0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Nasza riksza miłosierdzia jedzie do przodu. Ostatnio tych audycji z trasy było kilka i teraz też z trasy, bo już wracam w moje rodzinne strony dzięki uprzejmości mojego współbrata, księdza Andrzeja Polichta, który jest dzisiaj z nami. Witam bardzo serdecznie, księże Andrzeju.
1: Również witam serdecznie, witam za kierownicę.
0: A was oczywiście wszystkich, drodzy radiosłuchacze, pozdrawia ksiądz Roman Sikoń. Jadę teraz, wracam w moje rodzinne strony. Ksiądz Andrzej mnie podwiezie, bo jego korzenie też są w dawnym województwie nowosądeckim, nad Jeziorem Rożnowskim, czy raczej Zalewem, ale my nazywamy Jeziorem Rożnowskim. Stara przedwojenna polska inwestycja, chociaż niestety uruchomiona przez Niemców, ale to zupełnie inna historia. A my dzisiaj, korzystając z okazji, drodzy radiosłuchacze, porozmawiamy o pracy salezjańskiej, na Ukrainie, bo tam właśnie służy ksiądz Andrzej Król. Dla naszych stałych słuchaczy to nie jest pierwszyzna, bo nieraz ksiądz Andrzej Król był gościem w naszej audycji też w tych czasach, kiedy woziliśmy tam pomoc humanitarną. Ksiądz Andrzej też woził bardzo często pomoc humanitarną na Ukrainę. A co teraz robi, co, jak działa, to po modlitwie, bo teraz oczywiście najważniejsza część naszej audycji, koronka do miłosierdzia Bożego, w której polecamy nasze intencje, które nosimy w naszym sercu, polecamy naszą ojczyznę, polecamy Brazylię, oczywiście we wszystkich tych krajach i na Ukrainie, szczególnie młodzież, szczególnie tą młodzież, którą my się opiekujemy, którą staramy się na wszelkie sposoby prowadzić jak najbliżej do Chrystusa, do zbawienia, bo to jest nasze główne zadanie, które wyznaczył nam, wskazał święty Jan Bosko wszystkim salezjanom i całej rodzinie salezjańskiej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki

0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie
0: za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze z zieloności polskiej naszej ojczyzny. Przed tygodniem z Warmii i z Mazur, a dzisiaj z Małopolski, a konkretnie z Beskidu Wyspowego. Jedziemy w Nowosądeckie, jak to mówi mój dzisiejszy gość, ksiądz Andrzej, który na co dzień posługuje na Ukrainie, w Żytomierzu, ma rozliczne obowiązki. Prawie rok temu była nasza ostatnia audycja, też z trasy, też z samochodu, bo ksiądz Andrzej jest bardzo mobilny. Prawie rok temu byliśmy ze specjalną misją na Ukrainie, bo ciągnęliśmy łódkę, bo ksiądz Andrzej razem z księdzem Andrzejem Królem rozpoczęli jacht klub salezjański właśnie w Żytomierzu, aby ta młodzież pomimo tej wojny, pomimo tego wszystkiego miała jakąś taką odskocznię w wolnym czasie, więc są tam łódki, ale może więcej na ten temat opowie nam ksiądz Andrzej, jak to teraz wygląda żeglowanie i takie właśnie aktywności dodatkowe młodzieży na Ukrainie w Żytomierzu.
1: No oczywiście teraz jest czas wakacji, jutro, pojutrze z powrotem wracam, jestem na chwileczkę w Polsce i czas wakacji no to jest czas, w którym w szczególny sposób salezjanie prowadzą różnego rodzaju działalność taką powiedzmy turystyczną, sportową, także i różnego rodzaju edukacyjną. Ale przede wszystkim zajmują dzieciom i młodzieży ten moment dość ważny w ich życiu, bawią się z nimi i tak dalej. I na Ukrainie także podobnie działamy, nie mamy innego wyjścia, jak tylko po prostu działać i no nie płakać nad wojną, bo nic się płaczem ani jakimiś powiedzmy pretensjami nie zrobi. Trzeba po prostu robić to, co pozytywne i z tym się zajmujemy. Jak wiecie, tam jest dość szeroka działalność klubu sportowego, który się nazywa Katolicki Sportywny Klub Don Bosco. On się rozwija coraz bardziej. Wakacje oczywiście są tak zwane sportywne lato, czyli sportowe lato, a szkoła, którą też tam mamy, ma wesołe kanikuły, także takie dwa jakby tematy. Wakacje. Oczywiście cały czas rozwija się także ta działalność związana z wojną, to znaczy ze skutkami wojny, czyli tych żołnierzy po amputacjach, którzy wrócili bez ręki, bez nogi, próbujemy angażować właśnie w taką działalność sportową. Nazywa to się terapia przez sport. No i już od ponad roku współpracujemy, mamy drużynę. Gramy w pierwszej lidze ukraińskiej, także jeździmy także czasami do Polski, gramy z Bielskiem, tam jest klub Kuloodporni nazywają się, bo my się nazywamy Tytani, to jest oczywiście działalność także w Polsce. W Polsce cała liga, to jest bodajże chyba 7 drużyn antyfutbolowych, a na Ukrainie po roku czasu już 20 i będzie się tego jeszcze więcej pewnie pojawiać, dlatego że ta ilość tych, którzy na wojnie stracili kończyny, jest po prostu bardzo duża. Oprócz tego także zajmujemy się dziećmi, także z różnego rodzaju niepełnosprawnością, także na bazie także sportowej, więc mamy także drużynę z takiego ośrodka niedaleko nas, gdzie jest ponad 110 chłopaków o różnej oczywiście niepełnosprawności. My tylko wymagamy, może potrzeba, żeby byli fizycznie zdolni do treningów, a te różne powiedzmy niepełnosprawności są związane gdzieś z niedorozwojem umysłowym i tak dalej. I także tworzymy taką drużynę, jedną, druga też będzie się niedługo zbierać. Najbardziej takie ciekawą rzeczą jest takie nasze doświadczenie, gdy grają ci antyfutboliści, a więc ci żołnierze z amputacjami grają razem z tymi chłopakami, którzy są umysłowo tam opóźnieni. No i to jest takie ciekawe doświadczenie, bo oni w tym swoim jakby niepełnosprawności, ta młodzież, ma dużą wrażliwość, dlatego nie patrzą na tych kombatantów, żołnierzy, którzy są okaleczeni i rzeczywiście widać, że taka jest duża empatia, a z kolei ci żołnierze patrzą na tych chłopaków i mówią, no też, że tak powiem, w życiu tak się powiodło, że mają jakieś schorzenia, dają sobie radę, cieszą się, funkcjonują i to ich życie także ma sens. Więc to jest takie nawzajem jakby wspieranie się i chyba o to chodzi, żebyśmy dostrzegali nawet w tych sytuacjach, które już są nie do zmiany, jednak dostrzegali tą możliwość naszego funkcjonowania i normalnie życia z innymi, wchodzenia w relacje, radzenia sobie w życiu, że to nie jest koniec świata, że tak czy inaczej mi się w życiu powiodło. No więc te działania są cały czas, nawet teraz będziemy jechać właśnie na taki turniej do St. Baden, to jest do Szwajcarii, tam zostaliśmy zaproszeni. Bardzo duży turniej, gdzie blisko 1000 sportowców z różnych stron świata i tam będziemy przez kilka dni integrować się, grać w piłkę nożną i zarówno z tymi chłopakami z tej Teneryfki, jak i z naszymi komandantami, czyli z Anfootballem.
0: Jest drużyna chłopaków, którzy są troszkę, tak jak to ksiądz Andrzej powiedział, z taką niepełnosprawnością umysłową. I jest ta drużyna młodych też chłopaków bardzo często, bo bardzo często żołnierze to młodzi mężczyźni, którzy niestety na tej wojnie strasznej pozbawieni zostali czy to nogi, czy to ręki. Ksiądz Andrzej może nam trochę więcej opowiedzieć, jak wygląda w ogóle struktura takiej drużyny futbolowej, bo mówiłeś mi, że na bramce może stać człowiek z taką niepełnosprawnością, grać mogą z piłką, znowu innego rodzaju niepełnosprawność. Jak to wygląda?
1: No, jeżeli ktoś nie ma ręki, no to jest jakby u nas jako bramkarz, nie? Tylko oczywiście są to przepisy, które mówią o tym, że nie może wychodzić poza pole bramkowe, no bo wiadomo, że ma dwie nogi, byłby bardziej konkurencyjny. A jeśli chodzi o tych, którzy nie mają nogi, mają protezy, no to wiadomo, że oni te nogi, te protezy ściągają i na podstawie, że tak powiem, tak jak football, czyli dwóch kul, z którymi chodzą na jednej nodze, grają właśnie w piłkę nożną, trenują. Już jesteśmy na takim etapie, że musimy mieć coraz bardziej jakby taką opiekę zawodową, czyli lekarską, fizjoterapeutyczną. I to także jest ciekawą rzeczą, że udało nam się na najbliższe półtora roku zdobyć taki projekt, taki grant, gdzie będziemy wyposażać takie centrum pomocy właśnie dla tych, którzy potracili kończyny, tych amputantów i będziemy z fizjoterapeutami, z lekarzem regularnie oczywiście dokonywać masaży, wzmacniać tę nogę, bo przy takim już graniu w lidze łatwo jest o kontuzję. Trzeba po prostu odpowiednio, tak zwana fizjoterapia sportowa tu już wchodzi w grę. Mamy także na tak zwane szkolenia naszych masażystów, tam finanse, lekarza i tak dalej. Także to się już dokonuje, już do końca roku mamy przygotować cały ośrodek fizjoterapeutyczny, a później już będziemy dokonywać tych za darmo oczywiście pomocy tym ludziom, żeby te ich kończyny i tak dalej normalnie funkcjonowały, zwłaszcza tam właśnie, gdzie jest ta amputacja, bo tam jest niedokrwienie i tak dalej. To wszystko się dokonuje także przy sporcie, wysiłku, także musimy dbać także o ich zdrowie.
0: To są niecodzienne realia pracy salezjańskiej, bo ja nie słyszałem o tego typu salezjańskiej aktywności na całym świecie, ale to jest niestety nasze wyjście. Niestety dlatego, że sytuacja wymusza, wojna wymusza niestety to, że trzeba tutaj wyjść jako salezjanie. W Żytomierzu pracujemy i prowadzimy przede wszystkim tam szkołę dla dzieci, dla młodzieży, ale trzeba też wyjść z taką działalnością, bo taka jest potrzeba. Ktoś mi mówił, że rzeczywiście dzisiaj w krajobrazie miast ukraińskich, czy to Żytomierza, czy to Lwowa, Odessy, wiele jest, no widzimy po prostu bardzo często młodych chłopaków czy mężczyzn właśnie bez nóg, bez rąk. Ktoś porównał tą sytuację do tego, jak to było po II wojnie światowej. Nie wiem, czy rzeczywiście to aż tak rzuca się w oczy, jak to wygląda u ciebie w Żytomierzu.
1: No tak, no to są widoki, które, jak ktoś pamięta, po II wojnie światowej było dużo tych ludzi na przystankach, gdzieś powiedzmy jeżdżących na tych swoich wózkach inwalidzkich. To była to no jakby widok, że tak powiem, codzienny. Wiadomo, że po wojnie już jest długo, ci ludzie pomierali, a tutaj po prostu to się widzi. Widzi się tych ludzi, którzy cały czas, że tak powiem, mają protezy, oni też chodzą po ulicach i tak dalej. Mamy też przecież i szpitale tam, które zajmują się rekonwalescencją, rehabilitacją tych ludzi. Także jest to dość mocno widoczne. I wiemy, że problemem takiego człowieka nie tylko jest to, że nie ma ręki czy nogi, ale też często są traumy, które po wojnie w nim zostały i się one objawiają różnego rodzaju nerwicami i tak dalej, więc to jest też oprócz tego działania typowo, powiedzmy, fizjoterapeutycznego, trzeba także wdrożyć działanie psychologiczne, dlatego tworzenie takich grup właśnie wsparcia, zajęcie ich konkretnymi, powiedzmy, zajęciami, regularnymi treningami, wyjazdami, bo tworzy dla nich pewnego rodzaju przestrzeń, w której oni się integrują, odnajdują. Zresztą także jeżdżą całe rodziny, jeżdżą ich żony na te mecze i dzieci. Także jeden z pomysłów jest tworzenie także takiego środowiska, gdzie raz na miesiąc, na jakieś, powiedzmy, 2-3 dni wyjeżdżają oni wspólnie do jakiegoś ośrodka, gdzie mają nasi hodowlowcy jakiś trening, gdzie żony ze sobą rozmawiają, gdzie dzieci się bawią, integrują, bo te rodziny mają jakby ten jeden problem. Tym problemem jest po prostu to, że wrócił z wojny mąż, No i trzeba tutaj na nowo jakby to życie sobie układać, mając świadomość tego, że on jest niepełnosprawny, ale i także mając świadomość tego, że nosi w sobie wiele różnych wspomnień. Dlatego takie spotkania tych całych rodzin także mają sens, dlatego że nawzajem się oni wspierają, nawzajem sobie w jakiś tam sposób pomagają, zwłaszcza w sytuacjach, powiedzmy, takich różnych rodzinnych konfliktów trudnych.
0: Drodzy radiosłuchacze, tu na chwilę przerwiemy, posłuchamy muzyki.

0: prosto z zieloności naszej ojczyzny, z Małopolski. Pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń i mój dzisiejszy gość, ksiądz Andrzej Policht. Witam bardzo serdecznie.
1: Również witam zza kierownicy, także z naszej wspaniałej drogi w kierunku rodzinnej miejscowości księdza Romana Sikonia. Łowiozę go właśnie do rodziców, do siostry, a jutro będzie chrzcił dziecko od siostry, dlatego także między innymi w tym czasie przyjechał do naszej ojczyzny. Także będzie piękna uroczystość.
0: Obowiązki rodzinne wzywają. Trzeba było na chwilę zostawić zieloność amazońską. No i jedziemy i mówimy z księdzem Andrzejem o realiach pracy salezjańskiej w Ukrainie. No nie jest to taka praca, jak mamy w Polsce, chociaż też jest taka, bo jest i praca parafialna, są i szkoły, ale tu dodatkowo jeszcze przychodzą te wyzwania związane z okaleczonym tym społeczeństwem, z okaleczonymi młodymi mężczyznami, którym tutaj ksiądz Andrzej pomaga. Możemy być z tego dumni, że w tym mieście, Żytomierzu, gdzie pracuje, miasto bliskie też polskiemu sercu, bo do dnia dzisiejszego w tym mieście żyje najwięcej ludzi, najwięcej naszych rodaków, którzy przyznają się do polskiego pochodzenia albo wprost uważają się za Polaków, chociaż też oczywiście obywateli Ukrainy. Nie wiem, czy w tej drużynie amfutbolowej, którą prowadzisz, też są tacy młodzi mężczyźni, którzy o tych swoich polskich korzeniach wiedzą.
1: Tak, tak, są. No, nas rozmawiamy i oni wspominają właśnie kogoś ze swojej rodziny dalszej czy bliższej, kto miał związek z Polską, także dlatego, że te związki tam są bardzo takie jakby widoczne. Wiadomo jest rzeczy, że sporo też wyjechało już podczas tej wojny, ci, którzy gdzieś powiedzmy mieli się zaczepić w Polsce, no to także, a mieli tam swoją rodzinę, no to na pewno też na początku uratowali, można by powiedzieć, się wyjazdem, albo odprowadzali swoje żony, swoje dzieci do granicy, bo nie wiadomo było, jak to będzie na początku. Teraz sporo wróciło, dlatego że w nas może 130 tysięcy co wyjechało z Żytomierza, bo to jest miasto gdzieś 250-60 tysięczne. No to duża część, 90% wróciła z powrotem, no bo do swoich domów, do szkół, do miejsc pracy i tak dalej. Był to tylko ten moment takiego właśnie niewiadomej, jak co będzie dalej. I teraz z powrotem wrócili. No, pod nas dzieci, może kilkanaście dzieci na 240 w szkole, jakby zatrzymało się gdzieś za granicą, niektóre jeszcze się online uczą, a tak to wszyscy powrócili, no bo tam jest ich dom, ich korzenie, ich kultura. No i też trzeba wiedzieć, że będą się zmagać, całe pokolenia będą się zmagać ze skutkami wojny. O tu mówimy o wojnie, wiadomo, bardziej czy mniej media o tym głoszą, ale to, co już będzie tym zniszczeniem i zarówno fizycznym, jak i psychicznym człowieka, to będzie na pokolenia tam w tym narodzie i będzie trzeba z tym żyć, będzie sobie trzeba dawać radę. Dlatego my szukamy takich sposobów, jak powiedzmy nawet pomagać całym rodzinom, jak w tej sytuacji się na nowo odnaleźć. Wiadomo, pomagając ojcu, pomagamy także jego dzieciom i tak dalej. Próbujemy jakby im towarzyszyć, no bo to jest, że tak powiem, tam teraz w tym momencie bardzo potrzebne.
0: Wczoraj z księdzem Andrzejem wieczorem rozmawialiśmy też o tej sytuacji, jaka miała ostatnio miejsce, gdzie dużo zła się też wkradło między nas, Polaków, a Ukraińców poprzez decyzję prezydenta Ukrainy. Ale właśnie ksiądz Andrzej udowadniał mi i pokazywał, że to nie jest tak do końca, jak też u nas nieraz jest to przedstawiane. Pokazywał mi film w internecie, gdzie młody mężczyzna, żołnierz ukraiński z linii frontu, widać, że gdzieś musi w jakiejś ziemiance, bo widać było belki nad jego głowami, to musi być jakiś schron. I on mówi i właśnie tłumaczy, że nawet on, chociaż jest ukraińskim żołnierzem, mówi ładnie po polsku, widocznie może był w Polsce, pracował przed laty i mówi, że tak, on się zgadza z tym, popiera naszego prezydenta Karola Nawrockiego za to odebranie orderu Orła Białego. No nie możemy tu w tej sytuacji, jeżeli mówimy dzisiaj o Ukrainie, o tej naszej pracy salezjańskiej, bo chociaż my się polityką nie zajmujemy, no ale jednak rzutuje też to na tą naszą pracę, bo oczywiście masa tej pomocy, która płynęła i nadal płynie z Polski, też płynie przez nasze ręce salezjańskie i na pewno to się trochę też odbija teraz na twojej posłudze.
1: No, że tak powiem, jeżeli pomagamy, to ta pomoc nadawa się w tej sytuacji, gdy nie znajdujemy albo stykamy się z krytyką, czy nie znajdujemy wdzięczności. No ma sens, to jeszcze bardziej jakby jest ta pomoc bezinteresowna, że nie liczymy na to, że będzie jakoś odwzajemniona, także dla naszą polityką, jak mówił ksiądz Boske z Ojczyna, że jest człowiek, który stoi przed nami, jego problem, bez względu na to, w jakiej on jest narodowości, bez względu, że tak powiem, na to, jakie są relacje między tam, powiedzmy, państwowe, czy historyczne i tak dalej, po prostu mamy konkretnego człowieka i temu człowiekowi pomagamy. A racją jest, że ten temat, który jest tu już taki dość mocno jest poruszany teraz właśnie w Polsce, jakoś po prostu tam jest do końca niezrozumiały, dlatego że oni się też trochę naszej innej historii uczyli, to jest raz, oni mają trochę inną wiedzę, to są pewne rzeczy do przerobienia. Wydaje mi się także poprzez jakąś świadomość, edukację, komisje historyczne, które tym się zajmą i zaczną jakby to pokazywać, czy obie strony wypracują jakby jedną narrację. Oczywiście nikogo nie usprawiedliwiam, ale nie jest to takie żywe. Ja spotykam się raczej z wdzięcznością. Nie spotkałem się z jakimś, powiedzmy, niechęcią do mnie Ukraińców, czy jakimś, powiedzmy, agresją i tak dalej. To więcej już tu mnie atakują Polacy i tak dalej, znajomi, rodzina i tak dalej. Tu jest bardziej, to jest żywe, nie? Tam jest po prostu albo nie do końca mają świadomość, albo no, nie ma edukacji też w tym kierunku. Inna była ta nauka w szkole i ta pewna wiedza jest dla nich nieznana, nie? Choć wiadomo jest rzeczą, że powiedzmy ich relacje do Polaków tak naprawdę najbardziej się zbudowały na bazie tego eksodusu, co na początku wojny oni ruszyli właśnie w świat, szczególnie do Polski, wrócili z tej Polski. Tutaj nastąpiło największe zbliżenie Ukraińców i Polaków, bo gdy rozmawiam z dziećmi, to ciągle wspominają jakby z taką entuzjazmem, z sympatią mówią o tych, których spotkali w Polsce, o tych gospodarzach, o tych rodzinach, które ich przyjmowały i to w nich zostanie. To już zostanie w nich na zawsze. Żadna propaganda i tak dalej im tego nie zabierze, bo to było doświadczenie bezpośrednie wyciągniętej ręki, że tak powiem, do nich i tej pomocy chrześcijańskiej. Więc to pokolenie, które tego to doświadczyło, to już będzie do końca o tym pamiętać.
0: Ja również nigdy nie spotkałem się z jakąś agresją czy atakiem na mnie podczas naszej pracy, właśnie tej pomocowej w tych pierwszych miesiącach po ataku Rosji na Ukrainę. I cieszy to, że ta wdzięczność pozostaje. W naszej audycji, drodzy radiosłuchacze, my nie chcemy powielać tego wszystkiego, czym żyje większość mediów i tym nakręcaniem, nie tym się zajmujemy. Zajmujemy się tym, co rzeczywiście jest i myślę, że tutaj świadectwo księdza Andrzeja jest bardzo mocne, bo pracuje na co dzień tam właśnie w Ukrainie, w Żytomierzu, też niejednokrotnie przemierza drogi Ukrainy pomiędzy naszymi domami, a te domy rozsiane są, no tutaj najbliżej Lwowa mamy dwa domy, dwie parafie prowadzą salezjanie rzymskokatoliccy, to jest miasteczko Bibrka i drugie miasteczko Przemyślany, później właśnie jesteśmy w Żytomierzu, tam jest szkoła, później jesteśmy w Korostyszewie, tam jest też parafia, centrum młodzieżowe i taką najdalej naszą placówką wysuniętą jest Odessa. I wszędzie tam możemy dać świadectwo, że wszyscy nasi tam bracia i siostry przede wszystkim z wielką wdzięcznością odnoszą się do naszej pracy, do naszej służby i wiedzą, że jesteśmy Polakami. Pamiętajmy też teraz, szczególnie kiedy jest tak wiele złych informacji, bo jak to wielcy filozofowie mediów powiedzieli, że zła informacja to jest dobra informacja, to się najlepiej sprzedaje. Najlepiej sprzedaje się, jak się nas straszy, jednych drugimi się straszy. Ale dla nas, Salezjanów, dobra informacja to jest dobra informacja. I my zbieramy dobre świadectwa. Świadectwa wdzięczności, a nieraz, powiem szczerze, nawet świadectwa miłości. Bo kiedy byłem przed 2 laty, czy 3 laty, już nie pamiętam, w Żytomierzu, gdzie było otwierane boisko dla dzieci, dla młodzieży, a dzisiaj również dla tych drużyn amfutbolistów, które ksiądz Andrzej też organizował, prowadził tą inwestycję, szukał też funduszy, to widziałem wielką miłość zarówno dzieci, młodzieży właśnie i tą miłość okazywali. To są nasze doświadczenia i to jest też prawda, którą chcemy wam przekazać. A my również, tak jak powiedział ksiądz Andrzej, również chcemy, żeby ta prawda triumfowała i nie zaprzeczamy temu, co się stało, ludobójstwu Polaków i w Wołyniu, i w innych rejonach Ukrainy. Wiemy o tym, bardzo dobrze o tym wiemy i również niejednokrotnie, kiedy potrzeba, czy to odprawić mszę, czy to przyjąć grupę Polaków, no dawniej było więcej tych grup oczywiście, które odwiedzały miejsca, te miejsca zbrodni, którzy odwiedzali wioski, miasteczka, gdzie kiedyś ich przodkowie mieszkali, gdzie zostali pomordowani. My również służymy i służyliśmy naszym rodakom, którzy na swoje rodzinne strony swoich dziadków, niejednokrotnie rodziców przyjeżdżali. Pamiętajmy, żeby zawsze prawda triumfowała i wiedzmy to, że jest wielu Ukraińców, którzy też tą prawdę znają. A tą prawdę i świadectwa o tym ludobójstwie my też znamy, ja osobiście z pierwszej ręki, bo kiedyś przez 6 godzin rozmawiałem z naszym współbratem, księdzem już teraz świętej pamięci, paterem, który pochodzi właśnie z tych terenów, z Ukrainy i opowiadał mi, bo był świadkiem jako dziecko tego ludobójstwa Polaków w jego rodzinnej wiosce. Ale, i tu też warto powiedzieć, przeżył on, przeżyło jego rodzeństwo, przeżyła jego matka i ojciec i brat dzięki temu, że ich sąsiadka, Ukrainka, wdowa, ostrzegła ich i przyjęła ich do swojego domu. Pamiętajmy też w tych naszych dyskusjach dzisiaj o Ukrainie, gdzie może wkraść się swąd szatana nienawiści, pamiętajmy też o tych Ukraińcach, którzy oddali życie za to, że ratowali Polaków. Doceniajmy to i też pamiętajmy o tym. O tych naszych braciach i siostrach Ukraińcach, którzy też w tej ekstremalnej sytuacji, gdzie nawet mi jeden przyjaciel powiedział, że to ludobójstwo to też było prawdziwe działanie szatana w sercach ludzi. Pamiętajmy o tych, którzy potrafili się tej nienawiści wtedy przeciwstawić i my, szanując prawdę, dzisiaj przeciwstawiajmy się tej nienawiści, którą ktoś sieje. Kto to jest? To jest nasz przeciwnik, diabeł, szatan, który, jak mówi Pismo Święte, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć.

0: Drodzy radiosłuchacze, ale wróćmy do pracy salezjańskiej, do tej pracy, którą ksiądz Andrzej tam spełnia, tej służby salezjańskiej, bo nie powiedziałeś jeszcze jak, co z tymi łódkami, które zawieźliśmy rok temu, tymi kajakami też, które tam sprowadziłeś z Polski, jak to w tej chwili służy młodzieży?
1: No cały czas mamy, że tak powiem, zajęcia na wodzie, jak grupy są sportowe, powiedzmy 5 grup na danym turnusie, to zawsze jeden dzień każda grupa ma cały dzień zajęcia właśnie na wodzie, czyli na łódkach, na kajakach pływają i to jakby widać, że jest dość mocno, takie bym powiedział, popularne i dzieci chętnie właśnie te zajęcia wodne na nie przychodzą. I też nowy pomysł taki był, no to się udało nam sprowadzić te dmuchańce, czyli taki zamek, zjeżdżalnia, czy takie do tory przeszkód nadmuchane i to też widzę, cieszy się dużą popularnością i w Polsce i też tam. Maszyna do piany, maszyna do waty cukrowej, no takie pomysły, które nam pomagają tworzyć, uatrakcyjnić naszą propozycję, a jednocześnie dawać radość dzieciom. Także takie różne inicjatywy każdego roku dokładamy.
0: Czasami ktoś, kto na chwilę odwiedzi dzisiaj Ukrainę, powie, gdzie ta wojna? Nie widziałem wojny. Dzieci się bawią, kolonie, obozy sportowe. W tych obozach i koloniach też wojna nie daje nam zapomnieć podczas naszej pracy salezjańskiej, bo sam byłem świadkiem, kiedy to już wszystkie dzieci zgromadzone na boisku, rozpoczyna się pierwsze spotkanie w tym dniu obozów letnich, a tu nagle syrena wyje i wszystkie dzieci razem z wychowawczyniami, z salezjanami ustawiają się w rządku i trzeba schodzić do schronu pod szkołę i tam czekać aż do odwołania tego alarmu.
1: Tak, no wojnę widać na cmentarzach, gdy ktoś jedzie teraz powiedzmy przez Ukrainę, to na każdym cmentarzu widać te flagi niebiesko-żółte i widać, że każda flaga no to mówi o tym, że tam leży ktoś, kto zginął na froncie, a w Żytomierzu jest duże jednostka wojskowa, więc cmentarz, który się nie wypełnił podczas II wojny światowej, teraz już od prawie 2 lat ci, którzy zginęli na wojnie, są chowani na ogólnym tym cmentarzu, bo ten cmentarz wojskowy już niestety nie ma miejsca. Także to my to na co dzień jakby widzimy, te skutki wojny są widoczne, widać to po sierotach, bo wiadomo, jak ktoś zginął ojciec, no to całą rodzinę osierocił. Po żonach, które zostały wdowami. No i oczywiście po tych skutkach zewnętrznych, czyli okaleczeniach. To wszystko no jest i tego się nie da nigdzie schować, ani tego się nie da jakby jedną decyzją zmienić. To po prostu trzeba znaleźć sposób na normalne funkcjonowanie, mając świadomość tego, że te skutki wojny są. Trzeba szukać w tym wszystkim nadziei, trzeba patrzeć do przodu i trzeba szukać tego, co ma tym ludziom pomagać.
0: Wszystko to, drodzy radiosłuchacze, polecajmy miłosierdziu Bożemu, polecajmy też to, aby zatriumfowała prawda na Ukrainie w stosunku do tego ludobójstwa, jakie się dokonało, ale też, żeby w naszych sercach triumfowała prawda i triumfowała miłość. Taka miłość, jakiej uczy nas Zbawiciel Jezus Chrystus. Na zakończenie księdza Andrzeja prosimy o błogosławieństwo Boże dla wszystkich naszych radiosłuchaczy i dla całej ekipy Radia Wnet.
1: Pan z wami.
0: I z duchem Twoim.
1: I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Idźcie w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki.

0: Nocne powtórki w net. Wieczór w net.
1: I tak nasz Wieczór w net zaczynamy. Jest godzina 7:05. Dzisiaj troszkę wcześniej. Wczoraj, tydzień temu było troszkę później. Tydzień temu była taka pogoda raczej jesienna, taka może nie bardzo letnia. Dzisiaj jest pełen letni upał, jest przynajmniej w Warszawie cudowny, letni, gorący wieczór, no ale aura to jedno, a życie polityczne i także życie, nazwijmy to nawet, polskiego państwa pod względem bezpieczeństwem, to co innego. Będziemy o tym dzisiaj mówić. Jest skoro czwartek, to w naszym studio jest dr Józef Orzeł. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Łukasz.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Oczywiście zacznę o czymś, o czym teraz będę mówił częściej, do naszych YouTuberów się zwracając, czy oglądających nas na YouTubie. Jest to stała widownia, około 50 tysięcy, czasami jest więcej, żeby nas było jeszcze więcej, jeżeli nas Państwo na YouTubie oglądacie.
2: Rozmnażajcie się Państwo YouTuberzy.
1: Tak, ale to jest taka prośba o włączenie się poprzez lajki, poprzez komentarze. My te komentarze czytamy. Ja się często przyznaję, że nie pod każdym filmem, gdzie występuję, który prowadzę w Radio Wnet, komentarze czytam, ale pod kilkoma tymi cyklicznymi audycjami czytam je dość wnikliwie, więc za każdy komentarz pozytywny, krytyczny, bardzo...
2: Czytasz 400 komentarzy?
1: Dużą część czytam. Pewnie nie wszystkie, no bo one wchodzą tak, jak ludzie oglądają, więc częściej się pojawiają się 2-3 dni później. To już tych może nie zawsze, ale te, które się pojawiają w pierwszych godzinach, dniach, no to gdzieś tam dnia następnego czy jeszcze 2 dni później zerknę, poczytam, czasami nawet odpowiem komuś, czasami twierdząco, czasami przecząco, ale to jest bardzo sympatyczne i wszystkie, zwłaszcza te krytyczne, też lubię, żeby nie było, bo jakoś tak nie jestem fanem, jak tylko chwalą, bo to znaczy, że nie ma życia. Hejt jest oznaką życia, więc też za te krytyczne dziękuję komentarze i bardzo, bardzo dziękuję za polubienia i za podbicia. Przede wszystkim to jest nowa funkcja na YouTubie, tam jak się przesunie komentarze w bok na komórce, to jest funkcja podbicia i to bardzo dobrze działa, żeby przełamać algorytmy YouTube'a. Państwo tydzień temu, dwa tygodnie temu bardzo chętnie nasze filmy podbijali, dzięki czemu on miał jeszcze większą publiczność i za te podbicia bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Tyle tytułem wstępu. Dzisiaj czwartek, noc, kolejna rakieta, chyba już możemy powiedzieć rosyjska, bo to jest takie zawahanie zawsze właśnie po przewodowie, czy mówić, czy rosyjska, bo to...
2: Ukraińcy nie mają takich rakiet.
1: No właśnie nie mają i możemy powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że to była rosyjska. Jak tak mówię, to już widzę, że ktoś tam może jednak to była chińska, albo eskimoska rakieta, albo ukraińska.
2: Eskimoska.
1: Ale jednak wydaje się, że była to rakieta rosyjska i trzeba się z tą rzeczywistością zmierzyć. Czy można się oszukiwać, a można tę rzeczywistość przyjmować taką, jaką ona jest, to mamy tą rosyjską rakietę. Nie wiemy oczywiście, czy celowo, czy niecelowo. Trwają spekulacje.
2: Tego się nie dowiemy.
1: I się nie dowiemy, ale trochę się dowiedzieliśmy o reakcji polskiego rządu i polskiej armii, polskich sił zbrojnych. Jakie są twoje na gorąco? Bo to jest na kilka godzin, nie mamy wszystkich danych.
2: No na gorąco, bo jest 31 stopni.
1: To prawda. To na gorąco, co to mówi o rządzie, o naszych możliwościach militarnych, drogi doktorze?
2: Z jednej strony mówi źle, a z drugiej dobrze. Zaczniemy od dobrze. To znaczy, to dobrze też jest źle, ale już wyjaśniam. Bardzo dobrze zorganizowana kampania dezinformacyjna rządu w tej sprawie i media, szczególnie mainstreamu, i ludzie z koalicji, i ludzie z administracji, z wojska mówią, wszystko zrobiliśmy dobrze. Dziennikarze, na przykład Polsat News, mówią co innego, mianowicie, a i analitycy też, że o tym, że będzie taka akcja rosyjskiego lotnictwa strategicznego, bombowców, było wiadomo od wczoraj, nawet od godziny 12 w południe. O północy już było wiadomo, że to się zaraz zacznie i chyba zaczęło się o 2. Na portalach ukraińskich rządowych było już widać ostrzeżenia, było widać, skąd te bombowce lecą. Wiadomo, że te rakiety 106 rakiety nie balistyczne, tylko krążące, czy inaczej się mówi, nie krążące, manewrujące. Te bombowce noszą na pokładach i potem były już komunikaty ukraińskie. Pierwsze spadły chyba nawet o drugiej i jeden się zapodział i wylądował w Polsce. Otóż, żeby nie gadać za dużo. Po pierwsze, to oznacza, że nie mamy tej tak zwanej tarczy wschodniej, ponieważ ona powinna polegać na tym, że zestrzeliwujemy wszystko, co przekracza granicę polską, na granicy z Białorusią, Ukrainą, Kaliningradem, i to byłby dowód naszej sprawczości i tego, że ta tarcza działa. Wiadomo, że nie działa, bo brakuje jeszcze różnych elementów, a jak brakuje różnych elementów, znaczy, że one nie są ze sobą zorkiestrowane czy kompatybilne i nie stanowią całości, i że długo jeszcze będziemy czekać, bo po pierwsze nie wiemy, czy ten rząd potrafi i chce to zrobić, po drugie jednym z elementów tej tam potrójnej, trójwarstwowej tarczy antyrakietowej, antydronowej są patrioty, a wiadomo, że Amerykanie za mało produkują i stoimy w kolejce. Więc pewnie mamy kilka albo kilkanaście do użycia.
1: Stoimy w kolejce, albośmy się tej kolejki wyzbyli na rzecz Kijowa swego czasu.
2: Jest, to też byśmy stali w kolejce, tylko dalej. Jakoś było tak, że najpierw nie było zaprzeczeń po takich wiadomościach, a potem było jedno zaprzeczenie, ja słyszałem jedno zaprzeczenie ze strony jakiegoś tam ministra u Tuska, że to nieprawda, ale tylko tyle. Ukraińcy cicho siedzą, więc nie wiemy jak jest. Ale dalej. No to jak nie mamy tej tarczy i te rakiety mogą sobie latać, no to wysłaliśmy za nimi dwa myśliwce, chyba F-16, i jak jeden dogonił tę rakietę, tak zeznają ci ludzie z rządu, to rakieta wzięła i zrobiła bum, ale nie w samolot, tylko w ziemię. Więc pytanie, czy to przypadek, czy była sterowana do końca przez Rosjan, i jak oni zobaczyli, że tę rakietę goni myśliwiec, to postanowili ją bumnąć. Nie wiem, czy to tak jest, ale jakieś takie wrażenie nieprzypadkowości ta wypowiedź tego ministra tworzyła. To oznacza, i o to zapytał jeden z komentatorów na nowej telewizji Newmax, której jeszcze nie zdążyłem włączyć, ale za to już poczytałem komentarze. No dobra, to był jeden, a co będzie, jak będzie kilkadziesiąt? Co prawda Rosjanie na razie kilkadziesiąt to nie są w stanie uzbierać, bo oni zbierają przez kilka dni, 22 chyba były dzisiaj w nocy. No ale a jak się rozkręcą, a jak im Chińczycy pożyczą, a jak Koreańczycy będą z nimi, Irańczycy pracować, to za rok, dwa, trzy może być tego dużo. I pytanie, co wtedy? Czy my już tę tarczę będziemy mieli, czy nie? Bardzo ta kampania dezinformacyjna rządu jest nie tylko myląca, ale tak strasznie zaciemnia. Nie wiemy, czy jest dobrze, czy jest źle, bo wiemy, bo mówią nam, że jest fantastycznie. Co prawda dziennikarze z Polsatu News pytali, jak jest tak fantastycznie, to dlaczego pani, o nie pamiętam, ona ma takie ładne nazwisko, korespondentka, nie Polor, ale coś w tym rodzaju, ona była pierwsza.
1: Była na godzinę przed wojskiem, była przed na wojskiem, miejscu przed, tak, o jest. 5 rano, 5 z
2: minutami. Zawiadomiona przez mieszkańców.
1: Tak jest.
2: Ona, jak rozumiem, nie mieszka tam na wsi, tylko pewnie w jakimś Lublinie albo
1: dojechała,
2: coś.
1: A co jest ciekawe,
2: i musiała dojechać,
1: bo to
2: tak
1: jest bardzo
2: wojsko.
1: Ciekawe, bo no to jest wiele dowodów, łącznie ze zdjęciem nastoletniego fotografa amatora, który uchwycił F-16 tuż nad miejscem, bo tam był, to oni widzieli, gdzie spadło, bo był samolot, a żandarmeria, wojsko, policja, straż pożarna były ponad 4 godziny później na miejscu. Wcześniej pojawił się dziennikarz, więc coś tu ewidentnie zagrało.
2: A wojsko zwrotu dopiero miało o godzinie 12 chyba dopiero miało nadjechać. Oni mieli zbierać te kawałki.
1: To prawda. No ale powiedzmy, no WOT to jeszcze jest tak, że ich trzeba zebrać, tak? No to jest tak, że oni muszą odchodzić, że pracują.
2: To jest pytanie, czy my nie powinniśmy mieć specjalnej jednostki poszukiwawczej, może raczej saperskiej, na ścianie wschodniej, która powinna być rozlokowana, nie wiem, tam w 10 miejscach, tak żeby miała blisko. Ale krótko mówiąc, jaka jest koncepcja obrony przeciwrakietowej, przeciwdronowej, bo my tego nie wiemy. Wiemy, że w razie czego drona można strącić rakietą angielską tam za prawie 1 000 000 złotych, co jest koszmarem, bo taki dron kosztuje kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wiemy już, że mówią nam wojskowi propaganda rządowa, że można rakietę 106 strącić przez myśliwiec F-16, ale równocześnie wiceminister obrony Zemke powiedział, że to się nie opłaca, bo to strasznie drogie są te rakiety, rozumiem, że te angielskie, bo się rachunek jakoś kosztów liczy, a ona sobie leciała i sobie spadła. A co będzie, jak sobie będzie leciała w stronę dużego miasta, na przykład, jak rozumiem, koło Lublina, ona chyba by wręcz przeleciała.
1: Tak, ona gdzieś tam była blisko, potem skręciła na południe, wylądowała trochę pod Kraśnikiem. Żeby było ciekawiej, to każdy to trochę tam się orientuje w polskiej polityce obronnościowej. Pod Kraśnikiem ma być lokalizowana istotna część infrastruktury budowy amunicji w Polsce. Fabryka,
2: ale
1: 100 kilometrów od granicy i akurat tam wylądowała ta rakieta, tak jak ta pod Bydgoszczą za poprzedniego rządu, znaleziona też całkiem przypadkiem przez panią na koniu.
2: Panią na koniu. Co za przypadki temu rządowi zdarzają.
1: Te poprzedniemu również, jak widać, bo to było za poprzedniego rządu, żeby była jasność.
2: Za ministra Błaszczaka.
1: A żeby było jeszcze ciekawiej, pod Kraśnikiem budujemy fabrykę amunicji i tam akurat ta rakieta wylądowała niedaleko, a pod Bydgoszczą to mamy ważne gmachy wojskowe.
2: No, mamy tam nawet specjalną jednostkę natowską.
1: Tak jest. I akurat tam wylądowała ówczesna ta rakieta, której mało kto zauważył. Ta też jakoś dziwnie się pojawiła, bo najpierw wszystkie część była monitorowanych, one zawróciły o 3:29, a potem nagle pojawiła się ta jeszcze jedna o 3:40, leciała 6 minut, przeciała 90 parę kilometrów i wylądowała.
2: No, byliśmy ostrzegani, że Putin szykuje jakieś prowokacje wobec krajów NATO. Co by nie było, można zapisać, że to jest kolejna i zobaczymy, czy to się będzie układało w jakąś serię, czy nie. Najgroźniejsze jest to, że czy to było przypadkowe czy celowe, to Rosjanie to monitorują i sprawdzają nasze reakcje, czyli wykrywają dziury, żeby nie powiedzieć dziuryska, ogromne dziury w naszej obronie antyrakietowej, antydronowej. Szykują się do czegoś, czy do tego dojdzie, nie wiemy, ale najwyraźniej Zachód powziął takie usposobienie, że, bo to nie są fakty, to raczej jest jeszcze w kulturze emocji i postaw, że Rosja zaczęła przegrywać wojnę z Ukrainą. Putin się tak strasznie tym przejął, że zaczął się przygotowywać do jakichś specjalnych operacji przeciwko krajom NATO, co Zachód podjął i już na Zachodzie jest absolutnie ugruntowana, ale to emocja, bo to nie jest na faktach oparte, emocja, że Putin zaatakuje. Nawet jeden generał szwedzki, a Szwedzi raczej słyną z tego, że w zimnym krajobrazie zachowują się w sposób chłodny. Powiedział, że na pewno Rosja zaatakuje kraje natowskie wcześniej, na przykład w 27 roku. No, na razie tę tarczę dobrze byłoby jakoś uzupełnić. No i tu jest problemem, a nawet katastrofą, to, że Polska nie została dopuszczona do tej koalicji antybalistycznej. Na początku tam ci z rządu opowiadali bajki, że nie musimy być, że to nieważne, że tamtym ich uwielbianym zachodnim ludkom nigdy się nic nie udaje. Oni nie zrobili myśliwca piątej generacji, ani czołgu nowego i w ogóle to w ogóle na ten zachód nie należy zwracać uwagi. Zacofane jakieś terytorium, po czym jednak wczoraj chyba premier Tusk, właściwie udało mu się spotkać z premierem, z prezydentem Zełenskim, bo on wracał sobie z tej Ameryki przez Francję i mógł sobie hopsnąć przez Mołdawię albo gdzieś, a jednak w Lublinie wylądował i spotkał się, ale nie w Jasionce, spotkał się z Tuskiem i obaj potwierdzili, że mówili o broni antybalistycznej. Co to oznacza? Rozumiem, że Tusk jednak chciał skłonić Zełenskiego, żeby jednak pozwolił Polsce, no dobry pan, co mu szkodzi.
1: Tak, żeby Polska
2: żeby
1: mogła
2: Polska
1: dołączyć.
2: Mogła, a ja zwracam uwagę na to, że te bezsensowne argumenty, że tam nie ma czego żałować, bo ci na Zachodzie nic nie umieją, nie widzą tego faktu, że przedtem mówiliśmy o koalicjach, konsorcjach, w których naprawdę, chociaż chcieli jakąś broń wyprodukować, kasa się liczyła. Przecież Francja czy Niemcy, co budowały ten czołg czy ten myśliwiec, że nie są zagrożone przez żadną Rosję bezpośrednio, więc czy tam uda im się to zbudować, czy nie, jak się nie opłaca, nie budują. Natomiast jak do tego jako główny partner, także technologiczny, przyłącza się albo konstruuje to Ukraina, to wiadomo, im o kasę też gdzieś tam chodzi, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo. Krótko mówiąc, ja wróżę, że ta koalicja antybalistyczna w tym składzie albo w innym, ale z Ukrainą, te rakiety w ciągu roku zacznie produkować więcej. My mówimy, czy nasi komentatorzy tam mówią, że to jest koalicja 9 państw i Ukrainy, a to naprawdę jest koalicja kilkunastu firm zbrojeniowych z firmami ukraińskimi, oczywiście pod patronatem państw, ale to jest konsorcjum firm, czyli dużo bardziej techniczne i nastawione na kasę. Według mnie z tego coś wyjdzie i musimy w tym być.
1: To ja dorzucę wątek mniej newsowy. Wypowiedź z 11 sierpnia. Ale nie, że przyszłościowa, nie to, że futurologia, tylko z roku ubiegłego, 11 sierpnia roku 2025. Donald Tusk mówi, Polska szykuje się do wojny, będziemy gotowi na rok 2027. I mamy i potem prowokacje, czy uderzenie dronów w nocy z 9 na 10 września roku ubiegłego. Testowanie polskich sił zbrojnych, potem
2: testowanie Tuska.
1: Testowanie Tuska, potem mamy kolejne prowokacje, całkiem niedawno zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty, który śmiał się i z Putina, i z Rosji, ale też śmiał się z Zełenskiego. Został zastrzelony też...
2: Prawdziwy opozycjonista.
1: Też nie wiemy, ale chyba raczej przez Rosję. No to więcej wskazuje, bo to ludzie przyjechali z Białorusi i byli jeden tam był Gruzinem, tak, na w tej chwili.
2: No,
1: stąd może
2: typowe.
1: Jakoś mniej się mówi o kłopotach z imigracją gruzińską, które są bardzo poważne, bo akurat diaspora gruzińska z całym szacunkiem dla kultury, dla wielu ludzi, znam wielu Gruzinów, lubię kuchnię, lubię kulturę, szanuję.
2: Wino
1: też lubię, zwłaszcza białe gruzińskie. Natomiast...
2: A ja są berki jagnięce z półprzesmażonymi ziemniaczkami.
1: Nie wiem, czy to na mnie zdemonetyzuje audycję, ale zobaczymy. Nieobecnie zasięgów...
2: Myślisz, że ludzie... pójdą do kuchni?
1: Nie, myślę, że algorytm, ale dobra, to palicho z algorytmem, natomiast przykład mamy gruzińskie rzeczywiście gangi, które się nad Wisłą całkiem nieźle mają i się rozpleniają jak szalone, ale jakoś teraz się mówi, no bo akurat gruziński rząd aktualny współpracuje z Putinem, więc może dlatego się jakoś mniej mówi o tych kłopotach z gangami w Polsce.
2: Pracuje sam ze sobą.
1: Sam ze sobą, to jest jeden element. I teraz mamy rakietę. Trzecia prowokacja, Donald Tusk mówi o tym, że się do wojny szykuje akurat w roku wyborczym, akurat
2: znaczy,
1: za
2: Putin
1: rok.
2: Próbuje potwierdzić prawdomówność prognoz Donalda Tuska, tak? Umówili się?
1: Nie wiem, czy umówili. Nie wiem, dlaczego Donald Tusk akurat rzuca taką datę jak 27 jako ten rok wojny. Akurat tak się składa, że to jest rok wyborczy. No ale to
2: wiesz,
1: może przypadek.
2: Tak mówił nawet generał Grigoriewicz, amerykański szef wszystkich wojsk amerykańskich w Europie. I to dla mnie było zdumiewające, bo generałowie amerykańscy politycznych, a to jest tekst o wymowie politycznej, a nawet geopolitycznej, nie mówią sami z siebie raczej wtedy, kiedy ekipa rządząca na to pozwala, albo to jest dyskutowane w tych kręgach, więc trochę tych wypowiedzi było. Tylko, że Grygiewicz, jak to powiedział, to stara się przygotować wojska NATO na ewentualną agresję, prowokację, coś w tym rodzaju. A Donald Tusk powtarza to po raz piąty czy dziesiąty i nic nie robi. I to jest zamierzone, bo to jest taki efekt zastraszenia. Kurczę, grozi nam, ale nic nie robią. To co my biedni mamy robić? Do Hiszpanii chyba musimy uciekać. Strasznie prymitywne jest to, co premier Tusk robi i obawiam się, że skuteczne. To znaczy to ma obniżyć nastroje w Polsce, ludzi zastraszyć, żeby za dużo nie mówili, nie reagowali i tak dalej. I ta dzisiejsza impreza, mówię nie o rakiecie, tylko o reakcji rządu, o tej kampanii dezinformacyjnej, bardzo chyba skutecznie w tym kierunku idzie, bo wszyscy wiedzą, że jak generałowie i ministrowie mówią, że wszystko jest w porządku, znów rząd się sprawdził i wojsko się sprawdziło i administracja się sprawdziła i straż pożarna i WOT, a to wszyscy widzą, że to prawda nie jest, bo jak pani reporterka z Polsatu przybywa na godzinę przed kimkolwiek, to porażające to jest po prostu, ale dobrze świadczy o Polsacie News.
1: O policji.
2: A za chwilę to i straży pożarnej, bo miała blisko i dojechała, to nas też wykluczą za to, że mówimy o jakiejś stacji telewizyjnej?
1: Nie, za to nie. Nie wykluczają. No dobrze, mamy to omówione. Konsekwencje polityczne. Mamy wpis Jarosława Kaczyńskiego sprzed niedawna. Ja już Państwu nie zdałem go pokazać, ale go odczytam, co powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.
2: A nawet napisał,
1: no ale już powiedzmy,
2: albo
1: że...
2: Albo
1: za niego. No podobno w tej chwili już nie ma Radosław Fogiel, tylko Rafał Bochenek.
2: I są no takie, to widać, takie długo w telewizji.
1: Tak, długie są takie wpisy teraz.
2: Ale
1: podobno
2: ważne, że to Jarosław Kaczyński wymyśla i dyktuje.
1: Tak.
2: Kiedyś z Foglem tak widzieliśmy, jak Kaczyński mówi, a Fogiel pisze.
1: Tak, ale jak był Fogiel, chyba te tweety były troszkę lepsze. Sytuacja jest bardzo poważna, pisze Jarosław Kaczyński na Platformie X. Kolejny rosyjski pocisk na terenie Polski, a służby podległe rządowi nie reagują. Nie tylko nie było ostrzeżeń dla mieszkańców, ale także nie zadysponowano na czas służby na miejsce zdarzenia. O wszystkim dowiedzieliśmy się nie od instytucji państwowych, ale od dziennikarzy, którzy jako pierwsi byli na miejscu. To kompromitacja państwa Tuska zawiodło na całej linii. Dzisiaj nikt nie może czuć się bezpiecznie.
2: Może
1: tak
2: tych
1: napisał.
2: Dziennikarzy trzeba zmobilizować, bo oni będą lepiej służyć w armii niż ci wojskowi.
1: To może nas wezmą w kamasze. Nie będzie tak źle. Politycznie...
2: Albo do rządu.
1: To już będzie gorzej.
2: Dawno nie było już rządu dziennikarzy. Ostatni chyba był Rakowski.
1: I chyba dobrze. Tak mi się
2: prawda?
1: Wydaje.
2: Prawda? We Francji to wręcz do rewolucji doprowadziło.
1: Ale tam głównie prawnicy. Proszę, to w rewolucję francuską, proszę nas nie mieszać, to
2: ale tacy,
1: to adwokaci.
2: Co pisali felietony i komentarze.
1: To prawnicy i adwokaci byli wówczas. No dobrze. Konsekwencje polityczne dla Tuska? Efekt flagi, czy jednak efekt tego, że się nadymał, jak ta ryba na Jeszka i tak się nadął, że jak przyszło sprawdzam, to się okazało, że jednak ta tarcia wschód i to wszystko to nie działa.
2: Jak no pewnie, to, że nie działa, bo
1: jakie będą konsekwencje polityczne?
2: Nie zależy żadne. To znaczy żadne teraz. Zazwyczaj takie rzeczy bardzo poważne, dotyczące najważniejszych sfer życia i naszych najważniejszych emocji, jak bezpieczeństwo, one działają tylko bardzo wolno, bo one są głęboko. Ale one się pojawiają w kampanii wyborczej, a już na pewno w urnie. I wtedy tam, jak podejmujemy decyzję, na pewno na tego Tuska oddać głos, to wtedy wszystkie nasze wnętrzności i wątpia, jak się pięknie wnętrzności po staremu nazywały, wątpia. One jakoś wątpią w to, co chyba mózg sobie myśli i każą myśleć po ludzku. Mówią, ty mózgu głupi, my tu wiemy lepiej, bo to wnętrzności się wywracają, jak się źle dzieje. I to się odbija, ale odbija się późno. Trochę tak było z demoralizacją PiSu 19-23. Wszyscy się dziwili, tyle faktów tam dotyczących tego złego obchodzenia się z kasą publiczną, ale i z interesem państwowym, że PiSowi nie padało. Padło na końcu i zrobiło swoje. Więc myślę, że tu będzie tak samo, tyle tylko, że to inna para tematów, że kończy się czas popisu, czyli nie te dwie partie będą decydowały prawie wyłącznie o losie Polski i widać rozbicie na prawicy. No, to wyjście Morawieckich uczyniło już to, że mamy 6 podmiotów na prawicy. Jeden Mentzen, jeden Bosak, jeden Braun, jeden PiS, jeden Morawiecki, jest 5. A kto jest 6? Prezydent. No bo on też wyraźnie
1: to widzę, że płynnie podmiotem. Do kolejnego tematu przyszedłeś, no to ja pozwolę sobie
2: możemy
1: go
2: odpłynąć.
1: Nie, bo tu już powoli tak zmierzajmy do tej polityki, bo to jest tak, proszę państwa, zdradzę państwu jak kulisy mediów, dzisiaj dużo mediów, różne telewizje, jedna, druga, wszyscy tam na antenie mówią rakieta, ważne, ale większość rozmów w kuluarach toczy się o Mateusza Morawieckiego, że jednak,
2: no i słusznie,
1: że ta rakieta oczywiście jest istotna, ale przynajmniej takie poletko dziennikarsko-polityczne rozgrzewa Mateusz Morawiecki, wszystkich posłów
2: to
1: na
2: prawda.
1: Prawicy, wyjdzie, uda mu się, nie uda, strata, zysk, to jest temat numer jeden. Tych kuluarowych, tym żyją dziennikarze, a przede wszystkim tym żyją realnie politycy. Dzisiaj spotkałem, czy to w telewizji, czy to w innych mediach, czy to gdzieś tam na mieście, w Sejmie polityków i ta rakieta pojawiała się, ale gdzieś w tle. Przede wszystkim Morawiecki, co jutro zrobi, co powie, to mniej, ale co ten ruch oznacza dla prawicy? No i właśnie, mamy klub. Dzisiaj pojawił się na stronie sejmowej opisany Rozwój Plus, jeszcze bez loga wygranego, ale jest 40 posłów, jak byk w Sejmie. Jeden senator, dużo. Kiedyś dla zabawy było więcej niż rok temu, może dwa temu, liczyłem sobie w takim najgorszym momencie, jeszcze przed debatą z Mentzenem, kiedy wydawało się, że Mateusz Morawiecki jest politykiem skończonym. Politykiem, który jest za łuku i być może czeka go tylko droga Jerzego Buzka, prawda? Gdzieś już tu, jakiś jeszcze sukces.
2: Urząd z łaski.
1: Tak,
2: to
1: ale
2: Krzaklewskiego.
1: No, nie, ale już Buzek już po premierostwie, tak? Który znikł, 4 reformy, skończone.
2: Przewodniczący parlamentu na pół, no, Europarlamentu.
1: Właśnie, a potem wrócił z najlepszym wynikiem do Europarlamentu. Ja to, że to jest maks, co może Mateusz Morawiecki osiągnąć, tak ja personalnie kalkulowałem, że tu nie było dobrego wyjścia, no bo i Zielony Ład, i reszta Unii Europejskiej
2: a
1: i inne
2: decyzje. A tu wyjście okazało się dobre.
1: A tu się okazało, że moja wyobraźnia była dalece niewystarczająca, żeby zrozumieć scenę polityczną. Wyjście jest niezłe. I wtedy liczyłem tych posłów 5-6. Nawet jak rozmawiałem...
2: No tak się mówiło.
1: Tak, z niektórymi posłami, którzy byli bardzo blisko Mateusza, to oni wówczas...
2: Jak Kaczyński tupnie nogą, tak, to tam zostanie 5 posłów.
1: To nawet oni się niektórzy, tacy bardzo bliscy, jeszcze, którzy się dostali kiedyś do Sejmu z puli Kornela Morawieckiego z listy Kukiz 15. Nawet oni wówczas tak z takim dystansem do Mateusza Morawieckiego, a teraz wychodzi na czele 40 posłów.
2: A Kukiz się nie przyłączył, zauważ.
1: Kukiz
2: Marek Jakubiak, tak, a Kukiz nie.
1: Czeka.
2: Ale też przecież Kukiz demonstrował wielokrotnie przyjaźń i... No tak, to jest kłopot. I wierność, czy sprzyjanie Mateuszowi Morawieckiemu,
1: jak wszyscy wiemy, bo to padło też na naszej antenie, chyba po raz pierwszy, o to się przyznał formalnie Paweł Kukiz, a może gdzieś wcześniej, ale to już nie pomnę, wiem, że to było w tym studio, że to on uratował Mateusza Morawieckiego w roku 22 przed tym, żeby został wysadzony już wówczas przez spółdzielnię bardzo podobną tej obecnej z fotela premiera, wtedy premierem miała być Elżbieta Witek, i wielu tak zwanych maślarzy po dziś dzień
2: pamięta,
1: mówi, gdyby wtedy udało się Mateusza zamienić na Elżbietę Witek, to być może byśmy dzisiaj rządzili. Wtedy było tak, że już całe kierownictwo chciało Mateusza zdekapitować. Jarosław Kuda...
2: Raz nawet Jarosław Kaczyński głosował tak na tym backupie za usunięciem
1: za zmianą premiera.
2: Tylko, że Kukiz, okazało się, blokuje możliwość przegłosowania pozytywnego odwołania Morawieckiego. Była większość, a nie było większości na powołanie nowego premiera i w tym celu specjalnie Jarosław Kaczyński odbył kolację z Pawłem Kukizem, ale co prawda trzeźwi wyszli obaj z kolacji, ale okazało się, że Jarosław Kaczyński Kukiza nie był w stanie namówić.
1: A ja słyszałem tą historię
2: przetrwał.
1: Od innej strony, że wcale nie chciał.
2: Kto nie chciał?
1: Jarosław.
2: Ależ oczywiście, że nie chciał. To było...
1: Przyszedł do tych wszystkich tam Sasinów innych i powiedział...
2: Sobie...
1: Ten Paweł Kukiz to jest taki wariat, że
2: nie
1: on
2: da się go przekonać.
1: Nie da się, Mateusz
2: ja
1: musi zostać.
2: Tak. Tak.
1: Mateusz musi
2: nie,
1: zostać.
2: To
1: i
2: jest
1: tak,
2: ta sama historia.
1: I tak Paweł Kukiz uratował na końcówce kadencji poprzedniej premiera Sąda Mateusza
2: Morawieckiego. Albo Janek Tomaszewski, bo u niego była kolacja. I Paweł Kukiz w ten sposób pokazał, że rzeczywiście zawsze popiera Mateusza Morawieckiego.
1: A teraz go tam nie ma, przynajmniej chwilowo.
2: Kiedyś zapytałem Mateusza Morawieckiego, czy on jeszcze chodzi na te kolacyjki, które organizuje chyba Janek Tomaszewski z Pawłem Kukizem i Jarosławem Kaczyńskim, a on powiedział, że już nie chodzi. A dlaczego? No bo tam już na końcu się kończy na śpiewaniu. Jeśli państwo sobie wspólnym, jak może śpiewać Paweł Kukiz z Jarosławem Kaczyńskim, to rzeczywiście... A na ilu byłeś, Mateusz? Na 13. Nie wiem, czy to prawda, ale tak mi powiedział. To wygląda naprawdę na wieczystą przyjaźń, tylko nie wiemy, kogo z kim. Czy Kukiza z Morawieckim, czy jednak Kukiza z Morawieckim, bo naprawdę to jest przyjaźń z Jarosławem Kaczyńskim. Póki byli razem, no to Kukiz był za obydwoma, a teraz czeka. Zobaczymy. Zostanie.
1: Chyba zostanie tam, gdzie jest. Może pójdzie do Konfederacji, a może pójdzie do Mateusza Morawieckiego. Niemniej wydaje się, że na prawicy zrobił się duży rejwach.
2: Ale konsekwencje będą niedobre, bo...
1: Jakie?
2: To opowiem. No oczywiście będę też trochę zmyślał, czyli próbował
1: analizować, tak.
2: Tak, analizować na przyszłość. Tak. Mieliśmy PiS Wielki Namiot. I co prawda tam się tam tłukli czasami dechami, ale pod namiotem nie było widać, co tam się dokładnie dzieje, więc namiot stał dalej. Otóż teraz wyprowadziła się z niego drużyna ponad 20% chłopców i dziewczynek. I co się teraz może stać? Otóż Pierwsza rzecz to zatykanie dziur po Morawieckich, bo razem z nimi nie tylko wyjdzie tych 40 posłów, jeden senator, trzech europosłów, ale radni powiatowi, radni, no o gminnych nie mówię, pewnie dużo wyjdzie, ale to tam nawet jak będziemy patrzeć z góry, to się nie dopatrzymy. Radni wojewódzcy, czyli radni sejmików, a to jest władza nad, przynajmniej ta uchwałodawcza, nad pieniędzmi z regionalnych programów operacyjnych, czyli unijnych. Ale wyjdzie też część ludzi z aparatu, po prostu szefów powiatowych, szefów gminnych, chyba żaden wojewódzki nie, ale sprawdzimy, wcale to nie jest pewne. Szefowie okręgowi, no to sporo ich wyszło na Dolnym Śląsku i Dworczyk i Machałek. To jest jednak ważna władza i trzeba to uzupełnić. To jest jedno, ale wyjdą też na przykład pełnomocnicy okręgowi, nie wszyscy, ale niektórzy, Ruchu Ochrony Wyborów. Jest pytanie, czy da się to szybko uzupełnić i czy ten Ruch Ochrony Wyborów spełni swoje zadanie w kampanii wyborczej. Ale to jest pierwsza akcja czy proces, który trzeba zrealizować. Nie wiemy, ile tych dziur będzie, może być bardzo dużo. Bo na przykład mówi się, że marszałek lubelski, pan zapomniałem, jak się nazywa. Zaraz sobie przypomnę.
1: Na Lubelszczyźnie marszałek tak, Stawiarski.
2: Stawiarski. Stawiarski. Trudne nazwisko.
1: Stawiarski, politycznie krótka notka, też przypis. Przypis, gwiazdka Stawiarski, główny przeciwnik w regionie Przemysława Czarnka,
2: który,
1: kiedy Przemysław Czarnek walczy z funkcją kandydata na premiera, to Stawiarski sukcesywnie przejmuje mu Lubelszczyznę. Koniec notki biograficznej.
2: O tym właśnie chcę powiedzieć, bo mówi się, że marszałek Stawiarski, widziałem żywe dowody tego, jest zwolennikiem wyjścia, jest zwolennikiem Mateusza Morawieckiego. I pytanie, co będzie, jak się okaże, że marszałek i wobec tego urząd, i wobec tego pieniądze przestaną być lojalne wobec PiS-u. Ale to jest jeden proces. A drugi, który może nastąpić już za chwilę, jeśli w ogóle już nie trwa, to jest realizacja nienawiści ludzi Zbigniewa Ziobry wobec Morawieckiego. Czy oni, pomimo tego, że Morawiecki wyszedł, czy oni nie będą teraz szukać argumentów dalej przeciwko niemu i toczyć tę wojnę, bo oni się tam szczerze nienawidzą, jedni i drudzy. I pytanie, czy jeżeli jest tak, jak powiedziałeś, że Jarosław Kaczyński może teraz chcieć uspokojenia komentarzy i działań wobec Morawieckiego i jego ludzi, ponieważ liczy się z tym, że jeżeli prawica ma rządzić, no to bez Morawieckiego się nie da i trzeba jakoś tę relację uspokajać. Jeśli ziobryści będą robili dwie równocześnie rzeczy, które najprawdopodobniej będą robili, to znaczy będą prowadzić kampanię hejtu wobec Morawieckich i po drugie będą przejmować opustoszałe miejsca po Morawieckich w PiS-ie, ponieważ są grupą aktywną, pracowitą, inteligentną, lojalną wobec siebie i bardzo ekspansywną. I oni to cały czas robią na tyle, że część aparatu pisowskiego, nie tylko Morawiecka, ale i Kaczyńska, mówiła o procesie solpolizacji PiS-u. Że nie tylko chodzi o to, że PiS, kierownictwo, prowadzi narrację zbliżoną, a czasami przekraczającą prawicowość Konfederacji, ale jeszcze w dodatku Solpole w PiS-ie próbują przejmować powiaty, województwa i tak dalej. Czy przypadkiem z tego za chwilę nie zrobi się wojna między Solpolem a starym PiS-em i że się okaże, że trzeba będzie ten Solpol wyrzucić z PiS-u i namiot zrobi się malusi?
1: Namiot zrobi się wtedy bardzo malusi i podzieli się jeszcze mocniej i jeszcze dalej i jeszcze bardziej.
2: No tak, bo taki Sasin wtedy zacznie myśleć, że może jednak jest ważniejszy niż Czarnek i spróbuje go obejść i tak dalej. Tam sporo tego jest.
1: Jest tego całkiem dużo. No dobrze, Przemysław Czarnek właśnie, skoro na nim zeszło, to jak ten projekt jeszcze jest żywy, czy już jest martwy?
2: Czarnek jest absolutnie żywy, nawet
1: projekt
2: dzisiaj do mnie SMS-a napisał.
1: A politycznie, jutro będzie gościem Prankadet, o 7.10, miał być o 8.10, ale jedzie na konferencję prasową, więc się przełożył na łączenie na 7.10.
2: O Boże. No to jest absolutny dowód, że człowiek żyje.
1: Że człowiek
2: żeby
1: żyje.
2: O 7.10 coś mówić. No, ja to tylko przez sen.
1: Umówiliśmy się tydzień temu na piątek, ale odwołał.
2: Dobrze,
1: wolał,
2: że nie na piątek.
1: Wolał jechać na konferencję z Mariuszem Błaszczakiem. No, lens wolens, ja rozumiem. Służba, ale polityczna. Ale czy politycznie projekt premier Czarnek jest jeszcze żywy? Drugi doktorze.
2: Widzisz, to jest pierwsze pytanie. Czy ten projekt był bardzo, bardzo na serio, czy raczej był taką próbą zobaczenia tego, co mainstream PiS-u potrafi? Czy pójście mainstreamem, ale, to znaczy ludźmi z mainstreamu PiS-owskiego, ale w stronę prawej ściany, w stronę Konfederacji da jakiś przyrost? I według mnie nie było szans, bo ludzie z Konfederacji wcale nie mają zamiaru wracać, albo nie mieli zamiaru wracać do PiS-u Kaczyńsko-Morawiecko-Czarnkowego. Natomiast pytanie, co będzie po odejściu Morawieckiego, to się sprawdzi. Ja myślę, że można liczyć na jakiś przypływ z tych konfederacji, z tych, którzy odpłynęli, 1%, 2%, ale to nie będzie znaczące. Natomiast chodzi naprawdę o zupełnie co innego. To znaczy, jeśli PiS utrzyma swoją najwyższość na prawicy, no jeżeli będzie miał teraz 18-19%, jeśli to prawda, a zdarzało się Konfederacji Mencena-Bosaka mieć 15, to pytanie, czy PiS przy tym stole, jeśli w ogóle do tego dojdzie, przy tym stole tworzenia koalicji prawicowej, czy będzie miał rozstrzygający w ogóle głos, albo pierwszy, albo najważniejszy. I właśnie ten pomysł z Przemysławem Czarnkiem to jest pomysł na utrzymanie przez PiS tej pierwszej roli, nawet gdyby to z Morawieckim się stało. Co się stało? I teraz pytanie, jak te role zostaną rozdzielone przy tym stole, zakładając, że prezydentowi w ogóle uda się taki stół zgromadzić i tych graczy, i że będą do siebie chcieli coś mówić, i że to nie będą negocjacje typu Iran z Ameryką. Czyli gdzieś sobie siedzą przy stole, ale w ogóle nie odzywają się w najważniejszych sprawach. Amerykanie coś mówią, a Irańczycy na przykład o broni atomowej w ogóle nie chcą rozmawiać. Więc siedzenie przy stole i prowadzenie negocjacji jeszcze nie musi doprowadzić do jakiejś konkluzji. Pytanie, czy ktoś inny, bo wygląda na to, że Jarosław Kaczyński nie nadaje się już do tej roli, ponieważ wziął i przedtem skłócił się z Mencenem. Wszystko jedno, czy Mencen go prowokował, czy nie, w końcu dorosły polityk nie musi się
1: poddawać
2: prowokacjom.
1: Od tego prowokacja przestaje być skuteczna.
2: Od tego ma Mariusza Błaszczaka i stado w ogóle tam tych dolniejszych rozmówców i narratorów.
1: Bo z prowokacjami sytuacja ma się niezwykle prosto. Prowokacja wtedy się udaje, kiedy sprowokowany zareaguje.
2: No i właśnie zareagował. I to jest przedziwne, bo Jarosław Kaczyński jest mistrzem teorii prowokacji w ogóle i to widzi na kilometr. A tu się dał i pytanie wobec tego, czy nie dał się specjalnie. Po drugie, skreślił Brauna, bo nie wypada z Braunem iść do rządu. A teraz...
1: Chyba go odkreśli, bo w PiS-ie jeszcze do niedawna pokutował taki pogląd, że Braun jakoś samoistnie, magicznie dla PiS-u sam się zwinie do 5%. A potem, że około 5, to się go przydepcze.
2: Resztę przyniesie na Nowogrodzką i powie, że bardzo dziękuję.
1: Tak jest, tak. A jak będzie około 5, 6, 5, to się go przygniecie, że głos zmarnowany i może wyląduje, jak zawsze lądował jego poprzednik Janusz Korwin-Mikke pod progiem. Chyba już powoli na Nowogrodzkiej z tą radosną myślą się żegnają.
2: Tak, ale to nie zmienia tego faktu, że Jarosław Kaczyński już na głównego gracza przy tym stole się nie nadaje. Oczywiście może spróbować, wtedy według mnie się nie uda. Dlatego lepiej by tam posadzić było Przemysława Czarnka. I dlatego, szczególnie jak tam będzie siedział Mateusz Morawiecki, z którym Przemysław Czarnek, wbrew pozorom, nigdy nie był na wojnie i nie chciał być na wojnie, aczkolwiek różni narratorzy i narracje mówiły co innego, ale to nieprawda. Parę razy Morawiecki atakował Czarnka, Czarnek raz czy dwa odpowiadał, ale naprawdę Czarnek wojny z Morawieckim nie chciał. Więc Czarnek do tego stołu się nadaje, bo nigdy nie mówił nic strasznego o Braunie, nie mówił, że jest skreślony, nie mówił o konfederatach bardzo źle, w dodatku z nimi rozmawiał już wtedy, kiedy był ministrem edukacji i to w sposób ciągły, żeby nie powiedzieć systematyczny. Co to oznacza? Że Czarnek to jest rozwiązanie pod stół negocjacyjny paktu senackiego, koalicji rządowej i tak dalej. No to jeśli nie Czarnek, to pytanie kto? Sasina tam wpuścisz? Do tych konfederatów? On nie ma tam autorytetu. Czarnek jakiś tam ma. Dlatego myślę, że scenariusz Przemysław Czarnek jeszcze będzie grał do czasu, kiedy prezydent spróbuje, jeśli spróbuje, negocjacji o koalicje prawicowe. A wygląda na to, że jakby nie chce, bo się boi na przykład porażki, ale że nie będzie miał wyboru, bo nawet konfederaci, Mentzen o tym mówił, nie chce żadnego paktu senackiego, powiedział Mentzen. Ja chcę, żeby to był pakt prezydencki, czyli senacki pod wodzą prezydenta. No, to prezydent wzywany będzie musiał jednak przystąpić.
1: Do kształtowania własnego paktu?
2: Pakt prezydencki nie będzie żadnym paktem prezydenckim, tylko będzie
1: dyktatem prezydenckim.
2: Paktem senackim. Nie ma prezydent takiego wpływu na tych graczy, żeby mógł tam ugrać przy okazji jakiś swój blok. Nawet taki bezpartyjny.
1: No nie, ale załóżmy, że Jarosław Kaczyński, trzymajmy wodze fantazji w pewnych ryzach przy sobie. Jarosław Kaczyński oddaje Senat. Mówi, prezydencie, wskazuj kogo chcesz, my nie wystawimy konkurenta. I prezydent zaczyna wystawiać własnych kandydatów w okręgach.
2: Powiem ci, że nie...
1: Mówi, tu jest Jan Żaryn i ja go popieram, tu jest ktoś jeszcze, ja go popieram, profesor Mieczysław Ryba jest w tym okręgu, w tamtym okręgu jest profesor Roszkowski, w tym okręgu, bardzo proszę, namówiłem profesora Nowaka w Krakowie i proszę Konfederację, Grzegorzu Braunie, wystawiajcie swoich przeciwko Janowi Żarynowi, profesorowi Rybie, profesorowi Roszkowskiemu, profesorowi Nowakowi. Proszę, wystawiajcie swoje.
2: Chciałbyś, żeby Polska Akademia Nauk wzięła władzę dusz w Polsce?
1: Nie, wybrałem te nazwiska, tak, nie no. Tylko, to wspólny mianownik faktycznie jest akademicki.
2: Jest doradcami.
1: Ale to raz, a dwa, że i profesor Ryba Mieczysław, i profesor Żaryn, i profesor Nowak w pewnym sensie również są osoby wysunięte na prawo odpisu. Tak więc takie, które powinny być akceptowane przez Konfederację, a również jak w przypadku profesora Żaryna.
2: Andrzej Nowak
1: Ryba.
2: Też się zrobił ostry strzelec, tak?
1: Więc to są, dlatego dałem takie nazwiska, które są nie na w centrum odpisu, tylko na prawo odpisu. Tak jak na prawo odpisu kandydaturą był Karol Nawrocki.
2: Powiem ci tak.
1: I co ty na to powiesz, na taki
2: scenariusz? Już ci mówię. Prezydent na takie zagranie jest za słaby, ale gdyby się okazało, że ten PiS bez Morawieckich wchodzi w jakieś takie konflikty, na przykład z Sopolem, czy tam sam ze sobą, że staje się słabiutki, no to wtedy przy tym stole ktoś musi zagrać rolę seniora, lidera, autorytetu i tak dalej. Prawie że jak...
1: No ktoś musi zawistować, ktoś
2: jak
1: musi wyśpiewać.
2: Ksiądz Maj przy...
1: Konwencie Świętej Katarzyny. Chociaż tam skończyło się, jak wszyscy wiemy, nie najlepiej.
2: Ale za to ile kolacji zjedli.
1: A to prawda.
2: A potem się kościół spalił. Ale ksiądz Maj odbudował. I jest tak, że to nie jest wykluczone, ale to jest scenariusz słabości prawicy. Jeżeli by bezpośrednio prezydent robił zawodza tych biedaków, ponieważ ma kompetencje formalne małe, prezydenckie, nie wystarczają, a kompetencje polityczne świeże. Więc myślę, że musiałby bardzo delikatnie grać, ale też pytanie po co? Mówię, to by się sprawdziło tylko wtedy, kiedy jego kandydaci okazaliby się dla elektoratu prawicowego mocniejsi, bardziej przyjaźni, bardziej chętnie na nich by elektorat głosował, niż na kandydatów tych starozakonnych z PiS-u. Co to jest stary zakon, to wiemy.
1: Nie, to chodzi nie o narodowość, tylko chodzi o porozumienie centrum, żeby było jasne.
2: Dokładnie, a w końcu ja z tego starego zakonu, nie tylko z powodu pochodzenia, się wywodzę. Chodzi o stare porozumienie centrum. Teraz ten stary zakon tam uzyskał mocniejszą pozycję po wyjściu z Morawieckich.
1: No dobrze, ale ile można starymi wiarusami z PC zabojować?
2: Nie można. Można rok.
1: To są ludzie z całym szacunkiem.
2: Jeszcze Ryszard Terlecki sobie poszedł do Morawieckiego. Pan profesor, który nigdy nie był za bardzo prawicowy. Więc raczej jest tak, że to, o czym to, co wymyśliłeś, jest rozwiązaniem na wypadek katastrofy PiS-u. Wtedy być może jest racjonalne.
1: A wcześniej nie. No to spytam o profesora Czarnka, to na koniec zapytam wprost, bo to gdzieś śmignęło w naszej rozmowie, ale teraz się zmuszę do odpowiedzi. Szanse Mateusza Morawieckiego. To jest PJN, to jest kolejny odprys, jakich wiele było.
2: O tym
1: mówił Jarosław Kaczyński w ostatnim wywiadzie dla kanału. Tak, są dość ciekawym.
2: Właśnie nie. Ponieważ

0: kuje koło PSL-u, koło pani Pełczyńskiej i tak dalej. I pytanie, jeżeli wszyscy, przynajmniej komentatorzy, mają dosyć popisu, czyli władza, jak nie Kaczyński, to Tusk, jak nie Platforma, to PiS, to tu Morawiecki jest czymś nowym, wymyka się temu blokowi antagonizmów i próbuje coś zbudować w centrum. Według starego PiSu tego centrum nie ma. No ale w tym centrum, jakie ono by nie było, polskie, to już trudno, jest PSL na przykład i była Trzecia Droga. Trzecia Droga podupadła, PSL-u jest mało, ale razem z Morawieckim może być 70% i spokojne życie.
1: No tak, ale to jest to, co mówi Jarosław Kaczyński, co mówią też te partie, które czują się zagrożone przez Mateusza Morawieckiego. Nie ma co ukrywać, zagrożony czuje się...
0: Nawet 1% podobno w sondażach odebrał...
1: Konfederację.
0: I koalicji jeden.
1: I koalicji jeden, i Konfederacji, więc Konfederacja też czuje się w jakiś sposób zagrożona, pewnie mniej niż PiS. Ale narracja jest jasna, Mateusz Morawiecki zdrajca, doradca Tuska, establishment trzeciej RP w nim gra, prawda? To też cytaty z Jarosława Kaczyńskiego.
0: Szpieg niemiecki.
1: Tak jest. Wszystkie te obelgi spadają. Pytanie, czy słusznie? Czy to jest tak, że ta grupa polityków to jest grupa polityków, która właśnie wyszła po to, aby podeprzeć chwiejącą się władzę Donalda Tuska?
0: Na pewno nie po to idą, ale pytanie, gdzie skończą? Natomiast po co idą, to tego ja nie wiem, bo pewnie idą po władzę, ale centrum słabo rządzi, więc nie będą rządzili sami. Więc główne pytanie jest, czy oni się utrzymają na prawicy, czy pójdą w stronę centrum tak daleko, żeby na przykład znaleźć się gdzieś tam razem, na przykład wspólna lista z PSL-em. Wyborcza.
1: A potem?
0: Bo potem się rozejdą, bo to nie ma żadnego znaczenia. PSL lubi potem być sam.
1: To prawda.
0: Chodzi tak naprawdę o to,
1: żeby przejść przez próg
0: i mieć tam po 20 posłów albo lepiej, a potem się spokojnie mogą rozejść i w przyjaźni próbować coś być może dalej budować, bo rozumiem, że celem Morawieckiego jest koniec popisu. Tak mówi jeden z jego wiernych przyjaciół od wielu, wielu lat, żeby wreszcie z tym popisem skończyć. Morawiecki próbuje skończyć, tylko pytanie jest takie. Pierwsze, czy mu się uda? Co on stworzy zamiast? Czy to będzie realizować polskie interesy? I to jest główne pytanie.
1: I na tym głównym pytaniu kończymy dzisiejszą audycję. Widzimy się być może za tydzień, a być może nie, bo ja nie ukrywam, udaję się na urlop, taki długi, porządny urlop, prawie 2 tygodnie mi nie będzie.
0: Długi czy daleki też?
1: Daleki też i długi, prawie 2 tygodnie, to nie będę na aż tak długim urlopie, więc obawiam się, że może tak być, dopiero wrócimy w drugiej połowie sierpnia. A Boże może zastąpi mnie Jaśmina Nowak, zaczynamy.
0: Co będzie jakby... z polską polityką, jak my nie będziemy o niej mówić, przecież my ją podtrzymujemy cały czas tymi bajkami.
1: Nic jej się nie stanie, ale może zastąpi mnie Jaśmina Nowak, a może będę się łączył gdzieś z gór na przykład, kiedyś tak było, z Bieszczad, teraz w inne góry jadę, więc może tam będę się łączył, zobaczymy. Tak czy inaczej dzisiaj bardzo dziękuję, doktor Józef Orzeł, jak co czwartek był naszym gościem.
0: I ja tobie dziękuję i państwu. I
1: ja się również państwu kłaniam, to był Wieczór Wnet, do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Tomasz Wybranowski i on, szef najpoczytniejszego portalu na Wyspach, redaktor Bogdan Ferenc, którego serdecznie witam. Dzień dobry, El redaktorze.
2: Dzień dobry, witam Państwa również bardzo serdecznie, witam Ciebie Tomaszu i chciałbym pozdrowić Panią Gabrielę z Pabianic, która jest naszą nową słuchaczką.
1: Pani Gabriela z Pabianic, wielkie ukłony, no i dobrze, że słuchają nas w Pabianicach, no bo to rzut kamieniem od Łodzi, gdzie może nas posłuchać, a może nas słuchać z powietrza. W tym starym slangu radiowym. Wrocław, Szczecin, Lublin, Białystok, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i oczywiście Warszawa, gdzie przy konsoletach niespełna 20 metrów od najpiękniejszego balkonu radiowego wszechświata i wszechrzeczy, kto? Szymon, Simon, Chrystianus. Natomiast Bogdanie, dzisiaj stwierdziłem, że nie będzie tych moich historycznych wstawek, trochę turystycznych, bo jest o czym absolutnie opowiadać. Studio Dublin, redaktor Bogdan Ferenc i Tomasz Wybranowski. No właśnie, jeszcze ćwierć wieku temu Bogdanie, Irlandia była symbolem wielkiego sukcesu. Mówiło się o niej jako o celtyckim tygrysie kraju, który dzięki niskim podatkom, przyjaznym warunkom dla przedsiębiorców, rozsądnej polityce gospodarczej i ogromnym inwestycjom, no i też mądrym działaniom poszczególnych rządów, które następowały po sobie na Szmaragdowej Wyspie, to było siłą. No i taką też Irlandię zastałem lat temu 21 z okładem, natomiast o tym już trzeba zdecydowanie zapomnieć. Trochę Irlandia wlepia się w tą szarą masę brukselskich młynów politycznych, bardziej politycznych niż gospodarczych. Ale najpierw nie o tym, Bogdanie, bo mieszkańcy Szmaragdowej Wyspy, Irlandczycy, ja zawsze podkreślam, panowie i panie tej ziemi, Irlandki, Irlandczycy, ale też rezydenci, no, czują się zapomniani przez rząd, ba, wykluczani, pomijani, natomiast rośnie rola aktywistów, no i rodzi się pytanie, komu naprawdę służą te irlandzkie organizacje? No bo w ostatnich latach coraz głośniej mówi się o zmianie charakteru wielu organizacji społecznych działających w Irlandii, które, jak mawiają Irlandczycy, często działają przeciwko Irlandii, przeciwko Irlandczykom i rezydentom, którzy płacą podatki, a bardziej zamienia się to w system drenowania naszych wspólnych pieniędzy, które płacimy w podatkach. No i znowuż Ukraińcy dali o sobie znać, no co nie podoba się Irlandczykom, zważywszy na to, że kwestie natury mieszkaniowej są bardziej niż delikatne w Irlandii. Opowiadaj.
2: No chyba zacznę od diagnozy. Jeżeli mamy taką ilość organizacji pomagających i wspierających Ukraińców, która zaczęła apelować do rządu i przede wszystkim do samego premiera o to, aby rząd nie obcinał wsparcia dla osób przybywających tutaj od lutego 2022 roku, no to coś jest na rzeczy. Proszę Państwa, dokładnie 121 podmiotów które zgłosiło swój apel do premiera Michała Martina, do którego proszą po prostu, żeby rząd Irlandii nie kończył tych wszystkich programów pomocowych, czyli wypłaty świadczeń socjalnych, do tego darmowego zakwaterowania i nie przenosił uchodźców z Ukrainy w inne miejsca. Powinni oni pozostać w Dublinie.
1: I tutaj, Bogdanie, mała kropka, właściwie średnik, przed twoją dalszą wypowiedzią. Nie chodzi o to, że ktoś nie lubi, ergo nienawidzi, nie cierpi Ukraińców czy innych nacji. Chodzi o coś zupełnie innego. Irlandczycy i rezydenci mówią, równe szanse dla wszystkich. Wszyscy chodźmy do pracy, płaćmy za swoje miejsca kwaterunkowe. No i też niektórzy, no były takie odezwy do Ukraińców, no jeżeli mieszkacie tutaj trzy, a nawet czasami 4 lata, no to możecie też pracować i też możecie na równych zasadach razem z nami płacić za swoje mieszkania i dorzucać coś do tego naszego wspólnego budżetu.
2: Dokładnie tak. I właśnie to jest jeden z powodów niezadowolenia mieszkańców Zielonej Wyspy, którzy dokładają się do budżetu i z tych pieniędzy między innymi opłacane są mieszkania dla Ukraińców. Ten hotel City West, którego mają zostać przesiedleni, bo nie wyrzuceni na ulicę ludzie, którzy tam mieszkają, chodzi oczywiście o obywateli Ukrainy, będą po prostu rozdysponowani po całym kraju. Dlaczego jest to robione? City West ma zostać tak samo centrum wsparcia, ale bezpośredniego dla osób, które ubiegają się tutaj o azyl. I dlatego między innymi osoby, które mieszkają w tym momencie w City West, będą po prostu przeniesione w inne miejsca. One, dla nich warunki na dobrą sprawę się nie zmieniają, no ale od momentu, kiedy pojawiła się ta informacja, no zaczęła się taka mała nieprzyjemna sytuacja w Irlandii, bo różne organizacje, różni obrońcy praw człowieka i Ukraińców zaczęli właśnie wznosić swoje protesty i tylko i wyłącznie dlatego, że ci ludzie mają być przeniesieni z Dublina. I to jest właśnie kością niezgody. A teraz wytoczono właściwie już bardzo ciężkie działa, bo mówi się, że im się wyrywa ich się z życia, wyrywa ich się z korzeniami, z miejsca, do którego się przyzwyczaili. No przepraszam bardzo, ja wszystko rozumiem, tylko oni są cały czas na utrzymaniu irlandzkiego państwa. Jeżeli państwo uznało, że akurat ten lokal, w którym do tej pory mieszkają, jest im potrzebny na inne cele, no to wiadomo, że osoby, które nie mogą na przykład wejść na rynek mieszkaniowy w normalny sposób, no będą po prostu przeniesione. To nie jest też tak, że każdy będzie wyrzucony jak gdyby na bruk, bo tak nie będzie. Wszyscy, którzy będą wymagali wsparcia i pomocy, będą tę właśnie od rządu otrzymywać. Dodatkowym problemem jest to, że cała grupa Ukraińców, która przybywa tutaj w Republice Irlandii, będzie miała obniżone świadczenia socjalne, te, które co tydzień dostają z budżetu państwa. To też aktywistom się nie podoba i też należy zastanowić się, dlaczego w ogóle tak się dzieje, bo jeżeli osoba, która pracuje tutaj przez kilka czy kilkanaście lat, płaci podatki, idzie później, straci pracę, no idzie do social welfare, no i wtedy otrzymuje ten zasiłek. No ale ta osoba wypracowała sobie ten zasiłek. Odkładano z jej składek między innymi na takie sytuacje. Osoby, które przyjechały tutaj chroniąc się przed tak zwaną wojną, no oczywiście, one tutaj do budżetu właściwie nic nie wkładają. Żyją na koszt podatnika od naprawdę długiego czasu. Ja znam osoby, które są tutaj od początku, czyli od lutego, właściwie od marca 2022 roku. I powiem państwu, że ci ludzie nawet nie nauczyli się języka angielskiego w formie podstawowej. No to nie wymagajmy też, żeby takich ludzi chronić i to chronić w dużej skali. Ja bym naprawdę zrozumiał, gdyby ci ludzie, przynajmniej niektórzy, bo część prawdopodobnie postanowiła się tutaj dokształcić, nauczyć języka i iść do pracy. No mamy takie statystyki, że to jest kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy osób, które tutaj przyjechały, Ukraińców, którzy zaczęli pracować. Tylko no problem jest tego typu, że większa grupa jednak nie chce tego robić. Oni tutaj są, bo jest im tutaj wygodnie, bo otrzymują pieniądze, bo mają darmowe mieszkania, mają darmową służbę zdrowia, a my, zarówno Irlandczycy, jak i rezydenci Szmaragdowej Wyspy, no za wszystko niestety musimy płacić. I to jest największy problem. Dlatego właśnie między innymi to, co mówią w tym momencie te grupy wsparcia, między innymi Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Ukrainy, które tutaj jest zawiązane od dłuższego czasu, protestuje, żeby cokolwiek zmieniać w tym systemie opieki nad Ukraińcami, co oczywiście no, nie podoba się stałym mieszkańcom Zielonej Wyspy.
1: Nie wykluczone, że będą też, Bogdanie, kontrmanifestacje. To ci, którzy mówią wprost i bez ogródek, co nie podoba się na Szmaragdowej Wyspie. Ja zawsze powtarzam, ty mi wtórujesz, że Irlandczycy są bardziej niż gościnni, natomiast no, Irlandczycy też patrzą na koszty, bo sytuacja ekonomiczna irlandzkich rodzin, przypomnę, panów i pań tej ziemi, nie nastraja optymistycznie, natomiast no, też niestety nie publikuje się pewnych danych, bowiem dane pewne są utajnione, no i wychodzi na to, że z grona prawie 105 tysięcy diaspory ukraińskiej, ponad 70% to są osoby z zachodniej Ukrainy, gdzie tak naprawdę działań wojennych nie ma. Ale to temat do dalszych dyskusji innym razem, natomiast teraz, drogi Bogdanie... Redaktor Bogdan Ferenc, szef najpoczytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie i sąsiedniej wyspie. wyspie nazywanej Albionem, czyli Anglii. Panie i panowie, Irlandczycy od października ponownie zapłacą wyższe rachunki za energię elektryczną. Rezydenci też, no nie dotyczy to tych, którzy chcą oddać się pod opiekę Republiki Irlandii, czekają na azyl, ergo są pod ochroną międzynarodową, bo ci otrzymają to darmowo, ergo z jakimś bonusem finansowym. Natomiast Komisja Regulacji Usług Komunalnych zatwierdziła kolejny wzrost opłaty sieciowych, co oznacza dodatkowe ponad 41 euro rocznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego. To kolejna podwyżka na Szmaragdowej Wyspie, która już dzisiaj należy do państw z najdroższą energią elektryczną w Europie. I tutaj, piękne słuchaczki i zacni słuchacze Radia Wnet, zdementujemy pewne plotki, o której mówią politycy opozycyjni, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy Konfederacji, jednej czy drugiej. W Polsce nie ma najdroższych cen energii. Najdroższe ceny energii w Unii Europejskiej są, niestety, mówię to z bólem, w Irlandii. Prawda, Bogdanie?
2: No niekoniecznie, bo przecież wkrótce zostanie obniżona opłata PSO, która no jest ona przede wszystkim finansuje rozwój odnawialnych źródeł energii.
1: Ale Bogdanie, zaraz powiem z deszczu pod rynny, zaraz rozwiniemy ten temat.
2: Tak, z tych 93 euro spadnie do 6 euro 21 centów. No ale drodzy Państwo, niezależnie od tego wzrośnie o 41 euro opłata przesyłowa, czyli rocznie będziemy płacili za tę właśnie w naszych rachunkach około 540 euro, 40 euro. Także czy zyskamy? No niekoniecznie, tak? Tylko ja się cały czas zastanawiam, drodzy Państwo, no bo to jest bzdura totalna. Płacimy za przesyłanie energii, czyli niestety za coś na to... Światowe ceny węglowodorów, które wykorzystywane są do produkcji energii, nie mają absolutnie żadnego wpływu na to, co dzieje się na przykład w Irlandii. I tutaj ceny, o ile cały czas rosną, no to rząd wprowadza różnego typu pakiety osłonowe, które między innymi miały obniżyć ceny energii. Było to na przykład obniżenie podatków, wprowadzenie jakichś dotacji czy zapomóg dla osób, które nie radzą sobie z opłaceniem rachunków energetycznych i za gaz. Ale jednocześnie zakłady, które tę energię dostarczają, i to jeszcze przy pełnej zgodzie Komisji Regulacji Usług Komunalnych, czyli państwowego urzędu, dostają możliwość podniesienia tych samych rachunków, które rząd stara się obniżyć. I tutaj jest coś zastanawiającego, dlaczego oni w ogóle to robią, no bo mogliby sobie to odpuścić, no bo te pieniądze właściwie są teraz mielone, bo z jednej strony obniża nam się rachunki niewidocznie, bo ja nie zauważyłem swojego niższego rachunku, a z drugiej strony podnosi się ceny i one faktycznie rosną. One, no może nie z miesiąca na miesiąc, ale w takich odcinkach półrocznych ja naprawdę widzę różnicę w tych rachunkach i to jest zastanawiające, czy działania rządu są faktycznie osłonowymi, czy też są to takie po prostu robione pod publiczkę, żeby cokolwiek powiedzieć, żeby aż tak bardzo źle rząd Republiki Irlandii nie wyglądał w oczach obywateli i podatników, ale również wszystkich tych, którzy używają prądu i którzy używają każdej innej energii, jaka dostępna jest.
1: Bogdanie, ja się cieszę, bo wszyscy dostarczają energię. Też to dzieje się na fakturach w Polsce. Natomiast tutaj idę tropem mojego daty. Wykształcony człowiek, ale jak mawiam, taki chłopska, prosta logika jest najlepsza, bo czasami dzwonią różne panie na tą moją kochaną zamojszczyzną, no i pytają tatę, że może by zmienił operatora, bo to inne taryfy i tak dalej, i tak dalej. A mój tata, Józef, zadaje jedno pytanie. Czyli rozumiem, że do naszej wybranówki pod niebem Pożuczyna doprowadzicie nową sieć, która będzie nam dostarczyła inny prąd. Na to odpowiedź pada, że nie, że to będzie ta sama infrastruktura doprowadzająca, ergo przesyłająca energię elektryczną. No to wtedy mój tata pyta, czy w takim układzie wasz prąd różni się kolorem albo jakąś inną cechą, która wyróżnia od tego innego prądu dostarczanego tą samą siecią. No i z reguły wtedy panie kapitulują i rozłączają się. Podobna sytuacja, Bogdanie, jest w Republice Irlandii, bo pojawia się kolejne pytanie a propos tych dosyłów, przesyłów, bo przecież kraj, który przez lata chciał być europejskim potentatem, liderem zielonej transformacji, nie potrafi zapewnić swoim mieszkańcom tańszej i stabilniejszej energii. Kiedy wiało na potęgę, i tej energii było jak aż za dużo, nie można było jej rozładować ani w sposób jakiś przemyślany spożytkować, Bogdanie. O co tutaj chodzi? Powiedz
2: mi. Tak, no chodzi o to, że faktycznie wiało w pewnym momencie niemożebnie i te wiatraki tak się rozkręciły, że narobiły tyle prądu, że właściwie to on już się z tych wiaderek, to były pod nimi poustawiane wysypy. No, ale mówiąc całkiem poważnie, niestety sieć energetyczna Republiki Irlandii nie była w stanie odebrać całej wyprodukowanej mocy przez wiatraki, czyli ona poszła po prostu w ziemię. I to też zastanawia w pewnych momentach, ponieważ rząd tutaj mówi cały czas, że te wiatraki są bardzo dobre, będą jeszcze lepsze, a jak ich będzie bardzo dużo, to już w ogóle prąd będziemy mieli tak darmowy, że już bardziej darmowo się nie da. Ale jeżeli w tym momencie mamy wyprodukowane przykładowo 100 MW prądu z wiatraków, no to tylko 75 MW z tych 100 MW trafia do sieci. Dlaczego? Ponieważ sieć Republiki Irlandii nie jest przystosowana do odbioru takiej ilości energii. Ona nie jest przystosowana w tym momencie już. Więc teraz rozbudowując farmy wiatrowe, stawiając kolejne wiatraki i kolejne panele fotowoltaiczne, robimy to bez sensu, jako Irlandia, robimy to po prostu bez sensu, no bo ta sieć, która jest stara, która wymaga modernizacji, która wymaga rozbudowy,
1: jest
2: ona nie jest w stanie po prostu ona nie jest w stanie przyjąć tej ilości prądu, która produkowana już teraz, jest teraz w tych takich szczytach produkcji, no a co dopiero będzie, jeżeli przyjdzie jesień i zima, a wiadomo, no przynajmniej my wiemy, mieszkańcy tutaj Irlandii, że jesienią i zimą wieje naprawdę mocno i bardzo dużo. Więc ten prąd będzie po prostu marnowany i to, co miało dać nam obniżki ten prądu, pójdzie po prostu w piach i czy też w irlandzkie błoto. I nie będziemy mieli tańszych, niższych rachunków, bo tańszego prądu to ja już się nie spodziewam przez najbliższe chyba 5 lat. Także zobaczymy, co się tutaj z tym wszystkim stanie. Więc mamy niespójność kolejną. Rząd nie przygotował infrastruktury na to, aby faktycznie odbierać ten zielony prąd, czysty prąd, żeby mi komputer działał tak pięknie, że po prostu nie wydziałałby niczego po prostu.
1: Ale Bogdanie, absolutnie nie inaczej jest w Rzeczypospolitej Polskiej. No i cóż, patrząc na niektóre słupy przesyłowe i stan okablowania, no to powiem, że Armagedon dopiero w Rzeczypospolitej będzie nas czekał. Panie i panowie, Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski, Studio Dublin. Za chwilę jeszcze dwie ważne opowieści ze Smaragdowej Wyspy. No bo rodzi się kolejne pytanie Irlandczyków i pięknych Irlandek. Gdzie naprawdę znikają pieniądze irlandzkiego systemu? Ty zażartowałeś jednym ze swoich felietonów zdrowie za miliardy euro i szlachetne zdrowie. I można zacytować całą piękną fraszkę mistrza Jana z Czarnolasu, Jana Kochanowskiego. No bo właśnie, coraz częściej pojawia się pytanie, czy problemem jest brak pieniędzy, czy sposób zarządzania systemem, to czego doświadczamy pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej. Bo jakby wyliczyć tych wszystkich dobrze zarabiających milionami lekarzy, to okaże się, że tak naprawdę 95% tego, za co płacą Polki i Polacy, stosowne opłaty na służbę zdrowia, no idą tak naprawdę wysokie, niebotyczne honoraria i pensje. No i trochę podobnie jest na Szmaragdowej Wyspie, chociaż tutaj też biurokracja dochodzi do pewnej konstatacji, że tych urzędników wklepujących dane, które no, nie wiem, czy ktoś się czyta, czy też nie, czy są ważne, czy nieważne, czy jest to potem drukowane na kilogramy, czy nie wiem, bajty w chmurach, no po prostu jest ich za dużo i okazuje się, że no, coraz więcej pieniędzy wycieka właśnie na biurokrację, a nie leczenie Irlandczyków, Irlandek i polskich rezydentów na wyspie.
2: W ostatnich 5 latach, właściwie 7 latach, rząd zwiększył finansowanie irlandzkiej służby zdrowia o 10 miliardów euro. I to jest najciekawsze, to samo HSE, czyli zarząd służby zdrowia, twierdzi, że pieniędzy jest za mało. Jednak minister wydatków publicznych Jack Chambers powiedział, że no w przyszłym roku, czyli przy kolejnym budżecie, niestety służba zdrowia będzie musiała kierować się trochę innymi zasadami. Dlaczego to powiedział? Bo to jest w sumie w tym wszystkim najważniejsze. HSE, czyli ta nasza służba zdrowia, rozbudowało do takich niebotycznych rozmiarów już biurokrację, czyli zatrudniała różnego typu klepaczy w komputery księgowych, od osób do przeliczania, do wprowadzania danych, że tych pieniędzy po prostu im nie wystarczyło na lekarzy i na pielęgniarki. których oczywiście każdy szpital bardzo potrzebuje, bo w służbie zdrowia brakuje, drodzy Państwo, zarówno lekarzy, zwyczajnych takich lekarzy, załóżmy pediatrów, jak i specjalistów, no ale niestety nie można ich zatrudnić, no tylko dlatego, że służby zdrowia tutejszej nie stać jest na to, żeby kolejni lekarze mogli zacząć pracować w szpitalach, żeby służba zdrowia pracowała na przykład na dwie zmiany, żeby było więcej pielęgniarek. I to stało się problemem, który nagle z jakiegoś powodu niezrozumiałego zauważył rząd, bo to nie jest nowa sprawa tak naprawdę, bo o tych pieniądzach, które są przepalane przez HSI, było wiadomo już od przynajmniej 2 lat, gdzie teoretycznie cały czas zwiększano finansowanie, cały czas zwiększano zatrudnienie ogólnie w HSI, czyli w zarządzie, w służbie zdrowia, ale jakoś dalej nie udawało się zlikwidować tych kolejek, czyli znowu brakowało lekarzy, brakowało pielęgniarek, no i niestety ta sytuacja cały czas trwała i trwa do tej pory. Co jest jeszcze ciekawostką, no bo zatrudnienie samo drastycznie wzrosło w szpitalnictwie, tylko nie jest to zatrudnienie lekarzy i pielęgniarek na etaty, a są to osoby z agencji zewnętrznych i to samo to zatrudnienie wzrosło o 150%. Także tutaj no jest to liczba zastraszająca. Dlaczego, można zapytać właśnie, dlaczego ci ludzie nie pracują na normalnych etatach w szpitalach, tylko są to pracownicy agencyjni. A tutaj zatrudnienie lekarzy w tym samym okresie, takich już etatowych, wzrosło zaledwie 62%, a pielęgniarek o 36%. Także widać dokładnie, jak te pieniądze rozchodziły się po całym systemie. I tutaj no może faktycznie minister Chambers, czyli minister wydatków i reform, który jest jednym z autorów przyszłorocznego budżetu, coś faktycznie z ministrem Harrisem zarządzą i to zarządzą w ten sposób, chociaż już powiedzieli, że służba zdrowia będzie musiała zmienić cały system zatrudniania, a jednocześnie będzie musiała patrzeć na pieniądze, jak je wydaje, bo kolejnych dopłat, jeżeli braknie im pieniędzy, po prostu nie będzie. Muszą sobie radzić z tym, co będą mieli.
1: Redaktor Bogdan Ferencz, portalu polska-je.com. Słuchacie Studia Dublin.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Panie i panowie, no i cóż, kolejna porażka państwa, to już w finale. Mieszkania zamiast dla potrzebujących znowuż trafiły na rynek luksusowy, no bo to trzecia historia w ostatnim czasie, o której opowiadamy z redaktorem Bogdanem Ferencem, szefem najpoczytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie w Irlandii i na sąsiedniej Wyspie Brytanii, dobrze obrazuje problemy współczesnej w Irlandii. Więc, owóż, 140 nowych mieszkań miało zasilić zasób mieszkań socjalnych, przez blisko 2 lata nie wiedziano, co z tym zrobić, jak się dogadać, no i w końcu wygrał sektor prywatny, no i cóż, za 3-pokojowe mieszkanie trzeba zapłacić miesięcznie 4,5 tysiąca euro, a miało być tak pięknie. O co? Co znowu poszło nie tak, Bogdanie? Chcieli dobrze, wyszło jak zwykle.
2: No ale to powinieneś takie pytania zadawać premierowi, albo przynajmniej ministrowi budownictwa, to poszło nie tak. Bo to w sumie oni są, to w swoim Dublinie się stało właśnie,
1: no tak,
2: że te 140 mieszkań miało powstać, czy też lokali mieszkalnych miało powstać i niestety przez długi czas, czyli przez cały okres budowy było utrzymywane, że większość będzie należała do zasobu komunalnego i do mieszkań socjalnych. Niestety, jak się okazało, władze lokalne nie dostały finansowania, aby tak naprawdę sfinalizować całą transakcję. No i jak się okazuje, z tych 140 mieszkań zaledwie 20%, takie standardowe, to takie, które jest ustawowo wymagane w przepisach, będzie przekazane władzom lokalnym na lokale socjalne. No i niestety z tych przykładowo, takich jak było planowane, tam chyba 60-kilka procent tych mieszkań miało trafić na rynek taniego najmu i właśnie mieszkań socjalnych, no to z tych 60 zostało tylko 20%, także jak zwykle rozbiło się o pieniądze, które były zmarnotrawione, nie wiem na jakie cele, mam nadzieję, że nie na takie, jak powiedziałem na samym początku tej audycji, no ale miejmy nadzieję, że kolejne, bo przecież minister budownictwa zapowiada, że będzie tak szybko teraz budował, że nic się nie da tego wszystkiego zatrzymać, chociaż drugi kwartał przyniósł nam bardzo ciekawe informacje, bo przecież od początku roku minister mówi, że budujemy więcej, rozwijają się, wydajemy więcej pozwoleń na budowę, a mieszkań powstało mniej niż o 4% niż powinno powstać. Także, no cóż, no mamy ten niekończący się serial po pierwsze z budownictwem, po drugie z zakwaterowaniem, po trzecie z czynszami i koszmarnie wysokimi cenami domów, które kosztują już nawet nie warto, ale te pół miliona euro, jeżeli chce się kupić dom z trzema sypialniami, to trzeba w Irlandii przygotować w tym momencie. Oczywiście są tańsze, które można sobie kupić na przykład na wolnym rynku, z drugiej ręki tak zwanej, czyli jest to około 400 tysięcy euro, 350-400 tysięcy euro. A jeżeli pojedziecie Państwo pod granicę z Irlandią Północną, tam możecie nabyć domek całkiem przyjemny za 200 tysięcy euro, ale na przykład do pracy do Dublina będziecie jechali 3 godziny. No i także tak. No, trzeba wybrać po prostu, co się chce mieć, czy tani dom, czy drogi dom i mieszkać w Dublinie albo w Galway, bo w Galway mniej więcej dokładnie takie same ceny są tutaj też. Zaczynają się od 320-330 tysięcy domy z trzema sypialniami, czyli takie standardowe, jak są w Irlandii. No a jednocześnie, cóż, kończą się, widziałem nawet ostatnio właśnie za 600 tysięcy, całkiem przyjemna rezydencja tuż pod Galway, przy rzece Corrib, całkiem przyjemny ten teren, bo dobrze skomunikowany, ale cena to jest po prostu koszmarna, powala znów. Nie wiem, czy tutaj znajdzie się taka osoba, która będzie to chciała kupić. Myślę, że tak, bo jednak mamy kilka bogatych osób w Irlandii lekcie. Nawet w Galway zdarzają się.
1: Chyba, że jakaś mała kumulacja w pewnej grze loteryjnej i być może wtedy ktoś z naszych braci Polaków i sióstr Polek, imigrantek kupi taką rezydencję, a my z przyjemnością o tym opowiemy, chociaż przypuszczam, że nikt by się nie pochwalił wygraną w loterii i to z wielu powodów, a z drugiej strony, cóż, jak mawiają ci, którzy mają ból głowy, bo tych pieniędzy mają bardziej niż wiele, pieniądze, wielkie pieniądze, wymagają ciszy. Panie i panowie, redaktor Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski. Było to Studio Dublin, panie i panowie. Dzisiaj żegnamy lato na Szmaragdowej Wyspie, bo jutro, 1 sierpnia, prawda Bogdanie, celtycka jesień nadchodzi.
2: Dokładnie tak. Niestety będziemy też świętować tę jesień, bo my lubimy jesień, jak te złote liście, opady deszczu, wiatr. Ja się będę cieszył, bo będzie tego zielonego prądu dużo, także będzie fantastycznie. I Państwo, ale jest jeszcze jedna ciekawa informacja, bo niestety te duże firmy zagraniczne, amerykańskie, znowu zaczynają zwalniać i to jest chyba trochę takie zasmucające.
1: Ale to już, Bogdanie, tak. Za tydzień, bo jest prawie godzina 12. Na naszym redakcyjnym zegarze Studia 37 w Dublinie. Dziękuję Ci pięknie. Zaglądajcie na polska-kije.com, tam felietony i artykuły redaktora Bogdana Ferenca, któremu serdecznie dziękuję i kłaniam się, Bogdanie. Dzięki pięknie.
2: Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Tobie, Tomaszu, i do usłyszenia.
4: Studio Dublin.
5: Nocne powtórki w net.
6: Wrocław 96,8 FM.

0: 7 i 8 FM.
1: Radio Wnet.
2: Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej mnie już nie każ.

again, like some broken machine, too out of date to operate.

czym różni się od nocy świt. Nie ucz mnie, co znaczy

ciężko pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmule gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity. Lecz skąd je brać, powiedzcie mi. Czasem na giełdzie coś mi podejdzie.

0: autopromocja.
1: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
0: To była autopromocja.
2: Wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mędrzecki.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jest dzień szczególny, 1 sierpnia, 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. No i oczywiście będziemy tym tematem się zajmować dzisiaj. Na początek Ewa Demarczyk, Złote niebo ci otworzę.

0: Dzisiaj 82. rocznica powstania, wybuchu Powstania Warszawskiego. A naszym pierwszym gościem będzie pan Włodzimierz Wowa Brodecki. Jeździec pamięci, tak można by powiedzieć. Witam serdecznie, panie Włodzimierzu.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
0: No pan jest wielkim patriotą, między innymi chyba pan został pan za działalność w czasie stanu wojennego w ramach Solidarności odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski, ale jest pan krakowskim ułanem znanym na całym świecie. Właśnie była książka. No jest pan w pewnym sensie poświęcił naszym bohaterom, nie bezpośrednio może.

0: daleko, daleko, daleko. Ale no dzisiaj mamy ten dzień, jak pan redaktor powiedział, to 82. rocznicę naszego bolesnego okresu, gdy powstanie warszawskie, które no miało taki piękny wydźwięk, obrona i wejście, znaczy obrona Polski po wygonieniu Niemców i po prostu ojczyzna Kraków, znaczy stolica, to jest najważniejsze miejsce na mapie Polski i tutaj chcieli przyjąć po prostu już nawet, znaczy wyzwolicieli, no bo szła Armia Czerwona, u boku której Armia Polska była również, no ale żeby już wejść na ziemię polską, no czysto. Między innymi 27. Wołyńska Dywizja Armii Krajowej, która no największa jednostka kawalerii, tutaj AK, w ogóle no, na świecie takiej jednostki nie było nigdy więcej. Dywizja pancer, dywizja piechoty. No i niestety Sowieci rozbroili i wcielili do Ludowego Wojska Polskiego lub do więzienia lub na Syberię. Więc między innymi był tam mój ojciec, który w 1939 roku walczył Wołyńska Brygada Kawalerii pod Mokrą, te słynne bitwa z Niemcami, gdzie brygada rozbiła dywizję pancerną niemiecką, która szła na Warszawę, właśnie na Warszawę. No i tutaj jak gdyby jest taki moment dla mnie niezwykły, bo w ramach ojciec jako kawalerzysta też wszedł do... Tworzyła się pierwsza samodzielna brygada kawalerii w 1944 roku, jak rozbroili 27. Wołyńską. I wcielali, no i poszedł do samodzielnej brygady kawalerii. I pod Warszawą, gdzie już po drugiej stronie powstanie, szwadron młodzieżowy próbował w nocy przejść po kratownicach i na łódkach, na łodziach, przejść powstańcom Warszawy. Niestety, Niemcy oświetlili Wisłę i wystrzelali, a z drugiej strony Sowieci nie pomogli. I tutaj cały szwadron młodzieżowy zginął. Po stronie, nad Warszawie, przy stadionie narodowym, bo to taki punkt jak gdyby odniesienia, jest nad Wisłą pomnik poświęcony tym chłopcom żołnierzom. I ja tam, jak jestem w Warszawie, zawsze odwiedzam i tym pomnikiem zajmuje się jedno z techników warszawskich. Nawet chciałem do nich pojechać i podziękować im za opiekę, bo jest to takie miejsce dla mnie niezwykłe w Warszawie. No i tutaj wracając do powstania, po prostu był to przepiękny zryw młodzieży i no niestety przez te 63 dni walki, no po prostu nie mieliśmy broni, nie mieliśmy amunicji i te zrzuty
1: żadnej alianckie, pomocy znikąd niestety.
0: Tak, te alianckie te przechodziły, okazuje się, że Niemcy odbierali więcej tej no, pomocy niż my. No i niestety jest to bolesny moment dla nas wszystkich.
1: Bolesny, ale no właśnie, ciągle spieramy się, tutaj spierają się ludzie, siedziba Radia Wnet jakiś czas temu była w Paście i ja tam spotykałem...
0: No to w Paście jest 27. Wołyńska Dywizja Armii Krajowej, mamy siedzibę, również tam wszystkie spotkania.
1: No to na pewno spotkałem tam właśnie kombatantów, bo tam była wiele lat nasza siedziba, ja jeździłem windą na piąte piętro i często spotykałem powstańców i oni zdecydowanie nie wyobrażali sobie, że miało nie być tego powstania.
0: Ależ oczywiście, że tak. Oczywiście wtedy ten entuzjazm młodzieży przed godziną W, no po prostu było to poruszenie i ta radość, że idziemy

0: Mój, idziemy, bo czekaliśmy tyle czasu, przygotowaliśmy się, ta konspiracja, polskie państwo podziemne, Armia Krajowa, to wszystko razem i tu w ramach akcji Burza, która przebiegła przez cały Wołyń, przez całą Małopolskę i tu Wielkopolskę, to Lubelskie. Cały ten teren, no i objęło również akcja Burza była w ramach tej akcji Burzy, było powstanie Warszawy. Także tu jest, ci, co uważają, że to jest niepotrzebne. Po prostu, oczywiście, my Polacy mamy ciągle te powstania, które traciliśmy, w których traciliśmy ludzi, młodzież, inteligencję przede wszystkim, ale one się odbyły i to jest nasza historia, historia Polski.
1: Tak, i to są takie wzorce, do których musimy wracać i to cały czas. Jest pan strażnikiem pamięci właśnie, no przecież to wszystko się łączy. Monte Cassino to są ci sami bohaterowie, ta sama myśl, ta sama Polska w sercu. Opowiedzmy o pana wyprawach na Monte Cassino Conno, bo to jest niesamowite w ogóle.
0: Muszę rozpocząć od 70 roku, gdy wyruszyłem na pierwszy rajd konny, samotny rajd konny szlakiem pierwszej warszawskiej samodzielnej brygady kawalerii, która przeszła właśnie przez Warszawę, od Warszawy została nazwana Warszawską Samodzielną Brygadą Kawalerii, który był ojciec i potem przez cały wał pomorski walczyli na Pomorzu 1 marca. Wielka, ostatnia szarża kawalerii, zdobyli lotnisko, z którego mogły potem samoloty sowieckie bombardować Berlin. A potem jeszcze takie bardzo ważne, 17 marca 1945 roku były zaślubiny z morzem. 45 roku, zaślubiny z morzem w Mrzeszynie. 25 kilometrów linią brzegową od Kołobrzegu w kierunku Szczecina. Więc to był 17 marzec 45 i jest tam głaz obelisk w tej chwili po 25 latach dopiero zrobiony. Po prostu jest to niesamowite, że w tym miejscu ślubowali wieczystą wierność polskiemu morzu ułani pierwszej warszawskiej samodzielnej brygady kawalerii. To dla mnie w czasie rajdów ważne punkty. Ale na Mazowszu spotkałem, zwiedzając jeden z kościołów i to po prostu nigdy tego nie zapomnę, bo ksiądz mnie zaprosił i wpis taki mam w kronice: niech Bóg prowadzi, a krzyże, figury przydrożne i świątynie niech będą drogowskazami całego pięknie zapowiadającego się życia. I po łacinie wszystko od Boga, nic bez Niego. I tutaj ksiądz Gruza, niestety już po 5 latach, jak byłem drugi raz u niego, to już nie żył, ale to była cudowna postać i cudowna to jest Kruszwica. W Kruszwicy to się działo. No po prostu, i do dzisiaj znakami naszymi są. Na każdym rajdzie, jak jechałem, no to zawsze mówili, tam koło krzyża niech pan jedzie tą ścieżką w prawo, czy kapliczka będzie i tam kierunek, czy jak się widziało kościół, to kierunki jak gdyby po prostu to są znaki nie tylko wojskowe, bo przecież wojsko tymi znakami całe życie funkcjonowało. Wszystkie mapy wojskowe to były wszystko zaznaczone. I tutaj jak gdyby ten moment i po rajdach, po czterech rajdach w 70 roku, 75, 80, aż do Sandown, tam gdzie najdalej doszli polscy żołnierze, gdzie do dzisiaj stoi pomnik żołnierza polskiego wybudowany przez Niemców, bo Niemcy wybudowali Polakom, bo Polacy nie wpuścili do miasta Sowietów, a Sowieci nie zgwałcili kobiet i nie zrabowali miasta. I ten pomnik do dzisiaj stoi. to jest najpiękniejszy dla mnie moment, że właśnie tam ojciec był, że to jest ta, że ta kawaleria to byli sami eleganccy panowie, kultura wielka. I tutaj to duma mnie rozpiera. No i w 80 roku jeszcze jeden i w 84 roku, no dziennikarze pytali, co dalej? Ja mówię, w 84 roku na 40 rocznicę bitwy o Monte Cassino wyruszę na Monte Cassino. I oczywiście to spełniłem. Był ze mną techniczny. Wszędzie jeździłem sam, ale teraz wziąłem sobie malucha z przyczepką i Adam Brykajło prowadził i to jest był jego samochód i Bania Bizukoić, studentka trzeciego roku Uniwersytetu Jagiellońskiego, była tłumaczką i oni jechali sobie samochodem, a ja koniem. Konia dostałem od artysty malarza Tadeusza Tchórza z Kielc, Kamea, arystokracja końska, bo ojcem jej był Kobryń, mistrz Polski w skokach i w ujeżdżeniu i był na olimpiadzie w Moskwie, zdobyli srebro, więc to taka na takiej bardzo pięknej, wspaniałej klaczy. Wyruszyliśmy, ale mieliśmy wiele przygód, bo wyruszyliśmy 8 maja z Chełma Lubelskiego, na którym to moje miasto rodzinne, bo ja się urodziłem na Wołyniu, osada wojskowa Piłsudskiej, więc to było najbliższe miasto po wojnie, jak ojciec wrócił, był kwatermistrzem w szpitalu. Więc te konie, te nauka jazdy konnej, ta miłość do koni gdzieś tam wszczepiona była przez ojca. I teraz wyruszamy, a my, agencja prasowa podała na całą Polskę, że właśnie wyruszyliśmy na Monte Cassino, a my 18 maja w Krakowie, jeszcze kombatanci, było ponad 30 kombatantów żegnających, harcerze Czerwone Maki. Boże, no cudowna uroczystość, a my nigdzie nie wyjeżdżamy, bo my nie mamy paszportu. 8 miesięcy czekaliśmy na paszporty. Ubecja nie chciała nam wydać, bo to powiedziałem, że teraz do Wolnej Europy to podam, bo już cała prasa podała w Polsce, że ja jadę.
1: Jedziecie.
0: No i oni po prostu po 3 dniach dostaliśmy paszporty, ale nim wiza, to w zasadzie mieliśmy być 18 lipca w Anconie, bo było 40-lecie zdobycia Ancony. No niestety, a my dopiero wyruszyliśmy z Polski, ale za to i trasa biegła przez Czechosłowację, Węgry, Jugosławię, z Jugosławii z Zadaru do Ancony przepłynęliśmy tym promem. Pierwszy raz kon wszedł na piechotę, bo zawsze samochodami albo przyczepami wozili zwierzęta, wożą. No i tutaj przez 3 dni czekaliśmy, żeby pozwolenie dostać. No i okazało się, że przyjechaliśmy. No i do Ancony tej właśnie. I z Ancony do Pescary wzdłuż Adriatyku. Przepiękna promenada. Codziennie kąpiele parę razy w morzu. Nikt nam nie przeszkadzał. Było cudownie. No i z Pescary do Monte Cassino. I po prostu tam porwali nas od razu z klubu jeździeckiego, zabrali nas do domu, zabrali do klubu. Klub mieliśmy tak, że widok był na klasztor na Monte Cassino. No po prostu, no piękne miejsce. No i po złożeniu kwiatów, jak pojechaliśmy na złożyć kwiaty, zrobić zdjęcia, zjeżdżam z góry z Monte Cassino, a tutaj nagle zapytanie, zatrzymuje się samochód, wysiada dziennikarz i mówi, że jest żurnalist. No to wiadomo, żurnalist, tak. I pyta się mnie, czy ja jestem Polako militari combattanto originalo. Ja mówię, Polako originalo, no combattanto. Ja czarna broda, czarne włosy, no nie, nie, nie. A on, że meeting internazionale de la paz. Ach, takaś impreza. Umawiam się z tłumaczką, a ona mówi, Ania mówi tak, Wowa, słuchaj, on się pyta, czy ty się zgodzisz poprowadzić defiladę na pierwszym światowym mitingu pokoju z udziałem wszystkich państw, które walczyły pod Monte Cassino, łącznie z Niemcami. bo on by chciał, żebyś ty w mundurze i na koniu z biało-czerwoną flagą poprowadził defiladę. Proszę Państwa,
1: niesamowita
0: to było
1: sytuacja.
0: Niesamowite wydarzenie. Wyobraźcie sobie, major Hubal, bo w mundurze majora Hubala, bo Hubala wziąłem za przykład, bo walczył w 1939 roku, potem był pierwszym partyzantem, a Polacy na wszystkich frontach świata walczyli, ci co w 1939 roku walczyli w Polsce. Więc to taki symbol był, żeby ten mundur kawalerii pokazać na Monte Cassino. I w momencie, kiedy wyjechałem, kiedy no cała tam kilka dni byłem, znany już postacią byłem, ale w tym momencie jak gdyby przed trybuną honorową salutowałem po ten muzyka, koń tańczący i pochylone sztandary na baczność. Po prostu wzruszenie było nie bardzo. Myślę sobie, Boże, przecież ja jadę tą trasą, którą 40 lat temu Polacy, którzy zdobyli Monte Cassino, nie wzięli udziału w defiladzie. Tak ich wykolegowali Amerykanie i Kanadyjczycy, w ogóle no, alianci.
1: No nic,
0: i po prostu Polak, nie ja, Polak prowadził defiladę. To największe wydarzenie, jakie się mogło zdarzyć dla mnie. I to był ten moment. I powrót przez Rzym, Anconę, tą samą trasą wracaliśmy już jako zdobywcy, a do Krakowa, aha, jeszcze taki moment w Czechosłowacji, bo ja mówię o Czechosłowacji, bo teraz się mówi Słowacja i Czechy. Natomiast wtedy była to Czechosłowacja, dla tych, którzy jeszcze znają historię, prawda? Więc zatrzymywało mnie milicja i był taki moment, że sprawdza mnie milicja, podjeżdża samochód, wysiada młody człowiek po cywilnemu i bierze moje dokumenty. Więc ja go złapałem za kołnierz, podniosłem do góry i powiedziałem, jakim prawem dotykasz moich dokumentów? A on, ci milicjanci, przerażeni, bo okazało się, że to ubek. Ja mówię, dokumenty. Oni są, bo oni są w mundurze. Uniform. Nie ma. No i to wyjął legitymację, popatrzyłem na tą legitymację, długo tak patrzyłem i tak nie wiedziałem, o co chodzi, ale oddałem mu i masz, teraz wolno ci. I to po co? Okazało się, że na drugi dzień zatrzymuje się, jedzie rowerem przez taki las, jesteśmy przy lesie i się pyta, Polacy? Tak, rowerzysta. Mówi, papiełuszkę porwali. A no to był ten mord popiełuszki. I my wolno wieczorem późnym spaliśmy w klubie jeździeckim i w nocy, jak już nikogo nie było, nastawiliśmy sobie wolną Europę i okazało się, że zamordowany jest Popiełuszka. No to my szybko, ja mówię, teraz jedziemy jak najszybciej do Polski. No i na tym. I 11 listopada wjeżdżam na ulicę, za Kopianką, bo Ania była wcześniej i podała do prasy, że ja będę 11 listopada pod Adamem Mickiewiczem, pod pomnikiem na Rynku Krakowskim, witany przez kluby jeździeckie. I to podała prasa. Przejechała jedna ta Nyska, drugi raz myśmy ją Suki nazywali wtedy i za trzecim razem zatrzymali się, ja myślę sobie, no to oni pewnie nie chcą mnie wpuścić do miasta, żebym nie zdążył na to powitanie. I ustawili się w szeregu, ja podjeżdżam, a dowódca pyta, panie majorze, pan z Monte Cassino? A ja, tak, ale taki byłem wściekły, że myślę sobie, teraz powiem mi, że nie wolno jechać. Ale tutaj tak, torowiska, myślę, na koniu oni mnie tam Nyską nic nie zrobią. Pojadę i dojadę do rynku. A on gratuluje. A ja mówię, to w milicji jeszcze są Polacy? No, oczywiście oni, tacy przerażeni. No i oczywiście na rynku przerósł na tym mnóstwo ludzi. Plakat taki wielki, afisz zrobiony na pomniku, że witają uczestnika samotnych rajdów konnych, samotnego rajdu konnych Kraków, Monte Cassino. 4,5 tysiąca kilometrów. I podchodzi do mnie pani i mówi: przepraszam, panie majorze, ja chciałam być pierwszą Polką, która przywita pana na ziemi polskiej. Ja zamarłem. Przecież ja od kilku dni jadę od granicy i jestem w Polsce. Ale dla tej pani rynek krakowski to ta Polska. I tu się działo tyle rzeczy historycznych dla nas, dla Polaków, ważnych. I pomyślałem sobie, że to ziarenko maku to ja dla tej pani. Uścisnąłem tą panią, siadłem z konia, ale nie mogłem przemawiać. Siadłem na konia, nie mogłem przemawiać. Okazało się, no ale moi przyjaciele pitali mnie, klubowicze, kluby jeździeckie, Krakowski Klub Jazdy Konnej, klub harcerzy. Także to było przepięknie. I w momencie, kiedy zakończyliśmy to, złożyliśmy kwiaty, przejechaliśmy dookoła rynku, złożyłem kwiaty na płycie, gdzie Kościuszko przysięgę składał i wszyscy, cała ta ludność, która przyszła, moi przyjaciele, ze mną jedziemy na grób nieznanego żołnierza. Wiadomo, 11 listopada nie wolno było organizować żadnych takich wiecy. Wjeżdżamy na plac, a tam ZOMO stoi i się trzymają za ręce, taki łańcuch zrobili, a ja wjeżdżam, tak mam tu przecież szablę, i wjeżdżam, mówię: przejście! I zbaranieli. I za chwilę widocznie gdzieś ktoś z dowódców z boku kazał im się rozsunąć i się roztworzyli. I ja wjechałem do grobu nieznanego żołnierza, złożyłem kwiaty i wtedy przemówiłem do wszystkich, że ja, będąc na Monte Cassino, złożyłem hołd w imieniu nas wszystkich. Bo wiecie, że nikt nie może wyjeżdżać, kiedy chce, bo w tym kraju po prostu paszportów nam nie dają, a szczególnie na zachód. I tutaj i ja, jako Polak, prowadziłem tą defiladę na pierwszym światowym mitingu pokoju. I to był wielki zaszczyt dla nas. I oczywiście wielkie brawa na tym, kwiaty. I za sekundę solidarność, solidarność. I skończyła się msza w kościele wariackim i wszyscy do grobu nieznanego żołnierza, a grób otwarty. Wszyscy podeszli i przepięknie, może hymn, jak zaśpiewaliśmy hymn. Ja wyjąłem szablę, zasalutowałem szablą. Słuchajcie państwo, to są rzeczy, których to po prostu trzeba przeżyć. To jest nie tylko dla mnie, ale dla tej młodzieży, która była. Po prostu niezwykle ważne. I ten po raz pierwszy w 1984 roku obchodziliśmy święto niepodległości przy grobie nieznanego żołnierza. I to był również mój skromny udział w tym, ale po latach ubeckie zdjęcia pokazały to. Była wystawa zdjęć. No i ja nagle mówię: słuchaj, ty, twoje zdjęcie. Ja mówię: o Boże, to przecież to grób nieznanego żołnierza. Przecież to z 1984 roku. To takie zdjęcie. No do IPN to organizował. No i to. No i te odznaczenia, które otrzymałem za stan wojenny, no po prostu to wszystko, jak gdyby ten ładunek niesamowity. Medal 40-lecia na Monte Cassino. Teraz dostałem 80-lecie Monte Cassino od mera miasta w Cassino. Co teraz od 3 lat jeżdżę do Monte Cassino i dają mi już tam konia. Już nie muszę jeździć przez 3 razy.
1: Ale czy to są takie dobre konie? Taki też dobre konie? Bo pan zawsze
0: też, bardzo... Tak, tak. Bardzo odważne, bo jechaliśmy... Pierwszy raz jechałem 2 lata temu szlakiem, którym walczyli żołnierze. Czyli po górach były takie momenty, że tylko odległość konia i człowieka mogła przejść. po prostu tam, gdzie tymi osłami, mułami broń, tą amunicję chodził, to tam nie mógł przejechać żaden samochód. I te konie były niezwykle dzielne i 20 jeźdźców z włoskich ze mną. No pięknie, ja z biało-czerwoną flagą na przodzie, za mną z włoską flagą i na końcu polska flaga. No po prostu przez 2 lata takie piękne, piękne uroczystości i w tym roku również był, znaczy w tym roku tak, bo tu 17 maja byliśmy na tym przejeździe, a w następnym roku, no film kręcą o mnie w tej chwili biograficzny i to trzy produkcje niezależne od siebie robią filmy jakieś o mnie biograficzne, więc jakaś taka fajnie, bo zostanie gdzieś tam jakaś historia.
1: No jest pamięć. Też książka, przypomnijmy, Ryszarda Dzieszyńskiego, Wowa Brodecki, Jeździec Pamięci, to też można znaleźć tą książkę.
0: Tak, i z tej książki właśnie te scenariusze powstały. Jak dziennikarze je przeczytali, no to koniecznie Wowa musi być film, a w 72 roku wyszła książka Jak mieć życie niezwykłe, i to były redaktorzy pisali o działaczach kultury i Jan Spruch, dziennikarz, napisał Orzech jego ról, czyli portret konno. I to taka pierwsza publikacja o moich rajdach do Berlina. I taki wzruszający moment na tym. No i Stowarzyszenie Małopolskiej Kawalerii w barwach 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich, to jest Wołyńska Brygada Kawalerii, dostałem patent pułkownika kawalerii. Oczywiście to są honorowe stopnie, no ale duma rozpiera mnie, bo w ubiegłym roku na Monte Cassino była wystawa u mera miasta wszystkich zdjęć moich rajdowych, które się odbyły z rajdów konnych. Więc to tak, no, jest miło.
1: No miło, a jeszcze dotknęliśmy filmów, ale pan też grał i to w dodatku grał pan w takim filmie, gdzie pan strzela, jadąc konie, trzymając się w ogóle uzdy na koniu.
0: Tak, dokładnie.
1: Wszyscy i nikt się nazywał ten film, tak?
0: Wszyscy i nikt.
1: Tak.
0: Wszyscy inni i prowadziłem szwadron kawalerii i strzelałem, tak nauczyłem konia, że strzelałem nie trzymając konia za wodze. No było to wydarzenie niesamowite i tylko kaskaderzy ze mną byli. Także to rzeczywiście potem dostałem od autora podziękowanie, że urodziłem się do tej roli. No ale to umiejętności jeździeckie. No i we wszystkich innych, Krimen, Kanclerz, takie seriale telewizyjne, Ogniem i Mieczem, gram pisarza Chmielnickiego, zagrałem króla Kazimierza Wielkiego w trzecim odcinku. To był okres starszy i umieranie i polowanie z koniem na niedźwiedzia. Więc to wszystko, no gdzieś tam te umiejętności jeździeckie dały mi. No i jestem dumny z odznaczeń, bo dostałem kamandorię świętego Stanisława i na szarfie niebieskiej świętego Kantego. Więc to takie też piękne historie, bo to wielkie ceremoniały są robione jak z bractwem kurkowym i z bractwem rycerskim. No po prostu uczestniczę w tym życiu cały czas na tym. No jestem Krakowskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej, Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Mazurka Dąbrowskiego, jestem prezesem tego, Związek Legionistów Polskich, Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, Krakowski Klub Jazdy Konnej, jestem prezesem, to jest najstarszy klub jeździecki w Polsce, założony przez pułkownika, dowódcę krakowskiej kawalerii, pułkownika Zygmunta Piaseckiego. No to wielkie, nawet Piłsudski odwiedził klub, Małopolski Związek Hodowców Koni, no bo wiadomo, że to jest zawodostwo, Stowarzyszenie Twórcze Polart, no jestem z niego niezwykle dumny, bo też piękne artykuły w hybrydach o Monte Cassino były. Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. No Sokół, pamiętajmy, że legiony to pierwsi żołnierze, legioniści, no to Sokół był tym. Polska Rada Olimpijska, otrzymałem złoty od Komitetu Olimpijskiego. Polski Komitet Olimpijski przyznaje Włodzimierzowi Wowie Brudyckiemu złoty medal za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego. W moim klubie, krakowskim klubie jazdy konnej, instruktorem był major Prulikiewicz, który był pierwszym dla Polski zdobywcą medalu olimpijskiego w 24 roku w Paryżu. W 1924 roku. No i to po prostu... To środowisko, w którym się znajduję, ono daje mi niesamowity power. No po prostu jestem, no dzisiaj...
1: To słychać, to panie Włodzimierzu, to słychać. Tak, ten power Krakowie, wspaniały.
0: No w Krakowie teraz o godzinie 17 już jak zawsze prowadzę poczty sztandarowe, jest msza, potem idziemy do grobu nieznanego żołnierza. No po prostu... uczestniczymy w Krakowie i w Polsce. Zresztą jestem dumny niesamowicie z Wrocławia, bo RODŁO, Stowarzyszenie Polaków w Niemczech, od 13 lat jeżdżę i prowadzę poczty sztandarowe, prowadzę cały ceremoniał wojskowy we Wrocławiu. To jest zawsze pierwsza niedziela marca. No, jak można, to już nie mówię o tych środowiskach jeździeckich, gdzie jeżdżę na spotkania, spotykam się ze studentami w szkołach, opiekuję się w Pyszchowie, urodził się generał Dąbrowski, to Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, bo Gdów powiat wielicki, Wieliczka, Pyszchów, to urodził się generał Dąbrowski i tam usypano pierwszy kopiec III Rzeczypospolitej i zaproszono mnie 20 parę lat temu i ja ziemię z Monte Cassino wsypałem na otwarcie i się od tamtej pory opiekuję i szkołą, która nosi imię generała Dąbrowskiego i jestem na ziemi gdowskiej w tej chwili po tylu latach ogłoszono mnie honorowym obywatelem ziemi gdowskiej. No i w niedzielę, jutro mamy festyn wielki, na którym jestem zaproszony i też to ja po prostu cały czas jestem jak gdyby czynnie i ja kocham to robić, a jednocześnie mam mnóstwo w związku z tym przyjaciół, którzy są ze mną, bo nie jestem sam. Jest w Polsce nas mnóstwo i to, że pani Maria Modelska, nie? Tak?
1: Mira Modelska, Krycz.
0: Tak, mam jej tutaj przed sobą mam poezję, która jak się czyta, to łzy w oczach. Po prostu no, jest to no, życie, które ten pierwszy, jak mnie życie niezwykłe, ono dalej gdzieś tam funkcjonuje. No w tych środowiskach wojskowych szczególnie, Związek Żołnierzy, Weteranów. W Ameryce, jak pojechałem, to miałem piękny wywiad o Monte Cassino, bo Adam Brykajło mieszka w Nowym Jorku, no i zaproszeni zostaliśmy do redakcji, a w redakcji naczelny redaktor tej Gazety Polskiej, nie, to nie Gazeta Polska, tylko Dziennik Polski i proszę
1: nowy,
0: pana...
1: Nie, nowy Dziennik? Ja, nowy Dziennik? Tak, no, dobra.
0: Nie, Dziennik Polski. W Nowym Jorku wychodzi.
1: Tak, ja, dobrze.
0: Tak, i ja wchodzę, a ten redaktor mówi, przecież my się znamy z Kielc. Ja studiowałem, a pan był w Teatrze Kieleckim Żeromskiego. No jaki zbieg okoliczności? No i jedziemy do klubu weteranów I i II wojny światowej i jesteśmy tam no, niesamowicie przyjęci. Ja książkę oczywiście zostawiłem w polskiej księgarni, moje książki też tam zostały i nagle przekazują mi mnóstwo rzeczy, przywiozłem stamtąd, a po latach na Monte Cassino ten właśnie weteran z Nowego Jorku biegnie do mnie i z taką dziennikarką mówi: słuchaj, to jest ta książka, co jest, to on, to o nim. No, no pięknie. A minęły rok jak powstawał ten wielki pomnik mordu Wołyńskiego między Rzeszowem a Lublinem, i na otwarciu okazuje się, że to oni ufundowali ten pomnik. I też byłem na otwarciu tego pomnika. Znów się z nim spotkałem. Po prostu gdzieś tam wspaniali ludzie, gdzieś się kontaktujemy, gdzieś jesteśmy. I to, panie redaktorze, jestem wzruszony, że zostałem zaproszony do pańskiego radia.
1: A ja jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że pan jest w naszym radio bardzo zaszczycony, i to wspaniale. Jak będę w Krakowie, to pozwolę sobie spróbować się spotkać z panem.
0: Bardzo proszę, panie redaktorze.
1: Może jeszcze nagrali jakieś rozmowy bo dzisiaj ten temat ale pan przecież się urodził na Wołyniu w 1942 roku, to też jest tutaj...
0: Tak, ja jestem dzieckiem uratowanym przez Ukrainkę, bo my mieszkaliśmy na osadzie wojskowej Piłsudski w Uściługu, a miasteczko Uściług, i z tego miasteczka przybiegła koleżanka mojej mamy, Luba, i powiedziała: Róża, zabieraj dzieci, uciekaj za Bóg. 1 luty 44 rok. A nasze konie u ojca w partyzance, nie, to teść tej Lubej, Ukrainki, on był Polakiem, ona wyszła za Polaka i musiała też uciekać lub zamordować dzieci, męża i teścia. I mogłaby wtedy zostać na Ukrainie.
1: No dobrze, to teraz już dajmy odpocząć temu tematowi, porozmawiamy, myślę, o tym też dzisiaj. Nie chcę już za dużo wątków, jeżeli pan pozwoli.
0: Tylko... No tak, ale to się tak łączy z tym moim życiem.
1: Nie, no oczywiście. Jeszcze ostatnie pytanie od słuchaczy, skąd pseudonim Wowa?
0: Na Wołyniu do Włodzimierza mówi się Wowa, Wowka.
1: O, no to już wszystko wiadomo, bo takie dostałem pytanie, więc sobie pozwoliłem je o...
0: No to serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy byli razem z nami.
1: Ja też bardzo pozdrawiam wszystkich, którzy są z nami, ale też panu bardzo chciałem podziękować, panie Włodzimierzu. Włodzimierz Wowa Brodecki, jeździec pamięci, ale też strażnik pamięci, można powiedzieć. Nieprawdopodobny życiorys, jest z nami, też świętuje 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Ten patriotyzm ma wiele oblicz, ale no, najważniejsza jest Polska i miłość do ojczyzny. To nam wszystkim, że tak powiem, przyświeca, tak, ta idea.
0: Dokładnie tak.
1: To bardzo, bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję do zobaczenia bardzo szybko. Ja postaram się być w Krakowie i w ramach podróży dużych i małych.
0: Będzie to dla mnie uczta duchowa.
1: To dla mnie będzie uczta, ale to już przestańmy sobie kadzić. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
0: Miło, serdecznie dziękuję za ten uroczy poranek.
1: Wspaniale, miłego dnia i puścimy pałacyk Michla teraz.
0: Wzajemnie.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Szanowanie.

82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Ja dzisiaj jadąc, idąc właściwie, bo najpierw jechałem, a później szedłem do radia, przechodziłem koło tablicy upamiętniającą śmierć Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To jest vis-a-vis Teatru Wielkiego. Jest tablica i tam właśnie zginął Krzysztof Kamil Baczyński. 2 sierpnia snajper z Teatru Wielkiego zastrzelił naszego poetę. I to są takich miejsc w Warszawie, jest mnóstwo. Ale Warszawa pamięta i wszyscy pamiętamy. Ci, którzy są młodzi, też pamiętają. Wczoraj bardzo wielu młodych harcerzy przygotowywało się do dzisiejszych uroczystości upamiętniających 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Ja chciałbym też wspomnieć o książkach bardzo ważnych, które w pewnym sensie ukształtowały to, jak widzę, Powstanie Warszawskie. I jedna z tych książek to Kindersenen Jarosława Marka Rynkiewicza. Wspaniała książka. Inna książka to Pamiętnik z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego, czyli dwóch poetów. Jeszcze jest książka Kwatera Bożych Pomyleńców. To niesamowita książka i opowiadająca inaczej zupełnie. I bardzo, bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby się, że tak powiem, przeczytać te książki, jak ktoś nie czytał, albo wrócić, bo one, no właśnie, to nie jest opowieść, że tak powiem, nie są to opowieści o, no są też o walkach, ale to jest o tym, jak ludzie żyli na przykład każdego dnia. Tam niesamowite dzień po dniu poeta, nie żołnierz, Miron Białoszewski. Niesamowite, po prostu niesamowite. Ciągle się wraca do tego. Dzisiaj Warszawa jest taki nastrój jakby podniosły od samego rana, bym powiedział. Krakowskie Przedmieście jest od Nowego Światu zamknięte. I mam nadzieję, że spotkamy się. Scena już przygotowana na Placu Teatralnym, bo też tamtędy szedłem, więc tak oglądałem takie momenty, no właśnie, przygotowań. Będziemy dalej po godzinie 9 kontynuować rozmowy na temat Powstania Warszawskiego. O godzinie 9:30 przyjdzie do nas gość, Michał Tomasz Wójczuk, który napisał książkę Obrońcy Stolicy. Energetycy w Powstaniu Warszawskim. To bardzo, to właśnie takie nie narzucające się pierwsze skojarzenie. A wcześniej o 9:00 umówiony jest, no był tutaj jeszcze umówiony Misio, ale nasz kochany Miś, Wacław Pokrzywnicki, który miał opowiadać o swojej książce, ale coś chyba zaplątał się, więc jak go nie ma, to nie ma, ale będzie u nas też pełniący obowiązki sekretarza profesora Kierzuna, Bogusław Szostkiewicz, i on opowie nam o tej niesamowitej postaci, którego mural, z którego postacią jest jakby ikoną, też jedną z ikon Powstania Warszawskiego w Warszawie. I profesor Kierzun był żołnierzem walczącym na pierwszej linii, że tak powiem, za każdym frontu w Powstaniu Warszawskim. No to posłuchajmy teraz jeszcze muzyki związanej z Powstaniem. Jestem z Warszawy, tak? To jest tytuł, Igorze? Moje serce jest w Warszawie. To, przepraszam też, ale strasznie mnie poruszyła ta rozmowa w ogóle z panem Włodzimierzem. To było niesamowite.

0: to jest wielka prawda. Moje serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie.
1: Wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mędrzecki.
2: Autopromocja. Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
3: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
2: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
3: Wywiady z interesującymi ludźmi.
2: I dużo dobrej muzyki.
3: Oraz kultury polonijnej.
2: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
3: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
2: Niedziela.
3: 9 rano, czerwony dywan.
2: Zapraszają
3: Iza Smolarek
2: i Aleks Sławiński.
4: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
2: To była autopromocja.
5: Reklama.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Po reklamie.
10: Osiemdziesiąta druga rocznica powstania warszawskiego.
11: To ja usiądę tutaj. Że...
12: No popełniłem błąd w sztuce, Konrad Mędrzecki, godzina 9:02, bo nie podałem nazwiska autora książki Kwatera Bożych Pomyleńców, niezwykłej książce o powstaniu warszawskim z perspektywy, no właśnie takiej niespotykanej, trzech niesamowitych tych postaci, które miały bagaż doświadczeń różnych i znalazły się w powstaniu, mieszkali w Warszawie w czasie powstania, mieszkali koło biblioteki, która funkcjonowała prawie przez całe powstanie takiej publicznej do wypożyczenia książek. Niesamowita. Bardzo, bardzo współpolecam Kwatera Bożych Pomyleńców. Mniej znana książka, a wspaniała. I tak, a teraz witam gości. Właśnie sekretarz profesora Kierzuna z nami jest też i słynny antykwariusz warszawski, właściciel lotnej antykwariatu na ulicy Chmielnej, Bogusław Szostkiewicz. Witam serdecznie. I prezes fundacji profesora Kierzuna, tak?
13: Tak, witam. Prezes Fundacji Marki Polskiej imieniem profesora Witolda Kierzuna.
12: Jest z nami spóźniony troszkę, ale jest. Miś Wacław Pokrzywnicki, witam cię serdecznie.
14: Cześć i chwała bohaterom.
12: Chwała bohaterom. No to jest niezwykła biblioteka. Ja nie wiem, od czego zaczniemy, bo tutaj przede mną Milion Walecznych, Orwell. I tam nie dowidzę.
13: Izabela Chorodecka, Szybko i skutecznie. Świat wobec powstania warszawskiego 1944. To jest Mariana Marka Drozdowskiego, profesora. Jest też książka Cena zniszczenia Adama Tuzego, która też w jakiś sposób pośrednio odnosi się do powstania warszawskiego. Jest książka Churchilla, Czas dyktatorów i Romualda Szeremietiewa, Czy mogliśmy przetrwać Polska, a Niemcy w latach 1918-39. I do tego jeszcze Skrzydlata Polska, taki magazyn z 2006 roku znalazłem z opisem tej misji samolotów alianckich, które zrzucały zaopatrzenie dla powstańców.
12: I leży książka Alfabet RP, 24 historii jenie bajki ze stolicy i okolicy, Wacław Pokrzywnicki.
13: A tą książkę będziemy dzisiaj sprzedawali na straganie na ulicy Chmielnej. Jeżeli nie będzie padał deszcz.
12: No właśnie, bo...
13: Jak nie, to jutro.
12: Bo Taką takim rysem charakterystycznym audycji Konrada Mędrzeckiego bywa burzenie pewnych mitów na temat na przykład krzyżowców, ale też są mity wokół Powstania Warszawskiego, nieprawdziwe mity, które funkcjonują w przestrzeni publicznej i pan chciał, panie Bogusławie, z tego co wiem, tutaj troszkę naruszyć te mity, które są nieprawdziwe. I to, po to ma pan tutaj całą bibliotekę.
13: Tak, bo chciałem się podeprzeć literaturą. Po prostu za każdym razem przy takiej okazji, czyli jakiejś rocznicy okrągłej, czy też nieokrągłej, takich...
12: 82 teraz.
13: Tak, takich tragicznych wydarzeń dla naszej historii, tragicznych. Po prostu mam jakby okazję polemizować z tym wszystkim, co jest do tej pory napisane, co do tej pory jest powiedziane. Ja się kompletnie zgadzam z traktowaniem Powstania Warszawskiego jako jakiejś głupoty, która została podjęta. Coś, co pan Zychowicz nazwał obłędem. Ta książka zrobiła niesamowitą karierę i zatruła polskie umysły. Tak mi się wydaje. Wcześniej oczywiście komuniści na wszystkie sposoby obrzydzali powstanie i te wszystkie walki, które były w czasie powstania, bez sens i tłumaczyli, że to tak, że ta armia radziecka by nam mogła pomóc i że po prostu to wszystko jest nasza wina. Z tym się kompletnie nie zgadzam, ale ta narracja w dalszym ciągu...
12: funkcjonowała za komuny bardzo, ale troszkę teraz się poprawiło. No, jednak działalność IPN-u i wielu osób...
13: No tak, ale ciągle właściwie nie trafiamy w istotę tej sprawy. Chodzi o to, że jest przekonanie, że Warszawa w wyniku powstania straciła bardzo dużą liczbę ludności. Tam różne są szacunki, ale powiedzmy tak około 200 tysięcy. I przy tym została kompletnie zniszczona. No to ja akurat mam takie mapy, które były wydane 20 lat temu, które pokazują skalę, 20-30 lat temu, pokazują skalę zniszczeń Warszawy. No, faktycznie. Jest kolorami zaznaczane te miejsca, które Warszawa została kompletnie zniszczona, ale to nie tylko przez powstanie, bo już wcześniej przecież i w czasie obrony w 1939 roku też była zniszczona i byłaby zniszczona.
12: To zniszczenie dokonało się po powstaniu, takie dokumentne, tak?
13: Oczywiście. Więc po prostu... Nie mogę się zgodzić z tym takim negatywnym, ale przede wszystkim mowa o tym, że zginęło tyle ludzi, że gdyby nie to powstanie, to by nie nastąpiło. Potem jeszcze kwestia, że właściwie to była jakaś taka absurdalna decyzja, że podjęli ją jacyś starzy oficerowie, generałowie, którzy nie mieli pojęcia i po prostu że ta ludność została jak gdyby zaszantażowana przez dowództwo AK. To jest nieprawda.
12: Generalnie to podobnie rozmawiałem z Włodzimierzem Wową Brodeckim, 82-letnim ułanem, który też w sercu z Krakowa, ale który też w sercu ma. I on też, ale on jakby żyje pamięcią i powstania, i Monte Cassino, i tak dalej. I on też sobie jakby w ogóle nie dopuszczę myśli, że nie mogł. On też zna pół powstańców. Mówił, nie było możliwości, żeby tego powstania nie było. To była taka pozytywna.

0: 93, które zdobywali pan Ułantak i inni żołnierze Andersa, to jest do dzisiaj zaminowane. Nie można tam do dzisiaj wejść. To sobie wyobraźcie, ile tam spadło bomb. To tyle, co mówią na Warszawę, tak? Takie były naloty straszne. I tam jest taki cokół, na którym są słowa, których my nie widzimy, kiedy stoimy na cmentarzu w Monte Cassino. Mianowicie tu leżą polscy żołnierze, tak? Którzy ziemi włoskiej oddali ciało, Bogu ducha, a serce Polsce. W Warszawie leżą żołnierze, którzy oddali Bogu ducha, ciało Warszawie, stolicy, a serce Polsce. I to jest główne przesłanie. To był ich zryw. Ja przeczytam pierwszy dzień powstania, jak wyglądał. To jest pamiętnik, właściwie kronika nawet, znaleziona u sióstr Sakramentek, gdzie była taka największa rzeź. Te siostry przez miesiąc gotowały posiłki dla całej Warszawy, dla mieszkańców na Starówce. Mało tego, prowadziły szpital, opatrywały. Gołębiarz, o którym mówiłeś, był na kościele świętej Katarzyny i strzelał do tych, co szli do tego kościoła. To było straszne, tak? Tak jak strzelił do poety Kamila Baczyńskiego. I te siostry za to, że prowadziły tą jadłodalnię, za to, że prowadziły ten szpitalik powstańczy, Niemcy zbombardowali krowami całkowicie. Pod gruzami zostało 1000 mieszkańców Warszawy, którzy się tam modlili. 34 siostry, 17 ocalało. To jest ciekawe, z tych sakramentek, które tam dzień i noc od 300 lat się modliły za Warszawę, za stolicę. I ocalały te siostry, które nie złożyły takiego ślubu przed powstaniem, że one ofiarują swoje życie. Jedna z sióstr, która złożyła, dopiero to odkryto po wojnie, że taki ślub złożyły. Jedna siostra, która złożyła, to dzięki niej jej brat właśnie z Monte Cassino wrócił, a ona zginęła pod gruzami. To było straszne, te wszystkie siostry zasypane pod gruzami. To pokazuje drastycznie, co Niemcy wyczyniali. Ale też ta siostra, ona opowiada bardzo piękną rzecz, ta Celestyna, ona się nazywała Wielowiejska, przez Y pisane na końcu. I ta Celestyna, ona zanotowała taką rzecz. Zacytuję państwu, bo to jest taka niespotykana rzecz. Mianowicie, wtorek, 1 sierpnia, wielki dzień dla Warszawy, o godzinie 5 po południu wybuchło powstanie. Serca nam mocno biją. Oby się tylko udało. Wszystko z wykrzyknikiem. Taka była nadzieja w tych ludziach. Oni czekali. 5 lat po prostu łapanek. 5 lat wywózki. Mało tego, idzie front rosyjski i Niemcy potrzebują, żeby tych młodych ludzi, którzy nie wzięliby udziału w powstaniu, oni by ich wszystkich w okopach, najpierw by kazali im wykopać rowy, a później by ich wszystkich powystrzelali. Więc to, taki los mógł ich czekać. Więc ci, którzy niech się zastanowią, kiedy mówią, czym żyła wtedy Warszawa, czym żyło powstanie. I mówią tak. Zapał wielki. Na placu przed klasztorem wywieszono chorągwie narodowe, biało-czerwone. Powstańcy opanowali już parę punktów, w których bronili się Niemcy. Jeńców przeprowadzono wśród triumfalnych okrzyków. Cała ludność, mężczyźni, wśród kobiety i dzieci biorą udział w budowaniu barykad. My zaś gorącą modlitwą, pisze ta siostra Celestyna, wspomagamy naszych rodaków, bo przedsięwzięcie ogromne, ponad słabe siły naszych chłopców. Zobaczcie, to był, oddaje ten dzień. Ona to pisała na bieżąco, tuż przed tą godziną 17, pod datą 1 sierpnia. I to oddaje ducha. I oni, jak Polacy, zdobyli przez 5 dni, aż do 6, było święto w Warszawie.
1: Było.
0: I to było święto, że cała Warszawa cieszyła się, że chodzi po mieście. I co? I jeńców, wszystkich, którzy zdobyli powstańcy, z honorami. Żadnego nie zastrzelono w tych głowy, żadnego nie prowadzono egzekucji. A 6, co się stało? Tam, gdzie ludność woli pomogła powstańcom, i to było chyba takie najbardziej dramatyczne, to na Karolkowej, bo tam było zwołanie, zebranie wszystkich powstańczych,

0: ugrupowań i oni wyprowadzili tych 30 księży na oczach całego miasta i ich rozstrzelali. To było redemptorystów, to była straszna egzekucja i pokazali wszyscy, którzy pomagają powstańcom, tak zginą. To byli właśnie Niemcy, którzy żadnych konwencji nie zachowywali. Nawet jak widzieli znak Czerwonego Krzyża na szpitaliku czy na opasce, nie zachowywali tego.
1: To są te jak gdyby takie ważne szczegóły tego powstania i tego przebiegu. Natomiast to, co chciałbym po prostu powiedzieć, że tak przynajmniej, jak mi opowiadał profesor Kierzun, że to po prostu było nie do uniknięcia. Po tych 5 latach okupacji Niemcy się jawili jako bestie. Niemcy po prostu byli jak zwierzęta. Profesor mówił wprost. Oni nie mówili, oni szczekali. Niemcy byli bestiami, w ogóle byli gotowi na wszystko. Ktoś opowiada tutaj i próbuje jakoś tam wartościować i mówić, gdyby to nie było, to by się nie stało w ogóle. No co by się nie stało? Co, nie rozstrzelaliby ludzi? Przecież najpierw Żydzi się nie bronili, to po prostu ich eksterminowali dokumentnie. No, nie było żadnego specjalnego oporu poza tym powstaniem, które było wspaniałą rzeczą, ale skala jego była po prostu, to już było sprawa tylko jakichś tam paru setek ludzi. Niemcy byli bestiami. To po prostu naród, który dostał jakiegoś amoku. I nawet miałem takie wycinki z prasy niemieckiej i miałem taki numer niemieckiej gazety, która wyszła w sierpniu, jak oni oceniali to powstanie, że Polacy dali się namówić przez i zdradliwie uderzyli na Niemców, dali się namówić przez Anglików i potem Amerykanów byli takie pogardliwe w ogóle. Niemcy tylko wtedy, kiedy stawiało się opór, kiedy się z nimi walczyło, kiedy ich się zabijało, dopiero oni wtedy nabierali respektu. Normalnie to mordowali. A po drugiej stronie mieliśmy innych bandytów rosyjskich. Przecież po prostu, to co oni robili, to do momentu dojścia, to też przecież znamionowało, że jak oni tam będą, nie pomogą, tylko zrobią wszystko, żeby też nas zniszczyć.
2: No to wiemy na przykład o strzelaniu do tych Polaków, którzy próbowali przepłynąć Wisłę.
1: No więc po prostu... Profesor traktował to jako wydarzenie w takich o wymiarach jakiejś takiej tragedii antycznej, czyli każde, tak jak jest właśnie w tragedii antycznej, każde wyjście jest wyjściem niedobrym. Czy tak, to za każdym razem to nie jest wybieranie między mniejszym, większym złem, czy po prostu nie ma tutaj takiego wyjścia, które by pozwoli...
2: Ale nadzieja była, prawda, że się uda.
1: Oczywiście. I tutaj właśnie chciałbym przejść do takiego momentu, który mam w jednej z książek i który w ogóle nie spotkałem w żadnej dyskusji. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć tak, że mnie się po prostu marzy taka dyskusja, żeby można było porozmawiać jeszcze raz w jakimś gronie tam zacnym, ludzi, którzy mają różne jakby spostrzeżenia na temat właśnie Powstania Warszawskiego szans i możliwości w ogóle jakby pod wieloma aspektami. Natomiast do tej pory to jest to po prostu historia, że ktoś sobie coś mówi, opowiada. Na przykład pan Zychowicz, który pisze książki wydawane na przykład przez wydawnictwo Rebis, to jest wydawnictwo, które ma duże związki w ogóle z jakimiś niemieckimi wydawcami i którzy mu pozwoli na to, pisze takie pamflety i oczywiście to jest atrakcyjne w ogóle, jak się po prostu krytykuje, jak się po prostu wyśmiewa i na przykład opowiadanie, że Okulnicki był agentem rosyjskim, no to jest wszystko fajnie, ładnie, tylko że to jest nieprawdziwe. On nie ma okazji, żeby się z nim skonfrontować. On po prostu mówi, on sobie dobiera jakichś tam partnerów, na przykład pana Bartosiaka i sobie opowiadają o wojnie różne rzeczy, które są nieprawdziwe, ale ponieważ ich jest dwóch, ponieważ mają dużą publiczność, bo są w takich właśnie mediach i sami sobie stworzyli, więc oni stworzyli te media po to, żeby te swoje tezy opowiadać, ale to nie znaczy się, że oni mówią prawdę. Nie ma możliwości skonfrontowania. W internecie robi niesamowite tam wrażenie pan
2: Bączyk. No ale to po co to robią?
1: Bo oni, ci ludzie są przekonani, że oni mają jak gdyby rację, Pan Bączyk na przykład się chwali tym, że przeczytał tyle materiałów, tyle to wszystkiego przeanalizował i on mówi samą prawdę o tej wojnie, a on jest tym człowiekiem, który nie ma w ogóle pojęcia o pewnych aspektach w ogóle historii, pewnej psychologii, nie potrafi pewnych rzeczy przeanalizować, ale sprzedaje to i to się po prostu, bo jeżeli poda jakieś dane, znamiona jakieś techniczne i tak dalej, no to wszyscy mówią ach, och i tak dalej, ale sprawa Powstania Warszawskiego jest o wiele bardziej skomplikowana. I tutaj chciałbym przywołać taką rzecz, którą nikt do tej pory nie słyszałem nie słyszałem nikogo, kto by to przywołał. Mianowicie w książce pod tytułem Milion Walecznych, jest to książka o Warszawie, jest taka zrobiona z różnych wypowiedzi, takich krótkich artykułów, reportaży i opowiadań. I jest taki artykuł, który zamieścił pan Józef Szostak, to był chyba pułkownikiem i był w oddziale trzecim komendy, w oddziale trzecim i on był odpowiedzialny za opatrzenie i też jak gdyby jego opinie miały wpływać na decyzję. On opisuje o całym tym po prostu procesie podjęcia decyzji, jak to wyglądało. To są 3-4 strony, można by było tutaj po prostu to przytoczyć, ale na przykład on założył, że w momencie, i to przedstawił swoim dowódcom, czyli Borowi, Monterowi, Okulickiemu, że, i to było takiego jakby założenie, jeżeli zostałaby podjęta decyzja co do walki w Warszawie, to stawiam jako szef oddziału operacyjnego następujące żądania. Moment rozpoczęcia powstania w Warszawie ustali Komenda Główna Armii Krajowej, a nie żadna inna władza. Może ono rozpocząć się dopiero wtedy, kiedy Armia Czerwona będzie zdecydowanie działała w celu opanowania miasta. Wybranie tego momentu wydaje się sprawą decydującą o powodzeniu i bardzo delikatną. Zapewnienie przez Londyn rzutów broni i amunicji. Zapewnienie bombardowań lotniczych na korzyść powstania. Rzut brygady spadochronowej. Trzecie i czwarte żądania, jak się później dowiedziałem, ze względów technicznych nie było wykonalne. On tutaj już, to były pewne założenia, ale przede wszystkim on powiedział bardzo istotną rzecz, że ci dowódcy sobie taką ustalili jakby pewną najważniejszą rzecz, że nie będzie odwołania terminu powstania. Jeżeli zostanie podjęta decyzja, nie wolno jej odwołać. I oni to zrobili. Odwołali i to powstanie wybuchło ponownie, co było pewną rodzaju dezorientacją i doprowadziło. Profesor Kierzun mówi, że to było niefortunne, że ten moment, kiedy Niemcy byli jeszcze w większej rozsądce, był bardzo ważny dla wybuchu powstania. Więc tutaj już i nikt tego nie przytacza. Nikt nie mówi o pułkowniku Szostaku, o tym, co było zrobione już w tej fazie decyzyjnej. Ale też chciałbym jeszcze, po prostu możemy o tym mówić bardzo dużo i naprawdę warto by było, żebyśmy mogli po prostu dyskutować. Natomiast ci panowie Bączyk, pan Zychowicz, Bartosiak, oni po prostu sobie tak opowiadają w ogóle i to wszystko jest fantastycznie wychodzi.
0: Ale ktoś to nagłośnił, tak? I wiemy kto. I te książki, o których ty mówisz, które tutaj prezentujesz, Bogdan, to ich nie znajdziemy, tak? W powszechnym takim obiegu. Tak, one są niszowe.
1: Tak.
0: A to, co powiedziałeś, że potrzeba tej dyskusji, tak? Że póki jeszcze też żyją, bo rok temu dokładnie, ja tutaj przed kolumną Zygmunta spotkałem chłopca, miał 8 lat. Mieszkał tutaj na rzece Stary Dunaj i on przy placu Kinińskiego widział tą, prawda, ten pułapkę, która wybuchła, ten czołg, gdzie Niemcy w barbarzyński sposób, prawda, ponad 300 mieszkańców Warszawy zabili. I on jako chłopiec opowiadał, możemy wszyscy wrócić do tego, to jest miłość i śpiew dla powstańców warszawskich. I pan Kazimierz, który co roku tutaj przyjeżdża, urodził się w Warszawie, nie mieszka tutaj, ale zawsze jako przewodnik oprowadza po Warszawie. I on jest w dobrej kondycji, ma 90 parę lat. I on chętnie jeszcze opowie i jego posłuchajmy, bo on każdy dzień pięknie opisał. Mówił, jak co robili Niemcy dzień po dniu. I on to dobrze ma w pamięci, jako 8-letni chłopiec, tak? Słuchajmy tych świadków, przeczytajmy książki, właśnie nie tych, którzy 30, 40, 60 lat po wojnie pisali, no bo oni po prostu już są nastawieni na to, żeby pod pewnym kątem pisać, tylko tych, którzy dokumenty, tak? I to, o czym ty mówisz, to jest bardzo istotne. Do
2: ja
0: takich dyskusji potrzeba.
2: W ogóle nie będziemy rozmawiać w większym gronie, ale jest z nami kolejny gość, autor pan Michał Tomasz Wójciuk, który napisał książkę Obrońcy Stolicy, Energetycy w Powstaniu Warszawskim. To jest zupełnie inna perspektywa też będzie i podłączymy to. Ja na razie pana powitałem i nie będę przerywał narracji panów, ale będziemy rozmawiać.
3: Witam serdecznie pana redaktora, państwa wszystkich. Jestem zaszczycony, że mogę tutaj wystąpić. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Ja bym chciałbym, bo czasu na pewno nam zabraknie, chciałbym przejść do takich dwóch rzeczy, na które ja zwróciłem uwagę, jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie. Pierwsza to, czy my sobie zdajemy z tego sprawę, że w roku 1943 mam taką książkę Adama Tuzego, który napisał monumentalną rzecz na temat II wojny światowej, Cena zniszczenia, wzrost i załamanie nazistowskiej gospodarki. To jest jak gdyby analiza prowadzenia wojny przez Niemcy od strony ekonomicznej. On po prostu zbadał wszystkie archiwa niemieckie, bo to jest Anglik, który akurat zna niemiecki, profesor, nie wiem, Oxfordu albo nie pamiętam dokładnie, ale wybitny profesor, można po prostu, który specjalizuje się w XX wieku i zna perfekt niemiecki, więc, a co jest rzadkie u Anglików, bo bardzo dobrze niemiecki to przeważnie znali Polacy, bo to Polacy byli świetnie wykształceni, znali różne języki, a Anglicy czy Francuzi, Amerykanie tych języków nie znali. To była właśnie, to był ten atut, co pozwoli Polakom złamać kotę enigmy, bo po prostu perfekcja językowa i zdolności matematyczne. Natomiast on opisuje, że była próba, że był taki propozycja, żeby Warszawę zagłodzić. Brakowało żywności dla robotników przymusowych, którzy pracowali na rzeczy. I był konkretny list i to jest w tej książce, mogę, gdy będzie trzeba, przytoczyć stronę i treść tego listu. I była próba i Niemcy się z tego wycofali w 1943 roku. Czyli co mogliby zrobić? Otoczyć Warszawę, zmusić się do tego, żeby nie było żadnych dostaw i po prostu ją zagłodzić. I tutaj odwołali to i w 1944 roku nie próbowali też tego zrobić, ponieważ no taki był po prostu cud się zdarzył, że te miesiące, te lata były najbardziej obfite w ogóle, to znaczy zbiory były świetne w ogóle wtedy, czyli tej żywności, którą Niemcom zawsze brakowało i ona decydowała o wielu sprawach, po prostu mieli. I to było i w 1943 roku, i w 1944, czyli od tego odstąpili. A teraz my sobie wyobraźmy, że Niemcy, na przykład nie ma żadnego powstania, Niemcy odcinają Warszawę dookoła pierścienia. Przecież to było łatwe, mieli takie siły. Przecież późniejsze miesiące pokazały, że oni byli w dalszym ciągu silni w ogóle, jak zatrzymali i Rosjan w tych bitwach pancernych. I powiedzmy,
0: tak, przez Warszawę właśnie w lipcu przetaczały się całe dywizje pancerne na front
1: i teraz,
0: do walki z Rosją.
1: I co? Nie zagłodziliby na przykład milion osób? A kto by pomógł? Rosjanie by pomogli? Amerykanie by pomogli? Brytyjczycy by pomogli? A żeby to potwierdzić, jak gdyby, żeby taki znaleźć, to zobaczmy sobie, w tym samym czasie była operacja Markengarten i co? Sknocona przez tego Montgomery'ego, który był, przepraszam, że tak powiem, debilem angielskim, w ogóle jego przewaga była tylko i wyłącznie z informacji Enigmy. On wiedział doskonale i sknocił całą
0: operację. Z którym generał Patton się nie zgadzał i przez to go odsunięto. Tak.
1: I potem taka była sytuacja, że wrócono i praktycznie ta linia frontu się tam stabilizowała gdzieś do nie wiem, stycznia czy tak dalej. Dopiero potem była tak. I co się działo w Holandii? Niemcy głodzili Holendrów. A przecież byli za linią frontu, byli kilkadziesiąt kilometrów, znaczy można było tam zrzucać i tak dalej. Co, Anglicy coś zrobili? Amerykanie rzucali tym Holendrom? Przecież taka aktorka, Andrew Hepburn jest, potem była taką ikoną mody, bo była taka chuda, no, miała chorobę spowodowana przebywaniem w tym czasie w ogóle na terenie Holandii. Ile tam osób zmarło. O tych rzeczach się, to są rzeczy, które są bardzo istotne i dlatego Warszawy by nie zniszczono, a przecież Niemcy to byli bandyci, oni po prostu...
0: Była dyrektywa Göringa, jeszcze że będzie punktem na mapie, tak? Więc się nie oszukujmy, wszyscy było... państwo zobaczą film w Powstaniu Warszawskim, tak? Ruiny, i kiedy w samej Warszawie po wyprowadzeniu jest 1000 mieszkańców tylko gdzieś tam piwnicach, tak?
1: Ostatnia rzecz, w tym czasie był zamach na Hitlera, no cóż... Przecież facet też był, miał jakiś półrazowy w ogóle tego był, to było przecież tak praktycznie jakby, to się wszystko działo w tym samym czasie. Przecież był psycholem w ogóle i co, jaki problem, zabijajcie, a w tym czasie był tak samo taki sojusz tego Himmlera z tym Speerem w ogóle, czyli taki niemiecki sposób prowadzenia wojny, czyli... Bierzemy, mordujemy, wyciskamy maksa, bo chodziło. I to tak zwany cud niemiecki, potem tej całej niby technologii, a to chodziło po prostu o to, że brutalnie wyciskamy z ludzi tego. I ile wtedy ludzi zginęło właśnie od tego czasu do końca wojny. Więc ja po prostu, to są, proszę na to zwrócić uwagę, to są prawdziwe realia i otoczenie tego powstania.
2: Ale wróćmy teraz do tego entuzjazmu pierwszych dni. Ja bym tu właśnie poprosił pana Michała Tomasza Wójciuka, autora książki Energetycy w Powstaniu Warszawskim, bo zdobycie elektrowni, tak, to był taki bardzo ważny moment, bo mówimy o różnych aspektach, o broni, o żywności i tak dalej, no ale przecież nawet z dzisiejszego punktu widzenia wiemy, jak ważna jest energia, tak? No przecież to jest krwioobieg miasta żyjącego i jakby w czyich rękach jest energia, tak? Elektrownia, no to daje niezwykłą przewagę albo nieprzewagę właśnie na polu.
3: Tak, to właśnie jeśli chodzi o... zdobycie elektrowni i utrzymanie jej funkcji, prawda, produkcyjnych, to jest jeden z największych, najważniejszych sukcesów Powstania Warszawskiego, świadczącym o takiej potężnej eksplozji pomysłowości, techniki, jaka w tych grupach powstańczych się mieściła. Tutaj jest nie tylko jakby aspekt militarny, tak, bo elektrownia funkcjonuje nie tylko jako zakład produkcyjny energii, ale też jako zakład, który umożliwia łączność, tak, z różnymi rejonami Warszawy, umożliwia łączność też, ale też i utrudnia Niemcom, prawda, komunikację, bo różne linie też właśnie przez techników, inżynierów elektrowni były po prostu wyłączane, tak? Mało tego, co ciekawe, pracownicy elektrowni też uczestniczą w sprawach kanalizacyjnych, tak? Znaczy z uzdatnianiem, powiedzmy, drożności kanałów tutaj zarówno na Powiślu, jak i później już pod koniec powstania, kiedy Niemcy doprowadzili do zapchania kanałów na Powiślu, kiedy te kanały zalewały, znaczy woda z tych kanałów zalewała mieszkania prywatne, to też właśnie ci ludzie z poświęceniem życia, no, realizowali prace, które jakby nie do nich też tutaj należały, bo no, oni byli technikami, elektrykami, tak, głównie tutaj zatrudnionymi do innych trochę czynności, aspektów. Także ich wiedza, ich umiejętności, ich pomysłowość i też umiejętność improwizowania, bo wiadomo, że też i ograniczone pole tutaj mieli, pozwoliła temu zakładowi funkcjonować, tak, przez miesiąc czasu, tak?
2: Bo szturm miał miejsce, tak, pierwszego sierpnia.
3: Znaczy, chciałem jeszcze jedną rzecz taką zwrócić uwagę na kilka takich aspektów, co to dawało powstaniu. Bo to dawało szaleńcze możliwości funkcjonowania tego powstania. No mamy, jak wyliczył doktor Bzienkowski, mamy 167 różnych tytułów prasowych, tak, które tutaj w powstaniu w czasie działań wojennych, tak, funkcjonują, tak, które są realizowane.
2: 167, proszę państwa.
3: Tak, 167 tytułów prasowych, tak. No, wiele z nich pojawiało się na chwilę, tak, i zaraz znikało, tak, ale mamy te najważniejsze, tak,
0: radiostacje.
3: Tak, biuletyn informacyjny, mamy Rzeczpospolitą, mamy robotnika, tak, mamy barykady, które funkcjonują cały czas, tak. Oprócz tego mamy radiostację, tak, która daje nie tylko informacje, prawda, ludziom, którzy przebywają, powiedzmy, tutaj na terenie Warszawy, gdzieś tam cywilom, ale przede wszystkim daje ten głos na zachód, tak, to na czym nam zależało, żeby to powstanie, o tym powstaniu dowiedział się Zachód i te audycje Błyskawicy są przechwytywane przez stacje zachodnie, wykorzystywane w tamtejszych serwisach informacyjnych. Kolejna sprawa, film, tak? No, czy to jest ewenement, jeśli chodzi o skalę w ogóle ówczesnego funkcjonowania sił zbrojnych, tak? Pojęcie reportażu wojennego istniało zawsze. Od zawsze, od momentu, kiedy się ta muza, prawda, dziesiąta objawiła pomysły tutaj
2: filmowców. Czy Homer to też reportażysta?
3: No w pewnym sensie tak. Homer to Kidydes, tak? Jeżeli ten, ale chodzi mi o ten taki obraz, tak? Żywy obraz, czyli realizowanie materiału filmowego, którego można, prawda, później gdzieś na... No, w specjalistycznych
0: tak,
3: sprzętach.
0: Paradium, tak. To była też kultura, że ludzie mogli zobaczyć jakieś, prawda, tak, filmiki i zobaczyć, usłyszeć o Monte Cassino chociażby.
3: I tutaj w powstaniu warszawskim mamy ewenement, no, w dziejach kina, tak, w dziejach reportażu wojennego, bo nie zdarzyło się wcześniej, żeby film był montowany i pokazywany, tak, na froncie. W warunkach frontowych, także tutaj...
0: Ale to, co też pan powiedział o tej wodzie, tak? Bo kanały, tak, to była woda. Jeśli nie było wody, wiemy, jak pękła jakaś rura czy coś, oni zbierali wodę, bo woda to była najcenniejsza. Chcieli zagłodzić Warszawę, ale też chcieli ją, prawda, pragnienie, znaczy, tak, tutaj, że w ogóle odciąć od wszelkiej możliwości.
3: Działania sił pacyfikujących, no, niszczących Warszawę, to były, no, szeroko, znaczy wielopłaszczyznowe, wieloaspektowe tutaj. No, nie ma co przypominać jakby tych jakby aspektów. Znaczy ja też tutaj w książce też tych spraw nie zawałem, ja się skupiłem na elektrowni, ale no, formy różne ludobójstwa, no to też tutaj panowie o tym wspominali.
0: Tak, taka jedna rzecz, bo to był jakby ta energia, ona była ważna od początku i tak długo, dopóki była, prawda, bo później wiadomo,
3: tak,
0: wszystkie
3: ale,
0: mieszkania...
3: Tak, ale co ciekawe, tak, jakby to, że elektrownia w końcu przestała funkcjonować, no, z racji bombardowania niemieckiego na początku września, to wcale jakby ci pracownicy elektrowni, inżynierowie, oni wcale jakby tej swojej pracy nie zaprzestali. Oni dalej funkcjonowali. Były powołane specjalny oddział, taki grupa specjalistów, którzy dalej mieli zajmować się produkcją energii. Mało tego, no, wymyślano różne, przeróżne sposoby na pozyskiwanie tej energii, nawet na przykład gdzieś tam młodzi chłopcy, tak, pedałowali na rowerach i tam, powiedzmy, jakieś takie prowizoryczne jakieś takie agregaty, prawda, tą energię elektryczną wysyłały. Także były jeszcze później próby reaktywowania, powiedzmy, takiej bardziej zorganizowanej produkcji.
0: Kolej funkcjonowała, a Niemcy nie odcinali kolei, bo to było ważne, no ale też ważne było do dzisiaj
2: szpitale.
0: Szpitale i muzeum dzisiaj Powstania Warszawskiego znajduje się w miejscu dawnej chyba
3: elektrowni tramwajowej.
0: I to pokazuje, ale też na wodociągi Lindleya, tak? Przecież to było takie główne węzeł, gdzie ta woda była, no, źródłem życia, bo jeśli skąd brać energię? Energię braliśmy, ci powstańcy brali właśnie od tego, że te źródła jeszcze funkcjonują. Oni dostawali też tej energii duchowej, bo bez tego by to wszystko upadło. Ja czytałem przygotowania, bo mieszkam teraz na terenie dawnej Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie i tam, chodząc do lasu, napotkałem taki grób, opisuję to w alfabecie Rzeczpospolitej, Jur. żołnierz Kedywu. I oni mieli ukryte, powstańcy, całą broń zebraną. Przecież wielu, jak wybuchło, wyszedł rozkaz, prawda? No, broń to była podstawa do walki. To wszyscy wykopywali z ogródków, wszędzie, gdzie było ukryte. Bo jeszcze od obrony Warszawy mieli tą broń w rodziny, przechowywały. I tą broń smarowano. I ten właśnie żołnierz, Barański się nazywał, ja pisuję to, Wilki i Baranek z Rembertowa, jak oni go namierzają, bo on ma wiele broni w tych lasach ukryte i chce ją dostarczyć do powstania. No i co się dzieje? To warto przeczytać. To są tylko takie historie, które pokazują, że to na wielu frontach, wielowymiarowo Warszawa walczyła. Ona nie traciła ducha, bo dla nich jakby wolność była związana z tą energią, którą też dostawali, kto ich wspierał, tak? Chociażby te loty z Brindisi, z Włoch. Wiele tych, prawda, pojemników z dostawą żywności i wszystkiego,
3: bym tutaj dodał jedną
0: ale
3: rzecz,
0: żeby te samoloty naprowadzić, to musieli mieć energię, tak? Gdzie zrzut dokonać? Gdzie te troszeczkę czekolady, troszeczkę nadziei dla powstańców?
3: Jedną taką rzecz, że tutaj też powstańcy pokazują nam, że żeby posiadać samą chęć, powiedzmy pragnienie wolności, tak? To trzeba też mieć odwagę. I dla mnie na przykład świętowanie powstania, rocznicy powstania warszawskiego, to jest świętowanie, oddanie hołd przede wszystkim ludziom, którzy nie bali się nie pragnąć, tak, być wolnymi. Ludzie, którzy czuli wielką taką siłę, moc, prawda, żeby o tą wolność walczyć, tak? Że to jest tutaj jakby
2: często
3: w powstaniu
2: często to widać, tą moc
3: istotne.
2: Po prostu na zwykłych zdjęciach, ten entuzjazm właśnie z pierwszych dni powstania warszawskiego. Ale tak mi się przypomniała przy okazji, co prawda piosenka dotyczyła innych wydarzeń, ale tutaj, bo chodzi mi o to, że wspaniale to zagrało, ta energia do przekazywania informacji chociażby i do radia i tak dalej, ale niestety mam takie wrażenie, że można tu zacytować piosenkę o Janku Wiśniewskim, świat się dowiedział, nic nie powiedział. To tak mi się wydaje, tak, że tutaj
0: Warszawa była druzgotana.
3: Nie byłbym taki pesymistyczny, bo tutaj jakby to, że tutaj my jesteśmy w tym studio, tak, rozmawiamy z panem redaktorem, to właśnie świadczy o zwycięstwie pewnych wartości, tak, które gdzieś tam w tym powstaniu się pojawiły.
1: Zgadzam się.
3: Także ja tutaj się nie zgodzę, że na przykład wszystko upadło, komunizm nasz, prawda, jeszcze dodatkowo rozjechał. No, pewne wartości, tak, znaczy jakby siłę, tak, narodową, tak, siłę tego pragnienia wolności, to jest też jakby proces, tak, to jest też on, jak się rzuca kamień w wodę, to on robi, prawda, te takie okręgi.
0: My dzisiaj jesteśmy powstańcami, pragniemy Warszawy wolnej,
3: w pewnym
0: tak?
3: sensie, tak.
0: Chciałbym właśnie nieuzależnionej od wpływów Rosji, czy od wpływów.
1: Chciałbym takie podsumowanie też zrobić, bo
0: tak, to jest ich dziedzictwo.
1: Mamy coraz mniej czasu, a chciałbym jeszcze...
2: Jeszcze mamy całkiem sporo czasu.
1: Tak, ja się zgadzam w ogóle, bo konsekwencje tego powstania i tego, co się zdarzyło, to mamy do dzisiaj w ogóle. To, że jesteśmy twardzi, że w ogóle, że na przykład...
3: Z całą pewnością tak jest.
1: Że się, jak to się mówi, nikogo się nie boimy w ogóle, że to ci ludzie po prostu przekazali nam w taki sposób.
3: Z całą pewnością tak
1: tego.
3: Jest.
1: Proszę popatrzeć teraz na sytuację. Ja uważam, że największym, naszą osobą, która najwięcej szkodziła Polsce w czasie II wojny światowej, to był Churchill. Proszę, już niezależnie od Stalina, który był, to był psycholog, taki właśnie, on był Gruzinem, więc był taki psycholem, takim góralskim i bandytą, który na ten sposób po prostu realizował politykę, ale wielkorosyjską, tak? Ale to był bandyta w ogóle, przecież przed rewolucją napadały regularnie na banki w ogóle. Więc to po prostu, o kim my mówimy? Hitler? Co to za postać w ogóle? Jeżeli naród idzie za takim człowiekiem, to co to za naród w ogóle? Czy tak jak w Rosji się zgadza na takie ten... Więc my po prostu, żeśmy... To, że właśnie mówimy w ogóle, często to próbuję, no to świadczy o tym, że ta wojna jednak nie była przegrana w ogóle, bo ja nie uważam w ogóle, że ta wojna była w ogóle przegrana. Była tragiczna dla nas, ale konsekwencje dzisiaj patrząc, jeżeli my tu rozmawiamy po polsku, mamy ten kraj, który się ma całkiem dobrze i jak na przykład byłem w Londynie i widziałem to, co się dzieje w Londynie i w Anglii, no to sobie mogłem przypomnieć tę słynną tam taką kwestię z filmu Miś, która... Londyn, nie ma takiego miasta. jest Lądek-Zdrój. I to jest, właśnie się dzieje. Anglicy i wszyscy ci, którzy zdradzili, płacą. Jeżeli jest jakaś metafizyczna jeszcze, jakiś poziom w ogóle, jakieś i tak zwana karma i te wszystkie rzeczy, to one się dzisiaj dokonują. Niemcy zjeżdżają na dół, tak, po takiej równi pochyłej, że się nie zatrzymają. To samo jest z Anglią, Francją. Ale chciałbym też przeczytać...
2: Zajmijmy się powstańcami.
1: Dobra, ale to chciałbym też przeczytać to, co napisał wybitny pisarz. Uważam go za znakomitego pisarza. Orwell, George Orwell. On u nas w Polsce, wydano jego prawie wszystkie książki, oczywiście ta najsłynniejsza to książka 84. To nie jest książka o komunizmie, to jest w ogóle o totalitaryzmie. I jego wybór esejów ukazał się, został wydany przez Krajową Agencję Wydawniczą i ślepy by dostrzegł, taki jest tego tytuł. I to się ukazało w 90 roku i tłumaczył Bartłomiej Zborski. Bardzo podkreślam to, że to się ukazało w 90 roku i to właśnie tłumaczył dosłownie ten i świetnie tłumaczył. Ale powiem o co chodzi. Krótko przeczytam taki fragment. To był artykuł z 1 września, czyli już podczas trwania powstania. I on, artykuł Powstanie Warszawskie i jego krytycy. I teraz tak, takie krótkie, postaram się krótko to przeczytać. Choć roztrząsanie szczegółów współczesnej polityki nie jest moim głównym zajęciem, jednak zdarzyło się w tym tygodniu coś, czego wprost nie wolno przemilczeć, ponieważ jak widzę, nikt inny tego nie robi. Chciałbym zaprotestować przeciwko podłej i tchórzliwej postawie przyjętej przez brytyjską prasę w stosunku do trwającego w Warszawie powstania. Czyli w tym czasie w brytyjskiej prasie po prostu jeżdżono sobie po powstaniu i po tej decyzji. I teraz on to po prostu jakby kontynuuje. Gdy tylko dotarło do nas o nim wiadomości, New Chronicles, to taka komunistyczna i taka jakaś lewicowa, i pokrewne jej tytuły wyraziły zdecydowaną dezaprobatę. Po lekturze zamieszczonych artykułów czytelnikowi pozostawało ogólne wrażenie, że Polacy zasłużyli na lanie, albowiem uczynili coś, do czego przez całe lata namawiały ich rozgłośnie alianckie, czyli że miały wywołać i że nie otrzymają żadnej pomocy z zewnątrz, bo na nią nie zasługują. Wyobraźcie sobie, że w przekonaniu w tym czasie Anglików i tej całej ich opinii publicznej, to powstanie było niepotrzebnie i że my właśnie dostajemy te lanie za karę.
3: No tak? Tam Orwell jeszcze grubiej ocenił swoje rządy.
1: Tak, tak, ale jeszcze powiem tak, że...
3: językiem takim już...
1: Ale zaraz, to chyba przeczytam. Wszystkie gazety lewicowe pełne były potępienia polskiego rządu londyńskiego za to, że dał swoim zwolennikom sygnał do powstania przedwcześnie. To znaczy wtedy, kiedy Armia Czerwona stała u bram miasta. No, proszę bardzo. I teraz jeszcze, teraz on tutaj roztrząsa pewne rzeczy, ale najbardziej mi się podoba konkluzja tego artykułu, a przynajmniej wyrażone w paru zdaniach. I teraz jakby tak, nie mogę zastanawiać się teraz ani nad tym, dlaczego brytyjska inteligencja poza nielicznymi wyjątkami stała się bardzo wiernopoddańczo lojalna wobec ZSRR, ani też dlaczego grupa ta przyjmuje jego politykę bez cienia krytycyzmu, dowodząc tym swojej nieszczerości. Pisałem już o tym gdzie indziej. Chciałbym przedstawić w konkluzji dwie sprawy godne przemyślenia. Po pierwsze, od kilku słów prawdy o angielskich dziennikarzach lewicowych i do intelektualistów w ogóle. Zapamiętajcie, że za nieszczerość i tchórzostwo zawsze trzeba płacić. Nie wyobrażajcie sobie, że przez całe lata możecie uprawiać służalcom propagandę na rzecz radzieckiego lub też jakiegokolwiek innego reżimu, a potem wrócić nagle do intelektualnej przyzwoitości. I teraz dosłownie. Raz się skurwisz, przepraszam, kurwą zostaniesz, przepraszam. To są słowa angielskiego, wybitnego pisarza i są przetłumaczone dosłownie. Dzisiaj byłoby to wykropkowane tak. I tak dalej. To pokazuje, jaka ocena była tego przyzwoitego Anglika.
4: Ale zostawmy te takie brutalne określenia, bo one...
1: Ale to było brutalne, powstanie było brutalne.
4: On po prostu wiedział, bo tyle krwi kosztowało Polskę i dlatego tak napisał. Warto sięgnąć po te książki, przeczytać te konkrety, bo to Orwella książkę, czy Świat wobec Powstania Warszawskiego, wszystko to znajdziemy na Chmielnej u Bogdana, na Stragani, ale chciałem odnieść jeszcze do panów takie pytanie, bo to mnie najbardziej jakoś tak nurtuje.
2: A później ja będę miał pytanie.
4: Tak, jedno
0: kwestię miałem taką, napisałem takie opowiadanie Kwoka Marysia i Stolica Kobiet. Bo w czasie powstania warszawskiego Warszawa to nie było tylko miasto powstańców, miasto mieszkańców, było wszystkich, ale było miastem kobiet. Kobiety, co one przeżywały. Ja to opisuję w historii trzech takich symbolicznych, takich kwok, które zgarnęły Pisklęta. To była córka rotmistrza Pileckiego, wspomina swojego tatę i jego redutę, która nigdy się nie poddała, prawda, reduta Pileckiego, Maryjna, zresztą do dzisiaj jest ten znak Maryjny na niej, później Okońską, która ósemki słynne założyła i poszła do prymasa Wyszyńskiego, żeby właśnie one się rwały do powstania, chciały walczyć. Mówi, nie, dziewczyny to mają być sanitariuszki. Wy jesteście matkami, będziecie w przyszłości.
3: I no, bycie sanitariuszą też jest walką.
0: Tak, i też jest walką. O, właśnie. I to wszystko. I później trzecia to jest Irena Pokrzywnicka, moja z nazwiska, tak, która namalowała ikonę powstańca, Matki Bożej z powstańcem, która była pokrzepiała, bo na 15 sierpnia ją namalowała, żeby tych żołnierzy jeszcze na duchu podtrzymać, że jeszcze jest jakaś pomoc duchowa, że nie traci ducha. Te matki były niezwykłe. One właśnie krzepiły tych żołnierzy, że te 63 dni mogliśmy walczyć. I na koniec tylko przytoczę słowa prymasa Wyszyńskiego, które wypowiedział, bo to myślę jest takie ważne dla nas, mianowicie on powiedział takie słowa, które jakoś tak oddają chyba całą rzeczywistość najlepiej, bo on, wiecie, był w Kampinosie, był kapelanem, Alcazar, tak, nosił tytuł i Radwan, dwa pseudonimy miał. Ja opisuję to w Laskach, co tam się działo, tak, w tym Instytucie dla Niewidomych. I nagle z tej płonącej Warszawy spada kartka i na tej kartce on ją podnosi, nie wiedział, że to jest fragment z Biblii, podnosi, będziesz miłował, tak. Wszystko opalone, cała Biblia była spalona, tylko ten fragment jemu pod nogi spadł. I on wtedy powiedział takie słowa. Po Warszawie omytej krwią najlepszych dzieci waszych, na której mękę patrzyłem, trzeba chodzić z wielką czcią, sercem czystym i wiernym aż do śmierci Bogu i katolickiej Polsce. To jest święta ziemia, my dzisiaj po niej chodzimy. Chodzimy po ziemi, gdzie krew leży naszych braci i sióstr.
2: Jest tak, a ja chciałbym teraz jeszcze wykorzystać to, że mamy zaszczyt gościć pana Michała Tomasza Wójciuka, ponieważ jest tutaj taki podnoszący widelce na duchy, i może bym tak chciał trochę skończyć, historia Kubusia.
3: Tak,
2: to jest bardzo cudowna historia i energetycy są... To chciałbym, żebyśmy tak z tym Kubusiem, bo Kubuś to tak nam...
3: Tak, no Kubuś ewenement, jeśli chodzi o ruch oporu europejski, tak, zrobienie, prawda, praktycznie z niczego pojazdu pancernego, tak, w ciągu bardzo szybkim, tak, bo tutaj szacuje się, tak, są różne szacunki też w internecie, można znaleźć różne. Tutaj ja się oparłem na wspomnieniach osoby, która tego Kubusia po prostu lutowała, tak? Znaczy konkretnie spawała. Tak, spawała, konkretnie właśnie spawacza z elektrowni, który w ciągu półtora tygodnia, tak? 9 dni raptem tam prawda, ten pojazd został wykonany na bazie podwozia Chevroleta, tak, który gdzieś tam został odnaleziony, a tutaj możliwościami elektrowni, tak, możliwościami tej grupy, prawda, gdzieś tam, która też była wysyłana w różne części tej, powiedzmy, terenu powstańczego i przynosiła po prostu blachę, tak? I ta blacha była też specjalnie sprawdzana. Ona była poddana różnym tam eksperymentom, tak? Strzelano do niej, żeby, prawda, zobaczyć, czy...
2: Test bojowy.
3: Tak, test bojowy, tak, żeby zobaczyć, czy ona jest użyteczna i adekwatna, powiedzmy, do takich tutaj różnych sytuacji, w których ten Kubuś miał być zostać użyty, a miano pomysł użyć go w nie lada jakich sytuacjach, bo konkretnie w zdobywaniu fortalicy niemieckiej w kompleksie dzisiejszego Uniwersytetu Warszawskiego. No niestety tutaj nie udało się powstańcom. Dwie próby były zdobycia tych niemieckich pozycji, ale co ciekawe, no tutaj jeśli chodzi o samego Kubusia, to się bardzo sprawdził, tak, no bo rzeczywiście ta załoga nawet się wdarła na teren kompleksu, kampusu dzisiejszego uniwersyteckiego, nawet dochodząc tutaj do budynku chemii, tak, czyli tutaj praktycznie do centrum tegoż kampusu. Ostrzelana przez silniejsze, bardziej uzbrojone siły niemieckie. No i niestety te wsparcie, które też grupa bojowa Krybara, żołnierze Krybara mieli udzielić, ono też nie było na tyle silne, tak, żeby ten jakby efektywność tego starcia podnieść. Więc tutaj się powstańcy wycofali po ciężkich stratach. Niemniej jednak, no, Kubuś jako pojazd bojowy powstańczy zdał tutaj, można powiedzieć, swoją tą rolę, tak, ten egzamin, prawda, bojowy. No nie tylko on był jakby tutaj użyty, bo też był pojazd po prostu niemiecki, zdobyczny.
2: Jaś, tak?
3: Nie, to był... już nie pamiętam.
2: Jaś, teraz. Kubuś,
3: tak,
2: Jaś, jaki był?
3: Tak.
2: Bo ja jeszcze tutaj, bo powoli będziemy, ale chciałem jeszcze bardzo, bo tutaj wspaniałe zdjęcie Kubusia.
3: Tak. Właśnie atutem chciałem powiedzieć tej książki, która jest wydana przez wydawnictwo Biały Kruk, prawda, z Krakowa, jest to właśnie te zdjęcia. Znaczy to przede wszystkim jest zdjęcia, które nie były wcześniej znane. Większość tych zdjęć nie była wcześniej znana, nie była wcześniej publikowana. No dzięki właśnie wydawnictwu, dzięki też fundacji PGE, która tutaj uczestniczyła też w tej publikacji.
4: Jedną rzecz, którą powiem, te wszystkie książki są bardzo cenne, ale jedną rzecz należy powiedzieć. Tutaj blisko, na ulicy Piwnej, znajduje się klasztor sióstr franciszkanek, tych od dzieci niewidomych z Lasek. I te franciszkanki, całe powstanie, to jest ciekawe, że przez całą okupację prowadziły bibliotekę, którą założyła przed wojną hrabina. Nie wiem, czy Tarnawska, ta, która podpisywała układ z Niemcami, czy Czartoryska, któraś z tych bardzo zacnych. I oni wydawali, bo ludność nie miała czym żyć, żeby coś czytać, książki. Rozdali te wszystkie książki warszawiakom. I ci warszawiacy, kiedy spłonął klasztor, spłonęło to, już dawno wrócili po wojnie, zabrali te książki ze sobą nawet wychodząc gdzieś, bo mieli poczucie, że trzeba je oddać. I dzięki temu one wróciły. Możemy dzisiaj pójść do tej biblioteki i te książki z Inkubały i różne bardzo znane dzieła, których nie ma w żadnych innych bibliotekach, przeczytać. I to są historie, które właśnie staramy się dzisiaj powiedzieć, o których nie ma w mediach, tak? I dziękuję, że panowie taką pracę wykonują, bo to jest wspaniałe.
2: Wspaniałe, bardzo, bardzo piękne, naprawdę to jest mnóstwo tych ilustracji.
3: Tak, ja jeszcze chciałem powiedzieć o tych zdjęciach, bo te zdjęcia, one rzeczywiście, wydobyć z nich można rzeczy jakby, które są istotne, też do zrozumienia powstania, tak? Tutaj widzimy umundurowanie, tak, tych żołnierzy, prawda, broniących zakładu. Widzimy okoliczności takie sytuacyjne, tak, możliwości, powiedzmy, tego kompleksu elektrowni, ale także widzimy rodzaje uzbrojenia. Oni byli świetnie uzbrojeni, mieli bardzo niejednolite uzbrojenie, bardzo niejednolite, bo mieli i francuską broń, tak, i niemiecką, tak, i rosyjską. Mieli te, no, granaty, prawda, te najbardziej powszechne w armii, prawda, niemieckiej. Mieli no, uzbrojenie ochronne tak samo. Widzimy hełmy i polskie, prawda, i jakieś zakładowe używane przez, powiedzmy, żandarmerię zakładowo, tak, hełmy francuskie. Także widzimy wszelakie różne możliwości, które ci ludzie posiadali. Jeśli chodzi o zgrupowanie Cubryna, które broniło właśnie kompleksu elektrowni, ale nie tylko, bo ono też tutaj obejmowało jakby te różne, prawda, okolice i prawda, wybrzeże Kościuszkowskie i tutaj ulicy Leszczyńską, tak, i tutaj ten różne, powiedzmy, placówki na ulicy Tamka, to trzeba powiedzieć, że to było jedno z lepiej uzbrojonych tutaj, prawda, oddziałów powstańczych.
4: Tak. Jeszcze
2: ostatnie, bo mamy jeszcze program.
4: Zaprośmy też wszystkich i do naszego radia, do Wnet, bo po twojej audycji Kalejdoskop Kulturalny też są jeszcze inne audycje dzisiaj przez cały dzień. Zapraszamy tutaj. Ja też będę podpisywał książkę. Będę do godziny 17 albo dłużej. Będzie możliwość też nabycia książek na Chmielnej.
1: Nie wiem, czy ten też nam nie
4: tak,
1: potrzebuje.
4: Ale tutaj w studio ja będę cały czas, więc zapraszamy. I zapraszamy na koncert, bo zawsze godzina WW wybiła na Placu Krasińskich. Tam jest koncert, niezależny od tego wielkiego, który jest przez telewizję publiczną organizowany. To jest zawsze tradycyjny, tak. Tradycyjny koncert na Placu Krasińskich, na który ja co roku chodzę. I tam pójdźmy i pośpiewajmy, bo to jest radość też powstanie. To jest to wszystko, co niesiemy sobą. Wolność i jakby nadzieję zwycięstwa.
2: Żebym się mógł ładnie pożegnać, muszę to jeszcze, mamy 50 sekund. Michał Tomasz Wójczuk, dziękuję bardzo. Wspaniała książka. Obrońcy Stolicy Energetycy w Powstaniu Warszawskim. Bogusław Szostkiewicz, sekretarz profesora Kierzula, między innymi znawca książek, tutaj przyniósł o tych powstaniu książek po prostu mnóstwo.
1: To ciekawe, że pan jeszcze taką książkę zrobił, bo to jest ciągle uzupełnianie w ogóle. Mimo pokazywanie tych technicznych umiejętności.
2: Miś, bardzo dziękuję też.
4: I alfabet bardzo Rzeczpospolitej z opowieściami czterema o Powstaniu Warszawskim zapraszam, bo to jest dla każdego pokolenia. Rodzice powinni czytać w skróconej takiej formie, ale historie, które zdobyłem, między innymi te z materiałów włoskich, więc warto się zapoznać.
2: Kropka, bo będą na mnie krzyczeć. Pa.
4: Dobrego dnia, świętowania.
3: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
5: Dziękuję. 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Autopromocja.
6: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
7: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
6: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
7: Audycje będą prowadzić dla państwa Igor Toporowski i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
5: To była autopromocja.
8: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Móżdżek na wynos. Występują Żyrafa Kleszcz, Premierka, Janko Łuk, czyli Łuk Janka, albo Zakuty Łeb. Zakuty Łeb.
9: Au, au, przestań, przestań.
10: Dotarło?
9: Au, au, a, au, zaraz mi łeb pęknie.
10: Ojej, rozlało się. Ale może to i lepiej. No to dajmy jeszcze czegoś czerwonego do smaku, czyli chili?

0: Igor Toporowski realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski, a to jest program wschodni. I tak wypadło, drodzy Państwo, że dzisiaj, to dzisiaj godzina W o 17 i w jakim stopniu my też nawiążemy do 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, bo pod koniec naszego spotkania Krzysztof Jabłonka będzie mówił o Powstaniu Warszawskim, a będzie mówił dłużej na antenie dzisiaj i to wszystko Państwu zapowiemy. Krzysiek Jabłonka będzie chyba półtorej godziny, ale u nas gościnnie w programie wschodnim opowie o tych wschodnich akcentach związanych z Powstaniem Warszawskim po jednej i po drugiej niestety stronie również. Za chwilę będziemy rozmawiali o Jarosławie Gabrielczyku, który naszym przyjacielu, który odszedł niestety w tym tygodniu. W Łodzi był pogrzeb. Potem porozmawiamy z pułkownikiem Lewandowskim. Cały czas temat oczywiście tej rakiety H-101, która upadła na terenie Rzeczypospolitej i oczywiście Artur Żak jako trzeci gość. Tym razem właściwie nie gość, jako współprowadzący program wschodni i już przenosimy się do Łodzi, gdzie jest Karol Pietrzyk, którego możemy przedstawić chyba jako przyjaciela Jarosława Gabrielczyka, który odszedł. Ta smutna wiadomość dotarła do nas w tym tygodniu. Zresztą byłem w Łodzi na pogrzebie. Dodajmy do tego, że Jarosław Gabrielczyk był przyjacielem Radia Wnet, był miłośnikiem naszego radia, słuchał nas. Czasami po programie wschodnim dzwonił do mnie poruszony jakąś sprawą. Nie jeden raz i rok rocznie spotykałem Jarka na konferencji w Jaremczu, ale już przekazuje głos Karol Pietrzyk. Proszę bardzo, jak wspominasz świętej pamięci Jarosława Gabrielczyka?
1: Jarosław Gabrielczyk, no cóż, chłopak milenijny, rocznik 66, urodził się w Łodzi. Od początku, można powiedzieć, zaangażowany w działalność taką niepodległościową dla wolnej Polski. Jego dziad był połowiakiem pochodzącym z Pystr. Tam działał, zakładał komórkę POW. Tata również nigdy nie zapisał się do partii, choć miał takie propozycje. Powiem krótką anegdotę. Jego tata i kolega taty dostali propozycję, jak kolega zapisał się, tata nie mógł z komunistami współpracować i kolega, tata pracując w dole, zakładając jakieś sieci telegraficzne, spotkał kolegę i kolega ładnie ubrany mówi, co Józef, brudna robota, a tata odpowiedział, może brudna, ale sumienie czyste. I ta anegdota trochę obrazuje też później postawę Jarosława Gabrielczyka, jego całą w życiu, który od lat 80. już był zaangażowany w ruch niepodległościowy, antykomunistyczny. Mówię też o tym bardzo dobrze, dokumenty IPN przeciwko Jarosławowi były rozpoczętych kilka akcji. Koga tawerna oczywiście przez SB nie dał się złapać, drukował, kolportował podziemną prasę. No i cóż, i na początku lat 90. Tak, studiował prawo w Łodzi, na początku lat 90. z żoną przeprowadzili się do Warszawy i tam również działał, był przy wszystkich ważniejszych wydarzeniach w Sejmie, można go nawet zobaczyć tutaj dla chętnych i cierpliwych w kadrze w filmie Nocna Zmiana. Jarosław miał olbrzymią wiedzę, więc dlatego bardzo dobrze rozumiał sprawę wschodnią. Znał dokładnie rosyjską duszę. Był też dobrym znajomym doktora Jerzego Targalskiego i rozmawiali zawsze luźno. Rozmawiał z profesorami Jarosław bez kompleksów. To był jego geniusz. Nie wiadomo, gdzie on w głowie mieścił tą wiedzę. Ostatnie kilkanaście lat mocno działał na wschodzie. Tam też poznał wielu wspaniałych ludzi, między innymi właśnie tutaj pana redaktora. Był członkiem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Dopiero kilka miesięcy temu tutaj przestał mieć tą funkcję. I praktycznie mieszkał na Krecach. Jego taką największą miłością życia to był Jadłowiec, klasztor sióstr niepokalanek, gdzie spoczywają nowoczesne prochy błogosławionej Marceliny Darowskiej, założycielki tego zakonu. Bardzo pomagał zakonowi w wielu problemach, które tam są. Niektórzy się śmiali, że był, że tak powiem, pierwszą niebinarną siostrą zakonną. W Polsce bywał tylko tyle, co musiał. Tak samo w Łodzi bywał gościem. Cały czas, jak tylko mógł, był właśnie w Jazłowcu, w Kamieńcu Podolskim, daleko na Podolu, w okolicy Lwowa. Co najważniejsze, nie robił tego dla pieniędzy. Całe życie, chyba jak większość tych prawicowych opozycjonistów, służył Polsce, ale niekoniecznie za to był wynagradzany. Żył skromnie, ale miał bardzo bogate życie, doświadczenie, swój taki właśnie bogate życie, wielość myśli, które poznał, jego bogactwem zawsze mówił, to są ludzie. On nie zbiera znaczków, on kolekcjonuje ludzi.

0: uśmiechnięty i zawsze z dowcipem. Wiele osób go charakteryzowało jako współczesny Zagłoba. I to dokładnie do niego pasowało.
1: Dodajmy jeszcze, że on właściwie mógłby zagrać. On wyglądał tak jak Zagłoba z tych ekranizacji filmowych, trylogii. Wyglądał bardzo, bardzo podobnie i temperament miał podobny.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, wygląd to jeszcze współczesne kino może nadrobić, tak, ale tutaj nie było, nawet trzeba robić charakteryzacji, że tak miał, od dziecka miał problem z jednym okiem, więc lekko przymrużone, jak prawdziwy ten nasz Sienkiewiczowski Zagłoba, ale najważniejszy dowcip. Dowcip potęga intelektu. Ten intelekt, który i bystrość umysłu, no, to był też jeden z powodów, wracając do lat 80., gdzie po wygranej w konkursie historycznym był laureatem, Służba Bezpieczeństwa próbowała go zwerbować. Tak? On już wtedy odmówił, jako młody chłopak. I tak cały czas odmawiał takiej służby, którą postrzegał, że to nie jest służba do końca dla Polski. Dla siebie, że to nie jest służba Polski, służba Sowietom. Przez to był na wschodzie, bo wiedział, że tam wzmacnia żywioł tutaj cywilizacji łacińskiej, a jednocześnie osłabia tą cywilizację wschodnią, to co płynie z Moskwy. Chcę sobie przypomnieć jakiś szybki dowcip, ale teraz mi wypadło to z głowy. Zawsze mówił w trudnościach, Pan Bóg sobie poradzi. Pan Bóg sobie poradzi, dlatego robił rzeczy, które inni nawet nie próbowali realizować, tak? Robił rzeczy nietypowe, bardzo trudne. Tu jako znajomy, żeśmy go zawsze określali, że to był człowiek Pana Boga do specjalnych poruczeń, tak? Jak były rzeczy niemożliwe do załatwienia, wiadomo, że Jarek da sobie z tym radę. No i ja cóż, opuścił telefony. Nas. Teraz musimy sobie radzić sami. Będzie nam na pewno brakowało jego bystrości umysłu, analizy. I to nie tylko tej sytuacji na wschodzie, ale również sytuacji wewnętrznej w kraju. Przez wiele lat był związany z różnymi osobami w polityce, tak, których znamy, pełniących różne funkcje. Sam zawsze gdzieś tam przy prawicowych rządach gdzieś tam stanowił zapolecze, mistrz drugiego planu. Cóż jeszcze takiego można powiedzieć ciekawego o Jarku? Jak nie cierpiał komunizmu, całej tej ideologii, tak kochał zwierzęta. Zawsze miał psa, tylko ostatnie lata już nie skrzywdził nawet muchy, żeby zwierzę nie cierpiało. I to chyba też obrazuje taką miłość do zwierząt właśnie miłością do ludzi. Zawsze miał czas dla każdego. Zawsze jak spotkał nawet nieznajomą babcię tam na Kresach, na wschodzie, miał czas, żeby się zatrzymać, porozmawiać, często wysłuchać głosu jej serca. Tak, to trzeba być, jeździć po Kresach, żeby wiedzieć, że tam ludzie chcą rozmawiać, szczególnie starsi. Rozmawiać na przykład o dawnych czasach, o swoich rodzicach, bo teraz nie ma z kim. A olbrzymia wiedza Jarka pomagała mu rozmawiać z nimi tak, jakby on był z tymi rodzicami,

0: znał doskonale tamte wydarzenia, tamte relacje międzyludzkie. On był z tamtego świata, tak? Obywatel II Rzeczpospolitej, nawet starsza pani, anegdotka jedna, starsza pani się pytała, która pamiętała jeszcze Warszawę przed 1939 i mówiła zawsze: panie Jareczku, a pan pamięta, jak to było przed wojną? Tu ten budynek, jak on tam stał? Tak, to dobrze obrazowało. Nie tylko historia polityczna, gospodarcza, ale również bardzo duża wiedza dotycząca architektury przedwojennej Polski, przedwojennej Warszawy.
1: Karol Pietrzyk,
0: chyba
1: bardzo
0: tak
1: dziękuję.
0: Pokrótce powiedziałbym tyle. No, o Jarku można wiele opowiadać, ciągnąć anegdoty. Jak ktoś go znał, widział kiedykolwiek, to ma jego obraz. Człowieka skromnego, nie rzucającego się w oczy, chodzącego, nie wiem, jak jest ciepło, w spodenkach, w podkoszulce, w klapeczkach, a jednocześnie potrafiącego każdego postawić do pionu, na baczność, dowartościować osobę prostą, starszą, a sprowadzić na ziemię osobę pyszną, którą zawsze umiał zawstydzić niewiedzą. Nigdy nie obrażając, ale niewiedzą.
1: A to rzadka umiejętność. Karol Pietrzyk, bardzo dziękuję za te słowa. Musimy już biec dalej w naszym programie wschodnim. Ja tylko powiem od siebie, że nie wyobrażam sobie konferencji w Jaremczu bez świętej pamięci Jarka, bo był tam chyba zawsze, takie mam wrażenie. I poznałem go zresztą w Stanisławowie, czyli całkiem niedaleko. Wtedy też pierwszy wywiad chyba w Radiu Wnet był z profesorem Żurawskim Welgrajewskim Przemysławem. Karolu, musimy kończyć. Bardzo ci dziękuję za te słowa.
0: Dziękuję bardzo i miłej soboty życzę.
1: My też dokładamy się do tych życzeń i Artur Żak wybrał piosenkę, którą myślę, że Jarek lubi. Bo pewnie wszyscy lubimy tych wykonawców, i Gintrowski, i Kaczmarski, i Łapiński.

0: Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński, modlitwa o wschodzie słońca, a my wracamy na ziemię, jeżeli to jest dobre określenie, bo ono jest dosłowniej niż bym sobie tego życzył. Mianowicie w tym tygodniu, 30 lipca, w czwartek, rakieta H-101 uderzyła 100 kilometrów od granicy Rzeczypospolitej. I po drugiej stronie telefonu jest pułkownik Piotr Lewandowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
0: Panie pułkowniku, ma pan chyba już stały dział w kanale otwartym. To chyba mogę tak pana teraz przedstawiać.
1: Tak, akurat tutaj stałą współpracę nawiązałem właśnie w celu takiego komentowania, o ile to możliwe, bez emocji.
0: No właśnie, może się uda. Emocji było bardzo dużo komentarzy krytycznych, pewnie w dużym stopniu też uzasadnionych, ale spróbujmy już z perspektywy kilku dni podsumować, co się stało. Czy to jest rzeczywiście blamaż, a jeżeli tak, czy ogromny, czy może wyciągamy jakieś nauki z tego, co wydarzyło się na przykład w Bydgoszczy, z tego, co się wydarzyło wcześniej z dronami nad Rzeczpospolitą?
1: Się tutaj pojęcie blamaż jest z całą pewnością zbyt daleko idące, natomiast tutaj trzeba to rozpatrywać w dwóch głównych obszarach, czyli obszar, który realizowało wojsko i obszar nieco kolokwialnie nazywanej obrony cywilnej, czyli reakcji samego państwa na zagrożenie. I z perspektywy mojej siły zbrojne zadanie wykonały, natomiast odbiór społeczny nie będzie do końca taki, ja sobie zdaję z tego sprawę, dlatego że finalnie pocisk zestrzelony nie został, tylko spadł. Natomiast ja dość szczegółowo analizowałem, patrzyłem, jak analizują to koledzy piloci na przykład. I rzeczywiście wszystko potwierdza, że ten pocisk, gdyby on kontynuował lot jeszcze przez około 2 minuty, zostałby wtedy zestrzelony przez nasze myśliwce. Natomiast drugi obszar, czyli obrona cywilna, czyli system ostrzegania i powiadamiania, bo to trzeba tak go nazywać. Czyli tak, ostrzeganie mieliśmy, ale zbyt późno. Powiadamianie w mojej ocenie zawiodło.
0: Tak, wszyscy komentują. Jeszcze chciałem wrócić do tej strony wojskowej. Są takie komentarze, z których można wywnioskować, że nie należy wszystkich kart odsłaniać, pokazywać i dopóki nie ma takiej konieczności, może niekoniecznie trzeba ingerować. Czy pan pułkownik by się z tym zgodził? I w tym wypadku, jeżeli to nie był teren gęsto zabudowany, a właściwie teren, gdzie nie było ludzi, prawie nie było, bo rzeczywiście mogła się zdarzyć tragedia. To ta reakcja była prawidłowa, bo tutaj mamy taki trochę szum informacyjny, że prawie zdążyliśmy, już prawie, już było blisko, ale nie strąciliśmy.
1: To się co do nieodsłaniania kart, głównym zadaniem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej jest ochrona granic, co oznacza ochronę Polaków, więc w mojej ocenie nie ma karty, której nie należy użyć, żeby życia i zdrowia Polaków chronić. Więc ja akurat tego typu narracji, przy czym ona nie jest wojskowa, tylko jest w obszarze komentarzy jakby, prawda? To podkreślić trzeba. No, moim zdaniem użyliśmy wszystkich elementów, których użyć mogliśmy w tej całej mozaice takich efektorów, które użyć można. I teraz natomiast bardzo ważne jest właśnie ochrona obywateli i odpalenie de facto kolejnych pocisków rakietowych. No tak przy okazji H-101 tak naprawdę nie jest rakietą, bo ma napęd turboodrzutowy, a nie rakietowy. Mówiąc kolokwialnie, to leci jak samolot po z góry zaprogramowanej trasie. O, więc jest to pocisk manewrujący, jest bliższy tego typu maszynom. Natomiast odpalamy pociski rakietowe. Każdy z nich ma głowicę bojową. Nigdy nie ma 100% gwarancji, że taki pocisk trafi w cel, który chcieliśmy. Więc moim zdaniem takie nieco zachowawcze zachowanie naszych sił zbrojnych było tutaj uzasadnione. Więc czy użyliśmy, czy czegoś nie użyliśmy, bo to jeszcze nie wojna? Moim zdaniem nie. Czy słusznie zastosowaliśmy procedury pokojowe, a nie wojenne, które ignorują jak gdyby ryzyko takich ubocznych strat? Moim zdaniem tak. Więc to jest odpowiedź na to pytanie.
0: Panie pułkowniku, podsłuchuje nas kolega redakcyjny Artur Żak, którego jeszcze nie wprowadziłem, który za chwilę miałby dział, ale Artur jest we Lwowie, słucha nas i też chciałby zadać pytania. Artur.
2: Dzień dobry panie pułkowniku. Powiedział pan właśnie o przeciwdziałaniu wojskowym tym środkom napadu powietrznego, ale ja dopytam też o obronę cywilną, właśnie o to informowanie. O ile nie da się w sensie militarnym porównać Polski, sytuacji Polski i Ukrainy właśnie w kwestiach przeciwdziałania środkom napadu powietrznego, czy można porównać sytuację w kwestii informowania właśnie obrony przeciwcywilnej? Czy te doświadczenia, które są z Ukrainy, no my dobrze wiemy, tak jak pan pułkownik też dobrze wie, ten wieloetapowy system informowania obywateli Ukrainy o zagrożeniach z powietrza. Czy można go implikować właśnie na teren Rzeczypospolitej Polskiej?
1: Znaczy ja to jak gdyby w tym całym szumie informacyjnym chciałbym wyciągnąć takie clue. Dla mnie na przykład jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego do chwili obecnej nie opracowano specjalnej aplikacji na telefony komórkowe, która służy zarówno alarmowaniu, jak i powiadamianiu. Dla mnie jest to absolutnie niezrozumiałe. Takie aplikacje funkcjonują od lat na Ukrainie. Dysponuje nimi Wielka Brytania, Rumunia, a my jesteśmy nadal na etapie jej wprowadzania. Więc to, co można zrobić szybko, bo nie zbudujemy dużej liczby schronów szybko, ale taka aplikacja powinna funkcjonować po prostu od dawna.
2: No tak, ja tutaj w Lwowie wiem, że coś się dzieje w momencie, kiedy są odnotowane ruchy jeszcze na przykład na lotniskach, gdzie stacjonuje lotnictwo strategiczne, które między innymi odpala te rakiety H-101, między innymi rakiety H-101. Ale właśnie, to może dopytam też o taką kwestię polityczną. Czy ten rosyjski pocisk H-101 nie jest takim też teraz elementem, takim biczem w walce politycznej w Polsce i czy to generalnie służy bezpieczeństwu Polaków według pana pułkownika?
1: To się tak, bo kwestia, czy ta rakieta przekroczyła intencjonalnie polską granicę, czy też przestrzeń powietrzną, czy nie, nigdy pewności nie będziemy mieli. Natomiast powinniśmy się skupić na czym innym. A Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej, planując taki lot pocisków rakietowych, a nie inny, a tych pocisków zbliżało się więcej, które początkowo leciały w stronę Polski, musieli mieć pełną świadomość, że istnieje wysokie ryzyko, przecież poziom awaryjności tych pocisków jest Rosjanom doskonale znany. Musieli mieć świadomość, że istnieje wysokie ryzyko, że któryś z tych pocisków granicę przekroczy. I Rosjanie się z tym musieli liczyć. Świadczy o tym choćby szybkość, z jaką zareagowała rosyjska propaganda na eksplozję pocisków w Polsce. Więc oni byli na to przygotowani. Oni się z tym liczyli. I teraz dlaczego podejmują takie ryzyko eskalacji? No właśnie między innymi dokładnie to, co pan redaktor zawarł w swoim pytaniu. Bo spadł pocisk manewrujący rosyjski, a teraz są odpalane kolejne salwy, ale już polityczne. I z całą pewnością nie służy to bezpieczeństwu Polski. Prawem opozycji jest krytyka, obowiązkiem rządzących jest odpowiadanie, ale to wszystko odbywa się w mojej ocenie na takim relatywnie niskim merytorycznym, a bardziej oskarżycielskim poziomie, czyli wy czegoś nie zrobiliście. Nie mamy takiej wspólnej odpowiedzi na to.
2: Tutaj pan pułkownik ma pełną rację. Ja śledząc tak naprawdę rosyjską propagandę stwierdzam, że ten przekaz czasami był właśnie niemalże identyczny, wyśmiewający właśnie wojsko polskie i reakcji wojska polskiego. Ale teraz ja może trochę dopytam o technikalia. Od jakiegoś czasu tutaj na Ukrainie widzimy, że te środki napadu powietrznego są środkami, no powiem tak kolokwialnie, bardzo nowymi, świeżymi. Tuż wyprodukowanymi, czasami to są nawet tygodnie od zjechania z taśmy produkcyjnej. Co może znaczyć właśnie użycie tak świeżych środków napadu powietrznego?
1: No, zresztą każdy pocisk ma kodowany ciąg informacyjny, z którego wynika, kiedy i gdzie został wyprodukowany. I tutaj przy współpracy z specjalistami ukraińskimi, chociaż myślę, że jesteśmy sami w stanie też określić to. Wiemy, że ten pocisk pochodził z drugiego kwartału tego roku. Wiemy nawet, że został wyprodukowany w zakładach bodajże w Dubnie pod Moskwą. I jeżeli pociski są wystrzeliwane dosłownie na bieżąco, oznacza to, że Federacja Rosyjska nie dysponuje tak zwanym zapasem strategicznym. Być może, czy na pewno część produkcji idzie na zapasy, ale właśnie takie wystrzeliwanie pocisków prosto z linii produkcyjnych potwierdza, zresztą ona już przedtem została wielokrotnie potwierdzona, że te pociski są wystrzeliwane, tak jak powiedziałem, na bieżąco. I teraz z analizy tych pocisków, które spadają na Ukrainie, wynika, że to jest taka produkcja trochę czasu wojennego, czyli nie ma jednolitości, jeżeli chodzi na przykład o podzespoły, które są produkowane w tych pociskach. Mówiąc kolokwialnie, Rosjanie wkładają do nich to, co akurat mają pod ręką, żeby zachować wysoki poziom produkcyjny. A to notabene powoduje wzrost awaryjności właśnie takich pocisków.
2: No właśnie, czy pan pułkownik ma wiedzę, jakieś szacunki, ile tego typu środków napadu powietrznego Federacja Rosyjska jest w stanie produkować? No mówię tutaj o rakietach, właśnie o pociskach manewrujących, takich jak H-101.
1: Źródła zachodnie podają, że około 70 miesięcznie. To jest duża liczba. 70 pocisków tego typu miesięcznie to jest duża liczba, ale to nie wystarczy, żeby prowadzić cały czas zmasowane ataki. Stąd Rosjanie mają obecnie taki okres, gdzie tych pocisków spada mniej i potem jest atak zmasowany, gdzie używają około 70 naraz, przy czym to są oczywiście jeszcze pociski Iskander, pociski Kalibr, ewentualnie jakieś balistyczne S-300, S-400.
2: No właśnie, walka tarczy i miecza. Czy my jesteśmy w stanie produkować taką ilość, mówię tutaj jako my, jako Zachód, taką ilość efektorów do strącania tego typu środków napadu powietrznego? To jest jedna część pytania, a druga część pytania, bo często w polskiej przestrzeni informacyjnej ja słyszę, dlaczego Ukraina nie użyła patriotów, które zostały, to znaczy rakiet PAK-3, które zostały przekazane przez Polskę dla Ukrainy do strącenia chociażby tej rakiety H-101.
1: To się obecnie w ogóle NATO nie jest w stanie produkować wystarczającej liczby pocisków o wysoce zaawansowanej technologii. Natomiast tak, Stany Zjednoczone zapowiedziały trzykrotne zwiększenie produkcji. Kolejna fabryka powstać ma w Niemczech. W tej chwili są rozmowy, żeby pociski tego typu bądź analogiczne były też produkowane w Polsce. Oprócz tego w tej chwili wchodzi do produkcji tańsza wersja, która będzie mogła być produkowana bardziej masowo, ale o zbliżonej skuteczności, tylko nieco mniejszym zasięgu. Więc jeszcze nie jesteśmy w stanie, ale w ciągu najbliższych 3 lat wszystko wskazuje na to, że poziom produkcji będzie wystarczający. To teraz odpowiedź, dlaczego Ukraina nie użyła pocisków rakietowych. Ukraińcy zestrzeliwują pociski manewrujące przede wszystkim, inaczej może, używają pocisków Patriot w pierwszej kolejności do zestrzeliwania pocisków balistycznych, czyli to jest pocisk rakietowy właśnie i on jest wielokrotnie szybszy, więc trudniejszy do przechwycenia przez systemy naziemne. Natomiast pociski H-101 starają się zwalczać głównie przy użyciu samolotów, które mają, między innymi właśnie F-16. Mamy informację, że ukraiński samolot prawie do ostatniej chwili usiłował ten pocisk manewrujący zestrzelić. H-101 nie jest łatwym celem dla samolotu, szczególnie kiedy jest dużo efektorów latających innych w powietrzu. No i jeszcze jest kwestia wystrzelenie pocisku rakietowego obrony naziemnej w pobliżu Polski może się skończyć niestety tym, do czego doszło w Przewodowie, gdzie ukraiński pocisk zabił obywateli Polski. Stąd Ukraińcy tu są dużo ostrożniejsi.
0: Panie pułkowniku, zamknijmy może rozmowę pewną klamrą. Czy to jest taka konkluzja, którą nasi słuchacze mają wyciągnąć z tej rozmowy, że koła wojskowe raczej zdały egzamin, natomiast niekoniecznie możemy to powiedzieć o rządzących?
1: Powiedziałbym tak, wojsko moim zdaniem egzamin zdało, oczywiście z takim, brak tej, może nie do końca trafny, ale brak tej wisienki na tym torcie, tak? Czyli pocisk spadł, a nie został zestrzelony i to zawsze będzie budziło pewien niepokój w społeczeństwie. Natomiast co do rządzących, ja bym się wstrzymał, ja bym ocenił skuteczność po tym, jak szybko pojawi się na naszych telefonach na przykład ta aplikacja.
0: No właśnie, śmiejemy się czasami z Rumunów, a proszę, a Rumunii już taką aplikację mają. Panie pułkowniku, chciałem jeszcze zapytać o sytuację na Krymie, ale już niestety nie mamy czasu. Może jeszcze pan się zgodzi kiedyś na telefon i do tematu.
1: Bardzo chętnie. Ja bardzo chcę informować i komentować, żeby to postrzeganie tej naszej rzeczywistości było nieco bardziej tonowane, bo emocje są zrozumiałe, ale nie zawsze służą obronności.
0: Pułkownik Piotr Lewandowski, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: A naszym rozmówcą teraz będzie opoka, ostoja, fundament, kotwica i filar aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet, Artur Żak, który trochę wcześniej się pojawił na antenie. Dzień dobry, Arturze, jaka pogoda we Lwowie?
1: Dzień dobry, serwus Wojciechu, ty już powinieneś tę laurkę nagrać chyba w formie dżingla, to przedstawienie Artura Żaka z Lwowa. Pogoda upalnie. Już w sumie mój termometr pokazuje 30 stopni Celsjusza, a jeszcze nawet nie ma godziny 12 w Lwowie, bo trzeba pamiętać o tej godzinie różnicy pomiędzy czasem warszawskim i tutaj czasem lokalnym, więc jest upalnie, więc jest pełne słońce, nie ma ani jednej chmury, więc wróciliśmy już ponownie do narzekania na upał.
0: Arturze, czy masz jeszcze jakieś wiadomości, jak ostatnia noc, bo jeszcze jest Krzysztof Jabłonka, a mamy już godzinę 10:39.
1: Postaram się streścić. Jeżeli chodzi o Lwów i generalnie zachód Ukrainy, to ostatnia noc była relatywnie spokojna, a znaczy to tylko tyle, że nie było alarmu właśnie regionalnego. No, niemniej jednak, tak jak w rozmowie z pułkownikiem mówiłem, to, że coś się dzieje, my wiemy zdecydowanie wcześniej, kiedy te pociski różnej maści środki napadu powietrznego dotrą do nas, do Lwowa. Tej nocy głównym takim epicentrum, jak od wielu tygodni tak naprawdę była stolica Ukrainy, czyli Kijów. Federacja Rosyjska użyła łącznie 220 środków napadu powietrznego, różnych typów, oczywiście bezzałogowe statki powietrzne, ale ostatnio odnotowujemy zdecydowanie mniejszą ilość tych tańszych wersji Shahedów napędzanych tymi spaliwnowymi dwutaktami, czyli takimi motorynkami, jak my to tutaj na miejscu nazywamy. Coraz częściej są używane te nowsze wersje z napędem odrzutowym, w zdecydowanie mniejszej ilości, ale one są zdecydowanie bardziej dokładne. I coraz częściej też widzimy takie bezzałogowce, które mają liczne środki właśnie łączności, działające w takich rojach, działające w sieciach masz przekazywania informacji i także z kamerami. Na przykład taki ostatnio bezzałogowiec rosyjski zestrzelono w Odesie, czyli do ostatniego momentu operatorzy mają możliwość obserwacji i potencjalnej korekty lotu tego środku napadu powietrznego. Ale jeżeli chodzi o dzisiejszą noc w Kijowie, to ta noc faktycznie jest też nocą bardzo tragiczną. Na dany moment co najmniej 9 osób straciło życie. Wiele dziesiątków mieszkańców ukraińskiej stolicy trafiło do szpitali. Federacja Rosyjska wykorzystywała między innymi pociski Zircon Onyx, to są bardzo szybkie pociski rakietowe. No, niektórzy mówią, że hipersoniczne, czy większa część ekspertów mówi, że to są takie quasi hipersoniczne, niemniej jednak bardzo niebezpieczne, bardzo szybkie, trudne do zestrzelenia pociski rakietowe. Praktycznie tylko i wyłącznie systemy Patriot zaopatrzone w rakiety PAK-3 są w stanie je zestrzelić. Oczywiście też Federacja Rosyjska używała pocisków manewrujących i kierowanych, ale także bardzo dużą nomenklaturę takich wabików, czyli celów pozorowanych, które miałyby przeciążyć obronę przeciwlotniczą ukraińską. No i niestety ten brak rakiet, efektorów do systemów Patriot, to jest właśnie to, co powoduje te liczne straty, zarówno materialne, jak i te najbardziej tragiczne, najbardziej bolesne straty w życiach ludzkich. No i niestety to jest coś, z czym nie da się na dany moment sobie tak naprawdę poradzić. I nie tylko to jest kwestia Ukrainy, ale tak naprawdę wszystkich państw zachodnich. Na dany moment Federacja Rosyjska produkuje więcej tego typu rakiet, niż my jesteśmy w stanie dostarczyć do różnych krajów, bo nie tylko przecież Ukraina potrzebuje tych środków odparcia napadu powietrznego. No niestety, Władimir Putin stwierdził, że to okno właśnie tej tych braków właśnie w tego typu środkach obrony powietrznej daje mu jakieś okno do zwiększenia właśnie tego terroru powietrznego. I ja mam czasami wrażenie, że nawet to, co dzieje się coraz na froncie, czyli coraz rzadziej Putin mówi o zajęciu małej Tokmaczki czy innych małych miejscowości na Ukrainie, coraz częściej mówi właśnie o tym ataku. A biorąc pod uwagę, że zwracając się do żołnierzy, do marynarzy w ramach święta Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej, skonkludował, że no jakby się wojna zakończyła, to co my będziemy robić, tak? Czym się zajmiemy, jakby się zakończyła wojna? Znaczy tylko tyle, że Federacja Rosyjska w najbliższym czasie tej wojny zakończyć w żaden sposób nie chce. Wojciechu?
0: Artur Żak ze Lwowa, który dzisiaj rozmawiał również z pułkownikiem Lewandowskim. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Jeżeli chcesz, oczywiście możesz zostać na antenie, a my szybko dzwonimy do Krzysztofa Jabłonki.

0: Jak zapowiedziałem, doktor Krzysztof Jabłonka będzie dzisiaj jeszcze w zasadniczym swoim cyklu, to znaczy swojej części ramówki na antenie i wtedy dużo czasu poświęci Powstaniu Warszawskiemu, a my tutaj mamy taki bardziej wschodni, taki bardziej fragment związany z ciekawostkami. Nie wiem, czy to jest dobre określenie. Czy doktor Krzysztof Jabłonka już jest na antenie? Dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, witam cię Wojciechu, witam również wszystkich naszych słuchaczy. Oczywiście ciekawostki są jak najbardziej potrzebne. Tym
0: wschodnie
1: bardziej,
0: dodam, wschodnie, bo to program no, wschodni, tego nie dodałem.
1: No jasne, to się rozumie samo przez się. Niezwykle, zresztą wiążą, Powstanie Warszawskie bardzo silnie wiąże z tymi narodami, które w nim wzięły obok 90% Polaków po naszej stronie, jak i po przeciwnej stronie, a tam też był skomplikowany układ.
0: A zatem kto walczył, kto był w tym powstaniu, zresztą niestety po obydwu stronach, z reprezentantów narodów wschodnich, narodów nam bliższych, albo czasami tych odleglejszych, tych z Kaukazu.
1: No więc najbardziej przyjazni nam, ale po tamtej stronie byli Węgrzy. Zdumiewające, ale w okolicy Warszawy, zarówno w okolicy Zielonki, Wołomina, jak i tutaj Leśnej Podkowy, czyli po drugiej stronie Wisły, po naszej stronie Wisły, były dość licznie rozstawione oddziały węgierskie. Węgrzy nie dość, że zezwolili Polakom i ujawnionym oddziałom na przykład uroczyste msze święte, w których sami wzięli udział, o ile byli katolikami, i co jeszcze na odegranie polskiego hymnu. Każdy z obszaru wokół warszawskiego, w samej Warszawie Węgrów nie było, byli zdumieni ich pozytywnym stosunkiem do Polaków, pełnym sympatii i pełnym pomocy. O tyle mówię odpowiedzialnie, że moich rodziców uratowali Węgrzy, byli wypędzani z miejscowości Zielonka w kierunku Ząbek i na trasie się natknęli na Węgrów. I Węgrzy okopami swoimi pozwolili im po prostu uciec, wieczorem wrócić do domu, no już tam przetrzymali aż do nadejścia Czerwonej Armii. Bezpośrednio w działaniach wzięły udział chociażby grupy Gruzinów, którzy pochodzili jakby z dwóch źródeł. Jednym były oczywiście obozy jenieckie, w których Niemcy zamordowali straszliwą ilość, tego się już nie da obliczyć, ale dolicza się nam do około miliona ludzi, jeńców, których po prostu nie żywiono. Oni umierali z głodu, oni umierali w straszliwych warunkach pod różnego rodzaju miejscowościami polskimi. No i setki z nich, no, nie tracąc ducha, czy też mając jakieś inne możliwości, zbiegało, na przykład podkopano taki płot, czy takie zasieki, czy też rozerwano gdzieś w którymś miejscu i duża ich część przeniknęła do polskiej partyzantki, a potem wzięła udział, ukrywana w Warszawie, wzięli udział Gruzini. Gruzini zresztą zasłużyli na oddzielny pomnik i chyba Muzeum Powstania Warszawskiego poświęciło im nawet miejsce, bo to była grupa kilkusetosobowa. Także odznaczyła się tutaj no, ogromną solidarnością z Polakami. Również wśród, czy też pomiędzy Gruzinami w podobny sposób trafili Ormianie. Wprawdzie było ich o wiele mniej, bo Niemcy formowali Legion Ormiański. Między innymi próbowali wcielić Ormian polskich, którzy byli stuprocentowymi Polakami. No i przy najbliższej okazji cały ten Legion po prostu zbiegł, z bronią zresztą, i znalazł się wśród walczących. Najpierw się ukrywały te jednostki w Warszawie, no jednostki ludzkie, nie wojskowe, a potem wzięli oni udział już jako pełnoprawni członkowie Armii Krajowej. Również były grupy Ukraińców, zarówno na emigracji, tutaj wypada wspomnieć generała Szandruka, który potem stanie się koryfeuszem, bronił Rzeczpospolitej w 1939 roku, i pewne grupy Ukraińców znalazły się wśród walczących. dość powszechnie warszawiacy oskarżali Ukraińców, że byli tymi, którzy tłumili powstanie. I tu nastąpiła pewna pomyłka. Otóż tłum po stronie przeciwnej z tak zwanych narodów wschodu były dwie armie rosyjskie. I one uchodziły za Ukraińców, ponieważ no, był to czas, kiedy horror Wołynia dotarł do Warszawy no, z opóźnieniem półrocznym i wtedy we wszystkich właściwie mówiących mową wschodnią, wszystko jedno jaką, nazywano ich Ukraińcami po stronie niemieckiej. A tymczasem była to przede wszystkim słynna RONA, Rosyjska Nacjonalna Narodna Oswobodzona Armia, czyli ludowa, którą dowodził von Kamiński. On był zarówno Niemcem, stąd sobie przybrał szlachecki dodatek von, jak i Rosjanin, stąd Kamiński. Ojca miał Polaka, ale matkę miał Niemkę, która go zgermanizowała. Niemniej funkcjonował jako oficer rosyjski, który przeszedł na stronę niemiecką. I to dwukrotnie, bo on w 30-tych latach dokonał takiej właśnie zmiany i potem z powrotem wrócił do wojsk niemieckich. Była to najgorsza i najbardziej okrutna, bo zbieranina rzeczywiście, tam się trafili Kałmucy, tam się trafili Azerowie również. Trafiły się właściwie wszystkie jednostki, które wyszły z obozów jenieckich i zostały przez Niemców dozbrojone i sformowane w oddziały. Atakowali oni oddziały powstańcze od strony Dworca Zachodniego i rzeczywiście odegrały fatalną rolę. No między innymi przez nich, czy przed nimi bronił się narożnik mojego domu, gdzie jest moje mieszkanie, pełne kul po wojnie, z których ja jeszcze wybierałem, spod tam wygrzebywałem. I w ten sposób no, wkroczyli oni na Ochotę i dokonali straszliwej rzezi na Zieleniaku i innych miejscach. Przypisywano to nagminnie Ukraińcom, ale to się bardzo szybko wyjaśniło. Ukraińcy też byli po stronie niemieckiej, były dwa bataliony na Mokotowie, ale one nie wzięły udziału w bitwie z naszymi oddziałami. Zajmowały jedynie tereny, które już były okupowane przez Niemców. I także to jest to, co ustalił profesor Tomasz Strzembosz i ja mu tutaj wierzę.
0: Krzyśku, jeżeli pozwolisz, wejdę ci w słowo. Trzeba koniecznie wymienić również rodzinę, czy braci i ojca Fedorońków, z trzech braci Fedorońko. Jeden zginął w samolocie rafowskim, a dwóch zginęło w powstaniu warszawskim, a ich ojciec
1: grekokatolickim, tak. Był prawosławnym kapłanem.
0: Prawosławnym i został zamordowany przez bolszewików, przez NKWD w ramach zbrodni katyńskiej.
1: Tak, rzeczywiście był kapelanem w Wojsku Polskim i trafił jako jeden z kapelanów. Kapelani troszeczkę wcześniej zginęli, bo na Boże Narodzenie 39 na 40 rok. Zresztą polscy też zostali po prostu wyłuskani jakby spośród internowanych. Tak, oczywiście Fedorońkowie są tutaj wyjątkowym przykładem. Jedni w formacjach, bo byli wierni Rzeczpospolitej, tak to by należało określić, będąc oczywiście Ukraińcami i to oficjalnie. Dowodzą, że można było być Ukraińcem w Wojsku Polskim i można było być Ukraińcem w polskim podziemiu, nie zagrażając tym. No jest to jakby przeciwstawna pozycja co do. Szkoda, że nikt nie pomyślał o nich chociażby w formacjach lotniczych Ukrainy, żeby uczynić takiego właśnie bohatera. No bardziej by to pasowało w Europie niż bohaterowie proniemieccy. Oczywiście nie byli jedyni. Już wspomniałem, że właśnie trafiali się i to świadomie ukrywający się. Zresztą dość duża była diaspora ukraińska, chociażby zwolenników ukraińskiego rządu na uchodźstwie. Był to rząd związany z Petlurą, a nie z Petruszewiczem i z Galicją. I ci mieli kompletnie inne nastawienie, zarówno antysowieckie, zrozumiałe, okupowano im Kijów, ale i antyniemieckie. Były również grupy Białorusinów, tak zwanych policajów. Nigdy nie było w sumie formacji proniemieckich, ukraińskich, białoruskich, natomiast dość szeroko rozpowszechniona była policja, która spełniała rolę wojskową, no ale o ich udziale nic nie wiemy, czy ich włączono tutaj do walki. Chyba nie. W każdym razie nie dopracowano się szczegółów. Nie było natomiast oddziałów narodów bałtyckich, ani Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, chociaż te oddziały przejeżdżały przez Warszawę, bo potem odnaleziono ich ślady na Wale Pomorskim, no i gdzieś tam na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Tam rzeczywiście groby ich są odrębne od niemieckich i odrębne od rosyjskich. Można jeszcze powiedzieć o zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Po polskiej stronie, zarówno w korpusie Andersa, jak i w Powstaniu Warszawskim były grupki narodów kaukaskich. To byli Ingusze, to byli Kabardyni, to byli również Osetowie, którzy byli prawosławnymi, tamci byli muzułmanie. Więc ta mieszanka była spora. Tatarzy. I tu też trzeba wspomnieć, zarówno po stronie wśród Polaków byli partyzanci tatarskiego pochodzenia, którzy zbiegli z oddziałów Idel-Ural. To była próba wskrzeszenia takiego państwa z okresu smuty rosyjskiej, czyli rewolucji, które bolszewicy oczywiście zamordowali, a właśnie przekształcili potem w Tatarską i Baszkirską Republikę. One wszystkie trzy razem, bo tam jeszcze były Czuwaszia, tworzyły ten Idel-Ural, czyli Wołga i Góry Uralu. I oni również, tylko że oni nie stworzyli oddzielnego oddziału, po prostu walczyli wśród oddziałów partyzanckich idących w powstaniu na pomoc. Głównie zresztą przez Puszczę Kampinoską. Ale tutaj trzeba wspomnieć również o Rosjanach. Ja sam znam taki przypadek, opowiadał kapłan partyzancki, że miał grupę Rosjan, z którego jeden taki Wasyl był bardzo przyjazny, który przede wszystkim się bał, że wpadnie w ręce rosyjskie. Czyli tacy, no jakby to powiedzieć, antyniemieccy, ale i antysowieccy Rosjanie. I oni przy Polakach i przy polskich oddziałach stawali się prawdziwymi patriotami przyszłej, no jeszcze, którejśmy nie doczekali, demokratycznej Rosji. Co do innych narodów, jeśli pozwolisz, Wojtku, to tylko wspomnę oczywiście o kompanii słowackiej. Słowacy w tym czasie
0: Czekam na Słowaków, bo przecież tutaj mamy nie tylko wschodnie narody wymieniamy, bo tak wyszło.
1: No Słowaków trzeba wymienić i jako wschodnich, i jako południowych, i jako zachodnich, ponieważ oni zbiorowo zerwali z układem faszystowskim, przeciwstawili się z niesławnej pamięci księdzu Tiso i już od września mają własne, od końca sierpnia w zasadzie powstanie na Słowacji, które się bardzo krwawo skończyło. Oni tam zapłacili straszną cenę. W Tatrach górale im przyszli z pomocą, nasi górale przechodząc i ewakuując przez góry i ewakuując stamtąd rannych, a u nas powstała kompania Słowaków, którzy się dość dzielnie zapisali w obronie przede wszystkim Powiśla. Ale ciekawostka właśnie, o której wspominałeś, że warto takie ciekawostki gromadzić. Powstał 11-osobowa grupa Łużycza. No ich było 12, z tego 11 zdjęło mundury niemieckie. Łużycze nie zostali wcieleni do Wehrmachtu tak jak wszyscy inni. I obywatele Rzeszy, pamiętajmy, że nawet Polaków wcielano przecież. I tu skorzystali z okazji, zrzucili mundury niemieckie, zgłosili się jako Komitet Wyzwolenia Łużyc. Był taki w Warszawie zawiązany, znanym nawet kilka nazwisk. Było ich w sumie 12, z tego 11 wzięło udział. No 12, trudno powiedzieć dlaczego, no był w jakichś tam pomocniczych słowach, czy był za młody, czy za stary, już tego nie wiem. W każdym razie Łużyczanie o swoje Łużyce na ziemi warszawskiej, na barykadach Warszawy walczyli. Dodać jeszcze należy, że Niemcy również przechodzili na naszą stronę. Dawano ich oczywiście do kuchni i do czegokolwiek innego, zrzucając. Jeden wszedł kiedyś, rzucił karabinem i powiedział, że on chce być po stronie polskiej, bo jest antyhitlerowski. I rzeczywiście tych ludzi przyjmowano. Największym zdziwieniem Niemców po zakończeniu powstania było 1200 jeńców niemieckich, których żeśmy im oddali. Oni byli tak wstrząśnięci tym widokiem, że aż to w źródłach zapisało, że Polacy jeńców traktowali zgodnie z honorem i konwencją haską i genewską. Takie są dwie zabezpieczające jeńców wojennych. Dodać do tego by jeszcze należało, no skoro już mamy nawet jeńców, nawet Niemców po naszej stronie, że Niemcy użyli właśnie takie zbieraniny zarówno kryminalistów pochodzenia niemieckiego, jak i innych narodów. No mówiąc krótko, nie chcąc się babrać w tej Warszawie, więc rzucali takiego najgorszego sortu oddziały w ich mniemaniu, bo oczywiście wszyscy inni poza Niemcami to byli z natury gorsi. Żeby po prostu, no, nie żal im było tych oddziałów, no to będzie mniej Rosjan na świecie i mniej Polaków zarazem, niech oni się między sobą biją. Zdumiewające, że nie udało się właśnie na terenie Warszawy skłócić Ukraińców z Polakami i tylko błąd językowy taką famę zostawił. No, dodać należy, że jednym z warunków, które podpisano w Ożarowie 2 października, była wymiana oddziałów. Rzeczywiście te zbrodnicze oddziały, zwłaszcza Dirlewangera i Reinefarta, wycofano i normalny Wehrmacht przyszedł i ci dopiero odbierali kapitulację, która 5, 6 i 7 października odbywała się w wyznaczonych punktach, między innymi na Placu Politechniki, gdzie oddziały uformowane równym krokiem z bronią wyszły, oddając tę broń na punktach. To zresztą Niemcy bardzo skrupulatnie filmowali. Sfilmowali niechcący scenę, która potem oczywiście była przez Niemców wykaszana, gdzie tylko mogła, ale zachowała się w jakiejś kopii. Niemcy, jak przyszły szczególnie dzieci Warszawy, ale i zwykłe oddziały, jak wyszły z Placu Zbawiciela, zasalutowali. Byli tak wstrząśnięci tym widokiem, szczególnie tej dzieciarni, która szła z karabinami większymi od nich i którzy składali broń, no, niektórzy płakali jako dzieci, ale był rozkaz nie płakać, jedyny chyba w czasie II wojny światowej, że, no, że się to utrwaliło. A wspomnienia o tym bardzo wyraźnie mówią. Mój ojciec chrzestny, który też wychodził z kanalarzami, no widział Niemców salutujących przed nimi z ogromnym szacunkiem. I trzeba przyznać, że ci, co poszli do niemieckiej niewoli, w 95% przeżyli. Prawie się nie zdarzały. Ktoś tam gdzieś ostrzelał pociąg jadący z niej, ale były obozy jenieckie. Nawet 11-15-letni porucznicy w nich siedzieli. W związku z tym, jako oddzielni o flagi. No, to zdumiewające wrażenie, że się Niemcy zachowali w sposób niesamowity. Gdy tymczasem NKWD no, prześladowało wszystkich, którzy, nawet Rosjan, którzy ukrywali Polaków, zabraniając oddziałom przekraczania Wisły. Znany jeden przypadek na moście Kierbedzia, który był zerwany od strony Starego Miasta, tylko jedno przęsło, po którym można było zresztą przeskoczyć bezpiecznie. Wisła miała wtedy bardzo niski poziom. Po pachy sięgała woda. I kiedy całą kompanię poderwał Michał Wiśniewski, warszawiak zresztą gdzieś na Krymie miał rodzinę i ruszył do ataku po tym moście i w pewnym momencie dostał kulę, właściwie serię. I jak mówili jego towarzysze broni, którzy odwiedzili jego żonę, która właśnie urodziła syna i ojca tej żony, w spinu nam strzelali. W plecy nam strzelali, to znaczy NKWD. Mówi, nie germańska kula, sowiecka kula je wołupiła. Mówił mi to syn tego człowieka, który się w tym czasie na Krymie w Gruzowie urodził. To tyle.
0: Przedziwne są te losy i fascynujące. Tak. Ja jeszcze... Dodam, moje serce się radowało, że wymieniłeś Serbów Łużyckich. Dodam, że Serbowie Łużyccy będący...
1: Zwani Łużyczanami, żeby ich Serbami Łużyczanami. Bałkańskimi.
0: Tak. Łużyczanie. Zresztą ja zapytałem w czasie tych wakacji, ojej, przewalamy już i szybciutko. W czasie tych wakacji zapytałem Serba Łużyckiego, skoro wy w swoim języku nazywacie się Serbami, to jak nazywacie tych Serbów z Bałkanów? A on powiedział Jużnymi Serbami.
1: Jużny jest rozróżniają... Serb. Tak, oni są oczywiście zachodni. Jeszcze były grupy Czechów. O nich też zapomniałem. No i to zarówno po naszej stronie mieszkających, jak i Czechów zmuszonych do walki w wojsku niemieckim, ale ci z kolei się powstrzymywali od wszelkich działań. Nieznany jest przypadek Czecha strzelającego, którego złapali oczywiście nasi powstańcy.
0: Jeszcze dodać kończąc temat Serbo-Łużyczan, dodam, że ci, którzy służyli w Wehrmachcie w czasie okupacji, jeszcze przed powstaniem warszawskim, też współpracowali z polskim podziemiem, także
1: słusznie, ta współpraca była wcześniej. Tego oni od razu jakby przeszli. W momencie to natychmiast, bo oni już byli w kontakcie z Armią Krajową i ten komitet powstał w 1942 roku. No, w momencie, kiedy nadzieja na klęskę Rzeszy rzeczywiście wzrosła i, no i kiedy się Stalingrad w zasadzie zawalił, wtedy nawiązali kontakt z naszym podziemiem. Było ich wtedy rzeczywiście 12, no tak jak 12 Krzyśku. Apostołów.
0: No, na tym Krzyśku, musimy... już przewalamy czas. Jest 11:05. Powiedz tylko jeszcze, o której godzinie nasi słuchacze mogą słuchać twoich
1: opowieści historycznych. Więc dzisiaj, jak mnie poinformowano, o 15:30 zaczniemy program specjalny. Będzie to wspomnienie kompanii Lewar z batalionu Krybar, a o 16:00 zacznie się nasza gawęda historyczna o znaczeniu powstania warszawskiego w historii Europy. W historii Polski wiemy, straszliwa tragedia, zniszczone miasto, płaczemy wszyscy, ktoś tam nawet wymyślił obłęd, ale na gruncie europejskim, a zatem i reszty świata, którą Europa zawiadywała, ma to całkiem inne, czy powiem inaczej, odwrotne znaczenie. Także bardzo serdecznie zapraszam do godziny 17, kiedy to odsłuchamy syreny, bicia dzwonów, no wszystkiego, co zawiadamia nas, że takie powstanie w Warszawie było, a w sensie duchowym jest nadal.
0: Doktor Krzysztof Jabłonka, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo Igor dziękuję. Toporowski, Wojciech Jankowski, Artur Żak, kłaniamy się nisko i już Joanna Rawik z małym opóźnieniem i sztuka.
1: Joanno, przepraszam za wszystko. Wybaczysz mi opóźnienie. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
2: i Krzysztof Masłoń.
3: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
0: To była autopromocja.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Po reklamie.
8: Audycja powtórkowa.

0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, słonecznie, już tak umiarkowanie letnio przy konsolecie. Mój kochany Igor Toporowski, pozdrawiam twoich rodziców i siostrę w Brzegu nad Odrą, a moim gościem dzisiaj, wydawcą jest Hania Tracz, tradycyjnie Hania Tracz, a moim gościem jest nie pierwszy raz moja kochana Agnieszka Cubala, która wczoraj miała urodziny i obchodziła je w mieście Kolobrzegu, a ja się dowiaduję, że twoje rodzice w Legnicy słuchają naszej audycji. Serdeczności przesyłam i bardzo się cieszę, że państwo nas słuchacie. Macie taką pracowitą córkę. Słuchaj, która to już jest książka o powstaniu?
1: Dzień dobry, to jest moja 16 książka, 16 książka w ogóle, 14 książka o powstaniu warszawskim. W ogóle chciałam bardzo podziękować za zaproszenie, jest mi ogromnie miło.
0: Ja się cieszę, jak cię zapraszam.
1: Ja też się bardzo cieszę.

0: zadowolony, uśmiechnięty, jakąś otworzył książeczkę. Tak, przypomnij, bo to dawno było, kiedy tu byłaś pierwszy raz, parę lat temu, i opowiadałaś, jak doszło do tego, że ty urodzona w Legnicy i tam spędziłaś całą młodość. Jak ty wpadłaś na to powstanie i ciągle wynajdujesz jakieś nowe na nie spojrzenie?
1: Wszystko zaczęło się rzeczywiście w Legnicy. W Legnicy akurat tak się stało, że ja miałam bardzo dobrych nauczycieli zarówno historii, jak i języka polskiego. W związku z tym ja się bardzo szybko zakochałam w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i do tej pory to jest mój ukochany poeta. Jeszcze jak byłam w szkole podstawowej, to oczywiście czytałam książkę Kamienie na szaniec i to też była taka moja ukochana lektura, bardzo ją przeżywałam, bardzo emocjonalnie do niej podchodziłam. Jak byłam w liceum, oczywiście zaczęłam sięgać po kolejne książki dotyczące Powstania Warszawskiego i te książki również mnie pasjonowały i wtedy się też zastanawiałam, gdzie chciałabym studiować. No i akurat od pana, który uczył mnie języka angielskiego, się dowiedziałam, że w Warszawie jest szkoła główna handlowa, bo jego córka tam akurat chodziła i on ją niesamowicie tę szkołę chwalił. Zresztą dzięki córce, która też była bardzo zadowolona. No, szkoła akurat wtedy była najlepszą uczelnią ekonomiczną w Europie Środkowo-Wschodniej. No i ja tak sobie wtedy wymyśliłam, że chciałabym w SGH studiować. Natomiast był też taki drugi powód, że ja faktycznie byłam zafascynowana Warszawą zawsze i historią Warszawy. Dosyć późno przyjechałam po raz pierwszy do Warszawy, bo przyjechałam jak byłam w szkole, jak byłam w liceum, jak już byłam nastolatką. Natomiast no, rzeczywiście Warszawa mi się wtedy bardzo spodobała i jak byłam na studiach, wymyśliłam sobie, że chciałabym poznać wszystkie trzy żyjące jeszcze wtedy siostry bohaterów Kamieni na szaniec. I faktycznie to wszystko mi się udało. W jakimś sensie zaprzyjaźniłam się z panią Marylką Dawidowską Strzemboszową, która dla mnie no, po prostu była przeuroczą kobietą, ciepłą, skromną, ze wspaniałą pamięcią, taką bardzo przyjazną ludziom, uśmiechniętą. Zresztą miała takie ogromne, błękitne oczy. Ja w ogóle zawsze miałam takie wrażenie, że jak się z nią rozmawiało, jak się patrzyło w jej oczy, to w tych oczach troszeczkę widziało się Alka Dawidowskiego. No a w związku z tym, że jak młode dziewczyny czytają Kamienie na szaniec, to jakby każda z nas wtedy była w którymś z bohaterów Kamieni na szaniec zakochana. No ja oczywiście byłam w Alku zakochana, więc ten kontakt z panią Marylką Dawidowską Strzemboszową był dla mnie niesamowity. Zresztą ona zaprosiła mnie do swojego mieszkania, tam gdzie akurat mieszkali przed wojną. Pokazywała mi stare albumy, więc widziałam zdjęcia Alka, widziałam pokój Alka. Kilka razy byłam z nią na Powązkach, nawet sadziłam razem z nią wtedy kwiaty, bo jeszcze akurat to był taki moment, gdzie rodziny mogły na tych grobach Zośkowców sadzić kwiaty, więc ja razem z panią Marylką Dawidowską Strzemboszową faktycznie sadziłam kwiaty jeszcze na grobie Alka. Ale też się okazało, że mężem pani Marylki Dawidowskiej Strzemboszowej był wówczas pan profesor Tomasz Strzembosz.
0: No właśnie, tak, chciałam o to spytać.
1: Tak. I pan profesor w ogóle miał cudowne podejście do młodych ludzi. On w ogóle namawiał wszystkich, żeby jak najwięcej pisać, żeby wydawać książki, żeby nie czekać, żeby nie być perfekcjonistą i nie poprawiać tych książek właśnie w nieskończoność, tylko jak już jest napisana, to po prostu niech ona będzie wydana, bo to po prostu zawsze zostanie. No i mnie również zaczął namawiać, żebym wydawała książki i faktycznie ja wtedy pisałam moją pracę magisterską w tej szkole głównej handlowej. W związku z tym, że byłam humanistką, to nie chciałam pisać na tematy ekonomiczne, czy właśnie no, takie bardziej ścisłe, więc postanowiłam napisać na temat Powstania Warszawskiego i to właśnie była moja pierwsza książka. I to też było właśnie niesamowite, bo jak tutaj było o tych moich urodzinach, to też było ciekawe, że pan profesor Tomasz Strzembosz napisał mi taką rekomendację do wydawnictwa, ale ta rekomendacja poszła i to po prostu temat tak na chwilę ucichł, a ta chwila trwała rok. rok generalnie, a potem dokładnie w moje urodziny zadzwoniła pani z wydawnictwa i się zapytała, czy nie chciałabym, żeby wydali moją pracę magisterską, tak? Więc tak naprawdę miałam taki niezwykły prezent urodzinowy. No i ta pierwsza książka faktycznie otworzyła mi drzwi do Muzeum Powstania Warszawskiego, zaczęłam poznawać powstańców. Natomiast dlaczego ja się zakochałam w Powstaniu Warszawskim? Pewnie dlatego,

0: tego, że powstanie poznałam wtedy, kiedy sama byłam nastolatką, więc tak naprawdę młodzi, tutaj od razu mogę nawiązać.
1: Romantyzm powstania, tak, bo właściwie tak. Było to wydarzenie skazane z góry na zagładę. Mhm.
0: Z jednej strony tak, no ale właśnie ci młodzi ludzie tak naprawdę przynieśli, dokładnie tak jak powiedziałaś, ten romantyzm powstania tak. warszawskiego, ale poza tym przynieśli uśmiech, przynieśli radość, przynieśli emocje przede wszystkim. I myślę, że tą taką barwność powstania i myślę, że też dzięki tym ich emocjom tak naprawdę do tej pory nie potrafimy bez emocji rozmawiać na temat powstania warszawskiego, bo to jest też niesamowite, że minęło 82 lata, a przez cały czas są takie spory dotyczące powstania warszawskiego, takie bardzo emocjonalne i to właśnie też jest niesamowite, że to powstanie warszawskie było wydarzeniem, które niosło w sobie tak ogromną dawkę emocji właśnie przede wszystkim, że do tej pory no, ludzie się spierają i te spory są po prostu takie bardzo emocjonalne, tak? Jak ja czasami słucham właśnie tych kłótni dotyczących powstania warszawskiego, to naprawdę tam ludzie całymi swoimi emocjami wchodzą w ten spór, więc po prostu wydaje mi się, że faktycznie tam ci młodzi ludzie byli w stanie nas tak mocno poruszyć, dotknąć, że do tej pory nie są nam obojętni i może dobrze, bo dzięki temu powstanie warszawskie nie jest takim kolejnym wydarzeniem historycznym, o którym się mówi głównie w szkołach, tylko to jest takie wydarzenie, które żyje i które ciągle porusza. I mnie też poruszyło i dlatego nadal o nim piszę. Ale zrobię sobie przerwę małą.
1: Wiesz co, ja pamiętam kilkanaście lat temu ówczesny ambasador USA wyraził zdziwienie, bo mówi, u nas się obchodzi zwycięstwa, a u was klęski. Widocznie tak ma być. Są jakieś tradycje przegranych powstań. Aha. A ja pamiętam moje pierwsze informacje, pierwsze wiadomości na temat powstania warszawskiego, to było zaraz po przyjeździe do Polski. Mieszkaliśmy we Wrocławiu, gdzie jak wiadomo wszyscy przybyli z różnych stron Polski i nie tylko. I pamiętam, że prawie wszyscy znajomi rodziców brali udział w powstaniu. I ta liczebność była tak zadziwiająca. Oczywiście to było naciągane, bo się tym chwalili. Bo ja pomyślałam, jak to cały kraj pod tytułem Polska brał udział w powstaniu. Jak oni się tam zmieścili? O, takie były moje wrażenia.
0: Ale to też niesamowite. Ale to jest właśnie dla mnie bardzo ciekawe, bo poruszyłaś taki wątek, do którego ja ciągle wracam, że tak naprawdę powstanie warszawskie to nie jest temat, który dotyczy tylko warszawiaków i tylko Mazowsza. Tak. Tylko to jest temat, który dotyczy ludzi z całej Polski. Bo tak naprawdę rzeczywiście w powstaniu warszawskim brali ludzie dokładnie z całej Polski, a potem po 45 roku ci ludzie się rozjechali także na ziemie zachodnie i północne, prawda? Więc tak naprawdę to też byli ludzie, którzy budowali te nowe struktury.
1: A w Legnicy spotkałaś w młodości kogoś, kto brał udział w powstaniu?
0: Ja nie spotkałam, ale potem oczywiście trafiłam na biogramy i na przykład jak pisałam książkę Perzetki 44, to trafiłam na historię przecudowną kobiety, która w ogóle pochodziła z Wołynia. Natomiast w dwudziestoleciu międzywojennym akurat pracowała w Chełmie Lubelskim właśnie. Między innymi zresztą była bardzo zasłużona dla edukacji, bo ona tam prowadziła takie bardzo nowoczesne gimnazjum dla dziewcząt właśnie razem ze swoją przyjaciółką. Natomiast co ciekawe, podczas wojny oczywiście związana była z konspiracją, z Armią Krajową, ale do Warszawy przyjechała na wakacje. Tak, właśnie w tym 44 roku.
1: Och,
0: w lipcu, tak. A w związku z tym, że ona była taka bardzo mocno związana z edukacją, z książkami, no to do Perzetek się po prostu nadawała idealnie, no bo Perzetki to jest edukacja i kultura właśnie między innymi i propaganda, i prowadzenie bibliotek również podczas powstania warszawskiego i koncerty powstańcze, ta i właśnie przygotowywanie akademii kulturalnych i język i poezja i śpiewanie i muzyka, więc tam idealnie się po prostu odnalazła. Natomiast to właśnie była taka pani, która po roku 46 przyjechała do Legnicy i tak naprawdę ona rzeczywiście tam tworzyła w Legnicy takie podwaliny edukacji, bo ona była związana z liceum pedagogicznym. Natomiast jak wprowadziła, jak powiedziałaś o Wrocławiu, z którym ja też jestem oczywiście związana jako dolnoślązaczka oczywiście, no tak, to mogę powiedzieć, że akurat ta pani też była związana z Wrocławiem, bo akurat tam miała rodzinę i swoje życie rzeczywiście zakończyła we Wrocławiu.
1: A słuchaj, powiedz mi teraz, ta twoja 16 książka o powstaniu Młodzi 44. Czego ona dotyczy? Bo znalazłaś jak zwykle nowe spojrzenie, nowy temat.
0: Tak, znalazłam nowe spojrzenie, bo w ogóle tak przede wszystkim miało być o emocjach, bo podtytuł tej książki to jest Powstanie Warszawskie emocjami opisane. Natomiast ja postanowiłam znowu opowiedzieć o tych takich mniej znanych aspektach. Z jednej strony na przykład pojawia się tam humor powstańczy, który dla mnie w ogóle jest cudownym tematem, który jest zupełnie zapomniany. Zresztą to jest w ogóle dla mnie niesamowite, jak ja czasami rozmawiam z różnymi dziennikarzami, to na przykład bardzo często pada takie sformułowanie, że w Warszawie, znaczy, że są tematy w Warszawie, z których się nie żartuje na przykład, i że takim tematem jest Powstanie Warszawskie. I oczywiście jest to jak najbardziej słuszne, ja się pod tym podpisuję. Natomiast właśnie był przecudowny humor powstańczy między innymi. I on był...
1: No bo to istnieje zawsze, przecież ludzie mają to poczucie ironii i spojrzenie takie. Inaczej trudno byłoby żyć.
0: Tak.
1: Zwłaszcza
0: tak.
1: W momentach dramatycznych, a co dopiero tragicznych.
0: Tak, dokładnie. I to jest właśnie dla mnie niesamowite, że to po prostu jest taki ogromny, przecudowny, ciekawy temat, bardzo świeży, absolutnie nieznany. A tak naprawdę jakoś się o nim nie mówiło. A przecież sama pani Danusia Szaflarska, którą również znałaś i przecudowna kobieta, to ona w ogóle mówiła, w jednym z wywiadów powiedziała, że podczas Powstania Warszawskiego ratował nas humor. I ona faktycznie opowiada, że wtedy, kiedy stali w kolejkach po wodę, bo z wodą oczywiście w powstańczej Warszawie był problem, bo nie działały wodociągi, w związku z tym trzeba było korzystać ze studni. No i do tych studni były kolejki i ona opowiada, że wtedy, kiedy stało się w tych kolejkach, to siadali na grobach, bo groby były wszędzie i opowiadali sobie kawały, a robili to po to, żeby nie zwariować. I to jest dokładnie cytat z niej, prawda? Właśnie, że to było bardzo, bardzo potrzebne. Natomiast to, co dla mnie jest w ogóle niesamowite, że ten temat humoru powstańczego jest taki przeogromny. Bo z jednej strony rzeczywiście warszawiacy chcieli się śmiać, lubili się śmiać i bardzo wielu powstańców mówi o tym, że ten humor właśnie był im potrzebny, bo byli młodymi ludźmi, którzy kochali życie i śmiech. Przecież to jest ten taki element, który rozładowuje nam te trudne emocje, więc dla takiej równowagi psychicznej było to po prostu bardzo potrzebne. Natomiast właśnie oni mieli swoje różnego rodzaju żarty, mieli swoje powiedzonka. W ogóle w powstańczej Warszawie był kabaret też, bo ja nawet kiedyś dostałam takie pytanie od jednego z dziennikarzy i on się mnie zapytał, czy były kabarety. Oczywiście te kabarety nie były takie jak teraz, to nie były stand-up i w ogóle. Natomiast to po prostu były takie elementy, znaczy były to takie pojedyncze występy, będące elementem całego koncertu. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że w powstańczej Warszawie była pani Mira Ziemińska-Sygietyńska, która była największą gwiazdą polskiego przedwojennego kabaretu, więc to po prostu było też takie naturalne.
1: Późniejsza twórczyni wraz z mężem zespołu wspaniałego Mazowsze, który dokładnie teraz odbył turnę po Stanach Zjednoczonych. Ale słuchaj, ja znałam również blisko, ty ją opisałaś chyba wcześniej, Alinę Janowską.
0: Tak.
1: Myśmy, bardzo się z nią dobrze znałam, bywałam u niej w domu, jeszcze tu w Śródmieściu i potem jak wybudowała sobie dom gdzieś tutaj na Powiślu. Ale to ciekawe, że te osoby, które brały udział w powstaniu, w ogóle o tym się nie rozmawiało. Ja się teraz zastanawiam, do jakiego stopnia, bo nie było takiej potrzeby, bo pracowaliśmy bardzo intensywnie. Kultura kwitła w sposób niezwykle interesujący w czasach PRL-u, którego zawsze bronię w tym względzie, ale też, a może te osoby nie uważały za godne zaufania, na przykład mnie, żeby się na ten temat zwierzać. Nie wiem, bo Alinę znałam bardzo długo, do końca jej dni, jeszcze jak była szefową sekcji estrady z Patti w ZASP. Nigdy nie było o tym mowy. I jak ty to oceniasz ze swojego punktu widzenia?
0: Ale ja myślę, że to chyba nawet nie jest kwestia zaufania do konkretnej osoby, tylko w ogóle takiego może braku zaufania do ludzi i do tego, jak to zostanie przyjęte. No bo jednak na temat Powstanie Warszawskie zawsze było takim trudnym tematem, bo dotyczyło oczywiście Armii Krajowej, dotyczyło innej władzy. To nie było dobrze widziane, żeby właśnie opowiadać o tym, że się uczestniczyło w Powstaniu Warszawskim, że się należało do Armii Krajowej, że się uczestniczyło w tej walce o wolność. I to jest też ciekawe, jak ja na przykład właśnie między innymi pisałam o młodych, też pisałam o dwóch takich dziewczynach właśnie podczas Powstania Warszawskiego. Jedna miała 16 lat, druga miała 17 lat, które były sportsmenkami. Jedna z nich w ogóle też była wykładowczynią w Szkole Głównej Handlowej, więc ja ją tam po prostu widywałam na korytarzach. Wtedy się nie poznałyśmy, bo ona była bardzo wymagająca, a statystyka to jest jakby niekoniecznie mój kierunek, tak? Więc ja po prostu wybrałam sobie inną wykładowczynię, ale właśnie to, co ciekawe, że tak naprawdę zarówno ona, czyli pani Teresa Kodelska-Łaszek, jak i pani Barbara Grocholska-Kurkowiak, to są właśnie dwie uczestniczki Powstania Warszawskiego, które potem były narciarkami, które rzeczywiście były olimpijkami, też osiągały wspaniałe sukcesy w narciarstwie i one rzeczywiście wielokrotnie wyjeżdżały razem i na zawody i w Polsce i za granicą i znały się po prostu świetnie. Obie uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim i pani Teresa Kodelska-Łaszek, z którą potem bardzo dużo rozmawiałam, opowiedziała mi, że one nigdy w życiu na temat powstania ze sobą nie rozmawiały przez kilkadziesiąt lat. Tak naprawdę dopiero pewnie tak w okolicach 89, może troszeczkę wcześniej, ten temat gdzieś tam wypłynął i jak się rzeczywiście okazało, że się przyjaźnią przede wszystkim, że mają do siebie zaufanie, no i że obie jeszcze właśnie uczestniczyły w tym Powstaniu Warszawskim, no to wtedy zaczęły o tym opowiadać, natomiast to pewnie tutaj warto byłoby przywołać chociażby panią Irenę Kwiatkowską, która bardzo tak otwarcie o tym mówiła.
1: Coś takiego, też ją znałam, a jakoś no, w innych okolicznościach.
0: Tak, ale właśnie ona w ogóle prawie, że nie chciała opowiadać na temat Powstania Warszawskiego. Chyba opowiedziała tylko jednej czy dwóm osobom, bo ona uważała, że dramat Powstania Warszawskiego jest w stanie zrozumieć tylko ten, kto tam był. I tak naprawdę uważała, że nie ma sensu opowiadać ludziom, którzy nie byli w powstaniu, bo oni nie zrozumieją tego, przez co ona przechodziła. A poza tym jeszcze była taką osobą, która bardzo lubiła zamykać przeszłość za sobą. Ona właśnie zawsze patrzyła na teraźniejszość i ewentualnie w przyszłość. Tak, i że to, co było, no to po prostu to trzeba zamknąć. Oczywiście okazało się, że miała też taką ogromną traumę powstańczą, tak, bo to były takie bardzo trudne doświadczenia, bo przez co ona właśnie przechodziła, no to były takie bardzo traumatyczne doświadczenia, bo i widziała śmierć swoich znajomych i jak ci znajomi byli ranni. Ona występowała też w szpitalach powstańczych, między innymi dla znajomych, którzy na przykład byli bez ręki, bez nogi, tak, więc takie dramaty. Natomiast no, powstańcy, a zwłaszcza ci młodzi ludzie też często chcieli się odciąć od tych tematów powstańczych, bo to były takie bardzo, bardzo dramatyczne historie. Natomiast jak jeszcze pytałaś, dlaczego nadal o tym piszę, to tak sobie myślę, że pewnie dlatego, że ja ciągle znajduję nowe, ciekawe tematy. I tutaj takim tematem, który mnie bardzo zafascynował, to są na przykład platerówki. I powiem szczerze, że ja w ogóle nie byłam świadoma, że platerówki faktycznie uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim i były na lewym brzegu, właśnie uczestniczyły w desancie, bo desant Berlingowców kojarzy kojarzy mi się z mężczyznami, z berlingowcami, a się okazało, że tam uczestniczyło całkiem dużo kobiet i te kobiety też miały bardzo ciekawe doświadczenia, natomiast w ogóle platerówki są dla mnie niesamowitymi kobietami, które zostały tak bardzo doświadczone przez wojnę, przez los, przez historię, że po prostu stwierdziłam, że no koniecznie trzeba je przypomnieć, no bo z jednej strony oczywiście są to przeważnie kobiety, które mieszkały na Kresach. W związku z tym one przeżyły, znaczy ich mężowie, ojcowie, bracia bardzo często zginęli w Katyniu. One same bardzo często doświadczyły deportacji, która miała miejsce w roku 1940 i 1941, w związku z czym część z nich razem, a czy większość z nich razem z rodzinami trafiła albo do Kazachstanu, albo na Syberię. Część z nich przeszła przez rzeź wołyńską, tak? Właśnie uciekała tam z Wołynia, bo też są takie historie. Potem jak były na Syberii albo w Kazachstanie, to okazało się, że nie zdążyły do armii generała Władysława Andersa, w związku z tym, no po prostu chcąc się wydostać z ZSRR, musiały przystąpić do armii Wandy Wasilewskiej, tak? Zresztą to dla mnie też było ciekawe, bo ja zawsze uważałam, że armia, ta taka, która powstała w 1943 roku, to jest armia generała Zygmunta Berlinga, tak? No, tak? A tutaj nagle się okazuje, że jak mówimy o platerówkach, to jest armia Wandy Wasilewskiej.
1: Bo no bo ona była tak, spiritus movens tego całego ruchu. Ona nawet miała rozmowy ze Stalinem, zresztą to była postać wybitna. Ona potem została tam, bo ona wyszła za mąż za dramaturga. Zapomniałam w tej chwili, nie chcę przekręcać nazwiska. No dobrze, a w powstaniu brała też udział 15-letnia Krystyna Zachwatowicz.
0: Przecudowna kobieta, ja ją po prostu uwielbiam. Żeśmy się poznały. Zresztą dla mnie po prostu pani Krystyna jest przeuroczą kobietą i to, czym mnie ujęła w ogóle na samym początku, jak ja napisałam po raz pierwszy tekst o niej, rzeczywiście ten tekst jej wysłałam. No ja tam wszędzie pisałam Krystyna Zachwatowicz-Wajda, a ona po prostu powiedziała, że do mojego tekstu to ma tylko jedną uwagę, żeby nie pisać Krystyna Zachwatowicz-Wajda, tylko żeby pisać Krysia, tak? Bo ona miała 14-15 lat i to rzeczywiście było też bardzo, bardzo takie ciekawe. Zresztą ona miała bardzo interesujące doświadczenia, bo ona z jednej strony pomagała w szpitalu i też właśnie była taką noszową, można byłoby powiedzieć, patrolową.
1: Ona taka droga.
0: Tak, dokładnie. Ona w ogóle była dziewczynką z warkoczykami, tak? Właśnie chodziła w takiej sukience przerobionej przez jej mamę z mundurka harcerskiego. Potem właśnie też kolportowała prasę i właśnie nawet też opowiada o tym, jak rzeczywiście szła z tą prasą, z biuletynem informacyjnym w jakieś miejsce, gdzie miała je przekazać i po prostu wchodzi na takie puste zupełnie podwórko i nagle wychodzi mężczyzna i się pyta: dziewczynko, gdzie ty idziesz, tak? No bo ona po prostu rzeczywiście drobna, te warkoczyki jeszcze, prawda, 14-15 lat. No i ona właśnie powiedziała, w którą stronę idzie, bo tu ma zadanie, bo musi przekazać prasę powstańczą, a ten pan mówi: słuchaj, tam już są Niemcy, tak? I właśnie powiedziała, że gdyby nie ten mężczyzna, no to być może by w ogóle nie przeżyła powstania warszawskiego.
1: Coś takiego.
0: Tak, że tak naprawdę to on w jakimś sensie uratował jej życie. Ona też miała bardzo takie ciekawe doświadczenia związane z przynależnością do takiej struktury, która się nazywała Wojskowa Służba Społeczno-Informacyjna. To w ogóle była taka bardzo ciekawa struktura, która tak naprawdę robiła coś a la takie wywiady społeczne tak naprawdę i ona badała trochę opinię ludności cywilnej, żeby po prostu wojsko też mogło wpływać na przykład na te negatywne nastroje. Natomiast ta struktura zajmowała się też właśnie zbieraniem różnego rodzaju informacji, między innymi takich, gdzie są na przykład matki z małymi dziećmi. Właśnie, żeby takim matkom można było przekazać mleko albo takie mieszanki mleczne. A to też jest ciekawe, bo właśnie ten taki epizod dotyczący zbierania mleka dla matek które mają maleńkie dzieci, dotyczył jej cioci, ponieważ siostra mamy pani Krystyny Zachwatowicz-Wajdy urodziła dziecko dokładnie albo dzień przed powstaniem, albo jakby w drugim czy tam trzecim dniu powstania warszawskiego, więc to też takie jest niesamowite. Zresztą pani Krystyna Zachwatowicz w ogóle też opowiada o tym, że to powstanie kojarzy jej się właśnie a propos tych emocji, o których pisze, z takim strachem między innymi o mamę, bo mama właśnie z tą swoją siostrą poszła do innej dzielnicy, bo tam miały lekarza ginekologa, tak, który no po prostu prowadził ciążę, tak, no i właśnie z jednej strony jest strach o mamę, czy ona przeżyje, czy ona wróci, kiedy wróci, ale pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda też miała takie bardzo ciekawe doświadczenie takiego sporu o powstanie ze swoim ojcem, z panem profesorem Janem
1: właśnie,
0: Zachwatowiczem.
1: Powiedz, jak to było, bo ty dokładnie
0: to też jest niesamowite, bo on był akurat przeciwnikiem powstania, bo
1: tak.
0: I to takim bardzo, bardzo ostro podchodził do tego tematu, no i w ogóle uważał, że powstanie nie powinno wybuchnąć, bo tak naprawdę zostało zniszczone całe miasto, została zniszczona architektura.
1: Które on później odbudowywał.
0: Tak, dokładnie. No i właśnie, że przepadły też dzieła sztuki, prawda, bo on się nimi też zajmował. Natomiast pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda właśnie wychodząc z powstania była pełna tych takich euforycznych emocji właśnie.
1: Ona nadal jest.
0: Tak.
1: Tak, teraz niedawno się wypowiadała, mówili mi znajomi.
0: Tak, bo ona właśnie mówiła, że te pierwsze dni, no to dla niej to był taki festiwal wolności, że są te biało-czerwone flagi, że się ludzie cieszą, że jest wspólne śpiewanie warszawianki, że wszyscy wierzą w zwycięstwo. I ona zapamiętała to i właśnie to jest też ciekawe, bo oni tam...
1: Ale właśnie, ta wiara w zwycięstwo była dziwna. Przecież to było kompletnie irracjonalne.
0: No ale oni też do końca o tym nie wiedzieli, tak? No bo jak my się teraz też tak na to patrzymy, no to jednak wszyscy myśleli, że Stalin się nie zatrzyma, prawda? Na zasadzie, że nie stanie na tej Wiśle. Tak nie do końca, znaczy przed Wisłą na Pradze. Oczywiście były przekazywane jakieś informacje dotyczące chociażby Teheranu, który miał w 1943 roku miejsce i był Jan Nowak-Jeziorański, tak, który też no, tutaj przyjechał jako kurier no i przekazywał informację, że powstanie warszawskie, dokładnie tak jak on powiedział, będzie tylko taką burzą w szklance wody, tak, bo to są po prostu jego słowa i że to nic nie zmieni. Natomiast no, sami dowódcy powstania też mówią o tym, że ta machina była już tak rozpędzona, że to trudno było zatrzymać. I z drugiej strony ja tak sobie myślę, też kiedyś właśnie słyszałam taką opinię, że rzeczywiście jak się patrzy tak racjonalnie na powstanie warszawskie, to zarówno pod względem militarnym, politycznym, międzynarodowym wiadomo, że nie miało szans, tak? Ale z drugiej strony jest ten czynnik społeczny, ludzki, emocjonalny, tak? I z drugiej strony to też jest coś takiego, że no jednak ci ludzie, którzy byli w Warszawie przez 6 lat okupacji, każdy pałał taką chęcią wyrównania rachunków, bo każdy miał te takie swoje własne indywidualne rachunki z Niemcami, bo ktoś był na Pawiaku, komuś zabito matkę, komuś zabito córkę, żonę, ktoś był na Pawiaku, ktoś był w obozie koncentracyjnym, tak, a poza tym no, to właśnie też byli ci młodzi ludzie, którzy byli w tajnych podchorążówkach, którzy przez ileś tam lat przygotowywali się do tego powstania, więc to te emocje jednak są też takie po prostu ważne troszeczkę. Znaczy ja tak przynajmniej myślę, że są ważne właśnie.
1: Ale logicznie rzecz biorąc, Armia Czerwona stanęła na tamtym brzegu Wisły, ale przecież Stalin ze swoją armią 6-milionową, co on miał popierać rząd w Londynie? Przecież to rząd w Londynie zadysponował nie wiadomo do jakiego stopnia, że ma wybuchnąć powstanie.
0: No tak, ale w ostatnich dniach lipca, no przecież radiostacja Kościuszko, bardzo propagandowo związana z polskimi komunistami i też no jakby przy okazji troszeczkę ze Stalinem, to tak naprawdę ona nawoływała do powstania warszawskiego, tak? Bo to są te takie informacje na ten temat, że chwyćcie za broń, pomagajcie Armii Czerwonej, przekazujcie nam informacje. Znaczy to w ogóle jest też taki bardzo ciekawy temat. Ja też na ten temat pisałam w Wolności 44, bo właśnie ja sobie zrobiłam coś takiego, że przejrzałam te ostatnie 10 dni, które były tuż przed samym Powstaniem Warszawskim, co się wtedy działo, i spojrzałam sobie na tych wszystkich ludzi, którzy uczestniczyli w podejmowaniu decyzji. I dla mnie to, co w ogóle było niesamowite, to, że to było tak niesamowicie skomplikowane, tak, że tam po prostu tych różnych sznurków było tak strasznie dużo właśnie politycznie, tak, i tak. Z jednej strony jest ten, właśnie dla mnie to jest niesamowite, bo tak jak właśnie wspomniałaś o rządzie polskim na uchodźstwie, czyli właśnie o rządzie londyńskim, to tak naprawdę tam mamy premiera Mikołajczyka, który przyszedł do tego powstania, ponieważ uważa między innymi, że wygrane powstanie albo w ogóle powstanie i walka, no to będzie bardzo silny argument w jego rozmowach ze Stalinem, na zasadzie, że Armia Krajowa nie stoi z bronią u nogi, że ona też walczy, że też się włącza tutaj w walkę. No a gdyby się jednak udało wygrać, tak, no to już w ogóle po prostu mogliby przywitać.
1: Gdyby.
0: Tak, tak. Natomiast co dla mnie też jest ciekawe, że w tym samym Londynie jest wódz naczelny, czyli generał Kazimierz Sosnkowski, który teoretycznie jest ogromnym przeciwnikiem powstania, wysyła Okulickiego, który ma zapobiec powstaniu, a Okulicki przyjeżdża i przekazuje to, co mówi, to, co zalecił mu Sosnkowski, ale równocześnie mówi, że ale jego zdaniem własnym, prywatnym, to on uważa, że powinno być powstanie tak naprawdę. Więc to w ogóle też jest niesamowite, a jeśli chodzi o samego wodza naczelnego, czyli generała Sosnkowskiego, to z jednej strony on faktycznie zakazał powstania, ale z drugiej strony wydał taką depeszę, gdzie było bardzo otwarcie napisane, że jeśli byłaby taka szansa na to, żeby zająć jakieś duże miasto, jakiś duży taki ośrodek, to należy spróbować to zrobić, tak? To gdzie tutaj jest konsekwencja? Więc tak naprawdę, a to też jest ciekawe właśnie, jacy ludzie byli wtedy w Londynie, jacy ludzie byli wtedy w Warszawie, jacy ludzie byli wokół tych decydentów. I ja tak naprawdę to uważam, że też byli tacy ludzie, którzy byli, siedzieli sobie w tym drugim szeregu, ale tak naprawdę to oni pociągali za te sznurki, bo znaczy dla mnie, ja już wspominałam zresztą nawet tutaj kiedyś na ten temat, żeśmy rozmawiały, dla mnie taką osobą, która jakby z tylnego siedzenia w jakimś sensie podejmowała decyzję, to był pułkownik Jan Rzepecki, bo on się bardzo przyjaźnił z dowódcą Powstania Warszawskiego, czyli na początku z pułkownikiem, a potem generałem Antonim Chruścielem, pseudonim Monter. I tak naprawdę bardzo wiele informacji przekazywanych Monterowi to jest właśnie Rzepecki, tak? I to jest właśnie też bardzo ciekawe, że to, o czym my mówimy, o tych czołgach, które pojawiły się na Pradze, które miały być tym takim powodem, tak, do rozpoczęcia, to tak ja czytałam na ten temat, że to prawdopodobnie była informacja przekazana celowo właśnie przez Jana Rzepeckiego, żeby to powstanie uruchomić, bo on był związany z ludowcami, a ludowcy to jest Mikołajczyk, czyli rząd polski na uchodźstwie, więc naprawdę tutaj tych różnych tematów, które się przeplatają, takich nie do końca oczywistych, ja myślę, że my nigdy się nie dowiemy, jak
1: tak,
0: to było.
1: Ja właśnie chcę w tym momencie zauważyć, posługując się tekstem Alberta Camus, który stwierdził w swoich zapiskach, że właściwie nigdy nie będziemy znali prawdy, która rozgrywała się w określonym czasie. Nawet jeśli przy niej jesteśmy, to niekoniecznie. Ja proponuję, żeby teraz w ogniu tej rozmowy na temat powstania, jakie było, dlaczego było, czy słuszne było, czy niesłuszne. Mamy taką piękną piosenkę Wojtka Młynarskiego. Tak, Jutro Warszawa, jedna z najpiękniejszych. Mhm.

te dziewczyny, co powstanie świętowały, w tamte dni we włosy kwiatów nie wplatały. Jeśli padły, niosą dziś

0: zanim wrócimy do tematu powstania, to tak słuchałam Teresy Tutinas, bo to jest moja epoka. I ciągle mnie zastanawia, właśnie myśmy tu z Lidką Stanisławską rozmawiali o tym, dlaczego obecne pokolenia mają taką słabą ekspresję, właściwie zerową, no tak, tak jakoś szemrzą. To jest takie odróżnialne wszystko głosowo, zresztą piosenka jest bardzo piękna, ja ją też swego czasu włączyłam do repertuaru, bo jest wyjątkowej urody. A słuchaj, powiedz mi, a gdzie będziesz robić promocję swojej najnowszej książki 16?
1: Tak. No na szczęście akurat jest tak, że faktycznie będzie całkiem dużo spotkań i na pewno chciałabym zaprosić na pierwsze spotkanie, które będzie w Bibliotece Mokotowskiej, naszej zaprzyjaźnionej. I to spotkanie będzie 3 sierpnia i to jest ulica Bukietowa 4A o godzinie 18. Natomiast jak już właśnie jesteśmy przy spotkaniu autorskim, jak już też jesteśmy przy Bibliotece Mokotowskiej, to chciałam powiedzieć, że książka właśnie Młodzi 44 była inspiracją do przygotowania wystawy razem z razem z Biblioteką Mokotowską.
0: Tak,
1: dokładnie. Z panią Elżbietą pracuje mi się naprawdę wspaniale i tak naprawdę i przez bibliotekę, też między innymi przez panią Elżbietę zostałam zaproszona do przygotowania wystawy. A w związku z tym, że akurat wtedy pisałam książkę Młodzi 44, no to tak sobie pomyślałam, że warto byłoby też pokazać te emocje. Wystawa nosi tytuł Kiedy się miłość śmiercią stała, więc jest to oczywiście cytat z mojego ukochanego poety, czyli z Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
0: Straszne.
1: Pod tytuł jest najbardziej przejmujące kadry z powstańczej Warszawy. I faktycznie myślę, że wystawa jest o tyle ciekawa, że jest w niesamowitym miejscu i jakbym miała sobie wymarzyć jakieś miejsce, gdzie chciałabym, żeby wystawa, do której przygotowałam scenariusz i koncepcję i wybrałam zdjęcia i fragmenty poezji właśnie Baczyńskiego miała miejsce, to właśnie chciałabym tam, czyli Kopiec Powstania Warszawskiego. Kopiec Powstania Warszawskiego no dla mnie jest niezwykłym miejscem, zresztą jest to miejsce po prostu, które powstało z gruzów Warszawy, prawda?
0: On teraz został ostatnio tak jakoś zrenowowany, unowocześniony. Na czym to polega?
1: Byłam. Zresztą ja uwielbiam to miejsce i tam rzeczywiście jest niesamowity klimat. Tam są takie schody i na tych schodach faktycznie...
0: Bo on jest bardzo wysoki.
1: Tak. On jest rzeczywiście wysoki. Można iść tak schodami trochę bardziej jakby tak stromo, ale też można sobie iść taką ścieżką mniej stromą, taką wokół
0: kopca. Szłaś tą ścieżką?
1: Nie, ja szłam schodami zawsze jakoś tak, a szłam schodami dlatego, że na tych schodach po prostu jest niesamowita ekspozycja, bo tam są fragmenty ruin Warszawy i to rzeczywiście takie przepiękne.
0: Na zasadzie... Tak.
1: Ale tam no, na przykład są fragmenty murów, fragmenty cegla, to znaczy takich murów z cegły, są fragmenty posadzki na przykład. Jest fragment jakiegoś budynku, gdzie po prostu były wyryte jakieś napisy, tak? I to rzeczywiście zostało do tej pory. Poza tym jeszcze tam wzdłuż tych schodów są takie symboliczne krzyże, które po prostu są przypisane poszczególnym zgrupowaniom, ale też na przykład są przypisane kobietom w Powstaniu Warszawskim, dzieciom w Powstaniu Warszawskim, więc tak naprawdę no też jakby bohaterowie moich książek. Natomiast ja powiem szczerze, że dla mnie było szczególnie ważne to, że mogłam każde zdjęcie opisać poezją Baczyńskiego, no bo wiadomo, ja po prostu kocham Baczyńskiego od lat. To rzeczywiście była taka duża praca, ale również niesamowicie przyjemna. No i myślę, że możemy się pochwalić i ja i organizator, czyli biblioteka, że pomimo tego, że nie zgłaszaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego o patronat, to Muzeum Powstania Warszawskiego samo z własnej inicjatywy postanowiło docenić merytoryczność tej wystawy i przyznało nam patronat właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego, więc się chwalimy, bo faktycznie właśnie aż tak z ciekawości sobie poczytałam, jak to jest z tym patronatem i tam jest napisane, że szczególnie merytoryczne, ciekawe, kreatywne projekty właśnie dostają taki patronat właśnie z naciskiem na merytoryczność, więc się możemy chwalić zarówno biblioteka, jak i ja, że przygotowaliśmy taką wystawę. Natomiast no rzeczywiście, jeśli ktoś kocha Baczyńskiego i jest ciekawy takiego innego spojrzenia na Powstanie Warszawskie, no to też oczywiście zapraszamy. Jeśli chodzi o te spotkania, to też chciałam powiedzieć, że w okolicach Warszawy będą też spotkania, czy na Mazowszu będą też spotkania, bo tak jak właśnie 4 jest spotkanie w Bibliotece Mokotowskiej, tak jak już powiedziałam, na tej bukietowej 4A, to 5 jest na przykład spotkanie w Ciechanowie, więc gdyby ktoś z Ciechanowa nas słuchał, to oczywiście zapraszamy.
0: A w Ciechanowie w Domu Kultury?
1: W bibliotece. To akurat tam, ale też będzie spotkanie w Ożarowie Mazowieckim, będzie spotkanie w Otwocku, więc tak naprawdę tych spotkań rzeczywiście troszkę będzie. Będzie spotkanie na Bemowie też między innymi.
0: To dużo.
1: Tak, tak, tak, ale w ogóle pierwsze spotkanie, jakie mam, poświęcone tej książce, które się odbędzie 31 lipca, to jest spotkanie w Koszalinie, więc jeśli ktoś na przykład...
0: A, bo tam jest drukowana twoja książka.
1: Tak, bo tam jest drukowana książka.
0: Uwielbiam Koszalin, to jest miasto, które zostało bardzo pokrzywdzone odebraniem mu statusu województwa. Mhm. Dlatego, że ja miałam długie kontrakty w tamtejszej estradzie. Właśnie wspominałyśmy z Litką Stanisławską, bo ona pochodzi z tamtych stron. Mhm. To było wspaniałe miasto i tak bardzo, bardzo... Zresztą uwieczniony też działalnością Ryszarda Ulickiego, wielką postacią nie tylko telewizji i mediów, ale przede wszystkim autorem przepięknej piosenki Kolorowe Jarmarki, która jest czymś zupełnie wyjątkowym. Piosenka Ryszarda Ulickiego to jest pewien symbol zakończenia określonej epoki. Ale wiesz co, wracając, poruszyłaś tu sprawy dzieci w powstaniu. Ilekroć jedziemy z Witusiem tutaj wzdłuż ulicą Podwale i mijamy ten pomnik małego powstańca, to jest przecież małe dziecko w hełmie, to mnie ogarnia groza. Właściwie w jakim charakterze? Chyba, że on do fotografii pozował. Przecież takie małe dziecko poszło do powstania. Co ty o tym sądzisz?
1: Znaczy, to ja myślę, że ten pomnik to po prostu jest takim symbolem, prawda? Jest też symbolem uczestnictwa z jednej strony dzieci w Powstaniu Warszawskim, oczywiście nie w walce, bo to nigdy nie było uczestnictwo w walce, bo rzeczywiście dzieci, żeby móc... Znaczy nigdy, może troszeczkę źle powiedziałam, no bo były takie wyjątki, natomiast dzieci, żeby móc należeć do Armii Krajowej, oficjalnie musiały mieć 14 lat, więc to było troszeczkę...
0: Jednak.
1: Tak, tak, tak, musiały mieć 14 lat, natomiast rzeczywiście były dzieci, które miały 11, 12, 13 lat, które też uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim, które były łącznikami, gońcami, należały do harcerskiej poczty polowej.
0: Bo same się rwały.
1: Tak, tak, tak, tak. Dokładnie i rzeczywiście była taka bardzo słynna postać, czyli Witold Modelski, pseudonim Warszawiak. I tak naprawdę on troszeczkę jest podobny do chłopca, który jest na tym pomniku. Natomiast rzeczywiście...
0: Też był taki malutki?
1: Znaczy, aż taki,
0: trochę
1: aż,
0: większy.
1: Znaczy, no myślę, że jednak był troszeczkę większy, natomiast no rzeczywiście też miał taki właśnie hełm bardzo, bardzo podobny. Oczywiście chodził bez broni, prawda? No bo jednak dzieci nie miały broni w Powstaniu Warszawskim, chociaż jesteśmy w stanie znaleźć kilka takich przypadków, gdzie na przykład 14-letnie dzieci też miały broń, bo rzeczywiście ja słyszałam o takich przypadkach. Natomiast jeszcze też warto pamiętać, że jak się patrzymy na zdjęcia z powstańczej Warszawy, to te dzieci bardzo często są tam z bronią, ale pamiętajmy, że to są zdjęcia pozowane, że to jest na takiej samej zasadzie jak teraz... Dziecko na przykład staje sobie przy super nowoczesnym samochodzie, prawda? No bo to jest coś, co podziwia, a że dzieci podziwiały powstańców, no to również chciały być podobne i po prostu dzieci rzeczywiście są na zdjęciach powstańczych z bronią, ale to po prostu jest takie wykrzywienie rzeczywistości w tym momencie
0: właśnie,
1: i to jest jeden
0: właśnie
1: z tych mitów.
0: Dobrze, że to wyjaśniłaś.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Agnisiu, kochana, ty się poruszasz w tym powstaniu tak, jakbyś przy nim była, wiesz? Znasz tak takie szczegóły i takie detale. I każda rozmowa z tobą jest wspaniała, bo właściwie co roku, jak zbliża się ta data, to myślę, oj, który to już rok, niewiarygodne. Co to mówi na przykład dzisiejszej młodzieży? Czy miałaś jakieś spotkanie na przykład w szkole?
1: Tak, miałam bardzo dużo spotkanie w szkole. I właśnie to jest też dla mnie ciekawe, że jak pisałam książkę Młodzi 44, to ona powstała ze skonfrontowania moich rozmów z powstańcami i moich spotkań z młodzieżą. Aha. Bo miałam takie spotkanie w Zduńskiej Woli, gdzie zostałam zaproszona przez bibliotekę i pani właśnie z biblioteki zasugerowała, czy mogłabym zrobić takie spotkanie, podczas którego byłabym w stanie w inny sposób opowiedzieć o powstaniu, tak żeby zaciekawić młodych ludzi. No bo mm-hmm. wiadomo, że nie wszyscy się interesują historią, oczywiście. Nie wszyscy się interesują powstaniem. Ja stwierdziłam, że może spróbowałabym pokazać, że powstańcy warszawscy, zwłaszcza ci młodzi, ci 16-17-letni, tak. byli bardzo podobni pod wieloma względami do dzisiejszej młodzieży.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Byli podobni dlatego, że na przykład chodzili sobie do tej samej szkoły, przeżywali swoje pierwsze miłości, kibicowali temu samemu klubowi na przykład, do tego samego parku, chodzili na te same wagary i na pierwsze randki na przykład. Poznawali życie, mieli może inne problemy, ale tak naprawdę też musieli się spotykać właśnie z tymi problemami, które ich przerastały. Mieli bardzo podobne hobby, na przykład ktoś pięknie śpiewał, ktoś pięknie rysował, interesował się grafiką i robił plakaty na przykład, ktoś był sportowcem, ktoś marzył o tym, żeby zostać aktorem. I to były takie same emocje właśnie. I ja tak sobie pomyślałam, a poza tym dla mnie było ciekawe to, że rzeczywiście jak weszłam na takie spotkanie, tak spojrzałam sobie na tą młodzież i tak widziałam troszeczkę po tych minach, że tak sobie myśleli, no pewnie będzie kolejna nudna lekcja historii, prawda? No tak jak zwykle no, mamy w szkołach. A ja postanowiłam pokazać im to powstanie inaczej. Zaczęłam mówić na przykład o jedzeniu. Zaczęłam mówić o strojach. Powiedziałam o czymś takim jak moda powstańcza, bo w ogóle to dla mnie też było niesamowite, że jak się pytałam powstańców, w jakim stroju poszli do Powstania Warszawskiego, to też zapytałam oczywiście tak metaforycznie, czy istniało coś takiego jak moda powstańcza. Oczywiście od części osób dostałam takie bardzo negatywne komentarze właśnie na zasadzie, jak ja mogę takie głupoty wymyślać i w ogóle, czy ja sobie wyobrażam, że w Powstaniu, no to były pokazy mody, projektanci i tak dalej, ale było mnóstwo kobiet, które stwierdziło, że rzeczywiście w Powstaniu bardzo modne były panterki na przykład i każdy marzył o tym, żeby w tej panterce być.
0: No tak.
1: Że w Powstaniu były niesamowicie modne.
0: Nawet po wojnie.
1: Tak, tak, tak. Ale jeśli chodzi o kobiety, no to na przykład bluzki z jedwabiu, który pochodził ze spadochronów zrzutowych na przykład.
0: To i one, też było modne
1: tak,
0: po wojnie.
1: Tak, tak, tak. I bardzo modne na przykład były apaszki, a zwłaszcza apaszki w grochy. I na przykład powstańcy mówią, że...
0: Dlaczego w grochy?
1: Podejrzewam, ale to jest moje podejrzenie. No, znaczy no. Tak, bo apaszki w grochy były bardzo charakterystyczne dla żołnierzy z batalionu Parasol. Podejrzewam, że akurat trafili na jakiś magazyn, gdzie albo były takie apaszki, albo był taki materiał i sobie po prostu zrobili takie apaszki. Natomiast rzeczywiście mówi się o tym, że żeby tak wyglądać modnie, szykownie i właśnie zwracać uwagę, no to należało mieć panterkę, apaszkę, zwłaszcza w grochy i jeszcze czapkę z daszkiem, która była z takiego samego materiału jak panterki. A to wszystko było związane z tym, że powstańcy bardzo szybko, bo w pierwszych dniach powstania zdobyli magazyny właśnie, gdzie po prostu były mundury niemieckie. Natomiast ja chciałam powiedzieć o tych strojach, bo to nie jest tak, że ja tak sobie wymyśliłam i to po prostu, żeby powiedzieć coś innego. Tylko dla powstańców było niesamowicie ważne, żeby mieć mundury, dlatego, że powstańcy nie mieli przede wszystkim broni, więc tak naprawdę ten mundur dawał im namiastkę, że są...
0: Że są wojskowi.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie, tak, dokładnie, tak. Więc to po prostu dla nich też było niesamowicie ważne, ale właśnie to dla mnie było takie niesamowite, że jak zaczęłam mówić na przykład o tych strojach i jak zadałam takie pytanie, że a słuchajcie, a czym jest moda waszym zdaniem, to nagle się okazało, że właśnie zwłaszcza dziewczyny, no takie widać, że interesujące się modą, aczkolwiek takie, o których ja bym nigdy w życiu nie powiedziała, że mogłabym z nimi o powstaniu rozmawiać, to włączyły się w dyskusję, zaczęłyśmy oglądać zdjęcia po prostu tych młodych dziewczyn, jak one wyglądały, jakie miały fryzury, co wtedy było modne. I się okazało, że zupełnie nieoczekiwanie powstał ten taki wspólny mianownik, tak, że jakby przez sport, przez muzykę, przez grafikę, przez modę, przez życie codzienne, przez opowiadanie o przyjaźniach, o miłościach, o domu rodzinnym, o takich emocjach też bardzo, bardzo różnych, rzeczywiście można zbudować taki wspólny mianownik.
0: Agnisiu, teraz wspólny mianownik jest taki, że zbliża się koniec audycji, z tobą się tak interesująco rozmawia, bo zawsze proponujesz jakieś odkrywcze tematy i przypadki i w ogóle wydarzenia z powstania, ale zażyczyłaś sobie, żeby posłuchać na koniec mojej piosenki, a ja ciebie uroczyście żegnam, jak również twoich rodziców w Legnicy przy głośnikach. Dziękuję bardzo Igorowi i wszystkiego dobrego Hani Tracz. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo.
1: Ja również bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi przeogromnie miło móc gościć i móc z tobą porozmawiać tutaj.

0: Audycja powtórkowa.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Po reklamie.
9: Osiemdziesiąta druga rocznica powstania warszawskiego. Dzień dobry Państwu, godzina 12.07, dziś jest 1 sierpnia. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Igor Toporowski, a w studium nasz pierwszy gość, pani wójt gminy Michałowice, pani Małgorzata Pachecka. Dzień dobry pani.
10: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom dzisiejszej audycji.
9: To tak zaczynamy wstęp do opowieści, którą miałam przyjemność poniekąd snuć, a może pośredniczyć w jej snuciu, bo to była opowieść Maji Krasowskiej, która dzienniki pisała w latach 1942-1944, a była mieszkanką Komorowa. Komorów leży w gminie Michałowice i od razu zadam pani wójt pytanie. Maja Krasowska, czy to jest postać dla Komorowian, ale nie tylko, bo szerzej znana w gminie Michałowice, jak pani Maję Krasowską poznała?
10: Może zacznę od odpowiedzi na tą ostatnią część pytania, bo myślę, że ona też dużo nam tutaj wytłumaczy. Mój kontakt z Mają Krasowską zaczął się od kontaktu z panią Lidią Kulczyńską-Pilich w czasach, kiedy Lidka była prezesem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie. Była prezesem przez wiele lat, stworzyła to towarzystwo, ale między innymi w czasie pracy na rzecz lokalnej społeczności interesowała się tym, jacy ludzie mieszkali w Komorowie. I między innymi dotarła do takich dwóch rodzajów literatury, a mianowicie do dzienników Majki Krasowskiej oraz do listów, które pisała sama do siebie, bo to są dwa odrębne źródła. Wtedy, kiedy poznałam Lidię, Lidia była już po opracowaniu zarówno dzienników, jak i listów do siebie Majki, ale również po opracowaniu tego dzieła, które nazywa się Zwierzenia, które jest czymś więcej niż tylko takim zwykłym przeniesieniem na papier dzienników i listów, bo jest to duże opracowanie, które mówi też o społeczności Komorowa, o tym, jak Komorów rósł, z czego wyrósł, jakim stał się miastem i jakich ludzi wychował i wydał na świat. Ja miałam przyjemność bycia wydawcą tej książki. Wydałam tę książkę w firmie, której byłam wtedy, no i do dzisiaj jestem, ale działalności oczywiście nie prowadzę, właścicielem. Także ta książka, która leży tutaj u nas na stole, to jest książka, którą dobrze znam, bo towarzyszyłam jej narodzinom. Książka powstała i została wydrukowana w dość dużym nakładzie i dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że w zasadzie ten nakład się rozprzedał. Zatem książka znalazła swoich odbiorców. Znalazła tych odbiorców nie tylko w Komorowie, ale znalazła ich też w gminie i poza gminą. Tę postać Majki staramy się pokazać mieszkańcom, nie tylko Komorowa, ale całej gminy. I wydaje mi się, że nam to idzie dobrze, bo w tej chwili

0: także przez jej wizerunek. Rzeźba będzie postawiona w okolicy kolejki WKD stacji Komorów. To miejsce zostało wybrane z takiego powodu, no, oczywistego, jak się zna książkę i dzieje Majki. No, to było ostatnie miejsce, z którego wyjechała do powstania i w zasadzie ostatnie miejsce, w którym pożegnała się z Komorowym, ale my byśmy chcieli, żeby jednak na tej stacji była trochę dłużej niż jej to było dane w rzeczywistym życiu.
1: Jak pani pierwszy raz do tych listów, do tych dzienników sięgnęła, to by co? Jakie one wrażenie na pani zrobiły?
0: Tak jak powiedziałam, to jest bardzo ciekawa książka. Ona jest ciekawa przez dzienniki i przez listy. I kiedyś słuchałam takiego wywiadu z profesorem Ryszardem Koziołkiem, który opowiadał o tym, że postacie literackie możemy poznać bardziej nawet niż sąsiadów. Dlatego, że autor daje nam większy wgląd w postać bohatera książki, niż często jesteśmy w stanie poznać sąsiada, z którym mieszkamy na jednej klatce schodowej czy na jednej ulicy. I do pewnego stopnia się z tym zgadzam i do pewnego stopnia też tak czuję tę książkę, zwłaszcza listy, bo pisała jej młoda dziewczyna, która nie wiedziała, jak się skończy, jak się zakończą jej losy. W zasadzie wydaje mi się, że dała się bardzo dobrze przez tą książkę poznać. I to jest pewnie też takie wrażenie, które ma wielu czytelników, że można się z Majką Krasowską zaprzyjaźnić, że znamy ją, że ona daje nam się poznać. Nieintencjonalnie, bo pewnie nie taka była jej idea, kiedy pisała sama o sobie, ale staje się po prostu osobą żywą i bliską. Więc z jednej strony jest to literatura, jest to dobra literatura, bo jak na osobę, która zaczęła pisać dzienniki mając 13-14 lat, a skończyła pisać je mając lat 16, to jest bardzo dobry i bogaty język polski, literacki polski. A z drugiej strony listy do samej siebie są bardzo szczere. Ona prowadzi te rozmowy sama ze sobą, może ze swoją nieżyjącą mamą, ale są to szczere opowieści. Więc dla mnie zaskakujące było to, jak ona szybko stała się dla mnie osobą bliską i też osobą, która skłania do refleksji. Jeśli pani pozwoli, to ze względu też na dzisiejszą datę mogę przeczytać jeden fragment. Myślę, że ten fragment dużo tłumaczy też o tym, co się stało 82 lata temu. Jest to ostatni list, który Majka napisała sama do siebie. List o numerze 24 i brzmi tak. Majka, czy ty byś chciała być teraz takim 6-letnim dzieckiem? Nigdy w życiu. Potem po wojnie czytać tylko opisy i żałować, że się nie brało w niczym udziału? Za żadne skarby. No, nie bierzesz jednego pod uwagę. Nie szarpałabyś się teraz, szczęśliwą byś była, nie rozumiałabyś niczego. Dlaczego? Bardzo dobrze by przecież było. Nie czułabyś pewnie tego, co czuć musisz teraz. Tak, ale pomijając to wszystko, żyjemy w szalenie ciekawych czasach, które na pewno więcej się już nie powtórzą. A o tych wszystkich innych rzeczach wolę już nie myśleć, żeby nie wpaść w poprzedni ton. Już się trochę otrząsnęłam i wolę do tych myśli nie wracać. To wreszcie dobrze i wszystko w porządku. I pisze to dziewczyna, która w ten sposób zamyka swoje zwierzenia, swoje listy. Ja z tego fragmentu rozumiem, że ona podjęła decyzję, że będzie osobą aktywną, że będzie uczestniczyła w powstaniu, czy w innym akcie, który ma doprowadzić nas do wolności, do utrzymania godności, ale nie była osobą bezrefleksyjną, bo cały ten fragment mówi o tym, że jednak miała tą refleksję, że sama ze sobą się ułożyła, że zdecydowała się pójść taką drogą. Więcej już niczego nie napisała, też prawdopodobnie z tego powodu, że została zaprzysiężona jako żołnierz AK, ale tego rodzaju teksty są tekstami w moim odczuciu szczerymi i takimi tekstami, które powodują, że mimo, że od tego tekstu upłynęły 80.

0: 3 lata, to jest to osoba bliska i współczesna i może być też dla nas no takim, może nie drogowskazem, ale taką wiedzą, że coś ze sobą mamy wspólnego.
1: I to też Państwo słuchający fragmentów tych dzienników pisali, że to są sytuacje jak z ich życia, te same problemy, tam miłostki, problemy z tatą, o których pisała Maja, a to wszystko w czasach zupełnie nieludzkich, w czasie okupacji, gdzieś pomiędzy opisy łapanek, czy właśnie przyłączenia się do harcerstwa, nalotów na Warszawę.
0: A jednocześnie rozmowy o sukienkach, czy o tym, gdzie pójść do fryzjera, albo gdzie pomalować paznokcie, więc życie się toczyło. Życie się toczyło, było taką ciekawą mozaiką zdarzeń, których byśmy pewnie chcieli doświadczyć i też takich, których byśmy na pewno doświadczyć nie chcieli, tak jak ona tutaj pisze, że ma nadzieję, że to się już nigdy nie wydarzy.
1: I pani się swoją wielką cegiełkę przyłączyła do tego, co jest napisane. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich, a pani Małgorzata Pachecka wydała tę książkę. Czy jest jeszcze możliwość, że ta książka się ukaże, dlatego że bardzo wielu słuchaczy pisało, że chciałoby taką książkę nabyć. Niektórzy nawet mi mówili, że byli w bibliotekach i mówią, dlaczego takiej książki nie ma w bibliotekach. Był pan, który napisał, że no jest znana literatura bardzo podobna, jest dziennik Anne Frank, która jest literaturą niezwykle popularną i ważną, a my mamy tutaj w Komorowie pod Warszawą, mieliśmy Maję Krasowską i zostały te dzienniki i pamiętniki. Być może warto, żeby one do szerszej grupy odbiorców trafiły.
0: Ja mam nadzieję, że ta książka będzie miała swoje wydanie i że się tego wkrótce doczekamy. Obserwując dzieje wydawnicze książki, ale także pamięć o Marii Krasowskiej, to myślę, że ta postać wymaga takiego ciągłego budowania. Mówienie o Mai często, pokazywanie jej jako zdolnej, ale też fajnej, współczesnej osoby przybliża ją i lokalnej społeczności, i społeczności w ogóle. No wiemy, jak wyglądało powstanie warszawskie, wiemy ilu było powstańców. Każda ta historia jest bardzo ciekawa. Żebyśmy chcieli sięgnąć po zwierzenia Marii Krasowskiej, no musimy ją trochę poznać. My jesteśmy, myślę, że na takim etapie budowania tej postaci w naszej pamięci, w naszej świadomości. Książka, tak jak powiedziałam, wysprzedała się z 1000 egzemplarzy, a powiem Państwu, że w Komorowie jest około 1500 domów, więc możemy powiedzieć, że może nie w każdym domu, ale w wielu domach książka jest. Tak, chcielibyśmy ją pewnie wydrukować w większym nakładzie. Natomiast no, tym się musi zająć właściciel praw autorskich i myślę, a może inaczej powiem, wiem, że o tym myśli, żeby książkę dodrukować. Także mam nadzieję, że szybko do tego momentu dojdziemy, gdzie będziemy mogli pokazać nowe wydanie. Moje poczucie jest takie, że nowe wydanie nie musi być poprawiane.
1: To prawda. Książka jest pięknie wydana. Zresztą to też Państwo, którzy mieli szansę się zapoznać z tą książką, tutaj ją nabyć, o tym mówili, że nie spodziewali się, że to jest tak pięknie wydana książka, że jest tyle zdjęć, tyle tekstów źródłowych, tyle odniesień i wytłumaczeń. Można też ten Komorów przedwojenny poznać. To ja jeszcze zapytam Panią Wójt na koniec. Dziś jest 1 sierpnia. Jaka to jest dla Pani data i dla mieszkańców gminy Michałowice?
0: To jest data ważna. Myślę, że tutaj nie ma co rozważać, jak bardzo jest ważna. Ona jest ważną datą dla warszawiaków i dla wszystkich osób, które stały się warszawiakami, bo przyjechały do powstania, mimo że mieszkały w Komorowie, w Michałowicach, bo mamy też piękne karty historii mieszkańców Michałowic, którzy poszli do powstania. W Komorowie i w Michałowicach wiele osób poszło do powstania, wiele powstanie przeżyło. Niestety są też takie osoby, dla których to była ostatnia życiowa droga. Powstanie Warszawskie jest w gminie Michałowice ważnym wydarzeniem, nie tylko dla mnie, również dla mieszkańców, także z tego powodu, że 2 sierpnia w gminie Michałowice, na naszym terenie, pod Pęcicami, rozegrała się tak zwana Bitwa Pęcicka. W tej bitwie zginęła setka młodych ludzi. To byli młodzi ludzie, którzy wyszli z ochoty, w zasadzie bez broni. Taką decyzję podjęło dowództwo, żeby ich wyprowadzić z ochoty, która wtedy bardzo walczyła i była bardzo narażona na ataki hitlerowców, po to, żeby się przegrupować, zdobyć broń i wrócić do powstania. Niestety nie spodziewali się tego, że na swojej drodze trafią na bardzo umocniony posterunek niemiecki. Ta bitwa, która nazywa się Bitwą Pęcicką, w moim odczuciu i w moim sercu była tak naprawdę rzezią na młodych ludziach, bo szli od strony kolejki WKD po takim lekkim wzgórzu w dół na zupełnie odkrytym terenie. Im jest poświęcone mauzoleum. W tym mauzoleum od wielu lat, od ponad 60 lat, 2 sierpnia odbywają się obchody właśnie bitwy Pęcickiej. To jest też miejsce, które jest miejscem stworzonym w takim duchu obywatelskim, bo mauzoleum powstało bardzo szybko po zakończeniu II wojny światowej i w zasadzie mogło powstać dlatego, że oparło się o takie działanie społeczne jak rajd po kamienistej drodze. Tutaj na pewno o tym działaniu powie więcej pan profesor Wolborski, który wiem, że również za kilkadziesiąt minut dołączy, bo on jest takim kontynuatorem idei rajdu po kamienistej drodze, ale dla nas w gminie Michałowice i w Komorowie Powstanie Warszawskie jest bardzo ważne z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że wiele osób poszło do powstania. Po drugie, dlatego, że rozegrała się taka bitwa, która do dzisiaj jest upamiętniana także w apelu poległych, w tym, którego wczoraj mogliśmy wysłuchać na placu Krasińskiego. Delegacja gminy Michałowice od kilku lat składa kwiaty w oficjalnych, ogólnopolskich uroczystościach i warszawskich uroczystościach związanych z Powstaniem Warszawskim, ale jest też taki powód, że w gminie Michałowice w Komorowie był szpital, do którego trafiały osoby z Dulagu 121, czyli z obozu przejściowego dla ludności Warszawy, która weszła z Powstania Warszawskiego. Był szpital i również jest cmentarz na tak zwanym Zieleńcu. Ostatnia droga dla około 30 osób, które po prostu nie przeżyły, zmarły z chorób, z odniesionych ran. To także jest miejsce, które widzimy codziennie, bo mieści się na terenie, na tak zwanym Zieleńcu, ale jest to część w tej chwili zespołu szkół ogólnokształcących. Tam się znajduje upamiętniający krzyż oraz kamień ku pamięci Aleksandra Janowskiego, współtwórcy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, który również przeszedł przez szpital RGO w Komorowie. W związku z tym dla nas Powstanie Warszawskie to nie jest rzecz, którą oglądamy z daleka. To jest rzecz, w której uczestniczyliśmy i w dalszym ciągu jest to takie ważne i żywe wydarzenie dla nas.
1: O czym powiedziała pani Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Wnet i za to, że między innymi dzięki pani słuchacze Radia Wnet mogli zwierzeń Maji Krasowskiej słuchać na antenie Radia Wnet.
0: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję także państwu.
1: Jest godzina 12:25, to ja teraz państwa zachęcam, żeby jeśli nie mieli państwo takiej okazji, albo tylko częściową, to teraz w całości będą te fragmenty wybrane dzienników i listów Mai Krasowskiej, których mogli państwo słuchać w tym tygodniu, przeplatane wybranymi utworami muzycznymi, a po godzinie, to już będzie zapewne 14:30, będziemy, czy nawet 15:00 tutaj gościć autorkę, która uratowała od zapomnienia te dzienniki, panią Lidię Kulczyńską-Pilich i nie tylko, także zapraszam państwa teraz w świat Mai Krasowskiej, młodej dziewczyny z Komorowa, która te dzienniki pisała w latach 40. i która wzięła udział w Powstaniu Warszawskim, a zaczniemy od piosenki Julii Pietruchy, Listy.

Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. List pierwszy. 1 kwietnia 1942 rok. Och, kochanie, chwilami naprawdę mam już dosyć życia. Ten tatuś. Te pieniądze, słonina, praca w ogrodzie, pomoc w domu, kury, króliki, opał, lokatorzy. Mam tego pełne uszy codziennie. Pieniądz. Pieniądzem dla pieniędzy, z braku pieniędzy oszczędność. I nic innego. Czemu? Z jakąż niecierpliwością oczekuję zawsze widzenia się z Janeczką i Olesiem. Oboje bardzo kocham, ale Janeczka jest specjalnie do kochania i Pieszczotek. Dziewczyno, zastanów się, masz 14 lat. A Oleś do rozmowy. Naprawdę często odczuwam potrzebę porozmawiania szczerze z kimś, tak jak Anka rozmawia na przykład ze swoim ojcem lub wujkiem. Na różne tematy. Lecz nie o ogrodzie i cenie słoniny, jak z tatusiem. Olesiowi zwierzyłam się nawet z Bohdana. To znaczy, jak wygląda ta sprawa w istocie, bo tak wie wiele osób. Jest on trzecią osobą, która wie prawdę, nie licząc Janeczki, która wie o tym z listów. Wie Anka, gdyż razem to wymyśliłyśmy, i Ewa, poza tym nikt. Janeczka i Oleś byli tu wczoraj. Gdy już odjeżdżali, były na stacji takie tłumy, że ledwo się dostali do pociągu. W sobotę była klasówka z matematyki. Nie najgorzej mi się udała, ale pomyliłam się. Uczy nas teraz angielskiego jakaś głupia mateczowa zamiast Klary. Taka idiotka. Ewa przeprosiła się już ze swoim Piotrkiem, ale mam wrażenie, że ona mi wszystko zbujała. To jednak jest niemożliwe. Muszę się przekonać. Przechodziłyśmy dziś podróż z przygodami. Zrobiłyśmy chyba z 10 kilometrów. Wpadłyśmy w jakieś bagna aż za Świątkami. Zabłądziłyśmy, wyszłyśmy na jakąś nieznaną wieś. Coś okropnego. Byłyśmy w domu dopiero o jakiejś 9:30. Po tej całej eskapadzie mam teraz porządną chrypę. Kłóciłam się wczoraj z Olesiem na temat Anki. Oleś mówi, że ona nie jest wcale taka cudna, jak mi się zdaje. Mówił nawet, że gdy obydwie dorośniemy, to... Ale z tym się nigdy nie zgodzę. Nigdy. Mnie się Anka szale nie podoba. Uważam ją za naprawdę śliczną. Coraz bardziej się teraz lubimy. Siedzimy razem. Maja. List drugi. 6 kwietnia 1942 rok. Kochana, byliśmy wczoraj wszyscy na Żoliborzu. Marynia sama została na gospodarstwie. Odwieźliśmy babcię do cioci Zosi. Zostanie tam aż 2 tygodnie. Jest to nader po świńsku, ale muszę przyznać, że się z tego cieszę. A sami pojechaliśmy do Janeczki i Olesia. Po obiedzie wpadłyśmy na chwilę z Janeczką i Ireną na Puławską. Ładne wpadnięcie. Z jednego końca Warszawy na drugi, co? Wieczorem wróciłam do domu tylko z tatusiem, gdyż Irkę zostawiliśmy na noc u Olesiów. Wiesz, wyobraź sobie, że wczoraj w pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy nie tylko, że nie byłam na rezurekcji, ale w ogóle nie poszłam do kościoła. Skandal. Mało miałam w życiu tak przyjemnych dni jak dzisiejszy. Wprawdzie była mała chmurka w postaci lekkiej awanturki za wylanie kieliszka z winem na czysty obrus, ale to głupstwo. Więc wstałam rano i poszłam do kościoła. Od rana w przykładnej zgodzie ze wszystkimi. Później włożyłam kubrak mamusi, długie tatusia buty z cholewami i pomagałam tatusiowi wycinać kukurydzę w ogrodzie. W tym nadobnym stroju zastał mnie Zbyszek, który przyjechał najwcześniej. Mówił, że wyglądam, jak gdybym się wybierała na szmugiel. Poszliśmy do domu i chwilę wysilaliśmy się, o czym rozmawiać, ale zaraz przyjechali Janeczka, Oleś, pan Paweł, mała Janeczka i Irka. Zostawili podobno Marysię topiącą się we łzach, gdyż też chciała jechać. Przy obiedzie grałam rolę gospodyni, ale było bardzo przyjemnie i może pierwszy raz poczułam, że jednak czymś jestem w tym domu i że tu jest mój dom. W ogóle zdaje mi się, że dzisiejszy dzień jest dla mnie takim jakby przełomowym.
I chociaż się przeciw temu buntuję, dobrze czuję, że we mnie nie ma już za grosz dawnego pana porucznika i że przestałam być takim dzieckiem. Janeczka ma rację, twierdząc, że już trochę spoważniałam. Może dopiero pierwszy raz to dziś zauważyłam. A zresztą, czy ja wiem, może mi się tylko zdaje. W każdym razie dobrze czuję, że się coś zmieniło i że od dziś będę trochę inna. Pod wpływem tych myśli wycięłam ten urywek z kalendarza. To nic, że tatuś tak daleko odbiega od mego ideału. List trzeci. 6 kwietnia 1942 rok. Jak to przyjemnie jeść tak dużo ciasta i cukierków, żeby się wprost przejeść. Użyłam tego w całej pełni. Oleś ma rację, gdy mówi, że zawsze je po to, żeby żyć, a podczas świąt żyje po to, żeby jeść. Haha, Zbyszek opowiadał mi świetny kawał o żołnierzu niemieckim, który chce zakończyć życie. Woła: precz z Hitlerem, najpierw przed oficerem, a później przed całą kompanią, a w końcu w biurze gestapo. I co z tego wyniknęło? Świetny, ojej, już dochodzi w 11:30, a ja jeszcze siedzę i piszę. A zmęczyłam się dziś setnie, cały dzień na nogach. Dobranoc, od rana zaczynam nowe życie. List czwarty, 7 kwietnia 1942 rok. Ach, mówię ci, jak dziś przecudna pogoda, takiego dnia jeszcze w tym roku nie było. Naprawdę się czuję, że to wiosna. Wszyscy od rana pracujemy w ogrodzie, uprzątamy wszystkie badyle, zakładamy inspekty. Nie masz wyobrażenia, jak przyjemnie, gdy się długo pracuje schylonym, wyprostować się i pozwolić, żeby ciepły wiosenny wietrzyk chłodził rozgrzane czoło. Aż się czuję, że jednak jest po co żyć. W takie dnie zdaje mi się, że cały świat kocham. Każdy przechodzień jest mi bliski. Nic mnie nie obchodzi wojna i wszystkie zmartwienia. Radość zdaje się rozpierać mi wprost duszę. Cieszę się, że słońce świeci, że niebo jest błękitne, że skowronek śpiewa mi nad głową, że jest wiosna, że jestem młoda i całe życie mam przed sobą, że mam swój kawałek ziemi, na którym mogę pracować. Swój dom, tatusia, siostrzyczkę, kochanych Janeczkę i Olesia, że mam tylu krewnych, znajomych, tyle przyjaznych mi serc i czuję wtedy taką ogromną chęć życia. Czuję w sobie jakieś ogromne siły. Zdaje mi się, że nie ma rzeczy, której bym nie potrafiła dokonać. Że mam w sobie jakieś niespożyte zapasy energii. Dusza moja rwie się do jakichś wielkich czynów, do życia. I chcę już prędzej być dorosłą, żeby coś robić, jakieś wielkie rzeczy. Gdyż zdaje mi się, że zwykłą pracą nie potrafię się wyładować. Chcę koniecznie coś uczynić dla ojczyzny, dla świata, dla ludzi, dla siebie, dla wszystkich. I tak mi jest przyjemnie. Mam ochotę skakać, tańczyć, śpiewać. Każda praca zdaje mi się lekka, a zabawa 100-kroć przyjemniejsza niż zwykle. Ale zdaje mi się, że mój duch już za długo buja w przestworzach. Trzeba go będzie ściągnąć na ziemię, więc przystępujemy do rzeczy. Byłam przed obiadem u Ewy. Odniosłam jej fartuszek i pierwszy tom Ogniem i Mieczem, a wzięłam drugi tom i mój żurnal. Nareszcie. Później Anka i Ewa przyszły do mnie, ale się z nimi pokłóciłam, gdyż wyciągnęły mi wszystkie listy do ciebie i zaczęły czytać. Świnie. Wiesz, leciała mi dziś krew z nosa. Byłam z tego powodu zła jak cholera. Wcale jej nie mogłam zatamować. Sama nie wiem od czego. Była dziś ciocia Marysia Milewska, pewnie wynajmie od nas pokój. Później wpadła na chwilę Wejhertowa. Wiele o tym zapominam z Jurkiem. Wiesz, ona się już w maju spodziewa Bachora. Tatuś dał mi 3 metry materiału na sukienkę. Idę jutro do Krawcowej. Hip hip, hura. Już sobie wybrałam fason. Tatuś w ostatnich dniach bardzo wykochaniał. Ale wcale nie dlatego, że mi dał materiał, tylko w ogóle. Szkoda, że się już skończyły święta. W czwartek idę do szkoły. Rozpacz. Już teraz będę mogła wyglądać tylko końca roku, bo żadnych świąt już nie będzie. Zdaje mi się, że się już naprawdę zmieniłam. Miałam wczoraj rację. List piąty. 8 kwietnia 1942 rok.
Dzisiejszy dzień upłynął dla mnie również pod dobrym znakiem. Wprawdzie pogoda z rana nie była ładna, gdyż był wiatr i słońce, co chwila chowało się za chmury, ale w południe tak się ociepliło, że było cieplej niż wczoraj. Ponieważ tatuś pojechał już do banku, nie wiedziałam, co robić w ogrodzie. I całe przedobiedzie przebawiłam się. Rano włożyłam moją brązową, aksamitną sukienkę. Doszłam do wniosku, że w brązowym kolorze jest mi bardzo dobrze. Gdyż miałam iść do krawcowej z tym nowym materiałem. Świnia. Wyznaczyła mi pierwszą miarę dopiero za 2 tygodnie. Wyobrażam sobie, kiedy skończy całość. Do drugiego śniadania czytałam sobie książkę, a później włożyłam tylko żakiet od kostiumu i wyciągnęłam rower. Pierwszy raz w tym roku. Ach, jak to cudownie tak pędzić na rowerze, aż do utraty tchu, bez pamięci. Taka jazda upaja wprost. Wzięłam Irkę na bagażnik, wyciągnęłam Ewę, żeby też wzięła rower i jeździłyśmy po Komorowie. Nie wiem dlaczego, ale jakoś wyjątkowo się dziś wszystkim podobałam. Może to zresztą dlatego, że bardziej niż kiedykolwiek odbijałam od Ewy, która dziś wyjątkowo okropnie wyglądała. Nie wiem. Dość, że przyjeżdżam do Anki. Pani Bulsowa wychodzi mi otworzyć. A, Maja, jak się dziś ładnie uczesałaś, zupełnie inaczej wyglądasz, bardzo ładnie. Później spotkałam Baśkę i też mówi mi, że wyglądam o wiele ładniej niż zwykle. Ale najlepiej po obiedzie. Siedzę akurat z Irką i Hanią. Jest to córeczka państwa, którzy mieszkają w byłym domu państwa Kuderewiczów. Irka już się zdążyła z nią zaprzyjaźnić, gdyż są prawie że w równym wieku. Na ławce, aż tu patrzę, jakaś pani stoi przy furtce. Podchodzę bliżej, przyglądam się, a to pani Kuderewiczowa. Ale wiesz, Maja, że cię zupełnie nie poznałam. Tak się zmieniłaś, wyładniałaś bardzo ci dobrze w tym żakieciku. Myślałam, że to jakaś dorosła panna, a jak się teraz świetnie czeszesz, bardzo ci z tym dobrze. Potem nastąpił długi szereg różnych wywodów, których tu nie będę pisać, a na końcu zaproszenie, żebym koniecznie przyjechała do nich do Leśnej Podkowy. Aha, właśnie, już się rozpędziłam. Ani mi się śni jechać. Oczywiście, że przyjemnie jest mi słuchać takich komplementów i mile łechcą one moją ambicję, ale znowu z drugiej strony jestem bardzo niezadowolona. Wstrętni. Po co mi to mówią? Teraz znowu zaczynam myśleć o sobie i przeglądać się w lustrze. A byłam już na takiej dobrej drodze. Czasem naprawdę myślę, że lepiej byłoby dla mnie, żebym wcale nie ładniała i była jak najbrzydsza. Zresztą to bredzenie w gorączce i nigdy bym się na to nie zgodziła. Och, jaka szkoda, że już jutro muszę iść do szkoły. Chętnie bym jeszcze pobyła ze 2 tygodnie w domu. Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. 2 sierpnia 1942 rok. Stanowczo dzisiejszy dzień zaliczę również do najprzyjemniejszych. Wybrałam się z Ewą, Waldkiem i Wojtkiem do kościoła, ale mszy na 9 wcale nie było, because był dziś w Pruszkowie bardzo uroczysty dzień, czyli pierwsza komunia dzieciaków. Poszliśmy na chór, ale nas stamtąd przepędzili. Wobec powyższego wróciliśmy w ogóle do domu. To ci pobożność dopiero. Poszłyśmy potem z tatusiem i panią Ewą na glinianki. Przyjechali później na rowerach Jurek i Marylka. Po obiedzie byliśmy drugi raz z całą ferajną, bo poszli z nami wszyscy goście. To jest pani Mareszowa, pani Hanka, pan Tolek itd., tudzież Stefan i Irka. Gdy się kąpaliśmy, to potworzyły się pary według umiejętności pływania, więc pani Ewa z panem Tolkiem przepływali wzdłuż gliniankę, ja z Jurkiem M. tylko wszerz, Ewa z Marylą chlapały się po pas w wodzie, a Stefan z Irką po kostki. O 7 wrócił nareszcie Waldek z Warszawy i Anka z Grodziska, więc graliśmy bardzo morowo w siatkę do 9. Anka była na stawie, ale Olka nie było. Widziała atletę w Kazimierówce z Alą Lemańską z naszej szkoły. To jego ukochana.
Idziemy jutro na Glinianki koniecznie. Wiesz, pani Maryszowa uczyniła mi propozycję, żebym dawała korepetycję Stefanowi. We środę się ostatecznie umówimy. Sama jeszcze nie wiem, jak to wreszcie będzie. Ewa jest niezmiernie głupia. Gada Waldkowi wszystko, co tylko przedtem mówiłyśmy i myślały o nim. On nie zwraca na to uwagi i zaczyna zaraz mówić o czym innym. Jest bardzo taktowny. Postanowiłyśmy już nigdy nie dzielić się z nią tego rodzaju spostrzeżeniami i myślami. Jest jeszcze widocznie dziecinna. Śpi smacznie. 12 sierpnia 1942 rok. Jestem zupełnie zrezygnowana. Straciłam nadzieję, żebym mogła kiedykolwiek wyładnieć, wyzgrabnieć, wysympatycznieć, czy coś tym podobnego. Nigdy stanowczo, nigdy nie będę ładną, bogatą, podobającą się. Życie jest chwilami wstrętne. Nie wiem, co się stało, ale teraz nie mam jak dawniej ochoty tak często jeździć na Żoliborz. Niby różnicy widocznej nie ma, ale duchowo odczuwam jak gdyby lekki odcień zapory, która utworzyła się w ostatnich czasach między mną a Olesiami. Chwilami się ona powiększa, chwilami maleje. Prawie zupełnie znika, ale jest. Ciągle jest. Sama sobie dokładnie nie zdaję sprawy, na czym ona polega i za czyją się stała przyczyną. Jest to coś nieuchwytnego, lecz myślę, że oni też to czują. Szczególnie Janeczka. Jesteśmy tak samo serdeczne jak dawniej, ale to coś jednak między nami jest i odgradza nas od siebie. Zdaje mi się, że ja im się coraz bardziej wymykam. Chociaż pragnęłabym temu zapobiec, dzieje się to samo przez się, bez udziału mej woli. Coraz bardziej się od nich odłączam. Już nie jestem tym dzieckiem co dawniej. Dziś po powrocie z Żoliborza zastanawiałam się nad tym długo. Czy to oni mnie przestali kochać? Czy zmienił się ich stosunek do mnie? Chyba nie. A więc to ja się zmieniłam? Moje postępowanie? Sama nie wiem. Może. W każdym razie staram się, żeby tego nie było. A zresztą, czy ja wiem? Może to wszystko jest tylko sugestią. Wytworem przewrażliwionych nerwów? Przecież ja ich kocham i kochać nie przestanę. Ach, jak to słowo brzmi banalnie w moich ustach. Czy ja jestem zdolna do miłości? Do kochania kogokolwiek? Ja? Taka wstrętna i niemiła? Myślę, że prawdziwa miłość jest uczuciem tak wzniosłym, że może być udziałem jedynie wysokich, szlachetnych dusz. Przychodzi mi na myśl aforyzm widziany w pamiętniku którejś z koleżanek. Wcale nie jest okolicznościowy i odpowiedni w tym wypadku, ale tak mi jakoś wpadł do głowy. Bez dobra nie ma piękna, bez piękna nie ma dobra. Jaka to jednak wielka prawda. Bez piękna, jeśli nie fizycznego, to duchowego, nie może być mowy o dobroci. A ja? Żadnego z tych przymiotów nie posiadam. Jestem bardzo pesymistycznie nastrojona. Wracając dziś z Warszawy i wpatrując się w migające mi przed oczyma pola ze skoszonym już przeważnie zbożem i ciemniejącymi kartoflami, zaczęłam myśleć, jakie są właściwie wszystkie dodatnie cechy mnie samej. Byłam wprost przerażona ich minimalną ilością. Więc naprzód, uroda. No cóż, mam ostatecznie niebrzydkie oczy, dosyć ładne ręce i więcej nic. Literalnie nic. Skandal. A usposobienie? Tu chyba w ogóle nic nie znajdę, co by można nazwać dodatnią cechą. Ani nie jestem specjalnie miła, ani ujmująca, ani wyjątkowo zdolna w żadnym kierunku. Ech, w ogóle nie warto żyć. Dobranoc, ale nie przejmuj się zbytnio moimi poglądami. Jutro będę pewnie w lepszym nastroju. Wiem, że to przejściowe. 20 sierpnia 1942 rok. Przed chwilą dopiero położyłam się do łóżka, chociaż już pierwsza. Było straszne bombardowanie Warszawy. Cały dom na nogach. Siedzieliśmy cały czas na dachu, skąd wszystko doskonale widać. Łuny nad Warszawą, głównie w stronie Okęcia, okropne. Ciągle przelatywały samoloty i rzucały bomby. Od wybuchów aż się cały dom trząsł. Wyobrażam sobie, co się dzieje w Warszawie. Po raz pierwszy w życiu widziałam ten angielski wynalazek. Rakiety oświetlające miejsce bombardowane. Wygląda to jak wielka ognista kula zawieszona w powietrzu.
Światło jest jej tak mocne, że nie tylko gasi sobą wszystkie łuny, ale nawet u nas można było zupełnie dobrze przy tym oświetleniu czytać książkę. A przecież Komorów jest oddalony od Warszawy o swoje 12 kilometrów. Ciekawam, co z tego wyniknie i czy duże zniszczenie. Sądząc z ilości bomb, tak. Z całego domu spała, zdaje się, tylko Irka, bo nawet Stefan się obudził. Ale pa, bo mi się oczy zamykają. 27 sierpnia 1942 rok. Już ostatnie dni wolności. Ale pogodę mamy chociaż wymarzoną, jak na zamówienie. Nie wiem, co się stało o bandzie. Jeszcze do niedawna wszyscy bez wyjątku podwalali się do Anki. Dziś raptownie Wojtek i Jurek przerzucili się na mnie. Dosłownie spokoju nie miałam. Ciągle mnie brali pod ręce. Koniecznie chcieli odprowadzać do domu. Oczywiście wszystko to jest takie wygłupianie, ale zawsze. Szczególnie Wojtek ciągle się do mnie przysuwał. Niósł mi z glinianki walizkę. W ogóle wszystko to samo, co było przedtem z Anką. Jaka szkoda, że Wojtek nie jest choć o 3 lata starszy, bo 13 lat u chłopaka to jest zero, nawet dwa. Choćbym nie wiem jak chciała, to nie potrafię ich traktować jako chłopców, najwyżej jako kolegów. No w ogóle bandę. Jeszcze Waldek, no tak, ale ci... Anka była wczoraj w Grodzisku. Widziała Olka i Romana na stawie, ale nic specjalnego nie było. Był dziś na Gliniankach Jantas. Zawsze się musi skądś przyplątać i zepsuć mi humor. Ach, jak ja go serdecznie nie znoszę. Nie wiem, czemu Anka mi nie chce wierzyć, gdy jej to mówię. Oni wszyscy uważają, że mnie w istocie bardzo obchodzi. Tylko umyślnie tak bujam. Idioci. W Warszawie stan wrzenia. Wszyscy oczekują z dnia na dzień drugiego nalotu. Tamten zrobił bardzo wiele szkód. Jutro już ostatnia lekcja ze Stefankiem. Będę miała forsę. Muszę pomyśleć, co kupić ojcu na imieniny i Irce na urodziny. Nie mam pojęcia, co sama dostanę. 1 września 1942 rok. Już 3 lata trwa wojna. Okrągłe 3 lata. Ale jakoś nie mogę się dziś skupić, żeby pomyśleć o tym poważniej. Mamy tyle ważniejszych spraw na głowie. A więc skończyły się wakacje. Skończyło się beztroskie używanie. Cała banda się już rozjechała. Od nas też już wczoraj wyjechał Stefan. Na pożegnanie jeszcze zdążył stłuc szybę w naszym pokoju. A dziś pani Kaczmarkowa. Byłam wczoraj z Ewą w Warszawie. Jakimś cudem matka puściła ją samą. Poszłyśmy sobie na lody i do fotografii. Oczywiście, wyszłam jak zwykle przeraźliwie. Dziś byłam szara, no na 9 u świętego Jakuba. Gadałyśmy w kościele niemożliwie. Kompletnie się nie modliłam. Ale przecież nie widziałam wszystkich koleżanek 2 miesiące. Potem poszłam z Halą Witkowską i Anitą na lody, do manikirzystki i po prezent dla Marylki. Anka kupiła jej pierścionek, a ja figurkę. A wracałyśmy, no oczywiście, 5:00. Jechałyśmy w 3. wagonie na pomoście. Koło nas stali Roman i małpa pierwszy. Olka nie było. Gadali o Anki zegarku, że Olek widział go przez lornetkę. Gapili się na nasze ręce, przypatrywali Anki sygnetowi, potem coś mówili, że Komorów jest sławny, ale poza tym nic. Muszę jutro pojechać do cioci Stefy na imieniny. Jutro pierwszy dzień szkoły. Musimy sobie festne miejsca wybrać. Maja. Tego samego dnia, o godzinę później. Znów było bombardowanie. Tym razem jeszcze większe. Przed chwilą wróciłam z dachu. Ale jutro koniecznie pojadę do Warszawy. Rano.

Są stolice większe, bogatsze, jedna bliska jesteś mi. Gdy Warszawo na ciebie patrzę, z ujęciem w sercu i we krwi. Dola, nie dola, razem, z tobą razem, dzień i noc. Zachwycony twój.

82. rocznica Powstania Warszawskiego. Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. 3 listopada 1942 rok. Atleta jest idiotą. Olek też. Waldek tak samo, ale największym idiotą jest ojciec. Chociaż mi dzisiaj dał jedwabne pończochy. Jestem wściekła. Ojciec uparł się, że mnie nie obudzi, a koniecznie chce jechać jutro o 7:00. Cholera, psia krew, psia noga, choina, kuchnia Holender, pierrońskie Donnerwetter, karamba. 7 listopada 1942 rok. Już wczoraj zauważyłam, że Anka coś przede mną ukrywa. Najpierw powiedziała tylko, że nie będzie dziś w szkole, ponieważ o tym samym wspomniały Iza i Żywia, więc mnie to trochę zastanowiło. Później Anka powiedziała, że musi jechać z ojcem do Warszawy. Na razie nie poruszałam więcej tego tematu, ale w szkole więcej rzeczy zastanowiło mnie. Najpierw przy sprawdzaniu listy zauważyłam, że strasznie dużo dziewczynek brakuje. Prawie połowa klasy. A potem, gdy Majewiczowa przeczytała Sosnowska, jak gdyby się zatrzymała i chociaż ja zupełnie głośno powiedziałam, nieobecna, wyraźnie widziałam, że wychowawczyni przy jej nazwisku napisała OB. I jeszcze później na historii weszła na chwilę panna Janina i pyta dyrektorki, czy jest jeszcze Siewierska. To też jedna z dzisiejszych nieobecnych. A dyrektorka mówi, że zdaje się, że ona jest jeszcze u Jadzi. Wtedy już zaczęło mi coś świtać w głowie. A gdy po lekcjach Marysia M. zaczęła coś mówić do Bożeny Krzywobłockiej, że dlatego dziś tam nie poszła, bo z powodu łapanek mamusia jej nie pozwoliła. I gdy jeszcze przypadkiem usłyszałam urywek rozmowy dwóch innych dziewczynek, domyśliłam się wszystkiego. Otóż one wszystkie należą do harcerstwa. Do tajnego harcerstwa. Dyrcia wybiera sobie, które chce. Składają jej przysięgę, a potem co jakiś czas gdzieś się zbierają. Ach, jakżebym strasznie chciała do tego należeć. Boże, Boże, robić coś, coś tajnego, z czym trzeba się ukrywać, a co przynosi pożytek ojczyźnie. Konspiracja. Jak cudownie brzmi to słowo. Jakiś przedsmak tajemniczości i niebezpieczeństwa. A jednocześnie ile piękności i wzniosłości. Należeć do czegoś, do jakiejś tajnej organizacji, to moje największe marzenie. Cóż, znaczy głupia ondulacja czy chłopcy wobec takich rzeczy. Zdaje mi się, że gdybym należała do tego, to od razu bym stała się inną, lepszą, głębszą i ten żal, gryzący żal. Dlaczego? Dlaczego ja nie należę? Dlaczego należą wszystkie inne? I Anka. Anka. Czym Anka była lepsza ode mnie? Czym się lepiej zachowywała? Zresztą jestem pewna, że ja jestem lepszą patriotką i więcej myślę o tych sprawach. Ale niestety tylko myślę. Niż ona. Nawet Anna wygłasza czasem takie dzikie teorie, jak na przykład, że odczuwa wiele sympatii dla Niemców, że niczego im tak bardzo za złe nie bierze, że sama chciałaby być Niemką itp. Czemu wybrali ją, a nie mnie? Czemu? Dlaczego ja zostałam ominięta? Cały czas dziś o tym myślałam. Co zrobić, żeby skłonić dyrektorkę do przyjęcia mnie? Postaram się być wzorowa teraz. Będzie to od dziś celem mego życia. Jakżebym szalenie chciała coś robić, oddać się temu całą duszą. Coś robić, nie siedzieć bezczynnie, podczas gdy dzieją się takie wielkie rzeczy, gdy ważą się losy świata. Żebym później, po wojnie, mogła z czystym sumieniem powiedzieć, że przyczyniłam się. Bodaj okruchem, ale przyczyniłam do tego, co jest. Pracować społecznie dla ojczyzny, konspirować, tak jak moja mamusia pracowała w POW podczas tamtej wojny. Być tą działaczką, a nie biernym klocem drewna niesionym przez prąd. Być też jedną z naszych. Ach, Boże, czy spełnią się moje marzenia? Czy dojdę kiedy do tego?
Dyrektorka jest do mnie uprzedzona. Ma o mnie jak najgorszą, zresztą zupełnie słusznie nawet, opinię i nie wiem, czy da się coś zrobić. Czy się kiedy do mnie przekona? Poradź mi, kochanie, co mam zrobić? Tak strasznie bym tego chciała. Twoja smutna Maja. 14 listopada 1942 rok. Anki jeszcze dziś w szkole nie było, ale pojechała do Warszawy na manikir i razem wracałyśmy 6:05. Przyszedł pod szkołę Waldek. Byłam bardzo oschła i oziębła, ale trochę gadaliśmy. 6:05 jechał tylko sam atleta. Śmiał się do nas cały czas, ale oczywiście niczego więcej nie było. Jutro przyjeżdżają do nas goście. Będzie Janeczka i Oleś. Bardzo się z tego cieszę oczywiście, ale już nie tak jak się cieszyłam jeszcze zeszłego roku. Ale wróćmy do chłopców. Więc Anka zaczęła gadać z Waldkiem na temat zakochania się, w ogóle bujania w chłopakach. Mówiła, że jeszcze nigdy nie bujała się w żadnym chłopaku, co jest zresztą prawdą. Waldek, zdaje się, nie bardzo wierzył. Zapytał, co ja na to powiem. Ja wolę nic nie mówić, bo i tak Anka zaraz mi zaprzeczy. No, bo Maja buja się na amen w jednym chłopaku i nigdy nie chce się do tego przyznać. Anka jest pod tym względem skończoną idiotką. Po pierwsze, wmawia we mnie, że kochałam się i jeszcze kocham w Jantasie. Spotkałam tego chama wczoraj w kolejce i jakoś nie doznałam bicia serca. Nawet nie raczył się ukłonić. A po drugie, że teraz szalenie się bujam w Piotrku. Co za kretynizm, jakże ja mogłabym zakochać się w Piotrku. Chociaż gdy miałabym już z dwojga złego wybierać, to pewno już raczej wolałabym jego niż na przykład takiego atletę. Przyznaję, że lubię go, nawet bardzo lubię się z nim spotykać, gadać. Jest bardzo sympatyczny, ale czy to ma być zabujanie? Po prostu jeden porządny chłopak, jakiego znam. I poza tym jest to tematem naszych ciągłych kłótni. Doskonale widzę, że chociaż lubi nas obydwie, to jednak woli Ankę. Wracałam z nim wczoraj, pytał o zdrowie Anki, potem koniecznie chciał zobaczyć moją fotografię przy bilecie. Oczywiście nie pokazałam mu tej maszkary. Na próżno tłumaczyłam mu, że jestem szalenie niefotogeniczna. Pytałam, dlaczego wszyscy nazywają go zawsze Toptkiem lub Toptusiem. Mówił, że sam nie wie, zawsze tak go nazywali w domu i tak nazywają wszyscy koledzy, bo Piotr tak jakoś bardzo nieporęcznie zdrobnić. Ale ja się w nim na pewno nie bujam. Przecież się chyba znam, do cholery. 15 listopada 1942 rok. Ach, kochanie, jaka smutna niedziela. Boże, te nastroje. Jedynym tematem dzisiejszych rozmów było aresztowania, nowe, coraz dalej idące prześladowania Żydów, terroryzacja ludności. Przyjechały pani Maryszowa i pani Stacha, kompletnie przybite. Niedawno zabrano panią Hankę. Gdzie? Za co? Nie wiadomo oczywiście. Wczoraj w nocy aresztowano dwóch nauczycieli z naszej szkoły. Oleś opowiadał o zabraniu paru kolegów, adwokatów. Ach, kiedyż nareszcie będzie koniec? Wszyscy mówią i zresztą ja sama mam przeświadczenie, że już niedługo. Na pewno niedługo. Ale co się jeszcze może zdarzyć w tym krótkim czasie? Któż może wiedzieć, co go czeka? Dziś żyje. Jest szczęśliwy, jutro wyciągną go w nocy z łóżka. Nie wiadomo za co, a potem zamęczą w takim pawiaku. Czy gdzieś indziej. O Jezu, jeśli istniejesz, jeżeli naprawdę jesteś, to daj, żeby to wszystko wreszcie się skończyło. Zmiłuj się nad nami. Niby jestem zawsze beztroska i zajmująca się tymi sprawami może mniej niż powinnam. A jednak, gdy zastanowię się nad tym, to przeraża mnie wprost ogrom nieszczęść, które przeżywamy. A najgorsze to, że nie możemy nic zrobić, że na te wszystkie podłości niemieckie musimy patrzeć, siedząc z założonymi rękami, że nie możemy nic zdziałać,
że nie możemy rzucić się na tych drani z bronią w ręku, za każdego zamęczonego Polaka, zmieść ich 10, zamordować, powystrzelać, potopić, posiekać, zmiażdżyć, zniweczyć. O cholera! Przecież ponosi, a tu trzeba spokojnie na to patrzeć, zaciskać zęby i milczeć. Bo przecież wszyscy wiemy, że jedno nieoględnie wypowiedziane słówko wystarczy naszym przyjacielom. Niewiele trzeba, aby rzucić na kogoś podejrzenie. Wszyscy zdenerwowani do ostatnich granic. Na dobitkę wyłoniła się jeszcze szalenie przykra sprawa w związku z przyjazdem babci tutaj. Jakby jeszcze nie dość było tamtych zmartwień. Życie nie jest takie proste, jak się wydaje. Maja. PS. Czytam teraz Annę Kareninę Tołstoja. 19 grudnia 1942 rok. Kochana boginko, jestem dzisiaj lolą, lolą, lolą, tylko i jedynie lolą. Mówię ci, dostałam wprost szału. Calutki dzień siedzę przed lustrem, czeszę się. Byłam wczoraj u ondulacji i nareszcie mam ładny wałek. Przyszła Anka, nakręciłyśmy panią Ewę i zrobiła nas dla draki na bóstwa. Rzęsy tuszem, takie długie, wywinięte, potem usta, policzki. Byłam śliczna. Cholera, jaka ja jestem dziś pusta. Niedobrze się robi. Następnie uczesałyśmy się do góry i ubrałyśmy jedna w kimono. Kimono imitował mój szlafrok z szerokimi rękawami w wielkie kwiaty, a druga w mamy czarną suknię wieczorową. Klawo. Gdy przyszła Ewa, zaraz też wpadła w nasze obroty. Ale Anka dziś też była ciągle Reną. Wyglądała naprawdę uroczo, naprawdę okropności. Zrobiłam się niemożliwie próżna. Pan Świerczyński prawie umierający, żandarmi ciągle chodzą po Komorowie, w dwóch domach robili w tych dniach rewizję. W Warszawie znowu straszne łapanki. Panią Hankę niedawno wywieziono do Oświęcimia. A my malujemy się. Myślimy tylko o swoim wyglądzie, chłopakach. Psia krew. Ale dziś już całkiem nie mogłam opanować swojej swawolności. Raz się musiałam wreszcie wyszumieć. Wiesz, malowałam sobie dziś usta 3 szminkami. Najpierw pani Ewa malowała mię swoją, potem Marynia zostawiła w łazience i nareszcie Anka przyniosła nawaloną matce. Miałam jechać na Żoliborz, ale się w końcu rozmyśliłam. Pojadę jutro. Aż wstyd, jak ja teraz wszystko to zaniedbałam. Rozbijam się okropnie. Co dzień jestem w Warszawie. Cieszę się, że niedługo święta, że mam tyle czasu, że jestem młoda, że mam ondulacje, że mogę szaleć i nawet, że chwilami jestem lolą. W ogóle życie jest festne. Tylko żebym jeszcze znalazła jakiegoś festnego chłopaka do pokochania. To by było całkiem byczo. Pa. Złotooka Lola.

0: Reklama.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewia, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie 1,99 zł.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
5: Osiemdziesiąta druga rocznica powstania warszawskiego. Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. 18 stycznia 1943 rok. Łapanki, łapanki i jeszcze raz łapanki. Wszędzie. W Warszawie na ulicach, w tramwajach, na wszystkich przystankach EKD. Nawet w Komorowie na stacji. Siedź w domu, człowieku, i kiśnij. Do Warszawy? Broń Boże. Do szkoły? Oczywiście też nie. Do Pruszkowa nie można. Nawet po Komorowie nie wskazane jest się kręcić. Psia krew. Ach, Boże, kiedy ich nareszcie najjaśniejsza cholera pochłonie? Anka była w piątek w teatrze, na Błękitnej Masce. Chcę, żebym i ja poszła, ale postanowiłam, że nie. Nawet pomijając już względy zasadnicze. Tylko dlatego, że właśnie nie. Nie i kropka. Dostałyśmy wczoraj tańcowego szaleństwa i naprawdę, wiesz, już umiem tańczyć. Gdy mnie ktoś dobrze poprowadzi, zatańczę już wszystko bez omyłki. Bardzo się cieszę. Strasznie dawno nie widziałyśmy się z Toptkiem. Strasznie to znaczy od 4 dni. W niedzielę nie byłyśmy w kościele, z powodów podanych powyżej. 6:05, teraz nie jeździmy. No i tak jakoś. We środę byłyśmy na wagarach. Zresztą nic ciekawego. Pa, Maja. 27 stycznia 1943 rok. Mam zamiar zachorować na jutro. Tak przyjemnie poleżeć sobie cały dzień w łóżeczku. Anka nie idzie, gdyż jedzie na jakieś imieniny. A poza tym klasówka z angielskiego. Zresztą nie chce mi się. Od poniedziałku chodzimy już do szkoły. Cieszę się z tego, bo już mi się naprawdę znudziło to wieczne nudzenie się w domu i myślenie.

leczenie. Ale to nie przeszkadza, że jutro zachoruję sobie. Bo to zupełnie co innego siedzieć w domu i wiedzieć, że choćbym nie wiem jak chciała, nie mogę jechać. Wtedy czuję się jak uwięziona. Niż siedzieć, ale z tym przeświadczeniem, że tak właśnie chcę. I tylko z własnej woli to robię. Z bandą nie widziałyśmy się wcale. A Waldysza spotkałyśmy co prawda wczoraj na filtrowej, ale w Ance już się nie buja zupełnie. Toptek często jeździ z nami w pierwszą stronę. To jest druga 33 i 6-5. Już teraz nie wraca. Atlety, Fornala ani Bimbusia też nie widziałyśmy jeszcze. Mamy nowy obiekt. Palacz. Chadza w brązowej skórze, pali jednego papierosa za drugim, chociaż to trzeci wagon i ma ładne, skośne oczy. Ale zdaje mi się, że nic z tego nie będzie. Poprzestał na usilnym przypatrywaniu się pierwszego dnia i paru uśmiechach następnie. Więcej nic. Pogniewałam się w niedzielę z Ewą o takie głupstwo. Włożyłam na nogi jej pantofle. Ona powiedziała, żebym zdjęła, bo je rozepchnęłam. Bo ja w ogóle tak jakoś dziwnie wykoślawiam swoje pantofle i tak dalej. Najbardziej uraziło mnie to tak jakoś. Rzuciłam pantofle na ziemię i zaczęłam jej wymyślać, że jest sknera, skąpiradło, sobek, że będzie taka sama jak jej matka. Ani grosza nikomu i tak dalej. Ewa oczywiście obraziła się, zabrała swoje wszystkie płyty. Dzięki temu nudziłyśmy się przez resztę wieczoru i poszła do domu. Ale gdy zostałam sama, doszłam do wniosku, że postąpiłam bardzo głupio, że nie miałam najmniejszej racji i moim obowiązkiem jest uczynić pierwszy krok. Napisałam jej więc: przyznaję, że nie miałam racji i nagadałam ci bez powodu wielu głupstw. Jeśli chcesz, to przyjdź. Jak gdyby nic nie zaszło. I włożyłam do naszej skrzynki. A Ewa odpisała: przyznaję, że miałaś rację, lecz że nagadałaś głupstw, to fakt. Chętnie zgadzam się, żebyśmy postępowały tak, jakby nic nie zaszło. Tym przyznaniem mi racji, podczas gdy sama dobrze wiedziałam, że jej nie miałam, skruszyłam ją do reszty. Teraz już jest zgoda. Stwierdzam, że to szalenie przyjemnie godzić się z kimś, nawet czasem opłaci się pokłócić, żeby potem móc się pogodzić. Wczoraj były w szkole przezrocza. Tak przyjemnie siedziałyśmy sobie z Anną po ciemku na stole i wyobrażałyśmy sobie, że jesteśmy w kinie. Teraz z każdym prawie dniem bardziej lubię Ankę i jednocześnie coraz lepiej widzę, jak jest śliczną. Ale nie zazdroszczę jej wcale. Za bardzo ją lubię, żeby jej zazdrościć. Bo uważam, że jeśli ktoś zaczyna drugiemu zazdrościć, to tym samym przestaje go lubić. Mierzyłam wczoraj kostium kąpielowy. Jaką ja mam jednak okropną figurę. Boże, czy ja się będę kiedy tak naprawdę komuś podobała? A zresztą, cholera i tyle. Gadałam ostatnio bardzo dużo z Anką o Baśce. Przypomnij mi, żebym ci kiedy napisała, bo dziś już nie mam zdrowia. Dobranoc, Maja. PS. Wiesz, Toptek myślał, że ja się nazywam Krasuska. Idiota. Maja. 7 marca 1943 rok. Wiosna na dworze i wiosna w mej duszy. Radość. Była dziś rozkoszna niedziela. Rano byliśmy w kościele. Jantas podwala się do mnie. Strasznie go lubię. Potem poszliśmy wszyscy do lasu. Toptek przystawiał się do Anki. Ale nie psuło mi to bynajmniej humoru, bo wolałam łazić z Jantasem i zresztą specjalnie mi na nim nie zależy. Potem Anka, Marylka i Ewa poszły do domu, a ja spacerowałam po obalonym słońcem lasku pod rękę z Toptkiem i Jantasem. To strasznie przyjemnie. Słońce świeci, dwóch kawalerów po obu bokach, obu lubię, a którego wolę? Mówiąc szczerze, naprawdę sama nie wiem. Już w kościele zastanawiałam się nad tą sprawą i w końcu jednak nic konkretnego nie wymyśliłam. Jantas jest bez porównania przystojniejszy, ale Toptek bardziej kochany. I myślę, że w nim łatwiej się można zabujać. No, ale chwilowo nie mam co tej kwestii roztrząsać, bo Jantas, choć mnie lubi, jest przecież Jantasem, który wcale się nie pali do zakochania. A Toptek? Toptek przecież buja się w Ance.
Ona jest stanowczo najładniejszą dziewczyną w Komorowie. I w ogóle najładniejszą ze wszystkich, które tylko znam. Leży przede mną w tej chwili jej fotografia. Nie z fotomato, tylko taka porządna. Wyszła prześlicznie, ale naprawdę nie wiem, czy ładniej niż w rzeczywistości. Chciałabym być taka jak ona, ale nie zazdroszczę jej wcale. Naprawdę, możesz mi wierzyć. Po obiedzie poszliśmy do Ewy, miał być też Toptek i Jantas, ale ten ostatni nie wiem czemu nie przyjechał. Przyszła też Baśka. Było trochę nudnawo, bo choć był patefon od państwa Dwornickich, krępowałyśmy się same tańczyć, bo Toptek frajer nie umie. Ale potem rozruszałyśmy się trochę i tańczyłyśmy. Nawet on zaczął nieudolnie próbować z każdą po kolei. Nie powiem, żeby sprawiło zbyt wiele przyjemności tańczyć z kimś, kto nie ma zielonego pojęcia. Ale summa summarum, wziąć wszystkie nudne i wesołe chwile, dzień dzisiejszy był bardzo, bardzo przyjemny. W powietrzu już taka wiosna. Mam ochotę kogoś tak mocno, mocno kochać, śmiać się i wdychać pełną piersią ciepłe, przesycone zapachami budzącej się do życia przyrody powietrze. Maja. 19 marca 1943 rok. Imieniny marszałka Piłsudskiego. Boże, jakżeż inaczej wyglądało to wszystko przed wojną. Był w szkole obchód, deklamowałam wiersz, ale jakoś nie zrobiło to wszystko na mnie wielkiego wrażenia. W niedzielę jedziemy do Zosi, tam będzie, przypuszczam, daleko uroczyściej to wszystko urządzone. Toptek jest ostatni kretyn. Nie raczył się ani razu zjawić od wtorku. Być może, że nie ma czasu, ale przecież gdyby naprawdę chciał, to by na pewno mógł, choć w jeden z tych dni. We środę, jak zresztą wiesz, byłam z tego powodu smutna i zawiedziona. W czwartek zła, a dzisiaj stwierdziłam, że jest idiota i przestałam o tym w ogóle myśleć. Normalna kolej rzeczy. Jeżeli się jeszcze jutro nie zjawi, to co właściwie? No niby nic, tylko że mnie już zupełnie przestanie obchodzić i naprawdę się obrażę. Ale czy mi się to uda, to wielki znak zapytania. Cholera. Czasem jestem aż zła na siebie, że naprawdę nigdy, ani nawet wtedy, kiedy naprawdę chcę, nie potrafię wytrwać w prawdziwym obrażeniu. Tak samo było przecież z Jantasem. No niby w tym wypadku nie żałuję tego, ale wszystko jedno. Wracałam dziś sama, tylko z Jantasem. Marka ani Toptka nie było. Anka została w domu w strachu przed klasówką. Zresztą w ogóle lipa. Jechał atleta i bimbuś, ale wszak oni nas teraz nic nie obchodzą. Na razie. Pa. Maja. 20 marca 1943 rok. Tak jakoś smutno. Czemu zawsze tak jest, że im bardziej szaleję i śmieję się w dzień, tym smutniej i puściej mi wieczorami? Nie wiem, co mi się dziś stało, bo przecież przez cały dzień nie było wszak żadnego, ale to literalnie żadnego powodu do zmartwienia. Wprost przeciwnie, dzień upłynął pod bardzo dobrą datą. Było wyjątkowo wesoło, więc skąd to wszystko? Sama nie wiem. Mam ochotę zamknąć się w pokoju i porządnie wypłakać. Idiotyzm, prawda? Głupie chwile słabości. Niepotrzebnie tak im się daje. Ach, naprawdę tak mam dość tego wszystkiego, tego życia. Boże, czemu nie mam nikogo, kto by mnie zrozumiał? O kogo mogłabym się oprzeć w chwilach słabości? Z kim mogłabym zawsze poważnie, rozsądnie porozmawiać? Ach, czemuż Janeczka i Oleś są tak daleko? I czemu nie mogę ich zawsze mieć przy sobie? I czemu mamusia nie żyje? Ach, jakżeż wszystko byłoby inaczej. I o ile ja byłabym inną i w ogóle, bo ojciec niestety był, jest i będzie tylko i jedynie ojcem. Nawet nie tatusiem. On chce jeszcze, żebym go szanowała. Gdy sam postępuje w ten sposób, nie może zrozumieć, że ja też mam swoje tajemnice, że mam prawo je mieć. Robi awantury, gdy otwieram jego biurko, a sam co robi? Gdy jestem w szkole, przychodzi i czyta wszystkie moje pamiętniki.
najskrytsze myśli. Chcę, żebym miała do niego zaufanie. O Boże, dlaczego Anka może wszystkie swoje szuflady zostawić otwarte i być pewną, że choćby nie wiem co, nikt się do niczego nie dotknie? Nie masz pojęcia, jak to przykro. Mieć w domu samych wrogów, nikogo życzliwego. Ech, myślę, że Baśka naprawdę ma rację, tak często chcąc się pozbyć życia. Raz się przynajmniej skończy z tym wszystkim i już. To naprawdę najlepsze wyjście z sytuacji. Bo liczyć, że kiedyś będzie inaczej, nie opłaca się. Przecież i tak inaczej nie będzie. To tylko mrzonki, których naprawdę już czas byłoby się pozbyć. Bo i do czegóż one prowadzą? Zawsze wcześniej czy później do zawodu i gorzkiego rozczarowania. Zostawiając po sobie pustkę i jeszcze większe rozgoryczenie. Być może głupio brzmią takie pogardy w moich ustach. Ustach niedoświadczonej 14-letniej dziewczyny, której nigdy jeszcze wszak los nie dotknął poważniej. Głupio, że mówię jak doświadczona stara kobieta, która niejedno przeżyła, z niejednego pieca chleb jadła, przeszła wszystko na własnej skórze i zna życie ze wszystkich stron. Lecz płynie to stąd, że tak często mimo pozorów czuję się tak nieszczęśliwą. Nie dlatego bynajmniej, że dokuczają mi warunki życiowe. To głupstwo. Przecież nie jest powodem do najmniejszego zmartwienia to, że dajmy na to nie mam tylu sukienek czy pończoch, ile bym chciała. To detal. Strasznie mi źle jest często dlatego, że czuję się tak szalenie opuszczoną. Tak niezrozumianą przez nikogo. Ach, no pewno, że towarzystwa mi nie brak. W szkole jestem bardzo lubiana, mam dwie bliskie koleżanki, które z powodzeniem mogę nazwać przyjaciółkami. Chłopcy mnie lubią, ale jednak to jedno małe słówko, jedno maleńkie ale, będzie tym wszystkim tkwiło. Jak niepotrzebny, wiecznie uwierający gwóźdź w całym wygodnym bucie. Porównanie niezbyt wprawdzie romantyczne, ale za to bardzo trafne. Ale tak strasznie, tak okropnie mi brak tej jednej, jedynej osoby, której mogłabym ze wszystkiego, wszystkiego się zwierzyć, wszystko opowiedzieć, przed którą nie miałabym żadnej najmniejszej tajemnicy. Za tę osobę oddałabym z radością wszystko. I koleżanki, i chłopców, i całe moje dotychczasowe życie. Ze wszystkimi jego przyjemnościami. Och, czemuż los musi zawsze tak niefortunnie wybrać? Przecież gdyby to Ance umarła matka, ona wcale by z tego powodu tak nie rozpaczała. Nawet często mówi, że prawie by czasami chciała, żeby matki nie było. Czemu nie straciła jej Baśka, która wszak jej nic a nic nie kocha? One obydwie mają kochanych przez siebie ojców, którzy je rozumieją. Dlaczego ja? Akurat ja, dlaczego ja, która miałam taką kochaną, najdroższą mamę? Och, mamusia na pewno by mnie zrozumiała. Ach, jakżeż byłoby inaczej. Boże, czy są na świecie szczęśliwi ludzie? Szczęśliwi, bez zastrzeżeń. Szare, szare życie. Dlaczego? Maja.

82. rocznica Powstania Warszawskiego. Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. 23 maja 1943 rok. Carmen, ach Carmen, czy kochasz mnie? Ciągle mam w głowie tę melodię, taka jakaś czepliwa. Marek to bez przerwy śpiewa, tylko że zamiast Carmen, Majciu. Nie, stanowczo takiej meliny jak dzisiaj nigdy jeszcze nie było. Poczekaj, spróbuję policzyć, ile było osób. W pierwszym rzędzie naturalnie my wszystkie, to znaczy Anka, Ewa, Anuszka, Marylka, Grażyna i ja. I potem nasza stała gwardia w osobie Marka, Topka, Janusza, Leszka, Jantasa i Jurka. To już 12 osób. Feldmarszałek z dwiema siostrami to 15, jakieś dwie panienki ze Żbikowa i wysoki pan Jurek. Goście Ewy. Czy wszyscy kuzyni, Jurkowie, muszą być tak strasznie wysocy? 18. Zbyszek nareszcie przyjechał i znowu trzy panienki, tym razem goście Marylki. 22. To już chyba koniec. Ach, prawda, przecież był jeszcze Wiesio Adamski. Wiesz, ten, co był wtedy z nami w Podkowie. Podwala się do Anuszki jak diabli. W ogóle było bardzo przyjemnie. Graliśmy w siatkówkę, wzięliśmy do lasu patefon Anuszki, a płyty Ewy. Czytaliśmy Wiecha. Było strasznie wesoło. Miałam ładny dzień. Byłam w świetnym humorze. Marek jest we mnie zabujany. Jantas mnie szalenie lubi. Temu panu Jurkowi Ewy najbardziej się podobałam. Powiedział Ewie, że Anka wcale mu się nie podoba. Że ma twarz zaledwie ślicznej lalki, zupełnie bez charakteru i że ja jestem właśnie najfajniejsza i gdybym miał z nas wszystkich wybierać, to tylko mnie. Słowo daję. Mogłabym się wzbić w dumę. Kretynka, kretynka, co ci chodzi po głowie? Toptek zakochany w Ance. Zbyszek cokolwiek, Janusz i Leszek wyjątkowo neutralni. Wyobraź sobie, zgubiliśmy piłkę. Łaziliśmy ciągle z miejsca na miejsce, każdy liczył, że ktoś tam ją przecież musiał wziąć. W końcu okazało się, że nie wziął nikt, że została na placu, ale naturalnie. Gdyśmy tam wrócili, już jej nie było. Chcą mi ją koniecznie odkupywać, ale ja nie chcę przyjąć. Ostatecznie stara piłka. A zresztą przecież wiesz, że ja nigdy nie potrafię niczego żałować. Jak nie ma, no to już trudno. Skończyło się i nie ma o czym gadać. Chciałabym, żeby wszystkie niedziele były takie. Ciekawam, do czego zamierza doprowadzić Marek ze swoją miłością do mnie. To znaczy, nie myślę naturalnie o niczym zdrożnym, tylko po prostu, co będzie robił, gdy ciągle nie będę odpłacała mu wzajemnością. Ale muszę już kończyć, bo dochodzi 12. Odebrałam dziś od Krawcowej tę spódnicę od kostiumu. Bardzo zgrabnie ją zrobiła. Robiliśmy dziś trochę zdjęć. Maja. PS. Stwierdziłam, że gdyby nie to, co się dzieje dookoła, te ciągłe aresztowania, rozstrzeliwania i te wszystkie straszne rzeczy, czułabym się najzupełniej szczęśliwą. Warto żyć. 25 czerwca 1943 rok. Już równo tydzień nie pisałam. Mam mało czasu, mało ochoty, a dużo ciekawych książek. Dostałam list od Toptka. Taki sobie. Byłam na imieninach u Janeczki, nie byłam dziś w szkole. Mam dwóje z matematyki, ale mam nadzieję, że się jeszcze poprawię. Były u nas ostatnio bardzo przykre sprawy. Marynia miała odchodzić, ale jakoś się wszystko uspokoiło i zdaje się, że zostanie po dawnemu. Coś okropnego, co się teraz dzieje. Ciągle zabijają gdzieś Niemców, więc wciąż jest niespokojnie. Na EKD bez przerwy jakieś rewizje osobiste, nieosobiste i wczoraj jak wracałam i dziś znowu. Wszyscy musieliśmy wysiąść z kolejki, sprawdzali wszystkim papiery. Taka lipa w ogóle. We środę koniec szkoły. W niedzielę Ewa urządza huczne urodziny. Wszystkich zaprasza. Na razie dobranoc, bo chce mi się spać. Maja. 4 lipca 1943 rok.
a czas mknie, mknie, mknie. Naprawdę nie można się obejrzeć. Szybko, coraz szybciej mijają w zawrotnym pędzie dnie, tygodnie, miesiące. Tak niedawno wszak był jeszcze wrzesień, początek szkoły, wygłupiania się z bandą, potem poznanie Topka, Gwiazdka, wspólne wyprawy do Podkowy na sanki. Wszystkie te zdarzenia przesuwają się kolejno przed mymi oczyma. Jak taśma filmowa, tak jasno i wyraźnie, jakby to było zaledwie wczoraj. Zatapiam się całkowicie we wspomnieniach, nieomalże przeżywam to wszystko po raz drugi. Oto znowu wychodzimy ze szkoły, jak zwykle, 17:40. Do 18:05 mnóstwo czasu, idziemy naturalnie na Filtrową. Śnieg skrzy się srebrzyście i skrzypi pod narciarskimi butami. Na rogu ciemna postać, schowana za węgłem, bo przecież dyra. Krótki błysk latarki. Servus, Waldyszku. Stoimy na ciemnym przystanku, zza rogu wynurza się najpierw snop światła reflektorów, oświecając kamienicę naprzeciwko. Potem pierwszy wagon z napisem Grodzisk. Wreszcie trzeci, łuna na kamienicy gaśnie. Róg ulicy zapada znowu w poprzednią drzemkę. Wsiadamy. Na pomoście wysoka sylwetka, odwieczne palto w czarno-białe jodełki. Atleta. Przesyłamy sobie uśmiechy i pchamy się dalej. Zza pleców jakiejś zażywnej jejmości wygląda granatowa narciarka i ciemne okulary. Toptek. Jak zawsze miły, byczy przedmiot małej, maleńkiej zazdrości. Nasza wspólna z Anką sympatia. Obok brązowy kapelusz Marek. No oczywiście, żeby go... A głupi, komiczny ala Juzio. Lemoniada, ciepłe kluski i w ogóle. Och, jak bardzo zmieniłam zdanie. Potem nadchodzi mroźny luty, zerwanie z bandą i Zosia. Pierwsze podmuchy budzącej się wiosny, niedzielne spacery, robienie pierwszych zdjęć, kwiecień, stwierdzenie ze zdumieniem, że Marek się buja, poznanie Leszka i Janusza, pierwsze czerwcowe upały, szalone niedziele, nadejście lata, wreszcie upragniony koniec szkoły. Jak to wszystko piorunem przeszło, minęło bezpowrotnie i zostanie już tylko w formie wspomnienia. Wszystko przechodzi powoli do wspomnień. I wczorajszy dzień, i nawet dzisiejsza niedziela, które ci chcę teraz opisać, są już tylko wspomnieniem. Jakie to dziwne. Przecież te chwile już nie wrócą. Żadne, ani te przyjemne, ani te przykre. Czasem mi szkoda tego, co przeszło. Często chciałabym wprost przemocą zatrzymać czas. Gdzie tak lecisz na złamanie karku, wariacie? Nie śpiesz się, poczekaj. Nie mogę, nie mogę, słyszę w odpowiedzi. 6 lipca 1943 rok. Generał Sikorski nie żyje. O Boże, co teraz będzie? Kto zdoła godnie zastąpić jego miejsce? Kto weźmie w ręce ster całego państwa i pokieruje pomyślnie losami Polski? Która tak tego potrzebuje w tej chwili? Och, żebyż wszystko było dobrze. Czy wiesz, że Toptek już zdrów? Był dziś w Komorowie na rowerze. Wygląda okropnie. Blady, chudy, jak prawdziwy Piotrowin. Jeszcze się ciągle źle czuje, ale już wszystko dobrze. 29 sierpnia 1943 rok. Ta ostatnia niedziela, nasze dni wymarzone, już wakacje skończone, skończyło się. Wyliśmy to dzisiaj chodząc po Komorowie. Pogadałam dziś wreszcie po ludzku z Markiem. Przełożyłam mu jasno i dobitnie, że bujanie nie ma najmniejszego sensu. Ani, że ja się w nim nigdy nie zabujam, ani nie chcę. Żeby on się bujał dalej we mnie, że bądźmy kolegami. A będzie dużo lepiej i żeby taki był między nami stosunek. Przyrzekł mi, że się zastosuje do mej rady. Bardzo lubię ostatnio Jantasa. Jest byczy. Podoba mi się jego rozumowanie. Takie proste i bezpośrednie. Nie uznaję bezcelowych rzeczy. Był dziś u Anki Oskar i graliśmy w siatkę, ale potem się nas łaziło za dużo osób i zrobiła się lipa. Zamiast siatkówki. Urządzam imieniny. W przyszłą niedzielę. To znaczy 5, bo 8 jest wszak środa.
Wcale się nie palę, ale wypada, bo przecież byłam u wszystkich na imieninach. Z mego ojca jest bardzo byczy chłop. Właśnie zaczynam się martwić, co by tu spylić, żeby mieć forsę na kupno prezentów. Gdy ojciec dzisiaj ni z tego, ni z owego daje mi 100 zł. Bardzo mi przyjemnie. Ogromnie się cieszę z jutrzejszego wieczoru. Z tego, że będziemy razem spały, że będzie tak cudnie. Byłyśmy dzisiaj znowu u Baśki. W Luniu zakochana. Zbrzydła niesamowicie i kuje się piekielnie, bo też ma zdawać jutro egzamin. Do 4:00. Toptek przysłał mi już z Męciny 2 karty i obiecuje napisać list. Do Marylki, w dowód szczególnego wyróżnienia, przysłał też 2 karty, a do Anki i Ewy po 1. Nie wiem, kiedy wraca. Do niedzieli pewno go jeszcze nie będzie. Dobranoc, Maja. 13 września 1943 rok. Nie mam na nic chwili czasu. We środę idę pierwszy raz na zbiórkę moich. Ciągle mam jakieś sprawy do załatwienia w związku z tym wszystkim. No, a poza tym naturalnie lekcje. Życie jest wspaniałe. Być może, że niedługo będę mogła składać przyrzeczenie. O Boże, Boże, i być może, że będę miała 2. stopień. Chyba jeszcze nigdy w życiu nie miałam tylu tematów do myślenia, co teraz. Myślę... I trochę się boję i cieszę się i sama już nic nie wiem. Och, jak ja w ogóle mogłam żyć nie będąc harcerką. Nie ma na świecie nic cudniejszego. 7 listopada 1943 rok. Najcudowniejsza chwila w mym życiu. O Boże, życie jest cudne. Czy myślałam kiedy, że będę aż tak szczęśliwa? Pal 6 konspiracje. Czuję, że będę musiała tę kartkę wydrzeć, ale trudno. Będę pisała wszystko otwarcie. Nie wytrzymam już dłużej. Och, jakaż jestem nadludzko szczęśliwa, Boże. Nie ma na całym przeogromnym świecie większego szczęścia niż być harcerką. Czuć się nią tak do największej głębi duszy. Być harcerką każdym włóknem, każdą kroplą krwi. Ciągle myślę o tej chwili, o tej jednej krótkiej chwili. W pokoju panował półmrok. Cisza jak makiem zasiał. Przed sobą widziałam stolik przykryty sztandarem. Portrecik Piłsudskiego, a u jego stóp kubka ziemi. Ziemi, którą wczoraj wieczorem przywiozłyśmy sobie z grobów, z cmentarza wojskowego. Patrzyłam na to trochę nieprzytomnym z wrażenia wzrokiem. Serce biło mi jak oszalałe w piersiach. Własny głos słyszałam z jakiejś ogromnej dali, taki dziwny i obcy. Słowa, które wymawiałam, proste, jasne słowa, dochodziły do mej świadomości z taką dziwną jasnością, że aż mnie oślepiała i musiałam skupiać cały wysiłek woli, żeby zrozumieć, co mówię. To takie dziwne wszystko razem, prawda? Takie dziwne, że aż chwilami zdaje mi się, że to był sen. Urywek marzenia, a nie rzeczywistość. Wracając do domu, co chwilę przyciskałam palto na piersiach, żeby poczuć ukłucie kantem krzyża i przekonać się, że to prawda, że składałam przyrzeczenie i prawda to wszystko, co tylko dziś było. A było cudownie. I wczoraj, i dziś. Prosto ze szkoły poszłyśmy Hanka, Danka i ja do Inki. Ugotowałyśmy sobie same obiad, nikogo oprócz nas nie było. Potem śpiewałyśmy, gawędziłyśmy, a o 6:00 byłyśmy na cmentarzu. Potem zrobiłyśmy kolację, pogadałyśmy jeszcze trochę, poczytałyśmy, a wreszcie przygotowałyśmy sobie spania. Zmówiłyśmy wspólną modlitwę i położyłyśmy się. Naturalnie i wszystkie posiłki i cisza nocna najściślej po obozowemu. Spałam na podłodze, na gumowym materacu. Rano po śniadaniu myśmy poszły na kurs śpiewu, który prowadziła jakaś druhna Jadzia, a Inka musiała jechać po coś na Mokotów. Po powrocie na gwałt zabrałyśmy się do obiadu, ale i tak nie zdążyłyśmy go zjeść, gdyż już się zaczęły schodzić dziewczęta. To wszystko razem jest takie wspaniałe, tak przemawiające do największej głębi duszy, że chwilami doznaję jakiegoś olśnienia. Trwam w jakimś zachwyceniu.
Jeśli radości chcesz zaznać życia, w braterskim kole stań z nami wraz. Czuwaj. Kasztan. 30 stycznia 1944 rok. Wiesz, myślę, że nie będę już pisała pamiętnika więcej. Przede wszystkim naprawdę nie mam na to zupełnie czasu, bo zwykle wieczorami jestem bardzo zajęta. Robię lekcje i w ogóle mnóstwo innych rzeczy. A poza tym naprawdę, gdybym chciała pisać wszystko to, jak myślę i to, co myślę, to nie wiem, co bym musiała z tym brulionem zrobić. A teraz naprawdę z każdym dniem więcej, namiętniej myślę o tym, myślę o chwili, kiedy już wreszcie przygotowuję się do tej chwili całą duszą. Dużo rzeczy teraz czytam. Tak często chciałabym przepisać czy wkleić jakiś urywek, ale to przecież zupełnie niemożliwe. I tak za dużo jest napisane w tych moich zeszytach. Zakochałam się w tym zdjęciu. Boże, ubóstwiam moją mamę za to. Chwilami zdaje mi się, że to ona z nieba kieruje mymi krokami, że czuwa nade mną. O wielki, święty Boże, pozwól mi iść wiernie jej śladami. Pozwól mi całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie. Nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną. Z wiarą, z miłością, w życie.

0: Maja Krasowska, tak jak wielu młodych ludzi 82 lata temu właśnie poszła do powstania. 50 tysięcy tylu było powstańców, z czego między 16 a 18 tysięcy z nich już do domu po powstaniu nie wróciło. Jedną z nich była Maja Krasowska. Została ranna pierwszego dnia powstania, a 2 sierpnia zmarła w wyniku rany postrzałowej i w książce znajdą Państwo ostatni list Mai Krasowskiej, który według relacji jej siostry, która też już na tym świecie jej nie ma, według jej relacji, tak przynajmniej autorce, zostało przekazane. Był to list, który został znaleziony przy Mai Krasowskiej, a więc był to list, który najprawdopodobniej pisała już w trakcie powstania warszawskiego. Teraz tego listu, ostatniego listu Mai Krasowskiej, która była młodą dziewczyną mieszkającą w Komorowie, harcerką, no i powstańcem warszawskim. Państwo wysłuchają, a później wysłuchają Państwo wspomnienia Ewy z domu Łozińskiej-Kowalskiej, która na tych stronach dzienników występowała jako przyjaciółka i sąsiadka Mai Krasowskiej. I u pani Ewy Łozińskiej w tym tygodniu była i rozmawiałam z nią właśnie o Mai Krasowskiej, o tych dziennikach i o ich przyjaźni. Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. Majka. Czy ty byś chciała być teraz jakimś 6-letnim dzieciakiem? Nigdy w życiu. Potem po wojnie czytać tylko opisy i żałować, że się nie brało w niczym udziału. Za żadne skarby. Nie bierzesz jednego pod uwagę. Nie szarpałabyś się teraz. Szczęśliwą byś była. Nie rozumiałabyś niczego. Dlaczego? Bardzo dobrze by przecież było. Nie czułabyś pewnie tego, co czuć musisz teraz. Tak, ale pomijając to wszystko, żyjemy w szale nieciekawych czasach, które na pewno więcej się już nie powtórzą. A o tych wszystkich innych rzeczach wolę już nie myśleć, żeby nie wpaść w poprzedni ton. Już się trochę otrząsnęłam i wolę do tych myśli nie wracać. To wreszcie dobrze. I wszystko w porządku. O Majce. Wspomnienia koleżanek. Ewa Kowalska z domu Łozińska. Pół roku temu poproszono mnie, bym napisała wspomnienie o swojej przyjaciółce. Dzień za dniem mijał, a ja nie potrafiłam chwycić za pióro. Chyba po raz pierwszy boleśnie uzmysłowiłam sobie, czym jest przemijanie pamięci. I jeszcze to, jak dawno i jak krótko w moim życiu gościła Majka. Nie jestem pewna, czy wcześniej, 80, 70 lat temu, uświadamiałam sobie, jak ważną i bliską osobą ona była w moim życiu. Dla mnie starsza o rok Majka była jak siostra, której nigdy nie miałam, a za którą bardzo tęskniłam. Ale nasze relacje przebiegały tak zwyczajnie. Oto po sąsiedzku, po drugiej stronie ulicy mieszkała przyjaciółka, którą niezależnie od pory dnia, pory roku i pogody miałam na wyciągnięcie ręki. To dużo, ale o czym opowiadać? Tymczasem udział Majki w powstaniu warszawskim i to, że zginęła nim ono się zaczęło, niepostrzeżenie ją stygmatyzował. Jej postać obrosła legendą. Natomiast w zakamarkach mojej pamięci zostały wspomnienia typowej dziewczyńskiej przyjaźni, utkanej głupotkami, niekiedy kłótniami, wspólną zabawą, uniesieniami dwóch nieopieszonych podlotków. Pożyczałyśmy od siebie książki, wymieniałyśmy się ciuchami, tyle było na wierzchu. Owszem, w ukryciu było jeszcze gadanie, takie oczy w oczy, ale to akurat musi zostać niewypowiedziane.
1: Gdybym, nie daj Boże, porwała się na ocenę paplaniny o ojcu, o domowych zakrętach, o jej i moich dylematach związanych z wiarą, gdybym to zrobiła z tak wielkiej czasowej perspektywy, gdybym oceniała coś, co oglądałam oczyma niedojrzałego dziecka, zachowałabym się mocno nie fair wobec Majki. Do świeżo wybudowanego komorowskiego domu wprowadziliśmy się w 1935 roku. Ja miałam wtedy 6 lat, Majka 7, ale znałyśmy się wcześniej, bo nasze mamy od zawsze były z sobą w bliskich kontaktach. Odkąd Majkę miałam pod ręką, nasze sporadyczne obcowanie przerodziło się w jedno wielkie spotkanie. Najpierw były zabawy lalkami, gra w serco, którą Majka bardzo lubiła i uprawiała po mistrzowsku. Zabawa polegała na rzucaniu i chwytaniu wiklinowego kółka na kijek. Uwielbiałyśmy grę w piłkę, w siatkówkę i spacery z psami po polach i do lasu. Mimo iż Komorów wille dopiero wykluwał się, działo się w nim naprawdę wiele. Posmutniał, gdy nagle zmarła mama Majki, do której zawsze zwracałam się per ciociu. Wtedy w Komorowie wszystko jakby stanęło. Wcześniej ciocia Tusia organizowała różne konkursy, przedstawienia, korsa rowerowe. Po jej śmierci zmieniło się nasze życie i wszystko dookoła. W pewnej chwili Maja usiłowała naśladować swoją mamę i wraz z innymi dziewczynkami organizować zawody sportowe. Biegi, skok wzwyż przez sznurek, gonitwy w workach. Łączyła nas także codzienna podróż EKD do szkoły w Warszawie. W ogóle dla dzieciarni i młodzieży z całej trasy pół godziny, a niekiedy więcej, jazdy kolejką było ogromnie ważne. Ona po prostu spełniała rolę salonu, była miejscem spotkań towarzyskich. Mimo osierocenia Majki, myślę, że lata do wojny dla nas obu były beztroskie, ale niebawem gwałtownie się skończyły. Wybuch wojny dla 11 i 12-letnich dziewczynek był trudnym do opisania, niezrozumiałym wstrząsem. Pamiętam naszą akcję obronną, związaną z jej początkiem. Postawiłyśmy w ogrodzie namiot, do którego miałyśmy się schować, ale na wypadek czego? Nie pamiętam. Pamiętam też dzień, jak z okna naszego strychu patrzyłyśmy na oddział niemieckich żołnierzy wkraczających do Komorowa. Widzę ich, jak idą ulicą wiejską, w mundurach z karabinami, wielu jedzie na motocyklach z przyczepami. Później w namiocie snujemy marzenia, jakby to było świetnie, gdybyśmy na strychu dysponowały karabinem maszynowym. Puściłybyśmy serię na kolumnę i byłoby po wojnie. Dziś, z perspektywy lat, nadal zupełnie nie rozumiem logiki rozumowania dwójki dzieciaków i tak zdumiewającej mentalnej gotowości do obrony kraju. Skąd się ona brała? Tak zaczęła się okupacja, w czasie której błyskawicznie dorastałyśmy. Nadal spotykałyśmy się codziennie, ale już całkiem co innego było ważne. W Komorowie była czytelnia. Obie do niej należałyśmy, książki były naszą pasją. Pamiętam, że w roku 1939 Majka zaproponowała, byśmy do niektórych powieści dopisywały inne zakończenia. Potem wymyśliła wspólne pisanie własnej powieści. Jeden rozdział ona, jeden ja. I tak na zmianę. Jakoś po paru rozdziałach zabrakło nam inwencji i pomysł upadł. Wtedy Majka wyskoczyła z czymś innym, bo ona tryskała pomysłami, zupełnie jak ciocia Tusia. Tym razem zaproponowała pisanie listów. O czym? O wszystkim. Pocztą była puszka schowana w żywopłocie przy moim domu. Listy były oczywiście szyfrowane, podpisane pseudonimami, wiele faktów było nieprawdziwych. Myślę, że Majka nie tylko ze mną korespondowała, bo ona bardzo lubiła pisać, chyba jeszcze bardziej niż rozmawiać. Gdy stuknęło nam po 14 lat, zaczęli się koło nas kręcić chłopcy. Przyciągała ich osobowość Majki, którą cechowała ogromna niezależność zarówno zachowania, jak i poglądów. W ogóle Majka była uparta. Jak coś postanowiła, to tak musiało być. Ale też bezapelacyjnie była duszą towarzystwa. Dlatego była lubiana przez całą naszą bandę. Zatem wzrastałyśmy w otoczeniu rówieśniczym i czekałyśmy na koniec wojny. Nieustannie gadałyśmy, co będziemy robić, jak ona się skończy. Mimo przyspieszonego dojrzewania nadal jednak byłyśmy dziećmi. Znalazłam na to niezbity dowód w swoim pamiętniku. To opis końca wojny, do której dochodzi za naszą, Majki i moją, przyczyną. Tę historię wymyśliła oczywiście Maja. Był to bogaty, wielowątkowy dramat wojenny z happy endem. By nie zanudzać, streszczam go. Wynaleziono miksturę na niewidzialność. My ją zdobywamy, robimy się niewidzialne, jedziemy do Berlina i załatwiamy Hitlera. Z Berlina jedziemy do Moskwy i tak dalej i tym podobne. Pytam, czy nie byłyśmy głupimi dzieciakami? Pojawiał się też wątek powojenny, stanowiący klucz szczęśliwego zakończenia. Mój jedyny starszy brat żeni się z Majką i wszyscy zamieszkujemy razem. Na marginesie myślę, że Maja bardzo lubiła Władka, a może nawet się w nim podkochiwała. Ale on był od nas o przepastne 8 lat starszy i miał całkiem inny krąg koleżanek i kolegów. W swoim pamiętniku znalazłam wiele zapisków świadczących, jak bardzo czekałyśmy na koniec wojny. Jak myślałyśmy, że to się stanie już jutro. Wprawdzie Niemcy ze wszystkich domów Komorowa zarekwirowali odbiorniki radiowe, ale Władek skonstruował jakiś prymitywny detektorowy. Mieliśmy więc kontakt ze światem. Słuchaliśmy via BBC, doniesień z zachodu. Pod datą lipiec 1943 rok znalazłam opis odezwy Stanisława Mikołajczyka, skierowanej do Polaków po tragicznej śmierci generała Władysława Sikorskiego. Cóż, było, minęło. Strach wspominać. Tak wielu wtedy odeszło. Wśród nich mój brat Władek, jego serdeczny przyjaciel Wiesiek Dwornicki, mój tata, Majka. A to tylko początek długiej listy moich bliskich. Co roku 1 sierpnia obowiązkowo jestem na wojskowych powązkach i zastanawiam się, jak by się poukładał ten mój i ten nasz świat, gdyby tamto się nie dokonało. Jest też inne pytanie. Czy ono musiało się dokonać? Na to pytanie przed laty szukałam odpowiedzi, między innymi w pamiętnikach mojej przyjaciółki. Czy ją znalazłam? Tak. Czy odpowiedź była racjonalna? Z mojej perspektywy niestety nie. Ewa Kowalska z domu Łozińska, Warszawa, 10 kwietnia 2014 rok. Maja Krasowska, Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich.

0: I byłam w zeszłym tygodniu na Ochocie u pani Ewy z domu Łozińskiej-Kowalskiej, którą państwo mogli poznać właśnie z kart książki Maja Krasowska Zwierzenia autorstwa Lidii Kulczyńskiej-Pilich. Pani Ewa Łozińska bardzo mnie miło przyjęła, za co jej bardzo serdecznie dziękuję i że miałam możliwość porozmawiania z kimś, co było dość dla mnie abstrakcyjne, z kimś, kto znał Maję Krasowską, tą Majkę, którą państwo mogli troszeczkę tak jak i ja poznać właśnie czytając te dzienniki czy słuchając tych dzienników i o ich przyjaźni, ale też o tych realiach Powstania Warszawskiego i tych lat poprzedzających Powstanie Warszawskie, lat okupacji w Komorowie z panią Ewą Łozińską rozmawiałam i teraz tej rozmowy państwo będą mogli wysłuchać.
1: Ja mogę panią zapytać, jaka była Maja Krasowska jako przyjaciółka, bo słuchacze i ja poznałam zarówno panią, jak i Maję tylko z tych dzienników, a pani jak ją pamięta?
2: Ja Majkę to w ogóle poznałam od zawsze, bo one, nasze mamy się przyjaźniły jeszcze jak były w ciąży. Jak się byłam od Majki młodsza o rok. I zawsze byłyśmy razem tak trzymane. Potem jak rodzice postanowili naszym, jej rodzicem piersi, kupić działkę w Komorowie i tam postawić chałupę. Mój ojciec po jakimś czasie też się dał namówić i mieszkałyśmy dosłownie brama, furtka w furtkę. No i wszystko było razem. Razem były zabawy w ogrodzie, zabawa wchowanego. Potem nas zapisali do szkoły, do Szachtmajerowej i jeździłyśmy razem do tej szkoły. Majka była o klasę wyżej, bo ona była rok ode mnie starsza. I to było wszystko szanowane w przepisach. I tak żeśmy chodziły do tej szkoły, aż do powstania, ale już w połowie okupacji Majka się już bardzo zaangażowała w sprawy polityczne. No, był utworzony chówiec harcerski w szkole. Oczywiście wszystkie, nie wszystkie, ale większość dziewczynek, bo to była szkoła żeńska, należały. Majka oczywiście też. No, miałyśmy takie początkowe obozy, drużynowa była wybrana. Jeździły się na obozy harcerskie. No i oczywiście chowane były w kulcie marszałka Piłsudskiego, co mój ojciec

0: wie pani, 12 to była młodość chyba, albo dzieciństwo nawet. Bo potem to już się wszystko potoczyło inaczej. Nasi bracia, to znaczy mój brat i Mike i taki przyjaciel jego z Komorowa, to byli chłopcy, którzy byli zaangażowani w sprawy wojskowe. I już jak wybuchło powstanie w środę, to oni we wtorek już wszystko organizowali. Siedzieliśmy jak na granacie, tym bardziej, że Niemcy zarekwirowali na tydzień przed powstaniem w Komorowie kwatery, wstawili wojskowe samochody z towarem, także myśmy dosłownie, ja pamiętam, z Majką wynosiłam między dwoma leżakami rozkładany karabin maszynowy do piwnicy, znaczy z piwnicy tup, tup, tup do lasu, to chłopcy odebrali, bo to poszło do Trębus albo do Leśnej Podkowy, nie wiem. Pamiętam, żeśmy te części tego
1: karabinu.
0: Tak, to był karabin maszynowy rozebrany na kawałki. Ale już z tego nie mam fotografii, bo to już nie można było. A Władek tylko nas patrolował. Także nastroje były bardzo wojenne, no i oczywiście, że zwyciężymy, Polska zwycięży, oczywiście Ruscy padną, wszyscy wy pani będą świętowali, nie mówiąc o tym, że Ruscy nie mogą wygrać, oczywiście Stalin to był w ogóle jako diabeł pokazywany. Takie były nastroje polityczne. Ale myśmy były w ogóle dzieci, bo co tu w ogóle mówić o jakichś, wie pani, upolitycznieniach u dziewczynek, które mają po 10 lat, Matko Boska, no, powtarzają to, co słyszą w pokojach. Przyjeżdżali dużo młodych ludzi przyjeżdżało do mojego ojca, bo tam prowadził też szkolenia, ale to już w ramach okupacyjnych, rozmaitych takich organizacji.
1: Pisały panie do siebie? Czy to jest prawda, że była skrzyneczka gdzieś i listy do siebie panie pisały?
0: Tak, tak. To nie był wynys, tylko żeśmy pisały do siebie w krzakach w ostatnim zakręcie z żywopłotu, bośmy mieli, znaczy rodzice mieli willę i ten duży ogród i tam żeśmy do siebie pisały listy. Jeszcze parę listów, to jeszcze parę lat temu to miałam, bo tak się ten Komorów zlikwidowało. Znaczy rodzice, mama sprzedała, bo ojciec zginął. Także likwidowałam to wszystko, wie pani, bo to człowiek do pewnego momentu to się jeszcze cieszy tym, że to ma, a potem to jest przekleństwo. Listy, fotografie rozmaite takie. Myśmy pisały zakończenia do powieści i początek powieści rozmaite miałyśmy pomysły. Literacko byłyśmy bardzo ambitne, rozbudzone. Żałosne to wszystko, wie pani.
1: Dlaczego żałosne?
0: No bo byłyśmy małe, no miałyśmy 10 lat. Pisałyśmy zakończenie. Czego to zakończenie Majka pisała? Coś chyba Sienkiewicza, bo ona niżej nie schodziła. Także... No książek żeśmy mieli bardzo dużo, bo czy ojca była duża, przyszła tylko z Komorowa, to tylko ta biblioteczka ocalała. Byłyśmy oczytane i czytałyśmy na lekcjach głośno, bo pani Szachtmajerowa prowadziła, pani Irena Posyl prowadziła klasy humanistyczne, takżeśmy w literaturze były dobrze przygotowane.
1: Pani też była w harcerstwie?
0: Tak, to w tej drużynie 1880 harcerska drużyna, muszę sobie przypomnieć tą pełną nazwę, wie pani, bo to wszystko mi się tak rozlatuje w pamięci.
1: Te dzienniki Mai kończą się w styczniu 1944 roku. Później już tam w tym ostatnim wpisie mówi, że nie ma czasu i nie będzie pisała. Jak wyglądał ten 1944 rok? Czy pani pamięta? Wy rozmawiałyście ze sobą?
0: Rozmawiałyśmy cały czas, bo mieszkałyśmy przecież furtka w furtkę. Poza tym szkoła jeszcze była. Rozmawiałyśmy... Były kontakty, ale wie pani, tak jak na siłę zaczynam sobie przypominać, to już nie bardzo sobie mogę odtworzyć. Znaczy, mogłabym na podstawie jakichś

0: Jastrzębów stworzyć jakąś scenariusz, ale ja nie wiem, czy on by odpowiadał prawdzie.
1: A rozmawiałyście o powstaniu? Co się mówiło?
0: Powstanie to było już tak mniej więcej od marca 1944, że będzie, i Majka też była taka napalona na to powstanie. No ale niestety jak wybuchło, to tak trochę nieoczekiwanie się dla niej zakończyło, bo ona przecież została ranna pierwszego dnia w ulicy. Leżała w piwnicy, tam miała nogę poszarpaną i właściwie wykrwawiła się do rana, ranu już jej nie było. Także ona szykowała się na to powstanie całą okupację, odkąd żeśmy zaczęły, tak wie pani, myśleć coś, że to nie jest tak, jak powinno być, tylko że tu my, harcerki, tu będziemy współpracować. A potem, jak już się to powstanie zaczęło, no to Majka była na Dzikiej, to jest ta ulica, na tyłach Pałacu Kultury, wie pani. Ja nawet po powstaniu, jak już można było do Warszawy chodzić, to szukałam tego miejsca, ale już to było zbombardowane, nie można było, nie mogłam tego narożnika znaleźć, mimo że wiedziałam, że to tam jest. W piwnicy umarła. I dopiero po powstaniu pan Krasowski zabrał ją na Powązki. Została pochowana na Powązkach starych, a na tych wojskowych Powązkach to jest tylko wypisana w tym dużej takiej mogile, jak się wchodzi po prawej stronie uczestników powstania, to tam ona jest wypisana jako uczestniczka. Ale to jej uczestnictwo zakończyło się tym, że zginęła razem z tymi chłopakami.
1: Pani bratem i przyjacielem brata.
0: Słucham?
1: Brat pani też brał udział.
0: To był w innej drużynie. Mój brat to był z Wiesławem Dwornickim, a Dwornicka to była pani, to była taka bardzo ważna pani w Komorowie, która organizowała opiekę społeczną, opiekę nad dziećmi bez matek, opiekę, karmienie, tam dokarmianie, żywienie z bezdomnych zwierząt. To była taka dusza, wie pani, co się czasami tylko w powieściach spotyka, takie osoby, takie społeczne, które się zajmowały wszystkim, co było naokoło. To pani Dwornicka była taka. Ciągle coś organizowała. To ona miała właśnie tego brata, mojego brata, przyjaciela Wiesława. Razem poszli do tego powstania ostatniego dnia. Jaki to przed sierpniem? Jest lipiec. Na kwaterę Wiesiek zginął pierwszego dnia sierpnia, a mój brat piątego. I tak się rozstali, ale jednego dnia mieli pogrzeb, tylko z tym, że Wiesio jest pochowany w Pruszkowie na cmentarzu, a mój brat na Powązkach. No i takie mam wspomnienia, wie pani, ale czasy można żyć z takimi wspomnieniami. Przecież człowiek w rezultacie dostaje jakiegoś pomieszania, już wie pani, wartości czy jakichś wspomnień. Potem przyszedł okres niepodległości, gdzie to powstanie było mieszane z błotem, że to jest wariactwo, że dzieci posłali na śmierć, co niewątpliwie też jest jakąś częścią prawdy, bo przecież to było szaleństwo. Chociaż myśmy byli uzbrojeni, na przykład nasz oddział, mieliśmy dwa karabiny maszynowe, które mój brat z dzieciem w wtorku na środę wynosili z garażu do lasu. To też była akcja godna sfilmowania. Ale tak było, no. Jak wybuchło powstanie, to wie pani, to się zrobiło okropne od razu takie dno. Bo było wiadomo, że to się nie uda już. Znaczy ci starsi to widzieli, bo może my to myśmy uważali, że zaraz wkroczą nasi chłopcy i będą tam biało-czerwone flagi zatknął za tym. No, ale tutaj było trochę inaczej. Dowódcy na karmie krajowej dawali sobie sprawę, że to z tego nie by.
1: K- kiedy pani się dowiadywała, na przykład kiedy pani się dowiedziała o tym, że Maja zginęła tego 1 sierpnia? To już było we wrześniu, czy jakieś były informacje?
0: Koniec przyszedł z Warszawy do Komorowa zawiadomić ojca Majki, który był naprzeciwko moich rodziców mieszkał, pan Krasowski. Tak, bo Majka jak umarła, to jeszcze miała dyspozycję, żeby Irką się zająć, bo żona miała młodszą siostrę, Jurkę, która też już umarła niedawno. Co ma robić? Gdzie gdzieś są jej pamiątki, gdzie są jej rzeczy? Jakieś tam przekazy dla tego Krasowskiego miała. I żeby ją pochować razem z mamą, a matka Marii, matka Majki, ciocia Tusia tak zwana, to była przyjaciółka mojej mamy i mojej ciotki, bo one się wtedy przyjaźniły w tamtych latach. I ona była czynna w czasie powstania w Lwowie. I z Lwowa miały dużo pamiątek. Jak szła ta ofensywa ruska na Warszawę, to część tych ludzi z tego Lwowa przyjechała do Warszawy i do tej Krasowskich przywieźli część rzeczy Krasowskiego. Tak to wszystko, wie pani, zostało rozpiżone. Teraz, jak opowiadam, to sobie uświadamiam, jakie to były powiązania jednak. Z tym, że no jak wojna się skończyła, to ja mówię o tej wojnie w 1939 roku, bo przecież był okres, no to się zaczęło jakoś mobilizować, odbudowywać, szczególnie matka Majki, ciocia Tusia, to ona była bardzo taka zorganizowana, ona była w tej organizacji wojskowej, organizowała te pomocy wojskowe, pomocy sierotom, nie Majka, tylko ciocia Majki. Ciocia Tusia. A mieszkaliśmy na ulicy Słowackiego, furtka w furtkę. Z tym, że teraz już nie, bo ten mój nasz dom, tą willę, którą ojciec wybudował właśnie pod sam koniec wojny, już została przeznaczona na mieszkanie dla mnie, dla moich braci i ojca. To teraz jak moja mama ją odziedziczyła, sprzedała, kupiły ją siostry zakonne. One rozbudowały ją niemożliwie i tam zostały urządzone też jakieś pracownie czy jakieś coś. Siostry Szarytki to ta dosyć duża organizacja. W Komorowie przejęły tam i opiekę taką duszpasterską.
1: A Maja się nie bała, jak szła do tego powstania? Rozmawiałyście w ogóle o czymś takim? Bo pani mówi, że miała dyspozycję, przesłała, czyli ona brała pod uwagę, że może zginąć tam w trakcie tego powstania?
0: Tak, brałyśmy obydwie pod uwagę, że zginiemy i bardzo żeśmy sobie to chwaliły, że będziemy takie bohaterki jak matka Majki, bo ona zginęła, co prawda nie w powstaniu, no ale było wiadomo, że była ofiarą tej wojny. Proszę pani, myśmy takie mieli pojęcie o powstaniu, jak żaba o kolorach, nic żeśmy nie wiedziały. Tylko tyle, co z tych wspomnień byłych kombatantów. Miałyśmy takie dzienniki z posiedzeń Armii Krajowej, które też w Komorowie były prowadzone. Majka nosiła czasami tam te papiery z tych, zapiski z tych... z tych posiedzeń. Takżeśmy oczywiście wiedzieli, że będzie powstanie i jak będzie to prowadzone, z tym, że oczywiście byliśmy przekonane, że to powstanie połączy się z tymi powstańcami z Warszawy. No i Komorów natychmiast będzie oswobodzony i polski sztandar biało-czerwony na tym, i polskie flagi i wszystko będzie tak, jak trzeba. Mieliśmy takie pojęcie jak słoń o kolorach. Nic żeśmy nie wiedziały. Ja dopiero później, jak zaczęłam czytać wspomnienia innych ludzi z AK, jakie były rozmaite konflikty, jakie były nieporozumienia, jakie były ambicje tych różnych ludzi, to aż dziwne, że się nie pozabijali, zanim powstanie się skończyło. Tak teraz myślę, może to też nie jak już moje wnuki, jak dorosną, to będą to prostować, ale... Bo wie pani, nie wszyscy ludzie byli znowu tacy nastawieni. Pewnie wygodnie jest pani.
1: Jest mi bardzo wygodnie.
0: Tak, no wyobrażam sobie na tym stołku. Wie pani, nie wszyscy ludzie byli tak przekonani, że to powstanie cudownie przejdzie. nastawieni byli od razu na ten upadek, mimo że Komorów bardzo blisko był tego Komorowa, tego Pruszkowa i tego powstania. Bo przecież to powstanie i ta wysiedlanie tych powstańców z pruszkowskiego obozu to szło tu Grójecką. Ten dom, naprzeciwko ten dom Akademik byli, to byli wyłącznie Niemcy. Całą okupację i w czasie powstania. Tędy wypędzali tych Grójecką z powstania i Grójecką pędzili do Śródmieścia. Także tu żeśmy wcześniej wiedzieli, że to powstanie upadnie, jak ono upadło. Ale już nie chcę, wie pani, tak nawijać, bo zaczynam się gubić w faktach.
1: To ja jeszcze chciałam zapytać, co się stało z tą bandą, z państwa, z pani bandą. Był tam Toptek, jakiś Marek, pani wie, co się działo z tymi chłopcami, z tymi dziewczynkami, z którymi spędzaliście czas z Komorowa?
0: Willa była wybudowana przez moich rodziców przed wojną w 1936-1937 roku skończona. Ojciec wtedy był dyrektorem w zakładach lotniczych w PZL-u i właściwie w domu to pracował tylko jak przyjeżdżał wieczorami, bo tak to siedział w fabryce cały czas. Nie cierpiał życia towarzyskiego, nie znosił takich, wie pani, zebrań, ani takich rozmaitych rodzinnych takich tych, to chyba że z siostrami mojej mamy, to był w dobrych układach. Ale tak to w moim domu nie odbywały się takie towarzyskie spotkania, nie?
1: A ci rówieśnicy z Komorowa, z którymi wy dorastały panie?
0: To znaczy mój brat przyjaźnił się z Wiesiem Dwornickim i z Wiesiem Dwornickim i tam jeszcze paru było chłopców. Gnoiński, jakbym przejrzała stare papiery, to bym znalazła jeszcze. Gnoiński, Zawistowski, to byli chłopcy, którzy potem nagle, jak wybuchło powstanie, a myśmy z Majką, zaniosły dwa karabiny maszynowe nas nie na stację, tylko na bazę, czy jak to się mówiło. Tak, myśmy szły Ogrodową, potem przez pola. Jakbym spojrzała z góry na Komorów, to tak tutaj lasy, kolejka Ekadek i tak na skos to były osiedle Komorów. Wszyscy właśnie młodzi chłopcy z Komorowa to byli jakoś zaangażowani. Ale wie pani, tak się jeszcze dodatkowo fatalnie złożyło, że parę dni przed powstaniem Niemcy zrobili najazd na Komorów i zrobili kwatery, bo zajmowali mieszkania na kwatery. Wszyscy mieli Szwabów, którzy mieszkali. A ci Szwabowie, nie, oni tak jakby się nie orientowali w ogóle, jakie są nastroje w mieszkańcach. Na przykład w moim domu mój brat bardzo pięknie grał i uczył się grać na fortepianie i było pianino i ten Szwab zajął ten pokój z tym pianinem i tam były nuty i on z nut i z głowy całymi godzinami grywał, co moją mamę doprowadzało do łez, bo zawsze Władek siedział i grał, a tu Szwab grał, ale bardzo był uprzejmy, trzeba powiedzieć. To też się wyniósł, nie wiem czy już na wieczny odpoczynek, ale oni wymaszerowali, wie pani, 10 sierpnia chyba, jakby się wzięło tą książkę. Historia Komorowa to tam by było, kiedy oni wyszli, bo jednak ci Niemcy też byli zorganizowani. Na stacji była ich taka kuchnia, oni się komunikowali z sobą, mieli te telefony. Czy oni się orientowali, że siedzą na bombie tych hakowców? Nie wiem, być może, że tak. To wszystko były młodzi ludzie. I pani, ci polscy chłopcy to nie bardzo mówili po niemiecku. I tak samo Niemcy po polsku. Także jeżeli rozmawiali, na przykład takich dwóch było kolegów mojego brata i z tego, to mówił, rozmawiali po angielsku. Bo tak akurat się uczyli tych języków w szkole. Ale tak to... No i byli ci dowódcy niemieccy, to oni tam twardą ręką trzymali to towarzystwo. Ale powstanie w Komorowie to się zaczęło już 1 sierpnia.
1: może tak zapytam na koniec, co to było za, jakby pani opisała tych ludzi, bo pani jest jakąś przedstawicielką tamtego pokolenia.
0: Ja się już nie czuję przedstawicielką, aczkolwiek ciągle mnie wydłubują z tej trumny i mówią, pani Ewa, pani sobie przypomni, a ja już, wie pani, jak sobie przypomnę, to muszę coś dodać od siebie i to już jest nieuczciwe. Ale ja, wie pani, co mogłam, to powiedziałam. A wspomnień to mam sporo, bo przecież jest książka, Majki wspomnienia są w tych dzienniki. Ja mam całą masę tych takich. Wszystko, co było tu na Karowej, to wykupywałyśmy. Bo jednak po powstaniu, wie pani, jak już to się zrobiło jako tako, to te dziewczyny z AK, to one się skonsolidowały razem, jednak myśmy utrzymywały kontakty. To nie to, że się wszystko tak jakby kto dmuchnął, nie było. Było, tylko że już nie było bez jakichś perspektyw, wie pani, nie było jakiegoś celu tego. Zachować wspomnienia, zachować fotografię i tak dalej, to tak.
1: Kiedy pani pierwszy raz te dzienniki Mai czytała?
0: Jak tylko Majka zaczęła je udostępniać, a myśmy buszowały po swoich rzeczach, bo to przecież ona mieszkała przez drogę, więc ja tam u niej byłam codziennie i ona u mnie. Z tym, że ona przychodziła potem częściej do mnie, bo ja miałam lepsze warunki lokalowe. Rodzice już część pokoi wynajęli. No i myśmy z siłą rzeczy się skonsolidowali. Ojciec został w gabinecie. Władek to miał tą swój pokój na górze, a ja miałam piękny pokój dziecinny w kwiatach, tapety były, w ostróżki, to wszystko było wynajęte i ja też mieszkałam. Potem zaczęli przychodzić uchodźcy z Warszawy, wie pani, także Komorów się zagęścił uchodźcami z Warszawy. Bardzo dużo jest wspomnień powstańczych ludzi, którzy mieszkali w Komorowie. Leśna Podkowa to był drugi taki obóz i Komorów. Bo Pruszków już nie, Pruszków miał inny charakter, Pruszków był robotniczy.
1: Kim by została Maja, gdyby przeżyła powstanie, jak pani myśli? Myślała pani kiedyś o tym, kim by była?
0: Ona chyba by była w jakimś dziennikarstwie mimo wszystko, bo miała w tym kierunku talent, lubiła to, pisała szybko. Chyba tak. Tylko czy jakby się dogrzebała prawdziwych z faktów, to nie wiem, czy by taka była napalona, żeby to opisywać. Wie pani, bo to wcale nie było takie cudowne, jak to potem przychodzi w takie opowieści. Tak samo były rozgrywki personalne między tymi akowcami, między tymi powstańcami, ambicje rozmaite. Dużo rzeczy się w ogóle nie mówiło, no mnie to się w ogóle nie mówiło połowy, no bo ja byłam mała, więc nie było mi co w głowie mącić.
1: No tak, ale ona z czystymi intencjami. I taka młodzież była z takimi intencjami, że im bohaterstwa chyba nie można odebrać i takiego jakiegoś gotowości do pójścia, odwagi. No trzeba być odważnym.
0: Każdy miał jakąś tą odwagę. Pani, jak ja sobie uświadomię, że jak to powstanie wybuchło, to ja miałam lat 14. Jak myśmy lat biegały i może po drabinach, bo na dachu było zrobione obserwatorium, to w ogóle jak myślę o sobie jako o kimś innym w ogóle. A potem jak miałam swoje dzieci, to jednak to zupełnie inna mentalność, wie pani. Takie wydawały mi się, że nie rozumieją tego, że są głupie, że takie niedorośnięte. Że inne pokolenie, bo to jednak wojna, wie pani, takie przejścia, bo ten Komorów miał przejścia, bo przecież było zajmowane raz, jak powstanie wybuchło. Potem ci powstańcy byli wypędzani do Pruszkowa, to trochę też przez Komorów. Warunki takie socjalne, fatalne.
1: Zahartowało tę młodzież, takie czasy, w tak, których żyli.
0: Inaczej obciosało, bym powiedziała tak. Pani, myśmy się wychowały na książkach Makuszyńskiego, na książkach, wie pani, tej, która to pisała takie, jeszcze dla panienek książki.
1: Rodziewiczówna.
0: A nie Rodziewiczówna, to jest pokolenie jeszcze do tyłu. Myśmy już pisali, późniejsze miały.
1: Mniszkówna, Helena.
0: Mniszkówna to też jest starocie. Myśmy już były na, jak ona, to musiałabym książkę wyciągnąć. to zaraz bym pani powiedziała, to już były takie dla panienek, już była Warszawa, już było po wojnie, wspomnienia te dziewczynki tam snuły w tych książkach o wojnie, przychodzili chłopcy ze wschodnich obozów, to znaczy od ruskich, ale był, wie pani, taki mimo woli, ja teraz to sobie przypominam, te wspomnienia z ruskiego frontu, to już wtedy był taki trochę hamulec na to. Już nie można było tak opisywać, jak to się odbywało wszystko. A przecież był ten ważny dzień, kiedy odzyskaliśmy cmentarz Łyczakowski. To przecież było wiadomo, że to były Ruscy, to zajęli, zmasakrowali. Ale potem jednak zostało to wyremontowane. I ten cmentarz Łyczakowski. Byłam też na tym, Boże kochany, swoje przeżycia. Wie pani, takie jak mówili moi bracia, bodaj byś żył w historycznych czasach, to było najgorsze przekleństwo. I to jest racja, wie pani, bo żyć w historycznych czasach, to nie ma nic gorszego. Najlepiej żyć, jak już miną, jak się już ułagodzą, i gadają o pokoju, chociaż jak ja dzisiaj słucham pana Trumpa, jak wypowiada się na temat wojny i wszystkiego, co on by zrobił, to mi się nóż w kieszeni otwiera. On nie jest normalny według mnie.
1: Czyli to można sobie życzyć, żebyśmy nie musieli żyć w takich czasach.
0: Że co?
1: Żebyśmy nie musieli żyć w takich czasach.
0: Nie musieli, ale my nie mamy już na to wpływu. My się będziemy tak uczyć, wie pani, jak już jak nas usadowią. I kto nas będzie uczył? Takich nauczycieli, jak jeszcze było za moich czasów, w okupację, to już nie będzie, wie pani. Mieliśmy tę polonistkę, panią Kasperowiczową, Boże. To po prostu ona już płonęła, jak opowiadała o polskich rozmaitych zbiorach czy zapisach. Już chyba wyładowałam się już. Więcej pani, znaczy ja bym z siebie wygniotła, ale to już by nie było spontaniczne, tylko wie pani, jakbym się wygniotła i sobie jeszcze ułożyła literacko podmiot, orzeczenie i czasy, żeby się wszystko zgadzało, to może by to poszło, ale tak to nie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę.
1: Rzecz, ja tylko książkę otworzę, bo ja sobie czytałam o tych postaciach, a pani ich znała.
0: To jest ta nasza książka.
1: Tak jest, dokładnie ta. To jest banda i to jest pani zdjęcie.
0: Tak.
1: To jest?
0: Anka Sosnowska.
1: Najładniejsza.
0: Ona była śliczna. Anka Sosnowska to była nasza miss. I wiedziała o tym.
1: Medycynę skończyła po wojnie?
0: Tak, skończyła medycynę i pracowała chyba za granicą też sporo.
1: Tu jest Maja.
0: Majka. To jest tak zwany chirurg, jak on się...
1: Marek.
0: Marek Wołejko. On się znalazł w Komorowie też z jakiejś, wie pani, z jakiejś rozsypki na wschodzie, bo jego matka została pod Lwowem. To jestem ja, ale to wie pani, to zdjęcie to już jest robione po powstaniu, bo ja mam na sobie sukienkę, którą mi przysłała ciotka z Kanady, więc to już było po wojnie.
1: A to?
0: A to jest Jantas tak zwany. To jest jego rodzice, to mieli tę willę na rogu Kraszewskiego i tam, gdzie teraz jest sołectwo, teraz to już nie wiem, co tam jest. Jantas Kudrewicz, on się nazywał.
1: Ten
0: to jest Topek, tak zwany. To jest Marylka. To jest Marylka, to jest Topek. Marylka Minkus, nazwana przez nas Minkus. Minkiewiczowie to byli.
1: I oni wszyscy w powstaniu brali udział, większość z nich?
0: Tak, to znaczy oni byli jakoś powiązani. Wie pani, ja już tego nie wiem, bo to nie było takie głośno mówione, kto z kim, kiedy i dlaczego. Ale wiadomo było, że Jantasowie, znaczy ten Topek i ten drugi, to oni razem chodzili na jakieś zebrania, na jakieś spotkania. I nawet potem chyba tego jeden zginął, więc to bezczelnie.

0: 82. rocznica Powstania Warszawskiego.
1: I przed chwilą Państwo wysłuchali rozmowy z panią Ewą Kowalską z domu Łozińską, z którą miałam taką przyjemność w zeszłym tygodniu się spotkać i porozmawiać. Całość tej rozmowy, jeśli we fragmencie Państwo ją usłyszeli, będzie dostępna na wnet.fm, a pani Ewa Łozińska była sąsiadką i przyjaciółką Majki Krasowskiej, o której Państwu w tym tygodniu w związku właśnie z dzisiejszą rocznicą, 82. rocznicą Powstania Warszawskiego, opowiadamy, a w studio autorka, tak naprawdę osoba, która zgodnie z tym, jak na książce jest napisane, od zapomnienia uratowała dzienniki, zwierzenia czy listy Maji Krasowskiej, pani Lidia Kulczyńska-Pilich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: I pan profesor Daniel Wolborski, historyk, który pracuje w Szkole Podstawowej w Komorowie i w Nowej Wsi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
1: No dobrze, to Maja Krasowska, ja zadam pytanie panu profesorowi, czy to jest postać, o której w szkole na lekcjach historii w Komorowie jest mowa, czy pan jako historyk, kiedy w ogóle od takiej postaci się dowiedział, no i jak te lekcje związane z przybliżaniem młodym uczniom, czy uczniom szkoły podstawowej, jej postaci wygląda?
3: To znaczy, jeśli chodzi o postać Majki Krasowskiej, zetknąłem się z nią dzięki pani Lidii Kulczyńskiej-Pilich i książce, o której tutaj w Państwa radiu jest mowa od dłuższego czasu. Postać Majki jest wprowadzana powolutku tak, żeby dzieci w naszej szkole zapoznały się z jej życiorysem, z jej przemyśleniami. Jest prowadzona poprzez apele, organizowanie apeli poświęconych Powstaniu Warszawskiemu. W tym roku też fragmenty jej pamiętników pojawiły się na lekcjach języka polskiego. Tutaj wymienię swoją koleżankę z pracy w Komorowie, panią Violettę Kozłowską, która zrobiła też wykonała olbrzymią pracę i uczniom klas siódmych przedstawiła postać właśnie Majki Krasowskiej. Odbył się też w tym roku dzięki uprzejmości pani wójt gminy Michałowice Małgorzaty Pacheckiej przy zaangażowaniu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pierwszy rajd śladem Majki Krasowskiej po Komorowie. Więc wprowadzamy tą postać, jej przemyślenia, jej pamiętniki, że tak, w życie szkolne po to, żeby zagościć na stałe.
1: Jaka jest reakcja uczniów, jak dzieci, czy młodzież, już taka wczesna młodzież, reaguje na te zwierzenia? Jakie są właśnie takie echa tego czytania, czy przybliżania w ogóle postaci Maji Krasowskiej młodzieży?
3: Opinie są pozytywne, tak. No, są to dopiero początki. Musimy jako pedagodzy tak przygotować ten cały program, żeby rzeczywiście jak najbardziej dzieci zachęcić i do tego, żeby sięgnęły po jej wspomnienia. I żeby zobaczyły, że tak młoda osoba przelewała swoje odczucia, opinie, myśli właśnie na kartki po to, żeby dzisiejsza też młodzież poczuła troszeczkę klimat tych lat międzywojennych i okresu wojennego i zobaczyła, czym się ich rówieśnicy w tamtym czasie zajmowali, jak funkcjonowali w tym trudnym okresie.
1: Rajd śladami Majki Państwo właśnie organizują. Na czym on polega?
3: Rajd polega na marszu. Były bodajże dwie chyba trasy. Jedna krótsza.
2: Przewodnik jest wydany.
3: Jest wydany przewodnik. Jedna trasa liczyła chyba 5 kilometrów, druga 11. Przemarsz przez najważniejsze punkty związane z Majką Krasowską w Komorowie. Także przez tereny leśne, gdzie spędzała sporo wolnego czasu. Przy tych najważniejszych punktach jest krótka opowieść, z czym dane miejsce jest związane.
1: To ja teraz zwrócę się do pani Lidii Kulczyńskiej-Pilich, której po pierwsze podziękuję w imieniu słuchaczy, bo to do mnie te maile trafiały, a w zasadzie to były podziękowania autorce, która przygotowała, wydała, zebrała, pięknie wydała zresztą te wspomnienia, te dzienniki, za co pani bardzo serdecznie, słuchacze, i ja również dziękujemy.
2: A ja dziękuję pani i panu Witowi, bo dzięki panu Witowi i pani rzeczywiście Majka wypłynęła na szerokie wody. Myślę, że będzie bardziej, bo my nie często, gęsto nie potrafimy docenić sami, jak jesteśmy blisko to, co mamy, prawda, pod bokiem. A teraz Majka stała się postacią ogólnopolską i myślę, że nasza młodzież bardziej to doceni, że nie tylko ona, my ją zmuszamy do tego, prosimy, żeby poznała jej życie i jej myśli, jej odczucia, ale że zachwycają się tymi pamiętnikami ludzie poza Komorowem. Natomiast pan profesor jest osobą bardzo skromną. To on wpisał grób Majki, który jest w złym stanie, do zasobów IPN-u. To także pan profesor Wolborski zabiega o to, żeby spadkobiercy grobu dali nam zgodę na renowację. Także to on z młodzieżą, my często zapominamy, a on od wielu lat z młodzieżą bywa na wszystkich grobach, bo mamy te, jak pani wie, dwie tablice, na których są bohaterowie, którzy z Komorowa poszli do powstania. To nie jedyne osoby, ale te 8 nazwisk, wśród nich jest Majka. I pan profesor od pewnego czasu co roku z młodzieżą bywa na grobach wszystkich tych ludzi, co do których wiemy, że znamy te groby, wiemy, gdzie one są. Także pan profesor jest osobą wielkiej patriota, ogromny humanista, miłośnik historii Polski. Kochają go uczniowie i mówię to z całą odpowiedzialnością, obyśmy mieli więcej takich nauczycieli historii jak pan Daniel.
1: To ja zapytam o ten grób Maji, gdzie Maja spoczywa?
3: Grób Majki znajduje się na cmentarzu Stare Powązki. Jego stan jest rzeczywiście bardzo, bardzo, powiedziałbym nawet wręcz zły. Ostatni pochówek w tym grobie to jest właśnie pochówek Majki, więc to jest 44 rok. Chcielibyśmy podjąć rzeczywiście działania zmierzające do odnowienia tego grobu. Nie jest to, jak pani i szanowni państwo wiecie, łatwe ze względu na to, że cmentarz Stare Powązki sobie ochroną konserwatorską, więc czeka nas długa droga, ale jesteśmy pewni, że zakończy na sukces.
1: To ja jeszcze zapytam, bo może tak celowo w zasadzie nie mówiłam państwu od początku, jakie były te losy powstańcze Maji Krasowskiej. Dopiero w zasadzie dzisiaj mogli się państwo z tych zwierzeń i później z rozmów tego dowiedzieć. Maja zmarła w zasadzie w wyniku postrzału 2 sierpnia. 1 sierpnia została trafiona kulą i o to właśnie chciałam zapytać panią Lidię Kulczyńską-Pilich, jakie były te losy rodzinne Mai, to znaczy wiemy, że mama Mai zmarła jeszcze w
2: 38
1: roku. Był tato i siostra, jakie były ich losy, co z tą najbliższą rodziną Mai Krasowskiej się działo?
2: No, z Irenką Krasowską to ona przechowała wszystkie pamiątki po Maju, łącznie z dziennikami. One są w moich rękach i czekają na to, żebyśmy, jak będzie wyremontowana do końca willa Lacherta i Szanajcy, w tej willi ma powstać dom idei miast ogrodów. czyli placówka taka już paranaukowa i tam będziemy zbierać takie rzeczy związane z Komorowem i ja bym chciała te pamiątki po Majce przekazać, a mam ich sporo, łącznie z pamiątkami po Julii, bo to była osoba niezwykła. Jest na naszym medalu zasłużony dla miasta ogrodu Komorów, Komorowianie. Julia była, już chyba to mówiłam w pierwszej rozmowie, była pierwszym prezesem takiej organizacji. Pochodziła z rodziny bardzo patriotycznej, była skautką. To była drobna szlachta i to taka udokumentowana drobna szlachta, szlachta w naszym wydaniu polskim. To była taka klasa średnia, czyli ta nasza inteligencja, prawda? Szlacheckie domy na ogół były zawsze z językami, z duchem patriotycznym wychowywane dzieci były. Tam były poza Julią jeszcze przeżyły dwie siostry, obydwie, jedna wyszła za prawnika i on był prezesem sądu, pierwszym prezesem sądu we Wrocławiu, druga wyszła za geodetę, siostra jej, no a Julia wyszła za Mariana. Marian w pamiętnikach, jak już o tym rozmawiałyśmy w pierwszej części naszej rozmowy, w pamiętnikach Majki, no jest, czyli ojciec, który też pochodził z ubożałej szlachty, która potraciła wszystko na wskutek rozbiorów, na wskutek nękania nas przez państwa, mocarstwa, które nas rozebrały. Tak się obchodzono, bo wiadomo było, że okupant, czyli te narody, które nas rozebrały, wiedziały, że jeżeli wyrwą nam z serca Polskę, no to będzie po Polsce, prawda? Ale chwalić Boga przez 123 lata właśnie takie domy jak dom Mariana i dom Julii przechowały tą Polskę do lat międzywojnia. Mnie wychowywali nauczyciele, którzy byli z okresu międzywojnia i ja po prostu wydaje mi się, że rozumiem to pokolenie i rozumiem także pokolenie Majki, dla której pójście do powstania to było, no to był obowiązek, to był oni po prostu, gdyby nie poszli, to wynika zresztą z kart pamiętnika. Tak pani przecież czytała najpiękniejsze fragmenty, że ona absolutnie świadomie poszła do tego powstania. Do powstania, nie do tego powstania, do powstania. Co ja jeszcze mogę powiedzieć? Niech mi pani...
1: Jak państwo dzisiejszy dzień upamiętniają i też pytanie, ten grób Mai państwo odwiedzają? To jest dziś, to się dzieje wczoraj.
2: Byliśmy wczoraj na grobie Majki, a od lat u nas pod naszą rotundą śpiewamy pieśni powstańcze i jutro będziemy, staramy się nie konkurować z tą dużą imprezą na placu Piłsudskiego, ale zawsze drugiego odbywa się msza na cmentarzu powstańczym przy szkole, o którym wspominał pan profesor. Składamy kwiaty, tam jest krzyż, tam jest staraniem pana profesora też tablica, która mówi o co tam się działo. Jeszcze zastanawiamy się nad tym, jak stworzyć, ale to już jest sprawa pani wójt, skwer taki, żeby było to godne miejsce, żebyśmy tam wymienili wszystkich, którzy na tym cmentarzu zostali pochowani, łącznie z naszym twórcą PTTK-u. No w każdym bądź razie biją dzwony od lat. Od lat biją u nas dzwony o godzinie 17. Właśnie w zeszłym roku zapomnieliśmy to. Właśnie jestem ciekawa, czy teraz zabiją. Będę nadsłuchiwała. No co jeszcze mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć, że Powstanie Warszawskie jest w naszej miejscowości bardzo żywe, bardzo żywe. Pamiętamy o nich, jesteśmy z nimi myślami. Po pierwsze, choćby dlatego, że jak idziemy na mszę, to po dwóch stronach w naszej maleńkiej rotundzie mamy wypisane te 8 nazwisk, które nam o tej tragicznym powstaniu przypominają, ale ja uważam, że ono było dla naszego narodu niezwykle ważnym momentem w dziejach naszej historii.
1: Na pewno warto o tych osobach pamiętać, przypominać, badać te ich życiorysy i po prostu przenieść się też do tego czasu, żeby może zrozumieć albo po prostu poznać bliżej losy tych osób, które tu 82 lata temu do powstania poszły. Czy by pan profesor coś jeszcze chciałby dodać? Rajcy, może jeszcze słowo. Pani wójte rano o tym mówiła. O Pęcicach też jest szkolny rajd zorganizowany, chyba że się mylę, to proszę mnie poprawić, żeby jeszcze przypomnieć, co to jest za historia.
3: Jeśli tutaj pozwolę sobie jeszcze nawiązać do tego, co pani Lidia mówiła, pewnie to już padało a propos Majki Krasowskiej, no mama, czyli pani Julia, no to jest była Orlęciem Lwowskim.
2: Tak? O tak, tak.
3: To jest bardzo istotne, więc dostała za to nagrodzona nawet medalem. Tutaj musimy też w przypadku Majki pamiętać o czymś, co występowało tak naprawdę chyba w całości naszego odrodzonego państwa w 1918 roku, czyli takiej przekazywalności pewnych wartości, tak, że tak to ujmę, bo zarówno mama Majki, jak i jej tata, no to są ludzie, typowa inteligencja, czy taka drobna szlachta, która no, przekazuje, czy dba też o tą świeżo odzyskaną ojczyznę, organizując różnego rodzaju społeczności, w przypadku Komorowa chociażby w ramach miasta Ogrodu i przekazuje pewne wartości dotyczące no, dbania o własne państwo. Plus do tego jeszcze tutaj bym nawiązał, bo ta historia Warszawy w tym okresie no, łączy się nierozerwalnie z tym, co było pod Warszawą, w tym z terenami gminy Michałowice, odpowiednie wykształcenie. A Majka ukończyła szkołę imienia Wandy Szachtmajerowej na Ochocie przy ulicy Białobrzeskiej, szkołę, która no, stawiała wysoko poprzeczkę i kształtowała przede wszystkim młode dziewczęta w duchu odpowiedzialności za to państwo, nie tylko pod względem nauki, jakichś zawodów, ale też zdobywania wykształcenia, czy nawet przygotowania się do jakiejś formy służby wojskowej. Więc a była to szkoła, którą ukończyły dwie córki Józefa Piłsudskiego, tak, więc nie byle jaka szkoła. To jest też o tyle istotne, że tak naprawdę no, okres tego dobrobytu, który w cudzysłowie oczywiście jest to sarkazm, po II wojnie światowej otrzymaliśmy z nowym najeźdźcą, to przekazywanie pewnych wartości no, zniweczył. Tak? I musimy tak naprawdę spróbować to na nowo odbudowywać, jeśli chcemy, żeby ten nasz kraj no, trwał w odpowiedniej formie. Natomiast chcę też tylko powiedzieć, bo pyta pani o rajd, szkolny rajd pęcicki, to ja powiem, jak już mam okazję, żeby trochę zareklamować. Generalnie tutaj chcę powiedzieć, że gmina Michałowice, która to jest gmina, która tętni, czy pamięta o Powstaniu Warszawskim.
2: Tak.
3: Bo to są, z jednej strony to jest Majka Krasowska, z drugiej strony to są tablice upamiętniające ludzi związanych z konspiracją, z powstaniem w kościele w Komorowie. To jest kamień i drzewo rodziny Fedoreńko, rodziny prawosławnej z Warszawy, której przedstawiciele no, ginęli za Polskę. To jest też cmentarz na Zieleńcu, gdzie chowano przybyłych w kiepskim stanie warszawiaków, cmentarz na Zieleńcu w Komorowie, cmentarz okresu powstania, gdzie chowani byli cywile w różnym wieku, tak od małych dzieci po ludzi już starszych. Na tym cmentarzu był pochowany też twórca polskiego krajoznawstwa Aleksander Janowski. Więc to jest, tak naprawdę ta historia ma wiele ciekawych postaci. Kolejna rzecz to jest rajd po kamienistej drodze do Pęcic. W Pęcicach mamy pomnik mauzoleum, gdzie pochowani są przede wszystkim żołnierze 4. Obwodu Armii Krajowej oraz żołnierze Armii Krajowej z rejonu Pruszkowa, Piastowa, Ursusa, czyli tu miejscowości podwarszawskich, którzy nad ranem 2 sierpnia 1944 roku stoczyli bój, bitwę z siłami niemieckimi. Nazywamy ich, chociaż wzbudza to wiele kontrowersji, Orlętami Lwowskimi. Najmłodsza ofiara, chociaż nie pochowana w tym pomniku mauzoleum, miała lat 13, jest to Honorata Zawadzka, jest pochowana w Pruszkowie. Od 1967 roku odbywa się rajd po kamienistej drodze, które miała upamiętniać właśnie tych poległych i pomordowanych powstańców. Robi to Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, a dokładniej Klub Warszawia, którego mam zaszczyt być też prezesem. Od ponad 25 lat włączyła się to w gmina Michałowice, za co serdecznie też dziękujemy, bo ta impreza dzięki temu też trwa. Przy okazji zapraszamy, uroczystości odbywają się w dniu jutrzejszym. Z tej głównej imprezy w 2004 roku...
2: Dodajmy z wszelką pompą. Jest wojsko, jest apel,
3: jest apel poległych
2: tak. I tak dalej. A ci harcerze ruszyli ze szkoły Szachtmajerowej, tak, prawda? Tak. Wtedy z ochoty. To była męska szesnastka, prawda? Tak, tak. A Majka należała do żeńskiej szesnastki. Ta sama drużyna ruszyła. Także to wszystko się bardzo łączy.
3: W 2004 roku nauczyciele ze szkoły w Komorowie, w Nowej Wsi, Elżbieta Gąsior, Tomasz Matuszewski, Beata Wiszniewska, rozpoczęli organizację szkolnych rajdów pęcickich. Początkowo była to sama szkoła w Nowej Wsi, później dołączyły się kolejne szkoły gminne i przybywają też delegacje ze szkół warszawskich. Jest to marsz, czy właśnie rajd pieszy, też pod pomnik mauzoleum, po to, żeby młodzież co roku, że tak powiem, stykała się z Powstaniem Warszawskim i z Orlętami Pęcickimi. Odbywa się konkurs poetycko-plastyczny, są rajdy nocne, jest przejście wzdłuż torów, marsze wzdłuż torów kolejki, tak? Z Ochoty do Reguł, gdzie wysiedli powstańcy i później pod Pęcicami szli w kierunku Pęcic. Więc jest to kolejna zasługa w tym utrwalaniu wiedzy i pamięci o Powstaniu Warszawskim. I tutaj chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo naprawdę jest się czym pochwalić, a ta społeczność nasza, jest wielu ludzi w to zaangażowanych. Nieprzypadkowo też oczywiście nie widać tego, mam koszulkę upamiętniającą tak zwaną Piątkę z Michałowic, to kolejna inicjatywa. W Michałowicach powstał komitet społeczny, który ma upamiętnić i upamiętnia cały czas przedwojennych młodych chłopców z Michałowic, gdzie mieszkali ze swoimi rodzinami, a poszli do powstania. To są żołnierze przede wszystkim batalionu Gliński i zgrupowania Kryska. Tutaj chcę tylko wymienić Magdę Korycką, panią Ewę Kisiel. To są też osoby, które się w to bardzo, bardzo mocno angażują. Także gmina Michałowice opamięta o powstańcach warszawskich.
2: No i to jest zasługa w dużym stopniu takich ludzi jak pan profesor. Zresztą na wniosek pani wójt w tym roku odebrał brązowy krzyż zasługi. Liczymy na to, że pan prezydent odznaczy naszego nauczyciela trochę wyższym odznaczeniem. Bo na to zasługuje.
1: I my gratulujemy i państwa zachęcam, jeśli mają państwo jutro czas, żeby wziąć udział w tych obchodach i na pewno jeszcze o Komorowie i o postaciach związanych z Komorowem, związanych z tym czasem okupacji, z czasem Powstania Warszawskiego będziemy na antenie Radia Wnet opowiadać, ale w tym roku opowiadaliśmy o Mai Krasowskiej. Ja tak zapytam autorkę, czy jest taka szansa, czy my możemy w ogóle tak słuchaczom powiedzieć, że być może ta książka zostanie dodrukowana i będzie można ją nabyć.
2: Pani redaktor, wszystko zrobimy, żeby tak się stało i liczymy na pani pomoc i bardzo pani za wszystko dziękujemy, bo to dla nas duży zaszczyt, że Maja dzięki Radiu Wnet oni usłyszała cała Polska. Naprawdę bardzo, bardzo wam za to serdecznie dziękujemy, bo myślę, że o tyle jest Majka tego godna i warta, bo to są autentyczne pamiętniki. Na przykład miał dzienniki. Miron Białoszewski miał te dzienniki. On miał je wydać. Nie wiem, dlaczego nie wydał. Jak ja usłyszałam, że już jak byłam w trakcie roboty, że to on miał wydać, to się przeraziłam. I potem dowiedziałam się, że właściwie on swoje pamiętniki, czy też wydał dopiero po przeczytaniu dzienników Majki. Więc Majka w jakiś sposób, moim zdaniem, to jest mój domysł oczywiście, może nieuprawniony, Majka go zainspirowała. Żałuję, że on tego nie zrobił, dlatego że nie wyobrażam sobie lepszego redaktora niż właśnie Miron Białoszewski. No ale...
1: Ale zrobiła to pani Lidia Kulczyńska. Pinich to na koniec, tak zamykając wątek Powstania Warszawskiego i ten czas spędzony z Mają Krasowską na antenie Radia Wnet, będziemy słuchać symfonii Władysława Łozińskiego. Kim był Władysław Łoziński, brat Ewy Łozińskiej, z którą państwo słuchali rozmowy przed 15 minutami.
2: Myślę, że Ewa opowiedziała o swoim bracie. Był to młodszy o 8 lat od niej chłopak, jej brat jedyny, który na wskutek wsypy zginął, bo po prostu jakiś było, wycofali się z Warszawy pod podkową, jakieś zgrupowanie mieli i ktoś doniósł, że są tam żołnierze AK i wszystkich pozabijali.
1: Był sąsiadem Mai Krasowskiej.
2: Tak, a prawdopodobnie byłby to też duża strata, bo byłby utalentowanym kompozytorem.
1: To jeszcze skąd my mamy ten zapis nutowy? Jak pani na niego trafiła?
2: Też przypadkowo, czyli miałam trafić. Ewa na któryś z wizyt u Ewy Łozińskiej byłam i ona wyciągnęła te nuty i zaczęła opowiadać, że właśnie to są nuty jej brata. Ja nie jestem na tyle biegła, choć skończyłam podstawową szkołę jakąś tam muzyczną do jakiegoś tam roku. Biegła, żeby odczytać i ocenić wartość. I młody mój przyjaciel, krakowianin, uczestnik konkursu chopinowskiego, pan Piotr Filek, odczytał, przepięknie nagrał, zagrał i w studio Puczyńskiego wydaliśmy płytę.
1: To my zaraz będziemy tej sonaty słuchali, a ja pożegnam i podziękuję panu profesorowi Danielowi Wolborskiemu za to, że tę pamięć kultywuje i że młodzież zaraża tymi tematami historycznymi i pani Lidii Kulczyńskiej-Pilich za to, że taką wspaniałą lekturę nam w zasadzie sprezentowała, tak to trzeba powiedzieć. Bardzo serdecznie państwu dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.
1: To jeszcze na sam koniec podziękuję Szymonowi Dąbrowskiemu, który te dzienniki nagrywał i tak ładnie je zmontował, że to wszystko tak pięknie brzmiało. Panu Piotrowi Witowi za to, że o pani Lidii mi
2: Pozdrawiamy panie Piotrze bardzo serdecznie.
1: I bardzo serdecznie dziękuję też państwu, słuchaczom, wszyscy, którzy tych zwierzeń słuchali, tych wszystkie maile czytałam od państwa. Bardzo państwu serdecznie dziękuję, bo ma się wtedy wrażenie, że się coś dobrego zrobiło i robiło i mam nadzieję, że jeszcze będzie się robiło, a dziś jest 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Godzina było 17:00, przypominam. Zachęcam państwa, żeby zostać z Radiem Wnet i żeby dziś wspomnieć tych powstańców, tych mieszkańców też po ludności cywilnej Warszawy. Nie można zapominać, która 82 lata temu do tego zrywu stanęła i która przecież każdy z nich miał swoją historię, więc warto o nich wspomnieć i tą historię i pamięć od zapomnienia ratować, tak jak zrobiła to pani Lidia Kulczyńska-Pilich. To na koniec Władysław Łoziński, a więc jeszcze raz państwu tylko powiem, sąsiad Maji Krasowskiej, znali się, a taką sonatę on napisał. Hania Tracz i Igor Toporowski mówią państwu do usłyszenia i zapraszam też już w imieniu doktora Krzysztofa Jabłonki na kolejną audycję.

0: 82. rocznica Powstania Warszawskiego.
1: Autopromocja.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
5: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
1: To była autopromocja.
6: Reklama.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Po reklamie.
12: Gawęda historyczna.
13: Proszę Państwa, wybuchło powstanie. Za 2 godziny, za 1,5 godziny będziemy tego powtórzenia, tego faktu świadkami. Dzisiaj zapraszam Państwa na panel, rozmowę. Mój przyjaciel Jacek Bąk, ja jestem Krzysztof Jabłonka, realizuje Igor Toporowski. I od razu powiem, świetnie realizuje. Jacku, powiedz nam, przedstaw nam gościa, którego dzisiaj zaprosiłeś. Jacek będzie nam mówił o batalionie Krybar, zgrupowaniu Krybar.
14: To jest najpierw zgrupowanie, a potem grupa bojowa Krybar, a ja zaprosiłem pana Wojciecha Sikocińskiego, ale on jest z rodziny.

0: 8 zgrupowanie Krybar właśnie, kapitan Krybar.
1: Armii Krajowej, tak.
0: I trzecią kompanią w tym zgrupowaniu to była kompania Lewar. A z kolei dowódcą kompanii Lewar był Jan Piotrowski, pseudonim Lewar i konkretnie...
1: Dziadek naszego gościa.
0: A no właśnie, mój dziadek, tak. Tak.
1: Dobrze mieć takich dziadków i pradziadków. Tak.
0: No i ja chciałem tutaj opowiedzieć trochę na podstawie właśnie wspomnień dziadka, które noszą tytuł Jak zdobyć Kościół Świętego Krzyża i Komendę Policji.
1: Szczerze mówiąc, powinien zatytułować Jak zdobyłem Kościół Świętego Krzyża, bo był dowódcą.
0: No tak, ale tutaj trzeba powiedzieć tak, że ponieważ to zadanie Lewar zresztą dostał od Krybara, tak, dużo, dużo wcześniej przed powstaniem i to miała kompania Lewar objąć taki kwartał ulic Mazowiecka, Traugutta, Krakowskie Przedmieście, Świętokrzyska. I zadaniem było zdobyć Kościół Świętego Krzyża i Komendę Policji.
1: Oczywiście tak był.
0: Więc jak zdobyć, tak? Ale jeszcze powstania nie było, to tutaj w ogóle wiele, wiele tutaj planów i zaskoczeń i obmyśleń Lewar miał, zanim w ogóle dojdzie do 1 sierpnia. Bo dzisiaj myślę, że trzeba się skupić na tym pierwszym.
1: Oczywiście. 1 sierpnia jest na tyle istotnym dniem, że powinniśmy mieć jakieś choćby zielone pojęcie o nim.
0: Tak jest. To może teraz przeczytam fragmencie taki krótki, więc Lewar teraz przychodzi do Krybara i przyszedłem namiotową do kapitana Krybara po przyrzeczoną broń. Tu zacytuję fragment, tutaj przeczytam z tych wspomnień. Zastałem Drzewickiego, który odsunął zręcznie klepki podłogi w pokoju, wydobył ze skrytki spaczkę i wręczył mi ją. Masz tu 40 granatów naszej produkcji, jeden PM, czyli pistolet maszynowy i 280 sztuk amunicji do niego. Pistolecik 5 mm i 5 sztuk amunicji użyjesz do własnej obrony w razie konieczności. I to ma być wszystko? Dla całej kompanii? No niestety wszystko. Współczuję ci, ale uzbrojenie całego powstania będzie takie.
1: No tak, i od początku żeśmy to wiedzieli.
0: No wiedzieli, ale wiesz, warto sobie to przypomnieć. I teraz za chwilę jeszcze ja przytoczę, jak on jedzie teraz z tą paczką, bo to jest, wyobraźmy sobie, jeszcze powstanie nie wybuchło.
1: No tak,
0: jest kilka godzin.
1: Warszawa.
0: Bo ten przecież tam ten rozkaz wyszedł późno.
1: I... Znaczy, tu dla ścisłości, były dwa rozkazy. Jeden odwołany, a potem nagle wznowiony. Tak. Powstanie by wybuchło gdzieś 29 lipca, byłoby lipcowe. No ale odwołano ze względu właśnie, o których mówisz, braku uzbrojenia, takiej kalkulacji. No ale okazały się inne czynniki, bardziej polityczne, a przede wszystkim dywersja GL-u i nawoływanie radiostacji sowieckich do powstania nieuporządkowanego. I temu zapobiegli nasi dowódcy, proszę.
0: Ja nie wiem dokładnie, jakie było tło tego, że odwołali, no może nawet już głębsze jeszcze.
1: Nie,
0: ale...
1: nie, 31 wyszło już ostateczna decyzja.
0: No tak, tak, tak, tak. Ale to właśnie to było całe niebezpieczeństwo w tym, bo masy ludzkie, jak się przemieszczają w mieście z jednego punktu do drugiego...
1: To od razu widać.
0: No to od razu widać i właściwie to jest w pewnym sensie tylko konspiracja.
1: Przepraszam, Jacku, że się przerwę. Wiesz, co było widać? Że w grubych zimowych płaszczach chodzili młodzi ludzie. A spod nich coś wystawało.
0: Więc słuchajcie, ja zrobiłem 4 odcinki filmowe, które są na YouTubie. Wystarczy wpisać kompania Lewar 44 i tam Jan Białecki, krótki, którego nagrywałem, jak miał 96 lat, opowiada.
1: I jeszcze żył?
0: No to jeszcze żyje. A jeszcze już ma 100 lat.
1: No nie, jeszcze państwo, żyje. Kochani, szybko słuchać.
0: Idzie tak w stronę wiaduktu, tam na Dworcu Gdańskim. W grupie masa młodych ludzi szła, tak jak opowiedziałeś, Krzysztofie, przed chwilą.
1: W tych paltach, tak.
0: I tam stoi czołg. Niemiecki jeszcze powstania nie ma, bo to jest tam kilka godzin, dwie godziny załóżmy przed powstaniem. I oni udają, że reperują jakąś tam gąsienicę, a Lufa ma zwróconą ten czołg do śródmieścia. No jak ta masa ludzi zobaczyła ten czołg, a jeszcze za ich plecami wybuchła strzelanina, bo na Żoliborzu przecież wcześniej.
1: Tak, już wpół do drugiej. Tak.
0: To ta masa ludzi się cofnęła, tak? Cofnęła się. Ja bym teraz jeszcze chciał przeczytać krótki fragmencik. Lewar wziął tę paczkę i jedzie. Jedzie oczywiście na miejsce zbiórki, czyli na ulicę Mazowiecką. To niby nie jest tak daleko, no ale na Placu Krasińskich na przystanku stała staruszka. Tramwaju nie było widać. Postawiłem paczkę przy słupku przystanku i kupiłem w kiosku niemiecką Warszauer Zeitung, co miało zmniejszać podejrzliwość patroli krążących po mieście. No bo to jest ta gorączka tuż przed
1: wybuchem. A jak ci wystaje taka gazeta, to możesz bezczelnie przejść.
0: Staruszka przyglądała się paczce, bo to, że to niby nie jego paczka, nie wiadomo czyja paczka, tam jest te 204 granaty.
1: Ten, 200 ilość sztuk.
0: Ja

0: Oparty o kios zagłębiłem się w gazecie. Tramwaj nie nadjeżdżał, natomiast z ulicy Długiej wyszedł 7-osobowy patrol niemiecki i skierował się do nas. No, jeśli szczęście nie dopisze, to nie ma jak uciec. I broni nie mogę utracić. Ale, myślałem pośpiesznie, Niemcy mogą uznać mnie za zwykłego mieszkańca Warszawy. I cóż niebezpiecznego może mieć w paczce starowinka? Trzymając PM-y gotowe do strzału i zbliżając się krok za krokiem, spoglądali Niemcy to na paczkę, to na staruszkę, to na mnie. Rozłożyłem gazetę tak, że tytuł Warszawer Zeitung musiał im się rzucić w oczy. Ukradkiem spoglądałem zza gazety. Podeszli do przystanku. Widząc, że czytam, częściej patrzyli na paczkę i na staruszkę, że mnie nie zapytali, co ma w paczce. Jeśli powie, że paczka jest moja, no to co zrobić, żeby nie kazali jej otwierać? Minęli przystanek. Jeden obejrzał się jeszcze na staruszkę, ale stała spokojnie. Podeszli na wysokość kiosku i uważnie przyglądali się mi. W tym momencie złożyłem gazetę i popatrzyłem, jakbym dopiero co ich zauważył. I to moje zachowanie prawdopodobnie ich upewniło, że nie wyglądam na bandytę. Poszli dalej.
1: Trzeba tu powiedzieć, że krybarowcy byli uprzywilejowani, jeśli chodzi o te granaty Filipinki, z tego powodu, że właśnie krybar nadzorował produkcję tychże Filipinek na Królewskiej 16, zorganizował tą produkcję i z 10 tysięcy granatów, które na powstanie wyprodukowali w ogóle 15 tysięcy, ale 10 tysięcy było magazynowane na powstanie, to krybarowcy dostali 800. Więc
2: najwyższą część.
1: Największą część, tak, jako pewien przywilej.
0: Tak. No to jeszcze, słuchajcie, czyli już mamy jeden obrazek, teraz jeszcze drugi obrazek i przejdziemy do 1 sierpnia, bo się coraz bardziej
2: Proszę
0: zbliżamy.
2: Tak. Coraz bardziej nam coraz się zbliża 1 sierpnia.
0: No tak. Więc ten tramwaj wreszcie przyjechał i lewar wchodzi do tego tramwaju, tramwaj ruszył. Gdy przejechał połowę długości Miodowej od Placu Krasińskich do krakowskiego przedmieścia, zrozumiałem, że w tej pozycji nie dojadę do przystanku. Przylepiony do pleców młodej niewiasty, zwisającej na stopniu, podobnie jak ja, usiłowałem na wyczucie znaleźć dla paczki jakieś oparcie. Panie, pan porwie mi pończochy. Cicho, szanowna pani, bo jak ta paczka przemówi, z nas wszystkich będzie miazga. A to co innego, chłopaki, wcisnąć się głębiej i zrobić miejsca dla ładunku. Za chwilę dla moich uszu doleciało głośne pokrzykiwanie. Hej, hop! Co oznaczało, że wewnątrz tramwaju stłaczają się. Wyraz ładunek w atmosferze przedpowstaniowej cieszył się dużym szacunkiem.
2: No i dużym wzięciem. To jednak działał wybuchowo. No tak. Widzicie państwo, potrafiono i z humorem, i z powagą, ale przede wszystkim z dumą to wszystko przygotować.
0: Tak. To może przejdźmy teraz do 1 sierpnia i oczywiście 1 sierpnia u lewara wyglądał, zaraz sobie opowiemy, ale jak to wyglądało u krybara?
1: No, podstawowe zadanie tych krybarowców operujących na samym Powiślu to... Pierwsza rzecz to właściwie kompania Cubryny opanowywała elektrownię i to był chyba największy sukces w tamtym czasie.
2: Na Powiślu, tak.
1: Na Powiślu. Duża część krybarowców atakowała, miała za zadanie atakowanie Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Od południa, od Skarpy.
1: Od Skarpy, tak. Od
0: Ale
1: ulicy
0: nie, pierwszy akt był od Skarpy?
1: Od Skarpy i Oboźnej, tak.
2: I Oboźnej, tak.
1: I tam prawda, na terenie Uniwersytetu były dwie kompanie wojska.
0: Niemieckiego.
1: SS, I to bardzo dobrze uzbrojone i zaprawione w boju. W związku z tym, no, nie było łatwo. Powstańcy mieli po tej stronie też niewielkie ilości broni, jednego Piata, do którego bodajże mieli 17 pocisków, więc dodatkowo jeszcze ten Piat, czyli brytyjski granatnik
2: przeciwpancerny
1: miał podziałkę calową.
2: Celową, tak.
1: Więc
2: trzeba było szybko przeliczać.
1: Trzeba było trafić. Umieć się wcześniej obsługi, tak. A nie nie było można strzelać, bo żal było tej amunicji.
2: No jasne.
1: Więc to było trudne zadanie, żeby ten uniwersytet zdobyć. No niestety się nie udało, bo ostrzał od strony właśnie uniwersytetu był na tyle mocny, że się nie udało. Wręcz Krybar z całym swoim sztabem utknął na Sewerynowie i no tam jeszcze jest ciekawe.
0: Właściwie naprzeciwko bramy mniej więcej od Oboźnej, to mniej więcej było.
1: Tam utknął i jeszcze ciekawa sytuacja, że przed właściwie samym wybuchem natknęli się na nich się natknął przypadkowo oficer Wehrmachtu, którego wzięli do niewoli i który później razem z nimi dzielił ten los.
2: Przenosząc się w różne miejsca.
1: Przenosząc się w różne miejsca ze względu na to, że tam nie można było na ulicę wejść, to oni się przedzierali przez kamienice, wybijane dziury na strychu, potem i w piwnicach, więc tak. No, to cała przygoda była...
0: Bo to chyba z 2 dni to trwało, zanim oni się z tej pułapki wydobyli.
1: Zanim z tej pułapki się wydobyli na Tamkę, to naprawdę trwało dosyć długo.
2: Zobaczcie państwo, z uniwersytetu na Tamkę 3 minuty drogi, jak nie 5. A na Sankach to w ogóle w dół dynasami można zjechać. Dodam tylko tym, którzy się nie orientują w układzie uniwersytetu. Uniwersytet to jest zbiór budynków, w których górują 3 najważniejsze. No, biblioteka po środku z pięknymi. Zresztą dzięki temu, że nie było zdobywania, to przetrwały te pomniki po obu stronach. Demostenes chyba z Sofoklesem. Potem budynek mojej alma mater, czyli Instytut Historii, taki potężny, i geografia. A geografia niestety miała wieżę obserwacyjno-meteorologiczną, która była świetnym punktem obserwacyjnym. Tutaj wbrew może ogólnej opinii powiem, że całe szczęście, że nie zdobywano, bo były straszne ofiary.
1: Tak, ofiary były...
2: Odpuszczono sobie, jak zobaczono, jak to jest rozstawione, gdzie by się nie ruszyć, prawie jak pod Monte Cassino. No to natychmiast ogień idzie z pozostałych i trzeba... Tam Kubuś również brał udział.
0: Ale to nie tak od razu.
1: Ale to dopiero od 23.
2: Tak.
0: Dopiero po tym pierwszym ataku przecież była decyzja, że trzeba tego Kubusia
1: wybudować w ogóle.
2: No tak, bo to Kubuś musiał... Kubuś to jest opancerzony samochód Renault zresztą.
1: Chevrolet.
2: O, dokładnie tak.
1: Który znajdował się na terenie właśnie zdobytej elektrowni, więc...
2: A no właśnie. Tak.
1: I
2: wyjechał stamtąd, tak.
1: Stamtąd.
2: Płyty miał opancerzone. No rzeczywiście robił za czołg. Chyba to był jedyny. Znaczy myśmy mieli w sumie 5, tak? Nawet cały pluton był czołgisty.
1: W szkole podstawowej w latach 70. jak chodziłem, to co pisano o powstaniu i uzbrojeniu powstańców, to było, że mieli steny, Filipinki i Kubusia. Tak?
2: I butelki.
1: I butelki z benzyną. No więc butelki, no to wiadomo, to każdy robił jak umiał. Natomiast okazuje się, że brat mego dziadka był zaangażowany w 2 z tych 4 rzeczy, czyli Filipinki i Kubusia, bo tutaj właśnie też wydał odpowiedni, kiedy inżynier przyszedł do niego z pomysłem na to, że taki pojazd można by zbudować, no to wydał odpowiedni rozkaz, żeby wszyscy mu pomagali, wszyscy ci, którzy mogą pomóc, żeby mu pomagali w zdobyciu materiałów i potem w samej budowie.
2: Tak, i chłopcy to zespawali, no i do dzisiaj stoi, on przetrwał jakimś cudem.
1: Przetrwał.
2: I do dzisiaj stoi już przeniesiony Muzeum Wojska Polskiego. Pamiętajmy państwo jeszcze raz, będziemy to powtarzać wielokrotnie. Powstańcy nie byli Armią Krajową, byli Wojskiem Polskim. Armia Krajowa się kończy, a ujawnieni jako wojsko. W związku z tym na opaskach mieli WP, a tylko przez omyłkę i to po wojnie pisano im AK. Oczywiście entuzjaści do dzisiaj temu hołubią, ale pamiętajmy, to już było Wojsko Polskie.
0: No i tam różne były przecież, bo i Armia Krajowa, ale też i NSZ.
2: Pozostałe.
0: I NOW.
2: Nawet GL.
0: Nawet GL. Tak. GL, tak, też były. No, więc, a podobno w Śródmieściu to nawet większość to była z NSZ.
2: Tak, to już był AL, masz rację, bo oni się przepoczwarzyli w Nowy Rok z 43 na 4 i była komenda, która zresztą w całości zginęła na Nowym Mieście. Tam walnęła
0: bomba. To jeszcze potem o tym powiedzmy. Na razie się przenieśmy na drugą stronę krakowskiego przedmieścia,
2: tak.
0: I jesteśmy przy kościele Świętego Krzyża, czyli jak zdobyć kościół Świętego Krzyża i komendę policji. I
2: teraz sąsiedki. Przypomnę, że komenda policji była tam, gdzie dziś Herbapol.
0: Właśnie, to jest budynek przylegający świata. Do kościoła i zastanówmy się...
2: Już przy Nowym Świecie.
0: Co? Nie, to jest no to jest krakowskie.
2: Ten kawałek się nazywa Nowy Świat już od placu.
0: No, myślę, że nie masz racji, bo tam zaraz obok to jest Nowy Świat 69, gdzie było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przed wojną i tam Niemcy to zbombardowali. Mhm. A zaraz obok to jest krakowskie przedmieście 1 chyba w tej chwili, przynajmniej w tej chwili. I to dzisiaj jest Herbapol, a to był po prostu budynek przylegający do kościoła. I on był piętro jeden wyższe i to była komenda policji. A teraz zastanówmy się, co to jest, jakie jest połączenie policji z kościołem, tak? No, że to jest niby razem, że to razem. Okazuje się, to mnie kiedyś zastanawiało, okazuje się, że właściwie to ten Kościół Świętego Krzyża był włączony do komendy policji, był częścią tej komendy, to była jakby jedna twierdza, ponieważ Kościół miał wysoką wieżę.
2: I teraz, dwie wieże.
0: Dwie, no ale chyba głównie używano, nie wiem, czy używano dwóch, chyba jedną.
2: Przynajmniej jedna była obsadzona karabinem maszynowym.
0: Właśnie jak tam wnieśli ten ciężki karabin maszynowy, to on miał świetne pole ostrzału wszędzie no, dookoła i nawet na Powiśle przecież.
1: Powiśle tak, też.
0: Nawet ostrzeliwali, także tak, więc...
2: Jacku, tak. Damy teraz czas na muzykę.
0: A dobrze.
2: Poprosimy Igora.

0: Uff, czyli to byli powstańcy. No, słuchamy no tak, cię dalej.
1: A nawet tę pieśń śpiewał teraz pięknie chór Uniwersytetu Warszawskiego na uroczystościach przed chwilą w pewnym sensie. Więc 1 sierpnia i Lewar jest tutaj niedaleko tego kościoła Świętego Krzyża, konkretnie na ulicy Mazowieckiej jest
0: czyli po drugiej stronie,
1: tak. I teraz to, co Krzysztof mówił, czyli o tych mobilizacjach. Więc za pierwszej mobilizacji, no Lewar miał kompanię, to jest prawie 200 osób.
0: Tak, 184 dokładnie.
1: I te 180 kilka osób było tutaj na Mazowieckiej, na tym
0: pierwszym zgrupowaniu.
1: Natomiast jak zostało to odwołane i potem jeszcze raz, to się okazało, że nie można przejść właściwie na wysokości Dworca Gdańskiego, bo ci wszyscy żołnierze byli z Żoliborza i z Piasków, nie mogli się tamtędy przedrzeć, bo Niemcy już jednak czujność okazywali i na poziomie tego Dworca Gdańskiego tam było...
0: Przerwali łączność właściwie. Po torach można było
1: i tylko. Lewar miał na początku 4 osoby, a do godziny 17 czy którejś to raptem 16 przyszło. Więc nie miał siły, żeby to uderzyć.
0: Na cokolwiek to
1: by było samobójcze uderzenie.
0: Oczywiście, tak. Wbrew pozorom wszyscy działali tam racjonalnie.
1: I no, ale tam były zarzuty, to nie wykonał rozkazu i tak dalej. No ale z drugiej strony trzeba było zrozumieć, że to nie ma sensu takie wykonywanie takiego rozkazu. No ale to wojsko, prawda? Więc. Ale chcę teraz o czym innym powiedzieć. Więc to co robić? Co dowódca ma robić, tak? I jeszcze zauważmy, że wzdłuż ulicy Mazowieckiej przez cały czas tam z pasu Kronenberga był ostrzał też z karabinu maszynowego. Niemcy strzelali.
0: Przypomnę, plac Kronenberga, już pałac nie istnieje, a tam jest Hotel Victoria, mniej więcej na jednej trzeciej.
1: No nie, to nie jest Hotel Victoria.
0: No częściowo.
1: To jest tak na rogu samym, tam gdzie było kiedyś jakieś Ministerstwo Łączności czy coś takiego.
0: Tak. Ono chyba tam nawet do tej pory jest, ale chodzi mi o to, że inaczej jest, znaczy Victoria jest ustawiona wzdłuż placu, a pałac Kronenberga był w poprzek.
1: To jest na samym rogu Traugutta i Mazowieckiej, to tak powiedzmy.
0: Tak można powiedzieć, tak.
1: I ten ciągły ostrzał, więc każdy, kto chciał przeskoczyć przez tą ulicę, od razu się narażał na to, że zostanie ostrzelany. I w związku z tym Lewar zdecydował, że trzeba tam zrobić podkop. Przekop po prostu, żeby można było bezpiecznie
0: tam
1: się przedostawać. To wystarczyło dosłownie kilka dni i już ten przekop był na wysokości Mazowiecka 10 i po drugiej stronie. Nawet podobno światło elektryczne tam było. I ja miałem okazję jakieś 26 lat temu
0: przejść tym podkopem.
1: 26 lat temu nagrać panią Zosię, łączniczkę, która już nie żyje, która straciła w powstaniu wzrok. I ona o tym opowiada, że nawet było tam światło elektryczne. I to wszystko wystarczy wpisać do YouTube'a kompania Lewar 44. Można tam wysłuchać jej relacji. Tak? I tutaj dochodzimy, czyli, bo chodzi o to, że teraz dużo ludzi chciało się przedostać z tego Śródmieścia, z Powiśla na Śródmieście, powiedzmy, czy tam nawet na Wolę i w drugą stronę, więc był ruch ciągle i szli do tego podkopu, bo był bezpieczny. Tak. I w tym momencie Lewar taką miał służbę werbunkowo-perswazyjną i odbudowywał tą kompanię krok po kroku.
0: Z tych, którzy tam przypadkowo dopłynęli.
1: No i tam jeszcze było wiele innych przypadków, tak jak zresztą ten żołnierz dziadka Krótki, Jan Białecki, którego nagrywałem, jak miał 96 lat, no to on z kolei szedł zawrócony spod tego Dworca Gdańskiego. No wiele osób po prostu przypadkowo się znalazło w tej kompanii. No i to już była potem jakaś tam siła na wysokości tego 23 sierpnia, kiedy zdobyli wreszcie ten Kościół Świętego Krzyża i Komendę Policji razem z grupą Harnaś, o której powiem trochę później.
0: Dobrze. Prosimy gościa, może coś doda?
2: No, ja mogę dodać to, że moja mama 1 sierpnia, mając lat 14, po odebraniu rozkazu z krakowskiego przedmieścia miała przejść jeszcze przed godziną W na Twardą po plecach i udać się na miejsce swojej koncentracji, ale właśnie już strzelanina przed Zachętą, gdzie Niemcy już strzelali, już właśnie z podążającymi, strzelanina się wywiązała też z podążającymi na miejsce koncentracji żołnierzami Lewara, no miała bardzo trudne zadanie przedostania się, udało się to, ale kiedy zobaczyła film Jacka, kiedy Jacek jej to osobiście zaprezentował, no to była tym niezmiernie wzruszona, że to opowiada dokładnie kawałek jej historii, kawałek jej przeżycia z tego 1 sierpnia, kiedy właśnie no, tą okolicą podążała do domu.
1: I tam strzelanina była z drugiej strony. I
2: tak. Tak.
1: Poprosimy teraz sygnał, to znaczy z tej muzyki, ja taką w tych moich odcinkach powstańczych, które są na YouTubie, to nagrałem taką muzykę, zaaranżowałem ją w ogóle, inspirując się pieśniami powstańczymi. Poprosimy teraz o sygnał.

0: Czyli teraz tak, na początku ci lewarowcy to się zbierali na Mazowieckiej, a nawet tam trochę w bok od tej Mazowieckiej jest taka mała uliczka Dowcip i mniej więcej to chyba było to miejsce początkowe, ale później się przenieśli bardziej w stronę Traugutta, przy czym trzeba wiedzieć, że po jednej stronie Traugutta, tam gdzie jest Akademia Sztuk Pięknych, no to byli Niemcy, a po drugiej stronie ulicy właśnie lewar i jeszcze były kompanie Harnasia, o którym teraz chcę powiedzieć, dlatego że 2 sierpnia powstańcy zdobyli Pocztę Główną.
1: I tam się na Placu Powstańców.
0: Na Placu Powstańców i tam dużo broni zebrali. I później...
1: Wtedy Napoleona.
2: Oczywiście, no powstańcy to dopiero sobie wybijali tę nazwę. Zresztą część placu do dzisiaj jest Napoleona, bo ma pomnik Napoleona, a mieści się w tym miejscu dzisiaj Bank Narodowy.
0: No proszę, bo poczta to była...
2: I te nasze 700 ton złota.
0: To tam oczywiście była poczta chyba, a bank była. Był jeszcze w innym miejscu. To tak, wszystko jest...
2: Ale tak. Dzisiaj jest tam Bank Narodowy, każdy, bo ten gmach został totalnie zniszczony.
0: I niedaleko tej poczty były tam oddziały Harnasia, czyli coś, co dzisiaj nazywane jest Grupą Harnaś, bo to należało tam częściowo do batalionu Gustaw. Szkoda, że nie ma z nami Krysa Węgrzeckiego, którego ojciec walczył w Harnasiu i w Grażynie konkretnie, w kompanii Grażyna. On by nam to lepiej opowiedział. No i oni się po zdobyciu tej poczty głównej, konkretnie 4 sierpnia, przemieścili i oni weszli jakby w ten kwartał działania lewara. No i w ich miejsce stacjonowania to była Mazowiecka 4. I teraz wyobraźmy sobie trochę otoczenie, bo jak jest ten kwartał ulic, prawda, Świętokrzyska, Mazowiecka, Traugutta i Krakowskie Przedmieście, to tak jak taki prostokąt właściwie, może mniej kwadrat, prostokąt. I teraz tak, na górze tego prostokątu, czyli to jest ten Akademia Sztuk Pięknych, Niemcy. Z boku na Uniwersytecie Niemcy. Na Poczcie Głównej byli też Niemcy, ale już teraz nie, prawda? Mhm. Ale jeszcze dalej, na północ, to jest ten dom bez kantów, no to tam Niemcy siedzą.
2: Czyli sztab generalny. To.
0: I tam w ogóle był generał Stachel, czyli cały dowódca garnizonu niemieckiego, ale on był przez powstańców odcięty od swoich...
2: Tak. Również mu telefon odcięli.
0: Tak. No, a samo Mazowiecka, czyli powstańcy się tam właściwie między te całe gniazdo niemieckie tam weszli i nagle tam byli, tak? Tylko jeszcze komenda policji i Kościół Świętego Krzyża były niemieckie do 23 sierpnia. No i teraz co to było ten Mazowiecka 4? No to właścicielem tego całego kompleksu to był hrabia, który był właścicielem Jabłonny na przykład.
2: A, czyli Tyszkiewicz. Chyba.
0: Nie wiem, jak w źródłach było.
2: Po siostrze księcia Józefa Poniatowskiego.
0: Ale wiem, że stanął na baczność przed porucznikiem Harnasiem i się powiedział, że on zameldował się jeszcze w mundurze jakimś pierwszym z pierwszej wojny, czy coś takiego. No w każdym razie oddał do dyspozycji temu batalionowi
2: swój pałac.
0: No, to tam były restauracje, kwatery i to całe było tutaj
2: drodzy Państwo, jakie piwnice tam były?
0: No tam w ogóle Mazowiecka jest bardzo ciekawą ulicą. Tak. Jeszcze warto wspomnieć, że ten Harnaś to AK to podobno było przy wychodzeniu, ale w ogóle to były Narodowe Siły Zbrojne. Tak. I podobno w Śródmieściu jednak dużo bardzo było żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Jak nawet pójdziemy na ulicę Czackiego, to tam jest tablica, którą generał Podchorski umieścił. I to jest, bo jeszcze również, to dziadek wspominał tutaj we wspomnieniach, że też był pułk Sikora. To NOW, Narodowa Organizacja Wojskowa. I oni nawet przyszli do lewara i mówią, no tutaj jesteście porucznikiem, mamy tu pułkownicy, to się podporządkuj. No ale lewar nie chciał się podporządkować, bo tam było 200 ludzi, ale bez broni. To NOW, a ten NSZ to mieli mnóstwo broni, bo zdobyli zresztą na poczcie, więc to była duża siła. Duża siła.
2: Pamiętajmy, NSZ nie podlegały Armii Krajowej, one się nie podporządkowały.
0: Potem częściowo właśnie podlegały.
2: Ale w powstaniu oczywiście wszystkim, to było oczywiste, tylko taka była różnica. Dwa tylko ugrupowania się nie podporządkowały scaleniowej akcji. A GL, które przemieniło się w AL, czyli Armia Komunistów i Armia Narodowców.
0: Ale częściowo
2: a wszystkie
0: oni,
2: inne częściowo, BH i tak
0: nie,
2: dalej.
0: Oni tam się częściowo podzielili, bo to w tym... Tak. Ja mam taki odcinek, oddziały powstańcze w kwartale Kompanii Lewar i tam generał Podchorski to mówi. Więc to nie ja, ja tylko jakby opowiadam.
2: Nie, nie, w powstaniu to, ja mówię globalnie w okresie całej okupacji, natomiast w powstaniu oczywiście wszyscy się...
0: W powstaniu
2: się
0: to w ogóle wszyscy
2: się
0: walczyli.
2: Tutaj podziały były
0: i tam były takie kompanie, czyli była kompania Grażyna, to tam konkretnie właśnie był dowódcą Harnaś, ale była też kompania Genovefa, gdzie dowódcą był porucznik Marabut i on zginął właśnie zaraz na początku powstania, chyba 5 sierpnia, jak był taki atak wzdłuż Świętokrzyskiej.
2: Czyli zauważyłeś, że w zgrupowaniu wszystkie pododdziały miały nazwy na jedną literę. Na Żoliborzu było na Rzet, Żyrafa, Żubr i tak dalej, Żniwiarz, a tu na G. Genovefa, Grażyna.
0: Bo tu w ogóle to był Gustaw.
2: I oczywiście od Gustawa szło wszystko.
0: Harnaś powinien pójść na Stare Miasto.
2: Ale nie dotarł.
0: Ale no powiedzmy, że nie dotarł, bo podjął... W ogóle te wszystkie cele, które oni mieli realizować, były nierealne w danym momencie wybuchu powstania, bo zdaje się, że Harnaś miał atakować ten dom bez kantów, tam gdzie tam generał Stachel był.
2: Tak
0: silnie to było obsadzone, że to mimo, że oni byli naprawdę dobrze uzbrojeni i tam dowódca obwodu Radwan przecież na nich jakby polegał i tam brał ich potem na wolę, gdzie trzeba było walczyć.
2: Tylko dodajmy, że nasi przodkowie to nie byli tacy idioci, tylko jeden był warunek, pod warunkiem, że się uda zaskoczyć. Zaskoczenie nie wypaliło, no i trzeba było walczyć już.
0: To może teraz poprosimy ten deszcz, jesienny deszcz. To była też pieśń śpiewana podczas powstania, tak to instrumentalnie.

0: Więc jak zdobyć Kościół Świętego Krzyża i komendę policji? To są wspomnienia dowódcy kompanii Lewar.
1: I Jana Piotrowskiego.
0: Jana Piotrowskiego, tak jest. I fragmenty tu przeczytałem. I to ja wydałem tę książkę właściwie na 50-lecie powstania, więc to już było jakiś czas temu, ale jeszcze jakieś...
1: Łatwo się doliczyć, 22 lata temu. 32
0: Niewielka część nakładu jeszcze mi pozostała i ja teraz ostatnio przekazałem do takiego sklepu, który się nazywa baśniejaknieźwiedź.pl. Więc jakby ktoś chciał się dowiedzieć, jak to w szczegółach wyglądało od strony kompanii Lewar, to wystarczy, że zajrzy do baśniejaknieźwiedź.pl. No i bym też zaprosił do tych odcinków powstańczych kompania Lewar 44. I niezależnie od tego wszystkiego, ja staram się dokumentować, co się dzieje w najbliższej okolicy, czyli 1 sierpnia na krakowskim Przedmieściu. Robiłem to rok temu i robiłem to 2 lata temu. I tam zawsze jest taka piękna wystawa młodzieży, młodzież, te grupy rekonstrukcyjne, bodajże grupa Zryw prezentuje broń, jaka wtedy była używana. I grupa Harnaś składa wieńce pod tablicą kapitana Harnasia, bo to już pośmiertnie mianowany kapitanem. Wewnątrz kościoła jest tablica poświęcona kompanii Lewar, a również tej kompanii Grażyna i Genowefa, które zdobywały kościół Świętego Krzyża, bo razem zdobywali. To konkretnie jest napisane, która drużyna, jak atakowali, którędy i jak to w ogóle było. No i zbliżamy się w naszej narracji do 23 sierpnia, gdzie właśnie ten cały obiekt, komenda policji i Kościół Świętego Krzyża zostały zdobyte. Lewar potem zrobił nawet takie tablice, były takie dyplomy z numerami, tak? Bo zawsze jak jest sukces, to jest wielu ojców.
1: A klęska jest sierotą, tak?
0: Więc zasadniczo trzeba powiedzieć na koniec już, bo kończymy, to znaczy tą część powstańczą naszą, że cały ten atak odbył się według planu właśnie porucznika Lewara. No bo on to już wcześniej przemyślał wielokrotnie.
1: Już przed wybuchem.
0: Tak. Oczywiście, że dowództwo obwodu Śródmieście zatwierdziło ten plan i dodało te siły, że to było wspólnie, przecież Harnaś to zdobywał razem z Lewarem. I trzeba powiedzieć, że Lewar zawsze był organizacyjnie związany z Krybarem. Tyle, że ten Krybar był po drugiej stronie krakowskiego Przedmieścia i to połączenie się nie udało, bo te ataki na uniwersytet się nie udały, mimo wielkich wysiłków. Ale bojowo był związany z grupą Harnaś, ponieważ z woli dowództwa Śródmieście. Ale nie był Lewar podporządkowany Harnasiowi, tylko współdziałali. Natomiast był podporządkowany na poziomie dowództwa obwodu Śródmieście, czyli podpułkownika Radwana. I zbliżamy się do tego 23 sierpnia, ale w szczegółach to już trzeba było powiedzieć innym razem. No tak czy owak jest to jeden z większych sukcesów powstańczych obok Pasty, prawda?
1: Tak, Pasta była największym, rzeczywiście to z ogromnym wysiłkiem, ale tam było 612 hitlerowców. I to naprawdę hitlerowców, to już nie tylko Wehrmacht, ale to byli SS-mani. Byli przekonani, że ich zabiją nasi i się bardzo zdziwili, że ich potraktowano jako jeńców. I to była ta różnica między tym, co zdobyli Niemcy, na woli szczególnie, a tym, co zdobyli powstańcy.
0: Jeszcze mogę powiedzieć ciekawostkę.
1: Prosimy.
0: Mianowicie, bo poznałem właśnie Krysa Węgrzeckiego, który jego tata Lech walczył w Harnasiu i tam był ranny. I potem opiekował się, czyli prowadził tych wszystkich żandarmów, którzy się poddali w komendzie policji. Tam byli też SS-mani chyba i oni to już spłonęli w takim budynku na wewnątrz, czy się Mittelwacha nazywało. No ale ci, co się poddali i ten Lech zdobył, że tak powiem, zdjęcie tych żandarmów. Ja od Krysa dostałem to zdjęcie i to są żandarmi, oni jeszcze, to nie czas, to jest może i czas powstania, ale albo przed powstaniem stoją sobie tak dumnie i ci żandarmi, którzy potem się poddali. No i co się z nimi dalej działo? Otóż powstańcy zaprowadzili ich tam, gdzie jest na Konopczyńskiego. Po jednej stronie jest szpital, który był szpitalem i Harnasia, i Krybara. A po drugiej stronie liceum. I w tym liceum, jak się dowiedziałem, była prokuratura wojskowa.
1: Wojciecha Chrzanowskiego, tak, liceum.
0: Bo nie pamiętam właśnie. Ale to,
1: Chrzanowskiego, tak.
0: Ale to z czasów carskich założone liceum.
1: Tak, 905 rok.
0: I tam było też więzienie dla tych żandarmów i tam może nawet i granaty produkowali, to nie wiem.
2: Granaty produkowali na Królewskiej 16. Królewska 16, nawet książka jest o takim tytule. Natomiast tam też trafił...
0: Ale
2: tam...
0: podczas powstania tylko o tym
2: To nie wiem, to w to czasie też... powstania to nie wiem, ale tam ten kapitan Wehrmachtu, który został wzięty do niewoli pierwszego, a właściwie jeszcze przed wybuchem powstania, też tam trafił. No i tam to miejsce zostało zbombardowane i tam większość tych Niemców, jeńców zginęła od własnych bomb. Również właśnie ten kapitan.
0: To ponieważ my chcemy jeszcze zdążyć na 17 na Powązki, to podziękujemy pięknie Krzysztofowi. Jeszcze może na koniec...
1: Podziękujemy państwu, żeście nas słuchali.
0: No państwu też, to jasne, że tak. I Igora, byśmy poprosili o ten sygnał numer 1, dobrze? Żeby zakończyć to jakoś ładnie. Dziękujemy.
1: Dziękujemy również naszym gościom. Idą teraz złożyć wieńce na cmentarzu powązkowskim, wojskowym, swoim przodkom.

0: Drodzy Państwo, za chwilę zacznie się druga część przedzielona naszym dżinglem, w której powitam Państwa już tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego.
1: Osiemdziesiąta druga rocznica Powstania Warszawskiego.
0: Drodzy Państwo, wczoraj była prezentacja filmu Kamienie na szaniec i w kulminacyjnym momencie, kto czytał książkę, to ja mu tego streszczał nie będę, ale istotą tej książki jest właśnie odbicie Rudego w akcji pod Arsenałem, akcja Meksyk, w której dowodził Zośka Alek, był wykonawcą, no i cały szereg ich przyjaciół, Słoń, inny i tak dalej. I padają słowa Słowackiego, którymi chciałbym dzisiejsze rozważanie, bo taką nadamy formę na przygotowaniu do obchodzenia rocznicy 82. I tam padają słowa testamentu Słowackiego. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. A kiedy trzeba, niech idą na śmierć po kolei, jako przez Boga kamienie rzucane na szaniec. Owe kamienie na szaniec, symbol oporu wobec zła, wobec zniewolonego świata, czyli ludzi, którzy sami może nie są źli, ale się lękają, ulegają złym, słuchają złych, zachowują się jak źli, ze strachu, z głupoty. Cóż jeszcze możemy dodać? Z tak zwanego koniunkturalizmu. To samo, co potem moje pokolenie spotkało w okresie komunizmu, kiedy postawy jednoznaczne były jednoznacznie karane, prześladowane, wyrzucano nas to tu, to tam, zabraniano 10 lat bez paszportu i tak dalej. To są już rzeczy nieznane młodemu pokoleniu, ale ono ma na tyle wyrobioną wyobraźnię, że

Gotanego, że rzeczywiście alianckim nalotem, jak się okazało, niepotrzebnym, no, na prośbę Stalina, ponieważ to była jego strefa, miasto umarło tej nocy i pracowała tutaj z nami przy odbudowie kościoła, czy budowie w zasadzie w Aninie. No i kiedy przyszedł 1 sierpnia, wszyscyśmy się ładnie ubrali, zawinęli się z tego Anina, wzięliśmy takie dwie paczki zniczy, jak nie więcej, bo tam było nas kilka grup, tam prawie 20 osób. I tą Irmtraut też żeśmy zabrali. No, w końcu to nasza koleżanka. I ona, myśmy obserwowali cmentarz, obserwowali ludzi. Pewne próby obchodów, pamiętajmy, to wszystko było spontanicznie, już nie zakazane, bo już nikt tego nie starał się zadławić, jak to było wcześniej, ale na pewno nie popierane. No myśmy się zwyczajnie tego nie bali. Trudno, wszystko zniesiemy. Naród nasz jest cierpliwy. I rozstawialiśmy owe znicze, szczególnie tam, gdzie ich nie było. Skutek był taki, że płonął cały cmentarz. I kiedy ustawiliśmy się pod Gloria Victis, nagle Irmtraut wybuchnęła strasznym płaczem. Nie wiedzieliśmy, jak ją uspokoić na przemian po angielsku, po niemiecku, jak ona zresztą ładnie troszeczkę mówiła już po polsku. I pytamy Irmtraut, co się stało? Czemu ty tak wybuchnęłaś płaczem? I wtedy z jej ust padło świadectwo, które moglibyśmy zaprezentować całemu światu. Bo wasi żyją, a nasi są martwi. Szokujący paradoks. Nasi też są martwi, ale ponieważ my ich kochamy, nie to, że pamiętamy, pamiętać można, no, pamiętamy o wszystkim, ale ta pamięć ma siłę, ma tak potężną siłę, że płonie cmentarz. To były nasze serca i ona to zobaczyła i ona to porównała. Tam tego nie ma, tamci są w ciemności, ci płoną i dają znak światu. Tu dzieją się rzeczy ważne. Tu dzieją się rzeczy przyszłości. Powstanie to nie przeszłość. Powstanie to dopiero przyszłość. Ono wykuło coś, co się teraz tworzy. Pamiętajmy, w opowieści o powstaniu mówimy, godzina W, stanęli do walki, rozpoczęła się walka. No, na Żoliborzu to już w ogóle była 13:30. Problem w czym innym. Walka w Warszawie trwała od października, kiedy 5 października wkroczyło wojsko niemieckie. Ona była nieprzerwana, ona była uporczywa, bardzo bezwzględna i bardzo wredna ze strony niemieckiej na bardzo różne sposoby. Upokarzanie Warszawy końca nie miało, że to jest miasto powiatowe niemal, no, ćwierć, dystrykt warszawski, że stolice do odwiecznie niemieckiego miasta Krakowa. Wreszcie plan Pabsta, całkiem na serio próbowano go realizować, czekając na koniec wojny, żeby zredukować do 60 tysięcy niemieckiego Warszału. Pamiętajmy, w średniowieczu, w epoce renesansu nawet, większość mieszkańców stanowili Niemcy, ale Niemcy nasi Niemcy Rzeczpospolitej, którzy tu bronili swojej wolności i walczyli za tą mazowiecką ziemię, przeciw Niemcom innym oczywiście. Jak weszli tutaj Brandenburczycy w czasie potopu, no to ci byli wrogami tamtych Brandenburczyków i stawali się patriotami polskimi, o niemieckich często do dziś nazwiskach. Problem jest w czymś głębszym. Powstanie było kulminacją oporu duchowego, który wyostrzał się i przede wszystkim walczyło jedno. Nie dać się podzielić, zachować jedność szeregów, zachować dumę, zachować godność żołnierza polskiego. I w tę dumę biły piorunami w niesamowity sposób i z potworną zajadłością, przypominającą obecną propagandę, między innymi, dwie radiostacje, Kościuszkowska w Moskwie i rządu lubelskiego w Lublinie. I nawoływali ludu Warszawy, odrzuć tych dowódców, to wszystko są burżuazyjny pomiot. Stań do walki, zdezorganizowany, pokazuj drogę Armii Czerwonej, idzie ci już na pomoc, już macha z daleka. I naprawdę groziło, że będzie, jeżeli powstanie nie wybuchnie w sposób zorganizowany, i to już wyraźnie powiedział i Monter, i
Bur Komorowski, dowódca całej armii.

krajowy. To wybuchnie niezorganizowane, ale wtedy straty będą tak potężne, a miasto i tak już było przeznaczone do zagłady, tylko szukano pretekstu. Pretekstem było powołanie pod łopatę, a nie broń, 100 tysięcy warszawiaków do kopania okopów przeciwczołgowych, czyli pancernych, wokół Warszawy. Rosjanie rzeczywiście ponieśli, to pod Radzyminem, bo ciekawie, pechowe dla nich miasto, klęskę, ponieważ na pędzące na Warszawę czołgi, 25 kilometrów od Pragi jest Radzymin, z północy, czyli mówiąc krótko, z prawego tyłu, z tyłu, boku i tyłu jednocześnie, uderzyła na nich dywizja Wiking, która rozbiła, 107 czołgów tam padło, paliło się jak snopy siana na polu na północ od Radzymina i rzeczywiście ta dywizja pancerna, czy ten korpus nawet musiał się wycofać, no, rozbity w takiej ilości. I dopiero zdobył te umocnienia, atakując od południa, czyli bardziej na kierunku terespolskim, czyli brzeskim wtedy. I od tamtej strony zajęto takie miejscowości właśnie jak Wielonkę, Ząbki czy inne, ponieważ od frontu pod Maciołkami były takie umocnienia, w których nie przepuszczały Armii Czerwonej mimo tak zwanego uporczywego ataku. Czyli tak padają ludzie to do skutku i jeszcze raz, no i straty rosną, no ale ludzi u nas chwaci, więc nie ma to większego znaczenia. Sprzęt jest ważny, no a tu akurat sprzęt został roztrzaskany. I nastała pewna konsternacja. To było zresztą niespodziewane dla samych Niemców. Oni jakoś tak, jak troszeczkę Piłsudski w 20 roku, wpadli w szczelinę między Armią Czerwoną. Ona się rozszczelniła, idąc do ataku. Była taka dość duża luka właśnie na prawym skrzydle. I oni stamtąd spadli na te czołgi i na tyły całej armii. No ta armia musiała się cofnąć. I to jest moment, w którym wybucha u nas powstanie. Trzeba przyznać, że ono niezwykle Armii Czerwonej pomogło, bo mógł ją tam spotkać pogrom. No ale Niemcy zamiast przejść dalej, musieli zawrócić na Pragę i osaczyć powstanie. I rzeczywiście od 7, 8 już, a na pewno 9 powstanie zaczyna zastygać. To jeszcze do upadku daleko, ale przede wszystkim zostaje już na tych swoich miejscach. Już tylko nieliczne części, jak małą pastę na Piusa, czy dużą pastę na Dzielnej, czy wreszcie omawiany przez mego kolegę Kościół Świętego Krzyża i komenda policji niemieckiej. Jeszcze parę innych punktów zostało oddzielnym szturmem zdobyte. Ale takie dzielnice jak Ochota, bardzo szybko zresztą, bo już 10 opuszczono ją nocą, na wszystkich możliwych samochodach wyjechano ulicą Tarczyńską do Śródmieścia, jeszcze wtedy graniczyły te dzielnice ze sobą, czy Wola, z której też wyparto do 10 już wszystkich powstańców. No, Praga upadła wcześniej, po 3 dniach, chociaż walki były i to nawet pozytywne, stanowiły tam właściwie 2 punkty oporu wokół Inżynierskiej i gmachu budynków Polskich Kolei Państwowych, PKP przy Dworcu Wileńskich, no i oczywiście na Saskiej Kępie i Parku Skaryszewskim, gdzie z kolei były zrzuty alianckie. I teraz spróbujmy spojrzeć na powstanie warszawskie z lotu ptaka. Takie modne stały się drony. Drony pozwalają na jedno, że patrzymy to no, niemal okiem Boga, czyli z góry. Widzimy najdrobniejsze połączenia, których normalny człowiek na ziemi po prostu nie widzi. Zdarzyło mi się raz być w mieście Bourges we Francji, gdzie była jedna z pierwszych katedr gotyckich. Wspaniała, zresztą słynie z tego, że miała piękną wieżę. No i kiedy dotarłem za te 2 franki na tą wieżę, to widziałem z góry wszystkie podwórka. Widziałem, jak jeden człowiek idzie do drugiego, drugi przez podwórko przechodzi dalej. No dosłownie, jakbym był duchem, który panuje nad tym, przynajmniej wzrokiem. Otóż taki właśnie ogląd nam jest potrzebny po 80 latach. Niektórzy wytrawniejsi ode mnie historycy mówią, że to po 100 latach dopiero widać dobrze, bo ta soczewka się musi naostrzyć, wszystkie już archiwa wypłynąć, wszystko już trzeba przeczytać, przemyśleć, przegadać i zaprezentować
publiczności. Tak naprawdę to my historycy serwujemy pewien pogląd, dowierzenie. Wierzą nam jedni, drudzy nie, a niektórzy zdobywają się na własne badania, no i wtedy wierzą ich wynikom. Otóż tutaj Państwu też na wiarę mogę odpowiedzieć. Rzeczywiście strasznym na poziomie warszawskim szczególnie i ogólnopolskim był dramat powstania. Możemy rozłożyć ręce i powiedzieć, i co my z tego mieliśmy? Ruiny, ruiny i groby. Tak, to jest nieodzowna cena. Zresztą groby i tak by były. Każdy z nas jest śmiertelny. Wybieramy jedynie czas i miejsce. Natomiast z punktu widzenia Europy całkowicie zmienia się perspektywa. Przestajemy płakać, ocieramy łzy, prostujemy się, a dumną twarz owiewa nam wiatr historii. Dopiero z punktu widzenia Europy widać gigantyczne zmiany, które powstanie niechcący, być może i nieświadomie przez większość uczestników, którzy walczyli o to, żeby zdobyć broń i dalej walczyć, odnieśli. Niemcy totalnie zmienili swoją strategię. No, rzucili jak najgorsze oddziały, jakie mieli. Włosowców, Kamińskiego, von Kamińskiego, Ronan, to już była najbardziej bandycka organizacja. Dirlewangera z kryminalistów i zboczeńców złożona. Reinefarta, jeszcze jakieś inne, które mordowały zwłaszcza Wolę. No na Woli po prostu był Holokaust Wolski. To trzeba powiedzieć śmiało, bo na to zasługuje i osądzić Wolę, przynajmniej historycznie, trzeba mieć odwagę na to. Bo tak generalnie Polacy nie podpadają pod kategorię Holokaustu, bo nie za dużo nas było i nie było to w planie. Polacy byli do czegoś tam potrzebni. No może to głupi naród słowiański, jak mawiali Niemcy, no ale ręce ma, nogi ma, trochę tego rozumu też ma. Czytać, pisać się nauczą w podstawowych zasadach, liczyć do 10 tyle palców. I wystarczy, robotnik kopie, no jak coś mu się stanie, to się go wyrzuci. Oczywiście na śmietnik historii. I nagle ten pogardzany naród pokazał twarz, której się Niemcy nawet nie spodziewali. Ale nie dość na tym, że pokazali. Niemcy się jej przestraszyli. To było najpotężniejsze powstanie w Europie, a dodam od razu, takich powstań było 44. To jest jedno z nich. Pierwsze powstanie wywołali Ślązacy już 4 września 1939 roku, kiedy armia się cofnęła i wtedy ludność złapała za broń, zaczęła się bronić, no bo im groziły listy proskrypcyjne i egzekucje po wejściu, bo, ponieważ Niemcy jeszcze mieszkali na tym terenie, paluchem pokazywali, zresztą mocno brudnym, którzy to są dawni powstańcy i obecni. I rzeczywiście obrona wieży spadochronowej, obrona kopalń, obrona pewnych punktów, chociażby gmachu Sejmu Śląskiego. To wszystko składa się na drobny zryw, ale bardzo ważny, czwarte powstanie śląskie. Potem były inne, potem były pomniejsze. Znane jest powstanie paryskie, kiedy odnaleziony wśród powstańców Belg, w jakiejś tam fabryce czekolady, pamiętajmy, tam była fabryka broni na ulicy Belgijskiej, właśnie firmy z Belgii. I on i z Krówką, naszą Błyskawicą, czyli radiostacją, przekazał pozdrowienia miastu Paryż. 20 sierpnia zerwał się Paryż do walki. Właściwie części jego dzielnic, niektórych nawet nie bardzo wiedziano, co się tam dalej dzieje. No ale generalnie i co było ciekawe, tak jak i w naszym powstaniu, walczącym żołnierzom Résistance, owym Maquis, służyli również kamerzyści. I oni nagrywali nas czołowych scen, jak płonie ciężarówka i wyskakują Niemcy kolejno zabijani seriami z stenów powstańczej armii francuskiej. I wtedy powstańcza Warszawa pozdrawia każde powstańcze miasto w Europie. Powstanie słowackie, tragiczne, zginęło więcej niż w naszym, które też się zerwało. Ale dlaczego? Żeby obronić honor. Dla Paryżan było bardzo ważne, żeby to oni własnymi rękami ten Paryż zmyją hańbę wcześniejszą. Wcześniej ogłoszono Paryż miastem otwartym 14 czerwca w rocznicę wspaniałych bitew napoleońskich, Marengo, Frydlandu i innych. Niemcy wkroczyli do Paryża, wieszając swastykę na wieży Eiffla. Teraz Paryżanie wydzierali tą flagę i
zrzucali na ziemię. Nawet Paryż nie był po drodze armii alianckiej. Jak tylko pękł front pod Avranches i bitwa pod Falaise się rozpoczęła, to cała armia pędziła na północ od Paryża. I nagle dywizja pancerna Blindé generała Leclerca, czyli błyskawicy, skręciła nagle na południe i ruszyła Paryżowi na pomoc. Co to było za święto? To, którego Warszawie zabrakło. Do wyzwalanych już dzielnic przez powstańców wkraczała pancerna dywizja, ratując pozostałych, przebijając się przez Paryż. Paryż naprawdę świętował i to podwójnie. Wygrał w bitwę i wygrał honor. Obie rzeczy były ważne, jak nasze obie nogi. Zwycięstwo bez honoru jest puste. Honor bez zwycięstwa tragiczny. Oni mieli to wszystko w prezencie. Za nas. Myśmy tego nie doświadczyli. Nam trzeba było ginąć do końca. Potem jest jeszcze powstanie praskie, które tu wspomnę. Powstanie norweskie. W ostatniej chwili, ale rozbrojono tych Niemców. Dania się nawet zerwała. Belgia, Holandia. Północne Włochy stworzyły armię Lombardii, która zabiła i powiesiła za nogi Mussoliniego i jego kompanów. We Francji, gdy lądowanie się rozpoczęło raz od północy, ale jeszcze bardziej od południa, 15 sierpnia 1944 roku na plaży Drummond pod Fréjus i Toulonem, wybuchały powstanie prowansalskie, akwitańskie, bretońskie. No i wreszcie burgundzkie. To znaczy akcja rozbrajania Niemców uciekających w popłochu. To, czego odmówiono na naszym terenie. I wreszcie dochodzimy do puenty. Stalin, chcąc zamordować wbrew samym Rosjanom, powstanie odmówił jemu pomocy. Na moment wskrzeszony został pakt Ribbentrop-Mołotow. Niemcy się dosyć szybko zorientowali, że Sowieci zostawią powstańców. Powstańcy jeszcze liczyli na to, że ci Rosjanie się ruszą. Rokossowski opracował plan na 20 właśnie sierpnia, żeby ruszyć z ofensywą, przeskoczyć Wisłę. Popachy woda, tam nawet czołg by przejechał, gdyby nie grzęski grunt. Wystarczyło deski ułożyć lub blachy i Warszawa byłaby wolna, a radość warszawiaków dorównywałaby paryżanom. Niestety, wbrew samym Rosjanom, którzy próbowali się przedrzeć, próbowali zdobyć Warszawę jeszcze we wrześniu, 18 września na moście Kierbedzia, który dzisiaj odbudowany, no nie bardzo, już nie jest już Kierbedzia, nie chcemy, żeby był Śląsko-Dąbrowski, bo to po komunie, powinien się nazywać mostem kapitana Wiśniewskiego, który, Michał Wiśniewski, który na tym moście zginął, prowadząc swoją kompanię, swoją rotę 180 ludzi po tym moście na Starówkę. I kiedy już przeskakiwali na drugą stronę, tam było tylko jedno przęstwo zerwane i wchodzili prawie na plac zamkowy, ów kapitan, który wtedy był porucznikiem, padł od serii prosto w plecy. I towarzysze broni, gdy przyjechali oznajmić jego żonie, która właśnie urodziła mu syna, temu Michałowi i ojcu tej żony, po dobrej rozmowie powiedzieli: eto nasi, strzelało do nas NKWD. I to świadectwo w tej rodzinie się do dziś zachowało. Jest pielęgnowane. Tak, tam doszło do strzelania naszych i w naszych naszych żołnierzy Rosjan, którzy chcieli powstaniu naprawdę pomóc. Powstanie zamarło, musiało skapitulować, wypić trzeba było to kielich goryczy do końca. Ale ku zdumieniu wszystkich walczących zmienili się Niemcy. I teraz poprosimy Igora. Igorze, znajdź, jeśli możesz, Marsz Mokotowa, pieśń, którą ma jedna z naszych dzielnic, chyba najpiękniejsza z pieśni powstańczych.

Drodzy Państwo, powstanie ciągnęło się przez 2 miesiące i 2 dni. Chociaż jeszcze do 17 października nierozbrojone oddziały kryły się pomiędzy zabudowaniami i dopiero nocą szlakiem wąskotorowej kolejki dojazdowej, zwanej wtedy EKD elektrycznej, wycofały się ulicą Niemcewicza Szczęśliwicką na Sękocin, na południe, Pęcice i tak dalej. Wtedy też, w czasie trwania powstania, zakaz lądowania alianckich samolotów, często już posiekanych straszliwie, uszkodzonych na lotniskach rosyjskich, no, był karygodny. Tego alianci nie byli w stanie. To był najtrudniejszy moment. Alianci panicznie się wtedy przestraszyli, że Hitler, że Stalin zawrze z Hitlerem pokój i sobie tu na Wiśle ustanowi granicę i niech go tam reszta nie obchodzi. I rzeczywiście stali się ulegli wobec Stalina. No już go ugłaskiwali, go w końcu się zgodził. W Połtawie lądowała ogromna armada, stu kilkudziesięciu superfortes, które zrzuciły spadochrony 18 września nad Warszawą, ale wrzuciły za wysoko. Tylko kilkanaście maszyn, może 20 parę, czyli kilkadziesiąt, przedarło się przez ogień przeciwlotniczy, a to trzeba było rzeczywiście z największą szybkością, bo te kule potrafiły dziurawić samolot. Na szczęście, jak nie trafiły w bak, to można było lecieć dalej. I zrzucały już z niskiej odległości prosto w miejsca oznakowane przez powstańców. I tylko te zasobniki dotarły do nich. Resztę wiatr zniósł na Ochotę, na Okęcie. Tam się pochylali tymi czekoladami Niemcy, kpiąc sobie potem z Warszy. Nawet częstowali naszych. Mówię, to wasze, zobaczcie, weźcie, to amerykańskie papierosy i tak dalej. Ale nie ma winy bez kary. Stalin zakpił sobie z naszej krwi. Powiedział, dobra, Polacy, proszę bardzo, oddziały polskie mogą lądować, ale bez pomocy sowieckiej, bez artylerii, bez niczego. I rzeczywiście te oddziały spychane z powrotem, 3000 strat, to większe niż pod Monte Cassino. Na Kępie Marymąckiej, na Powiślu, no również nawet pod mostem Poniatowskiego. Skutki były oczywiście opłakane, fatalne, a wracających aresztowano. Była sytuacja, że jeden z radiostelegrafistów rosyjskich, no bo musiał po rosyjsku nadawać, prosił, żeby go przyjąć do Armii Krajowej i rzeczywiście dano mu papiery, wszystko przebrał się, żeby nie wracał do Armii Czerwonej, bo go na pewno tam za pobyt wśród powstańców ukarzą, jakby to było winą. I dochodzimy do puenty. Rzeczywiście postój trwał aż 4 miesiące. Październik, listopad, grudzień i pół stycznia. Dopiero 16 rusza ofensywa. 17 zajęto Warszawę, jak głosi pierwszy wybity medal za wzięcie Warszawy. Nie wyzwolenie, bo już nie było co wyzwalać. W tym czasie Niemcy 3 miesiące mieli na kolejno wysadzanie dom po domu, łącznie z najważniejszym budynkiem, Pałacem Saskim. Podłożono broń, podłożono amunicję, wysadzono to wszystko. Jakimś cudem, czy to honor żołnierski saperowi nie pozwolił na wysadzenie grobu nieznanego żołnierza, to jednak w Europie honorowano takie, Niemcy też go mieli z pierwszej wojny, czy to przypadek, że nie zaiskrzyły tam ładunki, runął cały pałac, runęły kolumnady, przysypały grób, który przetrwał i dzisiaj daje świadectwo. On jeden z całego budynku, to się wierzyć nie chce, taka mała, pokurczona, jako mały chłopiec się zastanawiam, co to za pomnik taki brzydki stoi, taki samotny, nie wiadomo do czego służy, co to było, tu się urywa tutaj jakiś kawałek, tam jakieś wystające cegły. Okazuje się, że to jest po prostu męczeństwo. To jest świadectwo, że tu stał wspaniały, dumny pałac jeszcze królów saskich. I puenta, do której dojrzewamy powoli. Owe 4 miesiące zwłoki spowodowały, że Sowieci dotarli do Berlina dopiero w maju. W kwietniu, w końcu kwietnia zamknęło się okrążenie, potem było duszenie miasta, duszenie. No, już majowa pogoda, ciepło, przyjemnie, można było się bronić podwiniętymi rękawami. Gdyby to była zima, gdyby oni wyzwalając Warszawę, ratując powstanie, przeskoczyli przez Wisłę, dotarliby w lutym
jakie miasto się w zimie obroni? I witaliby aliantów na arenie. Trzeba było upadku powstania, żeby tak nie było. Ale nastąpiła jeszcze jedna rzecz. Spadła maska ze Stalina. Stalin mógł to zrobić, tylko wtedy musiałby już przynajmniej przestrzegać dla pozorów jakiejś demokracji. A on wyraźnie na to nie miał ochoty. On już był za dużym autokratą. Zniszczyć niemieckimi rękami i wejdziemy na wolne. To się wydawało bardzo kuszące. I to była pułapka. Ponieważ Armia Czerwona spóźniła się do najważniejszej części Rzeszy, do Turyngii. Turyngię dostała w prezencie od Amerykanów, którzy jej gdzieś koło października odstąpili, bo takie były układy, gdyż oni zajęli tę Turyngię w maju, kiedy się wszystko poddawało już w Rzeszy i znikał w zasadzie front, a pojawiała się linia demarkacyjna na Łabie, no i paru innych miejscach. I to wystarczyło, żeby Amerykanie wywieźli z Turyngii, jej kopalń i sztolni i tam czego jeszcze, cały ładunek nuklearny, którym Rzesza do tej pory dysponowała. Trzeba przyznać, że on był pokaźny. Niemcy bowiem posiadali ciężką wodę potrzebną do wzbogacania uranu, a to jest fundament bomby atomowej, przecież to wzbogacony uran eksploduje. Dokładnie tego, czego nie mieli Sowieci. Morał był prosty. Od tej pory Sowieci musieli na piechotę zdobywać to, wykradać w zasadzie, bo nie bardzo wiedzieli, jak wpaść na ten pomysł, żeby ten radioaktywny materiał nadawał się do wybuchu. I rzeczywiście poprzez Fuchsa, paru innych szpiegów, szczególnie rodzinę Rosenbergów, wykradli z Alamo, ze słynnego Amagodro, tajemnicę, jak się konstruuje bombę i już w 1949 roku odpalili swoją pierwszą bombę na nowej ziemi, a w 1962 wodorową superbombę, bombę, car bombę. Te 4, może 5 lat opóźnienia o tyle przegrała Rosja wyścig zbrojeń z Ameryką. W 1990 roku, kiedy Reagan, w 1988, kiedy Reagan z Gorbaczowem podpisywał w Reykjaviku koniec wojny zimnej. Dzięki temu zimna wojna nigdy nie stała się gorącą. I rzeczywiście można powiedzieć, że ukrytym powodem takiej sytuacji było zatrzymanie się. Sadystyczne, to prawda, ale jakże nieroztropne przez Stalina. Sam sobie podciął nogi ku chwale Europy. Sowiecki imperializm rozsypał się. Nie zniknął. Powrócił jak bumerang, ale już bardziej śmieszny niż groźny. A to wszystko dzięki naszemu powstaniu i tej straszliwej ofierze, którą złożyliśmy nie tylko za siebie. Mówi się, że dzisiaj nasza wolność jest w rękach Ukrainy. I tak, i nie, ponieważ jak rakieta leci w naszą stronę, to sobie leci bezpiecznie, aż wybuchnie gdzieś u nas, niekoniecznie już w jakiejś kolonii tarnawskiej, może wybuchnąć w Lublinie, w Sandomierzu, albo po prostu na placu Piłsudskiego w Warszawie też. Bronić się musimy sami. Problem polega na tym, że w powstaniu warszawskim, będącym szczytem heroizmu II wojny światowej, Warszawa zniszczona była bardziej niż Hiroszyma po ataku jądrowym. Odsłoniliśmy straszliwą twarz Stalina, a Europa zaczęła wierzyć w dobrego wujka Joe. I nagle, przynajmniej sztab generalny Eisenhowera zrozumiał, że to jest następny wróg i trzeba się do niego przygotować. I to dobrze przygotować, i to w porę. I rzeczywiście dzięki decyzjom Eisenhowera armia amerykańska nie uległa pokusie demobilizacji, wzbogacania się na inny sposób. Wytrzymano ten moment, ukryty trochę wbrew wszystkim innym, nawet Trumanowi. I jak wybuchła wojna koreańska, no armia amerykańska jeszcze dysponowała siłami, żeby pokonać komunizm na Półwyspie Koreańskim. Przynajmniej na tyle, że dzisiaj mamy południową Koreę. Ale nie, to było ważne. Ważne było, że natychmiast stała się Zachód zdolny do każdego przeciwdziałania, co zapobiegło do dzisiaj wojnie. Ale to był pierwszy punkt. Drugi polegał na tym, że wyścig nuklearny
Sowieci ostatecznie przegrali. A przegrywając w tej największej konkurencji, przegrali całą stawkę, jaką była Europa. Pewnie będą pokusy znów na tę Europę, ale jak to mówi przysłowie moich uczniów, ostatnie podrygi ginącej ostrygi. Miejmy nadzieję, że powstanie w tym odegrało taką właśnie rolę. Im dalej od jego godziny wybuchu, godziny W, która za chwilę nadejdzie, już cyka 17, no 14 minut, ocaliło Europę. Teraz świadomi jesteśmy my, Polacy, bo to było nasze powstanie, nasza krew, nasza ofiara i nasz ból. Ale ból pozwala myśleć ostrzej. My zaczynamy widzieć resztę Europy. Zachowanie się wrogiego Europie, Związku Sowieckiego. Jego podstępy, jego udawanie. Musiał wrócić do opozycji alianta, udawać, że się nic nie stało, podzielić Berlinem. Też trzeba było oddać 2/3 Berlina. To Francuzom najmniej, ale ile Amerykanie całe południe Berlina zajęli, północ Brytyjczycy, wschód tylko został Sowietom, co oddali potem NRD-owi na stolicę. Granica była na bramie brandenburskiej, a Reichstag nawet nie bardzo wiadomo, do kogo należał, bo tam była strefa neutralna. Morał był prosty. Podzielone Niemcy i wojna nerwów, jaka wokół tego powstała, mur berliński, zasieki, były zastępczą wojną zamiast gorącej, która z całą pewnością by wybuchła, gdyby Rosja choć na chwilę miała przewagę. Nie miała jej, bo powstanie warszawskie, niczym gęsi kapitolińskie. A kto pamięta, że one ocaliły Rzym? Nie ostrzegło Europy. Gęsi zginęły. Rzeczywiście Galowie usiłowali tam w 390, którym się wdzierali na Kapitol. Rzymianie się bronili, no jak nasza Warszawa. A te się rozgęgały, obudziły wszystkich. Rzymianie stanęli do walki i ocalili Rzym, stolicę świata. Być może z Warszawą jeszcze za naszego życia będzie podobnie. Teraz, drodzy Państwo, posłuchajmy kolejnej pieśni powstańczej, a za chwilę sami powstaniemy i sami dumnie spojrzymy w twarz 150 tysiącom cywilów, 25 tysiącom żołnierzy, wszystkim, którzy z rozpalonymi sercami i tymi, którzy do nich dołączyli, Niemcom także, którzy zrzucili mundur, powiedzieli, chcemy być z wami. Oddajemy i Rosjanom, którzy też po naszej stronie stanęli, i Łużyczanom, i Czechom, i Słowakom, i Gruzinom. Dziękuję za uwagę.

Drodzy Państwo, teraz pora na spotkanie z całą Armią Krajową. Hymn, który ułożył Kazimierz Kumaniecki, wielki humanista, filozof i filolog, ofiarował go naszej podziemnej armii, jedynej armii podziemnego państwa polskiego, Rzeczpospolitej Powstańczej.

No i pożegnanie. Chcę Państwu zaproponować pieśń, która stała się znamieniem naszych walk partyzanckich, ale pochodzi z wojny rosyjsko-tureckiej, bardzo śmiesznej, dziwnej, gdzie słynny wiersz na tureckim pogranicie, gdzie rosły kwiaty niezwykłego zapachu, kwiaty. I wtedy jeden z uczestników pisze wiersz Słowianka, która ma trochę inne słowa, ale za to melodia jaka. Ona została zaadoptowana przez naszych partyzantów. Oczywiście wierzby płaczące, ale pamiętajmy, w rosyjskim oryginale jest bardzo ciekawy motyw w refrenie. Prasti preściaj, przebacz i żegnaj. I to jest motto całej pieśni. Posłuchaj.

0: gniew.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. Teatr Muzyczny od Czapy w składzie najstarszym i najmłodszym. Julian Czaporowski na akordeonie, Sławek Giska śpiewa razem z córkami, Stosią i Zuzią. Anna Żochowska, będę zapowiadać kolejne utwory, ale przede wszystkim chciałam przywitać tych, którzy nie mogą być na Powązkach, nie mogą być w Warszawie, którzy bardzo cierpią z tego powodu, że zostali w domu, że muszą pracować i może zmierzają w jakimś kierunku, może w jakieś określone miejsce w Warszawie. To dla was w hołdzie powstańcom, w hołdzie tym, którzy zginęli, przeżyli i z dużą, ogromną taką sympatią i z dedykacją dla tych, którzy jeszcze żyją i których mieliśmy okazję spotykać na naszych koncertach. Sławek, ile to już lat śpiewamy? 15?
2: Jadąc tutaj zastanawiałem się, ile to jest i przyznam szczerze, ciężko mi było to policzyć, ale chyba tak, 15.
1: W 2012 roku były 90. urodziny Ziutka Szczepańskiego i to był może nie początek naszego powstańczego śpiewania, ale taki bardzo ważny punkt. I jest jedno, jedyne nagranie z tego koncertu w Muzeum Powstania Warszawskiego. Pamiętasz ten koncert?
2: Tak, bardzo dobrze. Sala pod Liberatorem. Fantastyczny.
1: Pełna powyżej brzegów.
2: Tak.
1: I ten odkryty przez nas Ziutek Szczepański i to, co jak gdyby było marzeniem i celem, żeby więcej jego wierszy otrzymało muzykę. I ten wiersz Dziś idę walczyć mamo z muzyką Małgosi Godleckiej, który zaśpiewał...
2: No, Janek Rozmanowski.
1: Janek Rozmanowski, tak, niewiele tak. Starszy od Tosi chyba wtedy.
2: Tak, wtedy no troszkę tak, ale to był taki no bardzo... Piękny element i taki, można powiedzieć, później duch tego, tak jakby tej całej płyty.
1: Tak, ze wsparciem całego zespołu. Także przypomnimy dla Państwa tą piosenkę i przenieśmy się też w ten moment i koncertowy i właśnie to, co wybrzmiewa w słowach. Dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej, pisał Ziutek Szczepański jeszcze kilka lat przed powstaniem. Ale to bardzo pasuje do dzisiejszego dnia.

Wiersz Ziutka Dziś idę walczyć, mamo, napisał dla matki przed powstaniem. To nie była w takim razie piosenka powstańcza. Co ciekawe, powstańcy nie śpiewali tego, co my uważamy za piosenki powstańcze, dlatego że one powstawały w trakcie walk. Znały je tylko poszczególne oddziały, których szturmówki pisali na bieżąco bardziej utalentowani koledzy, wykorzystując często melodie już istniejące. Natomiast była jedna piosenka, którą napisała Krystyna Krachelska, zarówno muzykę, jak i słowa, niejako na zamówienie kolegów z pułku Baszta. I ona powstała kilka lat wcześniej, w 1942 roku, a już w 1943 ukazała się drukiem, więc ona była śpiewana w powstaniu, jako nieliczna z tych, które uważamy za piosenki powstańcze naprawdę. Zaśpiewamy ją teraz. Hej chłopcy, bagnet na broń.

Jasny świt się roztoczy, wiatr wieje nam oczy i odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi i piosenkę jak tęczę nad nami roztoczy w równym rytmie.

Bagnet na broń. Krystyna Krachelska brała udział w powstaniu i była to tak naprawdę tylko jedna chwila. Dlatego, że ona jako sanitariuszka przy batalionie Jeleń dostała śmiertelne rany już 1 sierpnia. W szpitalu na Polnej operowana, zmarła nad ranem 2 sierpnia. Także tutaj jest taki pierwszy motyw wśród tych radosnych pierwszosierpniowych śpiewań, że czasami pierwszy bal, którym jest to, co się właściwie powstańcom skojarzyło z czymś bardzo wyczekiwanym, z czymś, do czego dążyli i bardzo pragnęli, żeby już się zaczęło, dla niektórych był jednocześnie bardzo szybkim końcem. Był równocześnie początkiem wielkiego cierpienia. No i o tym jest piosenka, którą za chwilę zaśpiewa Weronika Kowalska. Piosenka z płyty 10 kroków, Memoriał Warszawski 44. To jest nowy utwór. To właściwie trochę taka moja refleksja na ten temat. Darek Budkiewicz napisał muzykę, ja słowa, z udziałem również Weroniki Kowalskiej, która bardzo duży wkład w ten ukrój wniosła. I posłuchajmy, bo jest w nim dużo emocji pierwszosierpniowych. I myślę, że odnajdziecie się w tym państwo. Pierwszy dzień.

Pierwszy dzień, a my jesteśmy w pierwszej godzinie powstania. I co ciekawe, jest taki utwór, który właśnie wtedy powstał. Dokładnie w pierwszej godzinie powstania jest bardzo szczególna osoba, bardzo nam bliska, którą poznaliśmy w trakcie koncertowania. I tak naprawdę pod koniec życia już jako kapłana, księdza Stanisława Kicmana. Jego życiorys bardzo pełny, bo został księdzem dopiero jako wdowiec w wieku 76 lat. Zmarł niedawno, rok po pandemii, a był ambasadorem właściwie w poezji swojej mamy, Moniki Kicman. On jako dziecko, jako Maciuś, bo tak był wtedy nazywany przez rodziców i babcię, razem z mamą był na Woli przy ulicy Dworskiej, wtedy kiedy wybuchło powstanie, i przez okno obserwowali, jak powstańcy usiłują wyzwolić gmach szkoły, który był w niemieckich rękach, i zobaczył, jak pierwsi powstańcy padają. Wtedy mama odsunęła go od okna, napisała szybko coś w notesie, pokazała mu ten tekst. Urodziła jej się też właściwie natychmiast, króciutka muzyka, prościutka do tego. I on ten wiersz niósł ze sobą przez całe życie. Był wielokrotnie zapraszany do szkół na różne odczyty, występy, żeby mówił o tym, jak wyglądała rzeź Woli. Dlatego on przeżył to na własnej skórze. Z mamą i z babcią zostali wypędzeni z tej kamienicy do kościoła świętego Wojciecha. Tam pod murem czekali kilka godzin na rozstrzelanie. Potem Niemcy zrezygnowali z tego, zapędzili ich do kościoła, potem cała droga przez Dulak w Pruszkowie i miejskie obozy. On to wszystko niósł. Ale nam przekazał tą piosenkę, to jest jedyne nagranie, jakie zrobił, i wspominając go bardzo ciepło, z wdzięcznością i modlitwą, posłuchajmy pierwszej godziny Moniki Kicman w wykonaniu jej syna Stanisława.

0: Warszawy.
1: Pierwsza godzina mija nam przy śpiewaniu powstańczych piosenek. Są z nami Zuzia i Tosia Giska, dziewczynki. Dlaczego wy właściwie śpiewacie te powstańcze piosenki? One wam się podobają? Kto was nauczył?
2: No, ja bym powiedziała, że no, tak jakby trzy osoby, że mama na trochę puszczała tych piosenek. Tata no, jeździł też na różne koncerty, później to śpiewał na przykład w domu. No i ja tak po prostu zapamiętałam. Jeszcze po prostu się sama uczyłam z takich różnych po prostu śpiewników, które mamy w domu.
1: A ile ty masz lat?
2: 10.
1: A ty, Zuziu, ile masz lat?
3: 8.
1: I z tobą też tak samo było?
3: No tak.
1: A która piosenka jest twoja ulubiona z tych, co dzisiaj śpiewamy?
3: Pałac Michla.
1: Pałacyk Michla, no właśnie. A twoja, Zosiu?
2: No tak samo.
1: Tak samo. Nie unikniemy w takim razie Pałacyku Michla, dlatego że bardzo się to dobrze składa, bo jesteśmy już w naszym powstańczym spacerze na Woli. I wracamy do Ziutka Szczepańskiego. Jest taka piękna historia o tym, jak powstał Pałacyk Michla. Opowiadał to... Jeszcze mieliśmy szansę usłyszeć bezpośrednio generał Janusz Brochwicz-Lewiński, pseudonim Gryf, który był dowódcą Ziutka właśnie przy zdobywaniu pałacyku Michla tak zwanego, czyli pałacu Michlera, młynu Michlera na Woli, na ulicy Żytniej, stąd pałacyk Michla Żytnia Wola. I miało to miejsce już 4 sierpnia. Ponieważ budynek został zdobyty w ciągu dnia, wieczorem zrobiło się spokojnie, jak opowiadał Gryf. Chłopcy i dziewczęta zrobili sobie taką wieczorynkę, zdobyli skądś trochę konserw, jakichś napojów, a Ziutek odnalazł w salonie fortepian. Siadł do tego fortepianu i do znanej sobie melodii, nie damy popradowej fali Jarosława Stiastnego, układał kolejne zwrotki. W tych zwrotkach znaleźli się jego koledzy, koleżanki z oddziału i mocno brzmiący refren, który na pewno wszyscy znamy, bo Pałacyk Michla to hit powstańczy. Po tej cudownej wieczorynce następnego dnia był szturm na pałacyk, powstańcy musieli go oddać, dalej pójść na cmentarze wolskie i przedrzeć się na Starówkę. Ale ten dzień, te chwile zostały w ich pamięci, a Pałacyk Michla od tego momentu niósł się razem z żołnierzami Parasola i innych oddziałów również i także w Radiu Wnet go usłyszymy w tak uroczym wykonaniu. Pałacyk Michla.

Czuwaj, wiaro, pręż swój młody duch jak stal. No to jest właściwie motto na wszystkie czasy. 4 sierpnia, ten dzień zapisał się w historii powstania także bardzo znaczącą i smutną datą. Nieopodal, bo jesteśmy w końcu w pobliżu Placu Teatralnego, w Pałacu Blanka zginął Krzysztof Baczyński, kolega Ziutka Szczepańskiego z Parasola, który w innym miejscu po prostu zaczął powstanie. No i niefartownie, bardzo szybko zakończyło się ono dla niego i straciliśmy wspaniałego człowieka i poetę. Ale troszeczkę dalej w Śródmieściu, gdzie trwały walki, ale była też podobna jak w Pałacyku Michla chwila wytchnienia w barze na Wspólnej. Dwóch kolegów, jeden, który umiał układać muzykę i zasiadł do fortepianu, a drugi, który do tej zaimprowizowanej melodii umiał napisać słowa, stworzyli szturmówkę dzielnicy, szturmówkę Śródmieścia, marsz Śródmieścia. Napisał muzykę Zbigniew Krukowski, pseudonim Korwin, a Eugeniusz Żytomirski, Czarny, ułożył tekst, który taki troszeczkę w sposób wodewilowy, ale bardzo mocny, wspierał walczących w Śródmieściu powstańców i wszystkich, którzy tam pomagali im budować barykady. Śródmieście trwało i walczyło bardzo długo, więc ta piosenka zdążyła się wchłonąć w powstańcze oddziały. A my też dzisiaj posłuchamy jej z płyty Opowieść 44, W bój pójdziemy.

ze Śródmieścia wróćmy na Starówkę, no bo w końcu tu jesteśmy. Piosenka, którą państwo rozpoznają, przynajmniej melodię rozpoznacie bez trudu, bo znacie ją ze słowami Morze, nasze morze Adama Kowalskiego. Ale tutaj w treści pojawiła się Starówka. Nie wiadomo, kto napisał słowa, komu się tak skojarzyło, który z powstańczych oddziałów ją przygarnął. Ale my ją zaśpiewamy, a potem za chwilę zabrzmi również nieznana melodia, więc wymyślił ją Darek Bafeltowski do słów, które też urodziły się na Starówce. Też nie wiadomo kiedy, też nie wiadomo jak. Te dwie nieznane piosenki połączyliśmy, żeby wrócić klimatem już do późniejszego momentu, kiedy no, na Starówce działy się bardzo różne, bardzo dramatyczne rzeczy. Miasto, Stare Miasto.

nas śmierci się nie boi. Ten motyw śmierci w piosenkach, które były pisane na Starówce nieprzypadkowo, bo to naprawdę były dramatyczne walki. Wróćmy do Ziutka Szczepańskiego, który w międzyczasie z Woli też przeniósł się na Starówkę. Był taki dzień na, nie tylko na Starówce, w ogóle w całej powstańczej Warszawie, bardzo wyjątkowy, 15 sierpnia, świąteczny. Kto tylko mógł, jeżeli nie było walk, starał się go uczcić. I w tym dniu odbyło się tutaj nieopodal, w Pałacu Krasińskich i w pobliskich kościołach, kilka powstańczych ślubów, między innymi kolegów z batalionu Parasol, czyli dowódcy Jeremiego i Janki. I na ten ślub Ziutek napisał kilka wierszy, między innymi Już nie wróci twój chłopiec z dziewczyną. Może to nie jest dobra okazja na ślub, ale między innymi bardziej radosnymi, typowymi dla niego miał i takie natchnienie. I to jest kolejny wiersz, któremu nie nadał muzyki, nie pisał go z jakąś myślą muzyczną w zanadrzu, ale przy projekcie Wspomnij Ziutka Weronika Kowalska obdarzyła go muzyką i on znalazł się jako pierwsza piosenka na płycie Wspomnij Ziutka. Już nie wróci twój chłopiec z dziewczyną.

Już nie wróci twój chłopiec, dziewczyno, Ziutka Szczepańskiego z muzyką Weroniki Kowalskiej. To powstańcze małżeństwo nie przeżyło powstania. Zginęli na Alei Szucha w niewiadomym momencie i nie wiadomo, gdzie zostali pochowani. Jeremi i Janka, warto pamiętać tych wspaniałych ludzi. Ziutek Szczepański w podobnym czasie, być może nawet w tej serii swoich wierszy śpiewanych i czytanych 15 sierpnia, napisał również szturmówkę oddziału Parasol. Bardzo symptomatyczne. Chłopcy silny jak stal, niby zagrzewająca do walki, ale została już chłopców połowa. To takie prawdziwe i na koniec mimo wszystko nadzieja. Nadzieja na powstańczą defiladę w wolnej Warszawie. Chłopcy silni jak stal.

0: No właśnie, tej defilady nigdy nie było. Natomiast tak sobie pomyślałam, że trochę może to wczorajsze wydarzenie i to, co się dzieje w ostatnich latach, ten przejazd powstańców jeszcze żyjących przez plac Zamkowy, w odkrytych samochodach, w rikszach wcześniej, to jest takie nawiązanie do tej wymarzonej defilady. Tam jeden z naszych bardzo dobrych znajomych, z którym śpiewaliśmy, pamiętasz, Sławek, o kim mówię?
1: Tak, tak, pan Nowakowski.
0: Pan Nowakowski, serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Chcieliśmy tutaj zaprosić pana pułkownika Jakuba Nowakowskiego, pseudonim Tomek, dlatego że na kilku koncertach towarzyszył nam, właściwie był, no, można powiedzieć, gwiazdą główną tych koncertów. Rozmawialiśmy o powstańczej przeszłości, o jeszcze wcześniejszych czasach, a on śpiewał swoją ulubioną szturmówkę swojego oddziału, czyli pod tytułem jakim? Na wojenkę poszli chłopcy, na melodię serca w plecaku. Ale ponieważ nie ma pana Nowakowskiego, to zadedykujemy mu inną piosenkę, którą bardzo lubi. Ponieważ również ją śpiewał, ale wyznał nam, że to jest jego ulubiona poza tą szturmówką. Piosenka Jerzego Dargla, która też była śpiewana w powstaniu, dlatego że ona powstała dla chłopców z Agricoli, czyli dla szkół podchorążówek Szarych Szeregów, które miały swoje różne kryptonimy. Między innymi używano do tego imion dziewczęcych. No więc ta Dorota to nie jest do końca dziewczyna, ale spersonifikowana w tej piosence, a i owszem, Dorota.

Dorota. Pozdrawiamy naszą koleżankę Małgosię Przybysz-Dypcio, która pięknie wykonała Dorotę na płycie Bój pójdziemy, a tutaj było inne wykonanie, zaskakujące, bardzo mocne, męskie, jak to dla żołnierza, dla pana Nowakowskiego. I żeby tak troszeczkę przejść w nieco lżejszy klimat, bo jednak pierwsze dni powstania w dużej mierze to była radość wielka i dużo, dużo zapału. No, jeszcze nie byliśmy na Mokotowie. No to może ten Mokotów teraz odwiedzimy, ale z dedykacją dla wszystkich sanitariuszek powstańczych, dla wszystkich, które tych rannych chłopców opatrywały. Jedną z nich była tytułowa Małgorzatka. I właśnie taki mokotowski duet autorski, słowa Mirosław Jezierski, a muzyka Jan Markowski Krzysztof, napisał uroczą piosenkę, którą za chwilę Sławek zaśpiewa. Sanitariuszka Małgorzatka.

palić wierzch i spód. Dzisiaj opala się junakiem i razem z nami wcina miód. Sanitariuszka Małgorzatka.

się gratka, że cię postrzelą w prawy but. To cię opatrzy Małgorzatka, słodsza niż przydziałowy miód.

się złożyło, że choć nie miałem żadnych szans, tak niespodzianie przyszła miłość, jak amunicja do pepanc. Idyla trwałaby bez końca, lecz jeden szczegół zgubił mnie. Dziś z innym chodzi pojedynca, bo on ma stena, a ja nie. Sanitariuszko Małgorzatko, jakże twe serce zdobyć mam? Choć sprawa wcale nie jest łatwa, już jeden sposób na to znam.

Małgorzatka, ale także Marsz Mokotowa. Ten niekoronowany hymn powstańczy. No właściwie można powiedzieć, że przez wiele pokoleń właśnie taką rolę pełnił. I no dzisiaj zaśpiewamy go w bardzo odmłodzonym składzie i myślę, że Państwo przy odbiornikach również nas wspomogą. Marsz Mokotowa.

pomału zbliżamy się do końca naszej powstańczej godziny. I no, może i dobrze, dlatego że tutaj wykonania robią się coraz bardziej z ogromnym poświęceniem życia i zdrowia. Natomiast jeżeli chodzi o to, co byśmy chcieli Państwu na koniec przekazać, nie jest to piosenka powstańcza, ale związana z bardzo ważną osobą, z Januszem Brochwicz-Lewińskim, z generałem, który na koniec swojego życia wrócił do Polski z Anglii, którego mieliśmy okazję poznać i na premierze książki o nim autorstwa Jarosława Wróblewskiego śpiewaliśmy kilka utworów również nowych z muzyką Wojciecha Gruszczyńskiego. Słowa oparłam na testamencie Gryfa, na jego przesłaniu do następnych pokoleń i myślę, że to jest coś, co warto podjąć. Warto również wiedzieć, że zawsze 2 sierpnia o godzinie 18 w kościele przy ulicy Żytniej jest msza w intencji Gryfa i w intencji wszystkich chłopaków i dziewczyn, którzy walczyli na Woli, w intencji mieszkańców. Też zawsze z jakimś krótkim koncertem czy wykładem. Tak też będzie i jutro i myślę, że w imieniu organizatorek, czyli Fundacji Gryfa, mogę Państwa na to wydarzenie również zaprosić. A my pożegnamy się z Państwem testamentem Gryfa.

0: Sławek Giska, Testament Gryfa. Zuzia Giska, Tosia Giska na akordeonie, Julian Czaporowski, Anna Żachowska. Żegnamy Państwa, pozostajemy w powstańczej atmosferze przez kolejny dzień i kolejne miesiące. Do 3 października. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
0: Radio Wnet.
2: Osiemdziesiąta druga rocznica powstania warszawskiego.
3: Reklama.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
7: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
6: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
7: Wywiady z interesującymi ludźmi.
6: I dużo dobrej muzyki.
7: Oraz kultury polonijnej.
6: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
7: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
6: Niedziela.
7: 9 rano, czerwony dywan.
6: Zapraszają
7: Iza Smolarek
6: i Aleks Sławiński.
8: Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać, skoro wnet. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-miłosny pod tytułem Na to wygląda, że miłość kwitnie na Tonga. Występują Milko Wilko, absztyfikant, Żyrafa Kleszcz podlegająca absztyfikacji oraz Mędrula Tłumacz Szeptem.
1: Oku, ołu, ofa i jakoe.
2: On jej powiedział, że ją kocha.
3: Teke mal, mo au.
2: Ona pyta, czy się z nią chętnie.
1: Kaj, kaj, kaj.
2: Jeść, jeść, jeść.
4: Wygląda na to, że przechodzimy do ustalania weselnego menu.
5: Ura, ura!
2: Ura!

0: Pora karmienia w Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazo.
1: Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w tym wyjątkowym dniu, wyjątkowej porze, aż do godziny 20 będę z Wami. Będziemy słuchać muzyki. Przygotowałam dla Was 3 całe albumy. Żaden z nich nie jest wczorajszą premierą, ale wszystkie w jakiś sposób w mojej głowie, w moim sercu układają się w opowieść o wolności. Bo myślę, że w taki dzień jak dziś, czyli 1 sierpnia, to właśnie walka o wolność jest tym, o czym ja myślę. O, tak wam powiem. Więc myślę, że i z wami mogę się tym podzielić. Przygotowałam dla Was 3 płyty. Pierwszą z nich jest jeden z moich ulubionych albumów, szczególnie takich, które są związane z tożsamością, z odnalezieniem tożsamości, z walką o tożsamość, pewnego rodzaju patriotyzmem, czyli Bark at Thunder, Roar at Lightning Christiana Scotta, a tak naprawdę Chief Adjoa. Posłuchamy teraz End Simulation i Trouble That Morning.

Chief Adjoa and Simulation, później Trouble That Morning. Tymi utworami rozpoczęłam dzisiejszą porę karmienia. Kolejnym albumem, którego będziemy słuchać, będzie płyta nosząca tytuł Ja. Wcale nie ja, tylko la, Bejeca. I to jest Lido Pimienta. Quien tiene la luz y tengo que ir.

Lido Pimienda, Tengo Kair i Quien Tien La Luz to są piosenki, które pochodzą z jej albumu noszącego tytułu La Belleza, czyli Piękno. Trzecim albumem na dzisiaj będzie płyta, której ja chyba nigdy nie grałam, chociaż to jest album, który miał swoją premierę już chyba 2 czy 3 lata temu, ale jakoś nie znajdowałam dla niego kontekstu, chociaż zespół, którego posłuchamy, producent, który tę płytę stworzył, to jest coś, do czego lubię wracać, co jest, myślę, wam też znane. Chodzi o Salt i będziemy słuchać utworów z albumu noszącego tytuł Air. Time is Precious oraz Heart.

Heart oraz Time is Precious to utwory, których słuchaliśmy w ostatnich minutach. Pochodzą one z albumu noszącego tytuł Air w wykonaniu zespołu, projektu, muzycznego projektu producenta Inflo, który on ochrzcił nazwą Salt. Nie lubię mówić zespół, dlatego że to nie jest stały skład. Oczywiście pewne filary tego przedsięwzięcia pozostają niezmienne. Jedną z tych kolumn jest Cleo Sol, która jest wiodącą wokalistką. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o skalę, zakres, sposób wyrazu, to Inflo korzysta ze współpracy bardzo wielu muzyków i zostawia sobie tutaj szerokie pole manewru. Wracamy zatem do Chief Adjoa, teraz Shallow Water i On the New Orleans.

On to New Orleans, wcześniej Shallow Water. To są utwory Chief Adjoa. Czemu ja wzdycham do tego mikrofonu? Piosenki, których słuchamy z tego albumu, przepięknego albumu noszącego tytuł Bark at Thunder, Roar at Lightning, to niekoniecznie są utwory oryginalne. To są interpretacje tradycyjnych, to może za dużo powiedziane, ale historycznie przekazywanych sobie, historycznie przekazywane sobie motywy muzyczne związane z plemieniem Maronów, w którym swoje korzenie właśnie Chief Adjoa, wcześniej Christian Scott, odnalazł. Wracamy do Lido Pimienty, Quiero que me beses, a później Overturn.

Overturn, wcześniej Kierokę Mebece z utworu Lido Pimienty z albumu La Bejeca. Za chwilę godzina 19 daje znać, że słuchacie Pory Karmienia w Radio Wnet. Nazywam się Ela Mazol i dziś przygotowałam dla Was trzy płyty, które w moim sercu zajmują miejsce poświęcone nie walce nawet o wolność, ale czczeniu wolności. Teraz posłuchamy zespołu Salt w utworach June 55 oraz Look, przepraszam, Louis Higher.

To Salt i Luas Hire, wcześniej June 55. Dlaczego to nie są piosenki o wolności? Dlatego, że dla mnie emanacją wolności jest też subiektywne odbieranie. Dlatego wybrałam na dzisiaj albumy, które niosą w sobie taki przekaz mocno wyabstrahowany, tak. Opowiadają o ideach, które są oderwane od jakiegoś konkretu, po to, żebyśmy mogli w nich znaleźć coś między nami wspólnego. O, no jak ładnie mi wyszło. Czasami mi się uda coś powiedzieć prosto i trafnie, tak wiecie, od razu. Ech, dobrze. Teraz będzie Chief Adjuwa, Blood Calls Blood, a później Golden Crown.

Chief Adjoa, Golden Crown, wcześniej Blood Calls Blood, piosenki z płyty Bark at Thunder, Roar at Lightning, teraz Lido Pimienta i eteryczne, sensualne, sensualne Mango, a później Leden Bow del Tiempo.

Za nami Lido Pimienta, dlatego łatwo wywnioskować, że posłuchamy teraz utworów Salt. Będą to Solar oraz tytułowy dla dzisiejszego albumu Air.

0: Reklama.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
4: Studio Stoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
2: To była autopromocja.

0: Kara Karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
1: Jeszcze przez chwilę możemy cieszyć się wspólnym słuchaniem muzyki. Bardzo się cieszę na te nadchodzące utwory. Chief Adjoa, Bark Out Thunder, Roar Out Lightning oraz Ancestral Recall.

Ancestral Recall, a wcześniej Barkout Thunder, Roar Out Lightning. Lightning. Tyle razy mi się dzisiaj udało powiedzieć ładnie, a teraz jak chcę zakończyć z twarzą, to mi się język plącze, jeszcze sobie ktoś pomyśli o mnie coś nieprawdziwego. Słuchaliśmy dzisiaj trzech płyt, znaczy utworów z trzech płyt, z płyty o tytule Air, zespołu Salt, z płyty o tytule Bark Out Thunder, Roar Out Lightning i Chief Adjua oraz Lido Pimienta i jej Bejetca. Na koniec właśnie tej artystki piosenka nosząca tytuł Aura. To byłam ja. Ela Mazol i Pora Karmienia w Radio Wnet, za sterami w studiu realizujący ją Igor Toporowski. Zostańcie z nami i do usłyszenia już za tydzień.

0: karmienia w Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazur.
1: Osiemdziesiąta druga rocznica powstania warszawskiego.

Jakbym nie widział ziemi, bym uwierzył w ten przekręt. Wolności walczy o ciebie, twoją miłość i serce. Żyję chwilą nie wiecznie, czas łapie w ręce, zamieniam go w sen. Podobno to możliwe życia, przemiana w sen. Odporny na thriller, chociaż przeważa gniew. Wybacz mi, że słyszę w duszy syren i śpię.

0: Teraz zapraszam do wysłuchania opowieści o Powstaniu Warszawskim profesora Witolda Kierzuna, którego bliżej słuchaczom i słuchaczkom Radia Wnet nie trzeba przedstawiać. 11 maja 2014 roku profesor Witold Kierzun gościł w Krakowie na zaproszenie Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej. Profesor Witold Kierzun zawsze twierdzi, że w tamtym czasie nie było wyboru. Niemcy okupujący Warszawę, jego zdaniem zmieniając naszą stolicę w twierdzę, i tak dokonaliby rzezi jej mieszkańców. Lepiej było walczyć, powtarza. Warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt całej sprawy. Rozpętana przez stalinowski Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wojna ideologiczna z właściwą polską tożsamością narodową niestety ciągle trwa. Wiele grup i środowisk robi wszystko, aby Polacy wstydzili się historii Polski i własnych korzeni i negatywnie oceniali Powstanie Warszawskie. Te tragiczne losy powstańców są świadectwem heroizmu prostych, młodych Polaków, którzy oddali życie za wolną Polskę. Cześć ich pamięci. Przy tej okazji, zanim opowieść profesora Witolda Kierzuna, przypomnę, że 5 stycznia 2017 roku zmarł Janusz Brochwicz-Lewiński, pseudonim Gryf, żołnierz batalionu AK Parasol, legendarny dowódca grupy szturmowej, która broniła pałacyku Michla na Woli.
1: To jest tragedia, dlatego że wszystko się robi od wielu lat, żeby zohydzić polską historię. Jemek jest, proszę Państwa, taki. No ja spędziłem wiele lat za granicą, miałem cały szereg wystąpień publicznych. Przede wszystkim miałem cały szereg wykładów w kilkunastu uniwersytetach amerykańskich o Solidarności. I proszę Państwa, jak się zdarzało, pytano się, a ty kto ty jesteś, prawda, co robiłeś, a w czasie powstania, co robiłeś w czasie wojny. Brałem udział w powstaniu. No i taki, proszę Państwa, efekt. Moje brałem udział w Powstaniu Warszawskim. W tym momencie wstaje cała grupa młodych ludzi, staje na baczność i mówi: hold powstańcom getta. I proszę Państwa, wszędzie, na całym świecie, gdziekolwiek ja mówiłem, że brałem udział w powstaniu, to wszędzie mówiono: a to nie wiedzieliśmy, że jesteś Żydem. Mało tego, teraz ukazał się ten film. Przedtem, nim film się ukazał, już były zdjęcia, między innymi zdjęcie moje. Ja jestem po zdobyciu komendy policji z ciężkim karabinem maszynowym. No i proszę Państwa, telefon CBS, tam jakiś inny, tego, do you speak English, I would like to ask you, prawda, proszę Pana, żeby chcemy się spotkać, bo chcemy zrobić Państwu zdjęcie, chcemy tutaj pokazać tego. No i miałem trzy takie spotkania z przedstawicielami amerykańskich agencji, prawda. Zrobili mi zdjęcie, oczywiście taki krótki wywiad po angielsku, gdzie to było, co, jak i tak dalej. No i teraz patrzę, proszę Państwa, dostaję w internecie pięknie napisane: Witold Kierzun, no będę mówił po polsku, prawda, 1944, powstanie w getcie Warszawy. Więc taka jest rzeczywistość. My po pierwsze nie potrafiliśmy, prawda, powiedzieć prawdę, prawda ta w ogóle jest nieznana, a prawda wygląda tak, jak Państwu to powiem, bo to są rzeczy, które ja sam osobiście przeżyłem. Otóż, proszę Państwa, myśmy się w Warszawie przez 5 lat przygotowali do powstania. Od razu, prawda, no ja osobiście działałem w organizacji podziemnej od 9 października 1939 roku. Proszę Państwa, w Warszawie okupacja była dwa razy gorsza niż w Krakowie, bo w Kraków to była jednak stolica guberni, tutaj był frank, tu jednak się liczono. Jednak pomimo wszystko uważano, że prawda, tutaj było dużo Niemców, prawda, to była inna sytuacja. Warszawa natomiast była traktowana jako bardzo wrogie miasto, były stale łapanki, to znaczy ile razy człowiek wyszedł na miasto, to nie wiedział, czy wróci, bo co rusz to, prawda, krzyk wielki, ktoś biegnie, łapanka, wszyscy uciekają, prawda, jak ktoś tam, jak zaczynają krzyczeć, oczywiście Niemcy do nas nigdy nie mówili, tylko krzyczeli, oczywiście wielki krzyk halt, no jak człowiek się nie zatrzymał, to do człowieka strzelali. No i poza tym to, czego tu nigdy nie było, publiczne rozstrzelania. No więc ja taką publiczne rozstrzelanie niestety raz widziałem, muszę powiedzieć, nigdy tego nie zapomnę. Idę ulicą, raptem przejeżdżają dwa duże samochody, wyskakuje żandarmeria, wszyscy na bok, pusta prawa strona i wyprowadzają sześciu skazańców ze skrępowanymi rękoma. Oni stają, wyskakuje, prawda, oddział żołnierzy, broń przeszykują. I tego nigdy nie zapomnę. Jednym wielkim głosem jeden okrzyk: niech żyje Polska! I strzał. Potem już tych okrzyków nie było. Wiecie Państwo dlaczego? Zalepiano usta. przywożono, a potem już przywożono nie w ubraniach, tylko w takiej długiej koszuli, prawda? To była Warszawa, proszę Państwa. Myśmy z moich 32 kolegów przeżyło 16 tylko. Cóż to? To tego aresztowali, to tego aresztowali, to tego. Stale rewizje. W moim domu było 5 razy były rewizje. Przychodzą w jakiś sposób, otaczają całą dzielnicę, o godzinie 5 rano do każdego mieszkania wchodzą, rewidują, przeglądają dokumenty. Warszawa była, że tak powiem, traktowana w sposób, tragiczna to była historia, prawda? Mało tego, nie wolno było używać plaży, przecież na miłość boską, lato, były to okres wspaniale, upały, prawda? Pierwszy raz pamiętam, w 40 rokuśmy poszli sobie na plażę nad Wisłę, Wisła jeszcze czysta w ten czas było i raptem podjeżdża sobie olbrzymia fura, prawda? Wyskakują żandarmi, z karabinami biegną, prawda? Cóż, my do wody od razu na drugą stronę, prawda, pranie. No i potem oczywiście to się rozniosło, ja chciałem pójść na plażę, moja matka mówi: absolutnie, wyrzucam, chowam wszystkie twoje majteczki i tak dalej, bo Niemcy nie pozwalają nawet, prawda, bo trzeba pracować, a nie ten. Więc i teraz, proszę Państwa, jest 22 lipiec, po zamachu na Hitlera i klęska armii niemieckiej pod Warszawą. Proszę Państwa, i wspaniały dla nas, wspaniały widok. Lumy obrudzonych, mało tego, na wózkach ciągnionych przez konie. Taki mały wózek i tam z 12 stłoczonych tych Niemców, prawda, brudnych, takich jak częściowo podartych mundurach, większość już bez broni, to wszystko się wycofuje. No my jesteśmy szalenie szczęśliwi. Tłum ludzi stoi, prawda, mówi: patrzcie, prawda, uciekają, ale... Ja jestem w tym czasie, że tak powiem, jak to się mówiło, zasypany, już miałem, nazywam się Niecierzu, nazywam się Jezierza i mieszkam w opuszczonym mieszkaniu z składem broni. Mam całą broń naszego oddziału, oddziału specjalnego, pistolety maszynowe, karabiny, granaty, naboja i tak dalej. No i proszę Państwa, myślimy, no to teraz jest akurat okazja, Niemcy się wycofują, to powinno wybuchnąć powstanie.

Krwawe luny znów po nocach płoną, ziemia drży pod gradem bomb. Spójrz na te gruzy, spójrz i nie mów nic. Tutaj kiedyś był twój dom. Przez 60 dni, przez 60 noc złych, nie żałując krwi, będziesz bronił zgliszczy.

0: Powstanie warszawskie wspomina profesor Witold Kierzun. Nagranie z maja roku 2014.
1: Mija 23, 24, nic, prawda. No i 24, proszę Państwa, o mały moment, powstanie by, proszę Panie, w Warszawie rozpoczął kto? Witold Kierzun. Przychodzi do mnie, do mego składu, broni czterech kolegów. I mówi, słuchaj, spójrz przez okno. No, maruderzy uciekają. Dlaczego my nie rozpoczynamy powstania? Słuchaj, my mamy broń. Jak my zaczniemy strzelać, takich punktów z bronią jest cały szereg, i nie odpowiedzą, rozpocznie się powstanie. I zwyciężymy, bo Niemcy uciekają, prawda? No i dwóch kolegów mówi, tak. Dwóch kolegów mówi, no nie. My jesteśmy żołnierzami, my musimy czekać na rozkaz. Jest 2-2. Kto zdecyduje? Witek, decyduj. No ja nie zdecydowałem. Powiedziałem, czekamy na rozkaz. I proszę Państwa, 25, co się dzieje? Raptem pokazuje się już dobrze uzbrojone oddziały niemieckie i powoli zaczynają widać samochody z administracją prywatno-niemiecką, cywilno-niemiecką. Wracają.

24, 25, proszę Państwa, 26 i 27, te tak zwane szczekaczki w Krakowie też były, wszędzie megafony postawione, rozkaz gubernatora Fischera. Jutro 28 o godzinie 8 rano 100 tysięcy mężczyzn od 16 do 65 roku musi się zgłosić w takich punktach dla budowy fortyfikacji. Bo Warszawa to jest Festung Warszawy. To jest forteca, która będzie się bronić do ostatniego żołnierza. Prawda? Niewykonanie rozkazu będzie ukarane. No, oczywiście wiemy, jaka może być kara. Kara śmierci. I co się dzieje? Nikt się, proszę Państwa, nie zgłosił. Warszawa w ten czas sama wydała rozkaz powstania. To był początek powstania, 28, proszę Państwa, lipiec. I Armia Krajowa, dowództwo zdawało sobie sprawę, że wobec tego prawdopodobnie 29 już będzie akcja wymordowania bardzo prosta. Otaczają dzielnicę, wyciągają mężczyzn, rozstrzeliwują, no a potem następną dzielnicę i tak dalej, no nic wielkiego. Bardzo łatwo. No w pierwszych dniach piątki powstania w ten sposób zamordowano 50 osób na Woli. A więc można było to zrobić. I w związku z tym Armia Krajowa wydaje rozkaz. Mobilizacja, rozpoczynamy powstanie o godzinie 8 dnia 28 lipca. Ale co się dzieje jeszcze przed tym? 20, proszę Państwa, 2, 23, 24, Radio Kościuszko po polsku, Radio ze Związku Radzieckiego i Radio Moskwa po polsku nadaje. Ludu Warszawy, stańcie do walki, my Wam zaraz pomożemy, natychmiast się bijcie. I 24, proszę Państwa, ukazują się ulotki. Nowy polski rząd powstał w Lublinie, Komitet Wyzwolenia Narodowego wzywa Polaków w Warszawie do natychmiastowej walki. Jesteśmy tu już obok. Polska armia generała Berlinga jest tuż pod Warszawą. Armia Czerwona. Każdy z warszawiaków musi chwycić to, co ma. Łopatę, kilo, prawda, nawet kij, prawda. Rozpoczynajcie bić Niemców wszędzie, gdzie tylko zobaczycie, bo to natychmiast, pomoc natychmiast przyjdzie. Jednocześnie wiadomość, że Churchill porozumiał się ze Stalinem i premier rządu polskiego w Londynie jedzie do Moskwy, żeby uzgodnić właśnie sprawę tej pomocy i porozumieć się z polskimi komunistami, ze związkiem, to się nazywało Związek Patriotów Polskich, z panią Wasilewską, z panem Bierutem i z panem Osóbko-Morawskim. Znaczy nie panami, tylko towarzyszami. My to wszystko wiemy, nasze kierownictwo wie. I my, proszę Państwa, ja mam tradycję w tej książce, która tutaj jest, mianowicie Magdulka, Szeroki Świat, to szczegółowo jest opisane, zresztą nie przeze mnie, a przez mego kolegę, jakśmy transportowali tą broń na godzinę 8 przez pół Warszawy, dorożką w walizkach. Wieziona broń, prawda? No i mieliśmy to szczęście, że raptem natrafiliśmy na oddział niemiecki, równolegle Niemcy szli po prawej stronie, a my dorożką jechaliśmy i w pewnym momencie na dorożkę wskoczył jakiś niemiecki żołnierz. I mówi, bitte schneller, schneller, szybciej, mówi, bo ja muszę być, ja jestem tutaj tam pod oficerem, ja muszę być na czole tej całej kolumny. No i prawda, pod strażą, że tak powiem, pod oficera niemieckiego myśmy tą broń wieźli. Przyjeżdżamy, proszę Państwa, jest zbiórka, cały nasz oddział specjalny w czasie 200-osobowy i cała kompania, 60 parę osób, prawda, przemówienie, słuchajcie, jest mobilizacja, rozpoczynamy powstanie, czekamy tylko na wydanie rozkazu. Oddział specjalny zdobywa komendę miasta, tośmy dawno już wiedzieli, prawda, rozpoczynamy, tylko czekamy na rozkaz. Godzina 9, 10, 11, 12, 1, 6, 7, o 8 godzinie wściekli jesteśmy, nie ma rozkazu. Bo proszę Państwa, wszystkie akcje dywersyjne, tak nas uczono,
zaczynają się w godzinach wczesnych rannych. To jest najlepszy okres, kiedy można, prawda, zaskoczyć wroga. I o godzinie 8 przychodzi łuczniczka, nawiasem mówiąc, naprawdę nazywająca się Lucia Nathanson. Żydówka, która nazywała się Dąbrowska, a w powstaniu warszawskim w sumie sumarum brało 2000 Żydów ukrywających się w Warszawie. W naszym batalionie było 8. A więc te bzdury, które, proszę Państwa, mogliście przeczytać w 50. rocznicę powstania w Gazecie Wyborczej napisane przez pana redaktora Cichego, że w czasie powstania myśmy mordowali Żydów, to muszę powiedzieć, że w ten czas, jakbym spotkał Cichego, to muszę powiedzieć, że on by, nie wiem, chyba bym nie darował w sobie. Ale nawiasem mówiąc, on już nie jest w Gazecie Wyborczej i w tej chwili, jak słyszałem, to bardzo, bardzo, bardzo, że tak powiem, cierpi, że takie głupstwa, prawda, ponapisywał. No ale mniejsza z tym. No i teraz rozkaz. Broń schować w miejscach zbiórki, zachować, a wracać do domu. No więc rozczarowanie straszne. Wracamy. I teraz mamy świadomość, zaraz, no dobrze, dlaczego taki rozkaz został wydany? No i w tej chwili jesteśmy szalenie zagrożeni. No i powstaje nawet taka coś w rodzaju małej paniki u niektórych. No i oczywiście nie z mego oddziału, ale znajomych moich kolegów. Mówi, wiesz, to nas wszystkich oczywiście wymordują, to my jednak uciekamy. No i jednak oni po prostu uciekli z Warszawy w ten czas. Gdzieś tam na prowincję, prawda? No i czekamy, co będzie. I teraz raptem, no cały czas wiadomo, że za chwilę będą te rozmowy.

30 lipca dojeżdża do Moskwy Mikołajczyk. Mikołajczyk 3 sierpnia spotyka się ze Stalinem. Stalin mówi tak, dokładnie, to jest dokładny stenogram. Nie ja zadecyduję, zadecydują polscy przedstawiciele polskiego komitetu, to nazywa się komitet patriotyczny, tam, polskich patriotów. To jest pani Wasilewska, to jest Bierut, to jest Osóbka Morawski. No i Mikołajczyk mówi, słuchajcie, rozpoczęło się już powstanie, prawda, trzeba tutaj, dogadamy się, no ja będę członkiem rządu, rząd będzie wspólny, no tak jak potem było, bo Mikołajczyk był potem wicepremierem. I na to Wasilewska, która miała największe możliwości, dlatego że była, no jakby to powiedzieć, no miała dostęp do Stalina w każdej chwili, to znaczy wystarczyło zatelefonować, już wiadomo było, że no po prostu Stalin ją jakoś dziwnie polubił, to była znana powszechnie historia i Wasilewska powiedziała, nigdy. Mikołajczyk mówi, słuchajcie, ale w tej sytuacji trzeba ratować Warszawę. Nie będziemy nigdy współpracować, prawda, z rządem lubelskim, koniec. I 7 on wraca. No i teraz co się dzieje w Warszawie? Proszę Państwa, dnia 31 dowiadujemy się, ja się dowiedziałem, bo miałem też tam takie specjalne kontakty, że jest tajny rozkaz niemiecki, że dnia 2 sierpnia ewakuacja cywilnej ludności niemieckiej, powinno się przygotować żywność na 3 dni. No i teraz sprawa jest jasna. To ma być forteca, a mamy już doświadczenie, co to znaczy forteca. Bo za fortecę zostało ogłoszone przedtem Mińsk Litewski. To znaczy, że jest ewakuacja 100% ludności, jak po wojnie się okazało, w czasie tej ewakuacji zginęło 40%, i potem walka do ostatniego żołnierza, Mińsk został zniszczony w 92%. Więc to nas oczywiście czeka. I prawdopodobnie, jeśli się ewakuuje ta ludność cywilna, to prawdopodobnie to będzie 2 sierpnia. Prawdopodobnie. Rano ewakuacja wyjadą, no i w ten czas się rozpocznie ta akcja od razu mordowania nas, a potem, prawda, ewakuacja całej ludności. No i w ten czas okazuje się jednocześnie, i to prawda, że pierwsze czołgi już się pokazały na pracy. To prawda, to zostało w tej chwili absolutnie 100% potwierdzone z masy ludzi. To był jakiś patrol wywiadowczy, bo to zwykle tak jest, prawda, on się potem wycofał, ale już byli bardzo, bardzo blisko. I w związku z tym zostaje wydany rozkaz z punktu widzenia tej teorii, którąśmy się uczyli, bo ja przeszedłem cały kurs, że tak powiem, dywersji, między innymi łącznie z kursem wyskakiwania z pociągu. Jest sprawa jasno postawiona. Akcje dywersyjne rozpoczyna się wczesnym rankiem. Tymczasem rozkaz jest 5 godzina. Dlaczego? Dlatego, że jest obawa, że to już jest ostatni dzień. Że jeśli nie wydamy tego rozkazu pierwszego, to 2 już będzie za późno. Już w ten czas nas wymordują. Uświadomcie sobie jedną rzecz. Przecież żadna armia nie będzie się bronić w mieście, w którym wie, że jest 40 tysięcy ludzi uzbrojonych wrogich. W dodatku cała ludność jest wroga. Wiadomo, że tą ludność można się tylko bronić, jak tą ludność się wysiedli, a tych właśnie się po prostu wymorduje. Przecież to jest zupełnie logiczne, zrozumiałe, prawda? No, mowy nie ma. To, że wiedzieli, jaką my mamy broń, ile nas jest, to jest fakt, dlatego że no, mieli jednak szpiegów. No, najlepszy dowód to, że prawda, generał Grot Rowecki został aresztowany, wydany przez szpiega, właśnie szpiega w komendzie głównej nawet. Więc to była konieczność.

ja czuję odwagę i znaku. Tą szarmą i szedł do ataku. Za piosenkę, co serce

W związku z tym wybuch powstania był koniecznością, ale jednocześnie się liczyło na co? Liczyło się jednak, pomimo wszystko, że armia ta czerwona już jest bardzo blisko, więc jednak pomimo wszystko wyruszy dalej, dlatego że Warszawa była bardzo ważnym strategicznie punktem, a poza tym no, jednak liczyło się, że pomoc będzie zagraniczna, no, pomoc samolotowa, pomoc liczono nawet na brygady spadochronowo-sozabowskiego. Nie można było wydać innego rozkazu. Ten rozkaz był koniecznością. I w związku z tym, proszę Państwa, powstanie warszawskie to była klasyczna tragedia grecka. I był tylko jeden z najwybitniejszych polskich historyków, profesor Aleksander Geisztor, prezes Polskiej Akademii Nauk, który w roku 50. rocznicę powstania napisał tragedia grecka. To była tragedia grecka. Każda decyzja dałaby taki sam efekt, prawda? Z tym, że byłaby taka różnica, że gdyby nie było powstania, to ja w tej chwili, to Państwo to już nie mówił, bo nas by nie było. 100 tysięcy mężczyzn by zostało zlikwidowanych, a w okresie ewakuacji prawdopodobnie też 40 tysięcy by zginęło, a Warszawa byłaby broniąca się, byłaby zniszczona w 100%. A Warszawa po powstaniu, poza jedną dzielnicą Starówka, była zniszczona tylko w 30%. Warszawa została zniszczona z rozkazu Stalina, z rozkazu Hitlera po, proszę Państwa, powstaniu. Ona była niszczona w październiku, w listopadzie, no jest też to dokumentacja, masa zdjęć, prawda, tych oddziałów, które palą, prawda, domy. Dom, w którym ja mieszkałem na Żoliborzu, ocalał. Natomiast został potem wysadzony w powietrze. A więc tak wygląda rzeczywistość, proszę Państwa. I to, że się ją w jakiś sposób no, szkaluje, prawda, tą całą historię, no, to jest interes przede wszystkim komuny. Dlatego, że tu była największa zdrada była komuny. Komuniści namawiali do powstania i komuniści wystarczyło w ten czas, gdyby powiedzieli tak, to tworzymy wobec tego rząd wspólny, zdając sobie sprawę, że i tak potem, jak będzie Armia Czerwona, to oni Polskę już opanują. Tymczasem oni powiedzieli nie, absolutnie nie, mając tę świadomość, że ich decyzja by zmusiła w pewnym sensie Stalina. Ale proszę Państwa, jest jeszcze jeden fragment dotyczący powstania, który muszę Państwu powiedzieć, a o którym Państwu zupełnie nikt w Polsce nie wie, aczkolwiek te publikacje są w języku angielskim, mam źródła, prawda, czytałem, mało tego, że czytałem, ale nawet miałem możliwość dowiedzenia się od tak osoby niesłychanie poważnej, jak rektor Catholic University w Nowym Jorku. Otóż, proszę Państwa, jak wybuchła wojna niemiecko-radziecka, no i potem wybuchła wojna, Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, ale tylko przystąpiły do wojny, dlatego że zostały w głupi sposób zbudowane przez Japonię, dlatego że była już od dawna uchwała Senatu, że my do wojny nie przystąpimy, natomiast zgadzamy się na przesyłanie pomocy Wielkiej Brytanii. No i teraz Japonia występuje, Stany Zjednoczone stają do wojny, Niemcy, prawda, walczą z Rosją, ze Związkiem Radzieckim i proszę Państwa, Francis Spellman, kardynał amerykański, zgłasza się do Roosevelta. Dlaczego? Bo Roosevelt zawarł umowę Lend-Lease. To jest umowa o dostawach broni dla Związku Radzieckiego, nie tylko broni. Otóż muszę Państwu powiedzieć, że we wszystkich, ja byłem w Związku Radzieckim, byłem w obozie, potem byłem w szpitalu, wszystko było amerykańskie. W naszym obozie drut był amerykański, nawet były gwoździe amerykańskie, młotki były amerykańskie, oczywiście samochody były amerykańskie. Potem jak dostaliśmy do szpitala, wszystkie łóżka były amerykańskie, wszystko było amerykańskie. I nas do Związku Radzieckiego wiozła amerykańska lokomotywa, prawda? Wszystko było amerykańskie. Bez dostaw amerykańskich Związek Radziecki nie miałby szans.
No i w związku z tym, prawda, Spellman prosił o audycję u Roosevelta i mówi: panie prezydencie, my pomagamy wrogowi naszej kultury chrześcijańskiej, kultury religii katolickiej, religii w ogóle chrześcijańskiej, prawda, no to jest przeraźliwa historia. I na to Roosevelt mówi: proszę waszej ekscelencji, ja powiem, jaka jest moja polityka, pod warunkiem, że będzie można ją ujawnić dopiero 25 lat po mojej śmierci. No, kardynał Spellman przyrzeka i on mówi tak. Myśmy w 1775 roku rozpoczęli walkę z kolonializmem. Myśmy zdobyli niepodległość, likwidując władzę Imperium Brytyjskiego w Ameryce. Ale nie zlikwidowaliśmy największego draństwa w historii ludzkości, to jest systemu kolonialnego. Kolonie brytyjskie przede wszystkim, kolonie francuskie, kolonie belgijskie, kolonie hiszpańskie, kolonie portugalskie i tak dalej, holenderskie. To jest straszny wysysk. Otóż, proszę Państwa, ja 10 lat pracowałem w Afryce już po okresie kolonialnym i muszę powiedzieć, że Roosevelt miał rację. Wykorzystanie, proszę Państwa, okrucieństwo w stosunku do tych czarnych, to jak słyszałem te opowieści od nich, to mi się nie chciało wierzyć. Francuzi, najokrutniejsi byli Francuzi i Anglicy. To było coś potwornego, prawda? No potem oczywiście, na pewno znacie Państwo tę historię, porywanie niewolników do Stanów Zjednoczonych i straszny ucisk przecież w południowych Stanach. To wszystko traktowano tych czarnych, to jest, są wspaniali ludzie, proszę Państwa. Ja kocham czarnych, oni są tak sympatyczni, tacy są otwarci, tacy są mili, proszę Państwa. Prawdziwi, naprawdę ludzie sympatyczni i ich traktowano gorzej niż zwierzęta. I powiedział Roosevelt tak, dlatego ja wszystko zrobię, żeby po wojnie Związek Radziecki był najpotężniejszym krajem, bo tylko ja w porozumieniu ze Związkiem Radzieckim będę mógł zniszczyć imperializm brytyjski i zniszczyć cały system kolonialny. Dlatego, że wiem o tym, że artykuł 24 Konstytucji Związku Radzieckiego mówi: naszym celem jest zdobycie socjalizmu na całym świecie, a punkt 26 mówi: po zdobyciu całego świata likwidujemy wszystkie państwa. A więc to jest nasz sprzymierzeniec. I w związku z tym ja wszystko zrobię, żeby pomóc im. Ale na to on mówi: no dobrze, ale w ten sposób pan niszczy naszą kulturę chrześcijańską, nic podobnego, mówi. Stalin już wydał pozwolenie, że popi, księża prawosławni, mogą być, prawda, wysyłani już do oddziałów wojskowych i mało tego, zorganizował centralną szkolenia, prawda, popów. Prawda? A poza tym zapewnił mnie, że po wojnie wprowadzi system demokratyczny. No istotnie, taka szkoła powstała, tylko ta szkoła powstała, został przeskoczony Wydział Walki z Religią KGB na szkołę uczenia, prawda, posłów. No i ci posłowie, ci płynni posłów, a popów, no i ci popi to byli ci, którzy byli już przedtem się znali dobrze zasady religii prawosławnej, no bo chcąc walczyć, musieli się, prawda, uczyć. No i wobec tego wszystko to zrobię, żeby w taki sposób postępować.

No i co się dalej dzieje? Otóż jest walka w Afryce, generał Rommel pada, ucieka, Niemcy są pobici i w związku z tym w tej chwili armia niemiecka jest już pod Stalingradem, zajęła bardzo dużą część Związku Radzieckiego, Afryka jest wolna i wobec tego atak na Europę. No, ja w ten czas działałem w takiej organizacji politycznej, która nazywała się Unia. A myśmy chcieli, nasz projekt to był taki, że trzeba stworzyć Unię. Od Finlandii, poprzez państwa bałtyckie, poprzez Polskę, Czechosłowację, Rumunię, Bułgarię, Jugosławię, Grecję, od góry do dołu, jeden kraj, to znaczy oczywiście samodzielne państwa, ale powiązane jednym węzłem wspólności Unii, to jest 120 milionów ludności, które absolutnie potrafi przeciwstawić się odwiecznemu, tysiącletniemu imperializmowi niemieckiemu i 500-letniemu imperializmowi rosyjskiemu. To była nasza koncepcja, prawda? I w związku z tym stale przeprowadzaliśmy analizy, Rommel pary. No i teraz oczywiście uderzy się na Grecję. Już wiemy, że w Grecji połowa personelu to nie są Niemcy, to są Włosi, a Włosi to byli żadni żołnierze. Potem jest Jugosławia całkowicie prawie opanowana przez Tite, naszego Tite, bo Tite, u Tite była reprezentacja brytyjska, on już był komunista, no ale był, że tak powiem, nasz. Dalej, proszę Państwa, mamy Węgry, które w ten czas mają sojusz z Niemcami, ale jeszcze armii niemieckiej nie ma na Węgrzech. Potem jest Słowacja, która okazała się, że potem wystąpiła z powstaniem, a potem jest Polska 400 tysięcy podziemnej armii. I w ten czas myśmy liczyli, że to jest kwestia maksimum 6 miesięcy. I będzie taka sytuacja, za 6 miesięcy Amerykanie i Anglicy będą w Polsce. Oczywiście od razu powstanie z Armii Krajowej, powstanie potężna Armia Polska. Oczywiście mamy stare granice, tymczasem Armia Czerwona jest jeszcze tam gdzieś koło Stalingradu. Z dwóch stron oczywiście jest atak, z tej strony i z tej strony, ale sprawa jest jasna. Zachowujemy wschodnie granice, a zachodnie granice poszerzamy do Odry. No i myślimy sobie, obliczaliśmy, tak jedni mówią, to jest 6 miesięcy, niektórzy 7. Byliśmy przekonani, że lada chwila. I okazuje się, że taki plan opracowuje Churchill natychmiast. A Roosevelt mówi nie, kategorycznie. Następuje, proszę Państwa, ostra dyskusja. Podobno bardzo ostra, także krzyczał podobno Churchill, potem Churchill coś powiedział, że to jest durny pański plan, a jaki był plan Roosevelta? Uderzamy na Italię, na Włochy. Włochy, w których jest prawie że cała 80% armii włoskiej w dalszym ciągu, są bardzo silne oddziały niemieckie, o czym my wiemy, bo całe Monte Cassino było przez Niemców trzymane, a poza tym jest szalenie trudny teren. Przekroczenie tych gór, prawda, na wysokości Monte Cassino to jest szalone trudności, nonsens. Ale oczywiście, jeśli uderzylibyśmy tutaj, no to w ten czas na zakończenie wojny Związek Radziecki nie byłby najsilniejszym krajem, a w ten czas nie byłoby szansy na to, żeby w porozumieniu ze Związkiem Radzieckim zlikwidować niewolnictwo. I tu była dalsza zdrada Roosevelta. I co się teraz dalej dzieje? Proszę Państwa, Związek Radziecki, jak Państwo mówili, był całkowicie uzależniony od dostaw amerykańskich. I wielkie starania o to, żeby była większa pomoc amerykańska dla nas, dla powstania, proszę Państwa, i żeby Rosjanie zgodzili się, żeby samoloty z dostawami mogły lądować na lotniskach radzieckich, oczywiście Rosjanie się nie zgodzili. Była olbrzymia pomoc, ale straszne były straty, bo musiały samoloty rzucać i zawracać znowu, prawda? Nie mogły wylądować, prawda? I rząd polski robił szalone starania, a Roosevelt zgodził się. Ale wiecie Państwo kiedy? 18 września. Ja w ten czas pełniłem służbę na ruinach 16-piętrowego tak zwanego drepacza na samej górze, prawda? I w ten czas miałem to szczęście, czy nieszczęście widzenia. 104 samoloty przeleciały
i 80% broni rzucili na tereny niemieckie. Ale jaka to była broń? To były piaty, jeden pocisk likwidował czołg. To były, proszę Państwa, karabiny przeciwlotnicze, małe działka przeciwlotnicze. Proszę Państwa, no to jest opinia wszystkich dowódców Armii Krajowej, łącznie z napisaną osobiście przez Bora Komorskiego. Gdyby to było 2, 3 sierpnia, 4, 5, jak mieliśmy prawie całą Warszawę opanowaną, to byśmy zdobyli i utrzymali siły. I tego, proszę Państwa, Roosevelt nie zrobił. Mało tego. Od razu z miejsca było żądanie, żeby bardzo mocno było ogłoszone, że my, Armia Krajowa, to jesteśmy częścią Armii Polskiej. Myśmy wystąpili do powstania z biało-czerwonymi opaskami, ale nie AK, tylko WP, Wojsko Polskie. Myśmy byli członkiem Wojska Polskiego, w związku z tym obowiązywała konwencja genewska w stosunku do nas. Ale chodziło o to, żeby mocno tę sprawę postawić. I ta sprawa została mocno postawiona. Wiecie Państwo kiedy? 30 sierpnia. W ten czas, kiedy już, proszę Państwa, padła tak zwana starówka, na której zostało około 2000 rannych naszych kolegów, którzy stali żywcem spaleni. I przez miesiąc Roosevelt tego nie robił.

0: Roosevelt, proszę Państwa, w Teheranie w 1943 roku w tajemnicy przed Churchillem podpisał umowę ze Stalinem o oddaniu Polski, wschodu Polski ze Lwowem i z Borysławiem, podczas kiedy osobiście obiecał Sikorskiemu, że jeśli chodzi o Lwów, 100% polskie miasto, 86% Polaków, wielka tradycja, Leopolis Semper Fidelis, to było takie hasło, i wspaniały okręg naftowy borysławski, on wszystko zrobił, żeby został przy Polsce i również zrobił, żeby Wilno zostało w formie jakiejś federacji z Litwą, prawda, ale w formie odrębnego. Obiecał to osobiście, to są dokumenty, jest przecież stenogram rozmowy ze Sikorskim. I potem to samo powtórzył, proszę Państwa, Mikołajczykowi w maju 1944 roku. Podaję Państwu fakty, to nie wymyśliłem, tylko to są dokładne fakty. O czym to świadczy? O podlej zdradzie Roosevelta, co gorzej, jak Roosevelt wrócił z Teheranu, proszę Państwa, posiedzenie kongresu i ludzie byli zainteresowani, kongresmeni polskiego pochodzenia, i pytają się: panie prezydencie, czy były jakiekolwiek rozmowy na temat granicy polskiej na wschodzie? Roosevelt: kategorycznie oświadczam, że żadnych rozmów nie było. Po czym co robi? Prosi do Białego Domu przedstawicieli Kongresu Polskiego i, proszę Państwa, wita ich w pokoju, na którym wisi duża mapa Polski przedwojennej. I on każe się sfotografować, palcem pokazując na Lwów. A wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że chciał być po raz trzeci prezydentem i bał się tego, żeby Polacy o tym nie widzieli.
1: Powstanie warszawskie wspomina profesor Witold Kierzun. Nagranie z maja roku 2014.
0: I jego po zgodzie, drugi jego prośba do Roosevelta w tym scenografie, mam ten scenograf u siebie w Krakowie, mówi: panie marszałku, moja wielka prośba o zachowaniu w tajemnicy mojej zgody na pełne oddanie, bo mamy około 9 milionów Polaków i ja chciałbym mieć także ich głosy. I teraz, proszę Państwa, ktoś się właśnie pyta i on kategorycznie oświadczam wam kategorycznie, że żadnych rozmów nie było. Proszę Państwa, to był podły człowiek. Był Stalin, ale równie podły był, proszę Państwa, Roosevelt. Tak samo nas zdradził, jak zdradziła nas Francja, zdradziła nas Anglia. Proszę Państwa, jest kapitalne opracowanie trzech oficerów Andersa, którzy szczegółowo przeanalizowali 1939 rok. Siła armii francuskiej i armii brytyjskiej była taka, że w sytuacji, w której Hitler rzucił prawie że wszystkie dywizje na wschód, atak z zachodu, przez jeden dzień doszliby do 150 km do Niemiec. Udowadniają, że były szanse zwycięstwa w ten czas, bo Niemcy i Francja miały razem 1800 samolotów. I prawda, samoloty, proszę Państwa, brytyjskie 3 i 4 sierpnia 1939 roku przeleciały nad Berlinem. Ale wiecie Państwo, co zrzucali? Ulotki. Więc, proszę Państwa, zostaliśmy zdradzeni przez Francję, zostaliśmy zdradzeni przez Wielką Brytanię, ale najohydniej zostaliśmy zdradzeni przez Roosevelta. I to jest nasza potworna tragedia.

0: I tak wyglądała, proszę Państwa, rzeczywistość, jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie.
1: Powstanie Warszawskie wspomina profesor Witold Kierzun. Nagranie z maja roku 2014.
0: A Powstanie Warszawskie w historii ludzkości jest absolutnie największym wyczynem związanym ze społeczną decyzją. Bo powstanie to nie jest decyzja Bora Komorskiego, a decyzja nas wszystkich, między innymi moja, bo ja też nie poszedłem kopać fortyfikacji. I w ten czas myśmy już rozpoczęli powstanie. Bo w ten czas już nie było żadnej innej drogi. Albo się bić, albo pozwolić się zniszczyć. I taka jest prawda. I w związku z tym my powinniśmy być dumni. Wszyscy na całym świecie, no tak się złożyło, że ja w bardzo wielu krajach krążyłem i wykładałem. Wszędzie, gdziekolwiek przyjechałem po pewnym okresie czasu, Amerykanin mówi, ty no jesteś pewny, nie jesteś. Słuchaj, wiesz, bo my jesteśmy pierwsza demokracja, myśmy pierwsi rozpoczęli, prawda. Przyjeżdżam do Francji, mówię, słuchaj, no myśmy pierwsi wprowadzili, rewolucja francuska zlikwidowała feudalizm, my, prawda, 14 lipca w Warszawie, w Paryżu, na każdym oknie jest, proszę Państwa, flaga, jest radość, wszyscy pamiętają o tym. To samo 4 lipca, proszę Panie, w Stanach Zjednoczonych, byłem w Małym Mieścinie, tłumy, wspaniałe pochody, udekorowani, my byliśmy pierwszą demokracją, a u nas się wszystko robi, żeby zohydzić to, co było naprawdę, nie dlatego, że ja brałem w tym udział. Proszę Państwa, nie było w historii ludzkiej takiego wspaniałego wybuchu i takiej wspaniałej atmosfery, pełnej jedności. Proszę Państwa, tak, po 3 tygodniach zaczęło się psuć. Ludność cywilna już była zdemobilizowana. Ale pierwsze 3 tygodnie to był najpiękniejszy okres nas wszystkich. Myśmy się spotykali i mówili, to było coś cudownego. Wyobraźcie sobie, jest paręset tysięcy ludzi tak samo myślących, tak samo działających, tak samo starających się jeden drugiemu, żeby pomóc. To jest coś zupełnie niezwykłego, prawda? To jest niesłychana satysfakcja, jednocześnie niesłychany wybuch. Powinniśmy być dumni, powinni na całym świecie, we wszystkich szkołach mówić, był taki jeden wspaniały wybuch, prawda, jaki było Powstania Warszawskiego. Wszystko się robi, żeby to zrobić. Rozumiem, że to robią komuniści. Tak, bo komuniści są szalenie winni, ale to, że czytam książki ludzi, którzy uważają się za patriotów polskich, to tego absolutnie nie rozumiem. No, ale oczywiście wspaniały zysk, olbrzymie dziesiątki tysięcy książek, ile tym pieniędzy można zarobić, prawda, to oczywiście można jeszcze inne kłamstwa, prawda, napisać, zrobić reklamę i tych kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy włożyć do kieszeni. To jest, proszę Państwa, w moim zrozumieniu to jest podmiot.
1: 11 maja 2014 roku profesor Witold Kierzun gościł w Krakowie na zaproszenie Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej. Profesor Witold Kierzun zawsze twierdzi, że w tamtym czasie nie było wyboru. Niemcy okupujący Warszawę, jego zdaniem, zmieniając naszą stolicę w twierdzę, i tak dokonaliby rzezi jej mieszkańców. Lepiej było walczyć, powtarza.

Wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się do tu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy.

Gdy po mieście, gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście, onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem, tam jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze pobiec? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki i ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska, 129.

0: 82. rocznica Powstania Warszawskiego.
1: Był 24 sierpnia, kiedy Barbara, żona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, nie wiedząc jeszcze wtedy, że jest wdową, wyszła na podwórko kamienicy, w której mieszkali jej rodzice. Warszawa cały czas była pod ostrzałem i wciąż bombardowana. Wybuchła bomba, z okien posypały się drobiny szkła. Kawałek szyby wbił się głęboko w skroń Barbary. Zdołała tylko wyszeptać: mamo, jestem ranna. I straciła przytomność. Rodzicom udało się znaleźć nawet lekarza, który nawet próbował zoperować Basię, ale nie miała szans. Oprócz zaduchu śmierci nie było ani wody, ani opatrunków. W ostatnią noc sierpnia 1944 roku matce Barbary przyśnił się Krzysztof. Jak wspominała w tym śnie, półśnie albo półjawie, Krzysztof podszedł do Basi i nakrył ją swoim płaszczem, a potem odeszli razem. Barbara Baczyńska, żona Krzysztofa, odeszła 1 września 1944 roku. Jak wspominała jej matka, pani Feliksa Drabczyńska, Basia trzymała w dłoni wymięty tomik wierszy Krzysztofa i mówiła, rozgorączkowana, jak w malignie, w somnambulicznym śnie: idę do ciebie, już idę.

pierwszym numerze Tygodnika Powszechnego, który ukazał się już w marcu 1945 roku, wydrukowano wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Z wiatrem. Co ciekawe, towarzyszył mu komentarz. Największą może rewelacją życia literackiego okresu niewoli była poezja Krzysztofa Baczyńskiego, nieznany i niedrukujący przed wojną. Objawił się nagle jako gotowa i zdumiewająco dojrzała organizacja poetycka. A dalej czytamy. Wybuch powstania zastał Baczyńskiego w Warszawie. Poeta z bronią w ręku wziął udział w nierównej walce z okupantem. Dalsze losy Baczyńskiego są zupełnie nieznane. Na pytanie, czy poeta żyje, dziś jeszcze odpowiedzieć nie można. Być może ta notka sprawiła, że matka wielkiego poety, którego dzisiaj wspominamy, to może sprawiło, że Stefania Baczyńska nie wierzyła w śmierć Krzysztofa Kamila i wciąż czekała, aż wrócą ostatni jeńcy z obozów i wciąż powtarzała znajomym, no bo jeżeli nie ma ciała Krzysztofa, to znaczy, że musi żyć. Schorowana chodziła na kolejne masowe ekshumacje mogił powstańczych i za każdym razem, jak mówili jej bliscy, oddychała z ulgą. Natomiast w styczniu 1947 roku ruszyły wreszcie ekshumacje przed ratuszem, kiedy tę część naszej stolicy udało się już odgruzować.

0: Ale zmarzniętą ziemię trzeba było rozbijać siekierami i kilofami. W rozkopanych masowych grobach nikt, ani matka Stefania Baczyńska, ani pani Feliksa Drabczyńska, nie mógł rozpoznać szczątków Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ale oto zdarzył się cud. Pewnej nocy matce Barbary, pani Feliksie Drabczyńskiej, przyśnił się Krzysztof Kamil Baczyński, który jej powiedział: mamo, ja leżę drugi od brzegu, drugi od brzegu. I w te pędy państwo Drabczyńscy szybko pobiegli zawiadomić matkę poety, panią Stefanię, która absolutnie nie mogła zrozumieć, dlaczego syn przyśnił się obcej, jak sądziła, kobiecie, teściowej. Ale następnego dnia, przed 7 rano, byli już pod ratuszem. Otworzyli im drugą trumnę i wtedy przy szyi zmarłego uwagę wszystkich przykuła dziwna kształtem gruda zbrylonej, zmarzniętej ziemi. Wszyscy wpatrywali się w tę niezwykłą grudkę, aż w końcu ktoś odważył się wziąć ją w ręce i rozgnieść. I w ten wypadł złoty medalik ze świętym Krzysztofem i inicjałami KKB. Nabożeństwo żałobne odbyło się kilka dni później w kościele kapucynów. 14 stycznia pochowano na Powązkach, na cmentarzu wojskowym, również Barbarę.
1: Osiemdziesiąta druga rocznica powstania warszawskiego.
0: Za chwilę w moim redakcyjnym opracowaniu wspomnienia pani Teresy Mielniczuk z fonoteki Muzeum Powstania Warszawskiego. Nagrania pochodzą z listopada 2008 roku. Teresa Cieślak-Mielniczuk, pseudonim Ewelina, była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim w szpitalu numer 203 i związana była z formacją Żywiciela.
2: Do sióstr zmartwychwstanek na Żoliborzu, na Krasińskiego. Siostry już organizowały taką konspiracyjną grupę dziewczynek, bo to była nie koedukacyjne, tylko żeńskie gimnazjum. I właściwie przed zaprzysiężeniem jeszcze uczono nas tam takich funkcji właściwie sanitarnych, to znaczy robienie zastrzyków, bandażowanie, bo przecież wtedy bandażowało się nie gotowymi jakimiś zestawami na głowę czy na ramię, tylko trzeba było osobno nauczyć się ramię, nauczyć głowę bandażowania i tak dalej. I siostry właściwie taki kurs sanitarny z nami przeprowadziły. Ale po jakimś czasie grupa osób, która mieszkała na Bielanach, te koleżanki, które były z Bielan, zostały zaprzysiężone na ulicy Lipińskiej u państwa Sauterów. To była taka rodzina Sauterów na tej Lipińskiej ulicy i tam z grupą tych koleżanek bielańskich od sióstr zmartwychwstanek byłyśmy zaprzysiężone uroczyście. I to musiało być na pewno w jakimś 43 roku.
3: Kiedy już AK istniał.
2: Kiedy AK istniał, no AK istniał wcześniej. A my już nie, my właśnie, też miałam wtedy 16 lat czy 15, więc to ja nie należałam do szarych szeregów, tylko od razu do AK. I po zaprzysiężeniu bardzo poważnie potraktowano naszą edukację właśnie sanitarną. Także ja na przykład dostałam przydział w czasie wakacji na całomiesięczną praktykę, właściwie już praktykę na ulicy Śniadeckich w takiej przychodni chirurgicznej, gdzie po prostu ja tam założyłam biały fartuszek swój oczywiście, weszłam, przedstawiłam się, wszyscy wiedzieli, że mam przyjść, nie musiałam się tam w ogóle jakoś specjalnie tłumaczyć i byłam po prostu świadkiem różnych tam tych operacji i właśnie tam też się jeszcze douczyłam tych sanitarnych wszystkich spraw, no najważniejsze to były te zastrzyki, bo przecież taka dziewczyna młoda, to jednak to jest trudno się wbijać w to ciało igłą, no a i poza tym właśnie te bandażowania. Bandażowania były bardzo trudne. Głowy, ręki, ramion. Bardzo było trudne. I ja tam się tego uczyłam. I normalnie przebyłam całomiesięczny taki kurs na Śniadeckich. Ja zresztą sama tam byłam wtedy. Żadna z moich koleżanek tam nie miała przydziału, bo wszystkie miały po szpitalach. Gdzieś tutaj w szpitalu, na Pradze nawet i w ogóle w szpitalach, bo to było wtedy bezpieczniej, że po prostu były sanitariuszki, nikt ich tam nie sprawdzał w ich zatrudnieniu. Po tej praktyce, to było na rok przed powstaniem. I w lipcu, ponieważ ja mieszkałam na Bielanach, niedaleko bardzo takiego naszego domu, to się nazywał nasz dom, to był dom dziecka, na ulicy Alei Zjednoczenia, on jest w tej chwili, wtedy się nazywał Schregera, bo to jest na rogu Schregera, więc on miał większą jakąś część pewną na tego Schregera. I on zresztą stoi, ten dom, to była taka fundacja Piłsudskiej, został w 1929 roku zbudowany, ma bardzo ciekawą architekturę, dlatego że architektonicznie on jest zbudowany jako samolot, jako samolot. To można tam pójść zobaczyć, bo on istnieje, ten dom. I to był dom dziecka, który był prowadzony nawet przez Korczaka i przez taką panią, ale już zapomniałam, jak się nazywa. W każdym razie ona potem była tą kierowniczką, zresztą zmarła we wrześniu w czasie powstania. I ona udostępniła ten dom na szpital polowy, ponieważ już ten dom był szpitalem polowym w 1939 roku i tam były te przestrzenie takie dosyć duże, wielkie były sypialnie, nie były małe pokoiki, tylko olbrzymie sypialnie.
3: Dzieci
2: były, ale były zgromadzone w innych częściach tego budynku, a potem były wywiezione, tylko że ja nie znam tej historii, bo ja nie byłam dzieckiem, ale tam ci starsi uczestnicy, starsze dzieci uczestniczyły w powstaniu i bardzo dużą rolę odegrały na Żoliborzu i na Bielanach też, nawet takie 14-latki też po wysiedleniu, no ale to już wyprzedzamy fakty, po wysiedleniu ludności cywilnej chodziły po mieszkaniach zdobywać jakąś jej żywność, która została, bieliznę, żeby tych rannych tam można było jakoś wyposażyć. Ponieważ ja właśnie byłam związana z tym domem dziecka, przez to, że byłam blisko, mieszkałam. Nawet zabawna jest historia, bo nawet dlatego wiem, że na Schregera był, bo mój ojciec budował dom na Schregera 14 i ten sam numer jeszcze wtedy w tych podziałach posesji miał dom dziecka, 14 Schregera i korespondencja do nas, dlatego taka była mądra z tymi numerami, a tak to bym przecież nie wiedziała tego. No w każdym bądź razie tam się zgłosiłam po tym zaprzysiężeniu. I tam były dwie panie bardzo dobre organizatorki w ogóle tego szpitala i całej tej działalności. Wira Gołębioska miała pseudonim Wira, ale ona się Weronika chyba nazywała, ale myśmy wszyscy na nią Wira miały. I taka pani Kosobucka, Cesia Kosobucka. To były dwie naprawdę wspaniałe, ofiarne osoby. I nawet muszę powiedzieć, że ja przed wojną bardzo chętnie chodziłam tam słuchać tej pani Kosobuckiej bajek, opowiadała bajki tam razem z tymi dziećmi, które tam można było tam pójść. No bardzo ciepła i wspaniała osoba ta pani Kosobucka, a ta Wira z kolei była taka energiczna bardzo. I one dały mi już pewne zadanie przed powstaniem. Przywieziono sprzęt chirurgiczny, który trzeba było przygotować, oczyścić z tych konserwacyjnych jakichś maści, które ja razem z taką dorosłą panią, taką, która już była mężatką, miała nawet dzieci, myśmy obie czyściły te wszystkie skalpele i wszystkie narzędzia te chirurgiczne. przed powstaniem na 5 dni. I wtedy, pamiętam, przyszedł na inspekcję, żeby zorientować się, jakie są materiały przygotowane na okoliczność, kiedy to się zacznie być, znaczy kiedy będzie to potrzebne. Doktor Mieczysław Czyżewski ze swoją żoną Jadwigą Czyżewską, która zresztą, on był chirurgiem, ona była ginekologiem, ale też się przydała tam potem, okazało się. I lekarz, który nazywał się Pobiega, nie wiem jakie imię, natomiast zmienił sobie to nazwisko na Pobierzyński po wojnie, bo nawiązałam kontakt z jego żoną, bo byłam kiedyś na pogrzebie na Brudnie i zobaczyłam to nazwisko z imieniem, tak mi się jakoś skojarzyło, że to jest on, bo tam chyba było napisane. I okazało się, że on zmienił to nazwisko. I to byli szalenie ofiarni lekarze, tam było więcej lekarzy, ale ja ich zapamiętałam najlepiej, ponieważ z nimi spotkałam się tylko właściwie w malutkim bardzo gronie przed samym powstaniem. No i w zasadzie to mieliśmy się zgłosić tam do tego naszego domu o 5:00.
3: Mówisz pani o godzinie W, tak?
2: O godzinie W, tak. Znaczy po kilku dniach od przygotowań. Tak. Zresztą sobie tu skaleczyłam, mam taką fajną tutaj pamiątkę, bo tak ostre były te noże, że tutaj sobie skaleczyłam i mam taki, mam ślad tego, że pracowałam przy tych narzędziach. Więcej już nie, bo potem mi nikt nie dał tego do ręki nawet. W każdym razie ja przyszłam, znaczy do domu, bo miałam dosłownie bardzo blisko. Przyszłam do domu i w domu zastałam mojego brata i jego dwóch kolegów i oni wybierali się o 2:00 i oni wybierali się na wolę, ponieważ jeden z nich to był Romek Świątek, drugi Mieczysław Derpa, ale ten Derpa to jeszcze ma jakiś przydomek, także zawsze jakieś na tablicy szukam tam w tym Muzeum Powstania, to muszę się zawsze zorientować. Teraz sobie wypisałam. I mój brat mieli przydział na woli do ochrony całego dowództwa na woli, bo tam miała być najpierw, a potem przeniesiono to na Mokotów. Więc oni mieli broń, mieli na pewno, nie chwalili się tą bronią, tylko wiem, że mój brat mówi, daj mi dużo tej kaszy, bo jak dostanę w brzuch jakąś serię, to mi się tak uwięzą te naboje w tej kaszy, I oni wyszli o 2:00 i byłam jeszcze przy tym. Oczywiście na Żoliborzu przecież już było powstanie. Więc jak oni wyszli, to już komunikacja nie jeździła od Potockiej. To znaczy, to jest Potocka, to jest tam, gdzie teraz jest też chyba przystanek metra. To dotąd jeździły tramwaje, więc oni postanowili, bo wiem o tym, bo ktoś ich spotkał, iść ulicą, tylko jak ona się nazywa zaraz, Włościańską, do Elbląskiej i tamtędy na wolę.
3: A dostali się tam na wolę w końcu?
2: Nikt się nie dostał. Zginęli. Bo dlatego, że na Elbląskiej ulicy był sztab SS. Na Elbląskiej, w tej szkole takiej dużej, która tam jest. I ten sztab został wprowadzony do akcji dla tych działań na Żoliborzu, które już się zaczęły, na Pruchnika i tam na Krasińskich. Wobec tego oni musieli tam zginąć. Ja wyprzedzę teraz ten fakt, który znaczy całą tą sprawę o niedawne lata, bo ze 20 lat temu, w czasie powstania, w czasie 1 sierpnia, dwa miałam takie wypadki. 1 sierpnia tak się szalenie skupiłam i prosiłam, pojechałam do pustego mieszkania mojego syna, który tam miał się przeprowadzić na Służek na Dolinkę i powiedziałam tak do mojego brata, powiedz o której to się stało, dlaczego nie wiemy nawet kiedy zginąłeś i jak to się stało. Stuknij gdzieś, jest puste mieszkanie, będę słyszała. Tak sobie to wymyśliłam i proszę sobie wyobrazić, że tam skończyłam jakieś takie tam trochę porządki, bo oni się mieli sprowadzić i chciałam im ułatwić trochę życie. I ponieważ było bardzo gorąco, więc się rozebrałam i położyłam na stołek takie swoje ubranie i oczywiście zegarek wszystko zdjęłam. Ubieram się, a zegarek upada i zatrzymuje się na godzinie 17. No właśnie, to takie dziwne przeżycia. Ja będę miała kilka takich. To się jeszcze więcej zdenerwowałam, bo jak oni szli o 3, to mogli być ranni i dopiero umarł o tej 17. No ale już wszystko jedno, chciałam to wiedzieć, nie wiem po co.

0: Dobrody, byczo jest.
1: My Polacy mamy spokój. My Polacy mamy spokój.
2: Nam jedna szarża

0: No ja od razu poszłam do szpitala i tam właśnie dlatego mówię, że o drugiej oni poszli. Ja wcześniej wyszłam do tego szpitala, już o trzeciej poszłam, chociaż miałam o piątej. No i o trzeciej nic się nie działo, ale już około godziny chyba 16:00 już się tam jakieś z tego cifu odzywały się tam jakieś strzały i po prostu ta część Warszawy była o przyspieszonym terminie niż ta godzina W. Już zaczęła się cała ta powstanie, ta akcja. I przynoszono nam, ja nie wychodziłam na patrolę wtedy, przynoszono nam rannych. Asystowałam przy tych opatrunkach.
1: Dużo było pierwszego dnia?
0: Bardzo dużo było zabitych. 20 kilku od razu. I to nawet tacy dowódcy. Tacy naprawdę. No i ponieważ ja, angażując się tam konspiracyjnie w tym naszym domu, podpisałam też taką specjalną listę, na której wyraziłam zgodę na ewentualną, to się jakoś nazywa przemieszczenia, o, przemieszczenie. Wyraziłam na to zgodę. No i przyszło od dowództwa rozkaz przejścia do puszczy. W nocy, znaczy wieczorem, żeśmy się zebrali wszyscy tam na Szczegera przy takiej poczcie na Szczegera i bardzo dużą grupą poszliśmy do Puszczy Kampinoskiej w nocy już. Ale te osoby, które wyraziły chęć tego przemieszczenia, no to poszły. Ja zresztą nawet przyznam się szczerze, że ze swoich znajomych, bliskich, żadna moja znajoma tam nie była, tych moich koleżanek, ale ja byłam. Poszliśmy pieszo. Całą noc lało, szliśmy pieszo do, jak się nazywa, ja sobie przypomnę tą wieś na S, przypomnę sobie. No w każdym razie poszliśmy tam na tą wieś, rano żeśmy przyszli, oczywiście zmęczeni niesamowicie, zmoknięci. Nie wiem, czy tam nawet coś nam dali jeść. I już były w ogóle takie warty, stali z karabinami chłopcy przed domami, nie wpuszczali wszystkich do tych domów, jak tam, bo ja chodziłam, szukałam, czy tam nie ma mojego brata, tego jednego, a potem jeszcze drugiego też straciłam. No i nie było tych braci, potem żeśmy tam jakoś chyba odpoczęli, nie wiem, a na drugą noc był powrót z tego, z tej puszczy. Sieraków ta wieś się nazywa, z Sierakowa. Tak, to ważne ta Sieraków, dlatego że ten Sieraków został całkowicie spalony przez Niemców, jak myśmy wyszli stamtąd. Jako kara za to, że nas przechowywali, bandytów przechowywali. Więc następną noc żeśmy znowu szli. Ja nie wiem, jak to było, dlatego że ja zostałam skierowana od razu do punktu sanitarnego na ulicę Kleszczewską 14. To był Bielany. Wszystko, ja byłam tylko z Bielanami związana. Kleszczewska 14. I tam w normalnie domu takim mieszkalnym, jedno mieszkanie na parterze zostało wyznaczone na punkt sanitarny. I już tam się zjawił też doktor Czyżewski. Może był też w tej puszczy, nie wiem. I ten doktor pobiega. To był młody człowiek, ten doktor pobiega, chirurgiem był też. I w tym czasie nam znoszono niesamowite ilości tych biednych rannych. I właśnie tam został też ranny ten Stanisław Ciupalski, o którym mówiłam, właśnie Ciupalski. Dostał ranny w tchawicę, więc bardzo było to nieprzyjemne, bo on charczał. I właściwie ci lekarze mieli tak dużo pracy, że ja postanowiłam koniecznie, żeby przyszli go zobaczyć chociaż, bo on na naszach leżał. Zobaczyli go, coś mu tam poprzesuwali, coś mu zrobili, potem się okazało, że to nie było aż takie groźne. No bo mogli mu przestrzelić i koniec przecież. Musiało to być gdzieś na granicy tkanki tej tchawicy. No i on, i właśnie go pamiętam, Stanisław Ciupalski, bo on potem, więc i w ogóle jak się skończyła ta strasznie nierówna walka, bo tam czołgi dali Niemcy na te piaski, bo to odbywało się na tych piaskach, gdzie teraz jest dzielnica Piaski, więc z czołgami, a przecież ci chłopcy to mieli najwyżej pistolety, może karabiny, nie wiem, nawet nie mieli butelek, bo nie byli przygotowani do tego, także tam była straszna masakra. Tam zginęło dużo i dziewcząt też, które były tam związane jakoś blisko z tym, z tą grupą. A ja to cały czas siedziałam tam w tym punkcie i nas jakoś tam nie zaatakowali. I jak tylko się zrobił zmierzch, to przez od tej Kleczewskiej do tego naszego domu, tego szpitala polowego, powstańczego, było dosyć daleko i myśmy nieśli na noszach tych rannych wszystkich. Przenieść trzeba było, no przy samochodów nie było, wozów nie było, trzeba było przenieść. Ja napisałam o tym powstaniu taki artykuł i tam zrobili błąd, że przewożono tych rannych, więc jaki to jest duży błąd. I tak samo zmienili nazwę Wira zamiast Mira, napisali zamiast Wira. No ale po prostu, no trudno, tak zrobili. Ja jestem tak zadowolona, że w ogóle o tym szpitalu coś wiadomo. Ja mam zresztą ten kwartalnik warszawski, bo tam napisałam na 50-lecie był wydany taki ten kwartalnik warszawski. O powstaniu był ten kwartalnik. No nieważne, w każdym razie przyszliśmy tam do tego szpitala z rannymi i dali nam wolne. Ja poszłam do rodziców moich do domu. Wyspać się. Szło się tylko przez jeden taki grupę fontany, tam jest ulica i ulica Fontany Swarzewska i tam myśmy właśnie mieszkali, to blisko bardzo.

0: Wspomnienia z powstania warszawskiego z nagrań archiwalnych Teresy Cieślak-Mielniczuk, pseudonim Ewelina.
1: Radio Wnet, więcej niż radio. Muzyka warta słuchania. Za minutę godzina 22 i w ten sposób kończy się ten specjalny dzień na antenie naszego radia i w roli głównej wielkie podziękowania za jej wysiłek, wkład ogólny, wyraz artystyczny tego całego dzisiejszego dnia. Nasza sekretarz redakcji, nasza Hania, Hanna Tracz, panie i panowie, to jej wielkie dzieło. No i to niezwykłe pamiętniki, które tkała, kiedy rozwijała tę atmosferę przed dzisiejszym wspomnieniem godziny W. Hanna Tracz, no i wielkie brawa dla pani Anny Żuchowskiej i Teatru Od Czapy. Ta niezwykła historia, która wydarzyła się kilka chwil po godzinie 17. Anna Żuchowska, Teatr Od Czapy, no i przed chwilą ten hymn niezwykły. Już nie wróci twój chłopak, dziewczyno. Z przepiękną wokalizą, z przepięknym głosem panny Weroniki. Radio Wnet, godzina 22, raz jeszcze z ukłonami i oklaskami dla Hanny Tracz i pani Anny Żuchowskiej. A za chwilę, w ostatniej godzinie, pasma Polish Chart z ukłonami dla pana Pawła Gugały, dla Stanisława, dla pani Konstancji i jej małżonka Zofii Konstancji spod nieba Gdańska. No i przy okazji wtorkową porą taki dopisek pewien powstańczy wiersz pani Konstancji, który zabrzmi wtorkową porą w postscriptum do dzisiejszych wspomnień tego niezwykłego, zbrojnego wydarzenia. Jedynego takiego na świecie, jak mówił świętej pamięci profesor Witold Kierzun, zdobywca tego RKM-u, ciężkiego karabinu maszynowego i chyba najbardziej znane zdjęcie, jeśli chodzi o historię powstania warszawskiego. Ze mną Igor Toporowski, który teraz wyczaruje krótką porcję autopromocji i reklam, a potem wracamy w paśmie Polish Chart. Radio Wnet, 22.01, pierwszy dzień sierpnia, sobota.
2: Osiemdziesiąta druga rocznica powstania warszawskiego. Autopromocja.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłoń.
5: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
6: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
5: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla państwa Igor Toporowski
6: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
2: To była autopromocja.
7: Polish Chart. Lista od mainstreamu po underground.
1: A dzisiaj powracam w ostatniej godzinie pasma Polish Chart do postaci Ryszarda Riddla, o którym powstało wiele artykułów, programów telewizyjnych oraz kilka ciekawych pozycji książkowych. Na czele z tą niezwykłą biografią Rysiek, pióra Jana Skaradzińskiego. Przypomnę, że to oktawa 32. rocznicy śmierci Ryszarda Riddla, który zmarł w szpitalu numer 1 w Chorzowie w wyniku niewydolności serca spowodowanej długotrwałym uzależnieniem od heroiny tej narkotycznej, niewdzięcznej kochanki artystów, poetów i muzyków. Wokalista grupy Jam, jeden z najlepszych polskich muzyków rockowych przełomu lat 80. i 90. Natomiast powiedziałem o tej biografii Rysiek, pióra wielkiego Jana Skaradzińskiego. Natomiast o życiu wokalisty Jamu opowiadały również filmy dokumentalne Sen o Wiktorii czy Siemacie ludzi, a także film fabularny oparty na biografii Ryszarda Ryśka Riddla Skazany na bluesa w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego, gdzie brawurowo W rolę Wielkiego Ryćka wcielił się Tomasz Kot. Od roku 1999 w tyskich paprocenach co roku, nie wiem czy jeszcze odbywają się, ale w okolicach rocznicy śmierci Ryćka odbywał się festiwal muzyczny ku przestrodze właśnie imienia Ryszarda Ridla, którego jednym z celów było tego festiwalu propagowanie życia bez narkotyków. I zanim to niezwykłe nagranie złożone z dwóch części z oklaskami, to w tych dniach, kiedy wspominamy Ryszarda Ridla, przypominam te jego słowa wypowiedziane w jednym z niewyemitowanych wywiadów, zarejestrowany bodajże 12 albo 14 sierpnia 1992 roku, w którym mówił: chciałbym ostrzec wszystkich przed jakimikolwiek używkami, bo te zabawki raczej źle się kończą. Wszystkim odradzam zabawy w te rzeczy. Młodzież powinna być piękna i zdrowa, tak mawiał Rysiek. Natomiast dorzucę jeszcze jedną pozycję książkową, obowiązkową. Rysiek, lider we wspomnieniach, to pozycja Marcina Sitki. Trochę podróż do świata człowieka, który stał się legendą, ale legendą nigdy się nie czuł. Wyjątkowa publikacja, która została przygotowana z okazji 30. rocznicy śmierci głosu grupy Dżem. Książka ukazała się 2 lata temu. I powiem tak, to nie klasyczna biografia, ale wielogłosowa opowieść złożona z bardziej niż osobistych wspomnień i rodzinę, żony, córki, syna wielkiego Sebastiana, przyjaciół, muzyków, dziennikarzy, no i też zwykłych zjadaczy chleba, którzy spotykali Ryćka na swojej drodze. A słowo wstępne właśnie napisał syn Sebastian Ridel, który dzielił się niezwykłym, osobistym wspomnieniem o ojcu, no i też wrześniową porą. Z Sebastianem Ridlem będziemy opowiadać o wielkim Ryszardzie, bo wrześniową porą dużo programów, dużo niezwykłej muzyki, wspomnień i gości, a to wszystko związane będzie z 70. rocznicą Ryszarda Ridla. Natomiast Radio Wnet, o którym Krzysztof mawia...
4: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: Ja dorzucam, że muzyka warta słuchania. Rzadko się zdarza, aby gdzieś w polskiej radiofonii obok siebie zabrzmiały te dwa niezwykłe songi. Niewinni i ja, część pierwsza i część druga. Oczywiście z tego znakomitego zestawu koncertowego Absolutely Live 1986. No i cóż mogę powiedzieć? Jutro, panie i panowie, my już po uroczystościach 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, 3 teksty, długie, wyczerpujące, ale też informacje o tym, co wydarzy się w festiwalu Moc Kwiatów w Cekcynie, panie i panowie, 7, 8 i 9 dzień sierpnia. I w roli głównej Wojciech Konikiewicz, sprawca Spiritus Nomens tego, co wydarzy się właśnie w Cekcynie. Fundament Filaropoka. No i właśnie w jednym z podcastów jutro będzie można posłuchać też niezwykłe wspomnienie kogo? Wojciecha Konikiewicza o Ryszardzie Ridlu spod nieba Jarocina. Dżem, Rysiek, lider, niewinni i ja, część pierwsza i druga.

0: Trochę nie strzelać.
1: Niewinni i ja, część pierwsza i druga. Absolutely Live, rok pański 1986. No i pewna konotacja z dniem 1 sierpnia, bo Richard Reeder zmarł w sobotę 30 lipca 1994 roku. Ale co ciekawe, wiadomość o jego śmierci media podały dopiero w poniedziałek, 1 sierpnia tegoż roku. No i od tego dnia mijają dzisiaj 32 lata. Wspomnienia o Ryćku Riedlu na antenie Radia Wnet. I kiedyś ktoś go zapytał: Rysiek, Rysiu, czasami na koncertach zdarza się, że długo patrzysz w górę, jakbyś był nieobecny. O czym wówczas myślisz? Gdzie jesteś? Na co Rysiek odparł z uśmiechem: nie powiem, ale bywam naprawdę daleko. 30 lipca na skutek wycieńczenia organizmu przez narkotyki, brak odporności, niewydolność słabego serca, Rysiek odszedł, pozostał jednak z nami dzięki muzyce, którą mogę prezentować i mogę o niej opowiadać, ale też dzięki wspomnieniom jego rodziny i tym, którzy go

znali. Bo jak mawiają sagi staroskandynawskie i islandzkie, ale też przypomniał pewne ważny pasus wielki Carlos Ruiz Zafón powieści Cień wiatru. Póki nas ktoś pamięta, to wciąż żyjemy. I często opowiada o swoim ojcu Sebastian Lidl. Często o nim myślę. Najczęściej w momentach, kiedy jako ojciec i głowa własnej rodziny muszę podjąć jakąś decyzję czy rozstrzygnąć problem. Myślę o nim, kiedy rozmawiam z dziećmi, kiedy organizuję czas tak, by być z nimi każdego dnia, bo chcę być obok nich, jak ojciec był obok mnie. Dzień jego urodzin, święto zmarłych, Boże Narodzenie. Data jego śmierci to dla mnie szczególnie ważne momenty w kalendarzu. Wtedy wspominam go mimowolnie. Moje myśli intensywnie biegną w jego stronę. I nigdy nie postrzegałem go jako ojca, przyjaciela i ojca artystę. Patrzyłem na niego jak na dwie różne osoby, zwłaszcza, że takiego podziału w nim samym nie było. Zawsze był po prostu moim ojcem, kolorowym i niezwykłym człowiekiem, który, wydaje mi się, zwyczajnie nie mógł wykonywać innego fachu. I jeszcze przejmujące słowa Karoliny Riedel, córki Ryszarda. Karolina napisała: przed laty tata napisał do mnie list. Byłam wtedy na koloniach. Przechowuję go do dzisiaj w szafce nocnej przy łóżku i czasami po niego sięgam. Pisał w nim, żebym kochała ludzi i oni wtedy też mnie pokochają. Napisał również, że wie, że nasze nazwisko czasami pomaga, a czasami przeszkadza. Naturalnie jest w tym liście więcej myśli, ale pozostawię je dla siebie. Czytając go, mam wrażenie, jakby został wysłany niedawno, z miejsca, gdzie teraz oboje z mamą są razem. Zabawne jest to, że pod listem podpisał się Rysio, dodając swoją zamaszystą sygnaturę. I jeszcze słowa niezwykłego Michała Giercuszkiewicza, perkusisty, przyjaciela Ryśka. Pamiętam nasze częste rozmowy podczas trasy dżemu. Leżeliśmy w swoich łóżkach w pokojach hotelowych. Gapiliśmy się w sufit i snuliśmy marzenia. Marzenia o wielkim zespole, profesjonalnych nagraniach, wspaniałych koncertach. Największe rzeczy w tym świecie wzięły się z naszych marzeń. Chcieliśmy tak żyć, żeby pozostawić coś po sobie. Rysiek nie bał się marzyć, ja też. Chcieliśmy, żeby ta muzyka była naszym całym życiem. Chcieliśmy też wyjechać do Ameryki, zwiedzić świat i tak sobie puszczaliśmy wodze fantazji. Może coś z tego kiedyś wyjdzie? A w roku 1992 odbył się koncert urodzinowy grupy Dżem w katowickim Spodku, który był wielkim sukcesem Dżemu i Ryśka Riedla. Został on zarejestrowany na płycie Wehikuł Czasu, Spodek 92. Ale stan zdrowia Ryśka pogarszał się jednak z dnia na dzień. Ale ten koncert, na którym byłem, był absolutnie nadzwyczajny. Z tego koncertu Harley mój. Tomasz Wybranowski, Radio Wnet. Wspominamy wielkiego Ryszarda Riedla.

0: Dziękuję wam. Ciao. Do zobaczenia.
1: Wehikuł czasu, Katowice, czerwiec, rok 1992. Powiem tak, byłem na tamtym koncercie i to bez wątpienia był koncert marzeń każdego z muzyków grupy Dżema, w szczególności Ryszarda. A potem, ledwie 2 lata i 2 miesiące później, już go nie było pośród żywych. Pogrzeb Ryśka Riedla 3 sierpnia roku pańskiego 1994 w Tychach był wydarzeniem bardziej niż emocjonalnym. Przybyły tysiące fanów, a atmosfera żałoby mieszała się z jednej strony z wielką ścianą gniewu, a z drugiej strony z potężnym huraganem bez siły. W relacjach uczestników, a także członków zespołu pojawiają się wspomnienia, że znaczna część zgromadzonych kierowała pod adresem muzyków Dżemu wyzwiska i oskarżenia. Można to zobaczyć w 2 filmach dokumentalnych i w urywkach, które można wyłowić w brzuchu tego wielkiego YouTube'owego wieloryba. A powodów było kilka. Obwiniano zespół za los Ryśka Riedla. Spora część panów uważała, że koledzy z Dżemu nie zrobili wystarczająco dużo, aby pomóc Riedlowi wyjść z uzależnienia. No, było to jednak emocjonalne przekonanie, a nie fakty potwierdzające ich odpowiedzialność. No i też jest rzucany w przestrzeń mit Ryśka porzuconego. W mediach i pośród fanów narastało przekonanie, że muzycy grupy Dżem odsunęli go od siebie. Ale w rzeczywistości sytuacja była bardziej niż złożona. Muzycy przez lata próbowali utrzymywać działalność zespołu mimo wielokrotnych problemów Ryśka Riedla z występami, odwoływanymi koncertami i uzależnieniem od narkotyków. Na dość powiedzieć o albumie The Band Plays On z roku 1989. Jedyny album Dżemu wydany za życia Ryśka, który powstał jako bezpośrednia odpowiedź na jego częste nieobecności spowodowane uzależnieniem. No bo jest to album w całości, niemal w całości instrumentalny, nagrany przez muzyków Dżemu bez udziału Ryszarda Riedla jako wokalisty. No tytuł też trochę metaforyczny. Zespół gra dalej. The band plays on. To był wymowny sygnał, że grupa musi funkcjonować nawet wtedy, kiedy jej głos nie jest w stanie występować. Natomiast te silne emocje tłumu podczas pogrzebu Ryszarda Riedla 3 sierpnia 1994 roku były uzasadnione, bo był to wielki, ogromny szok. Pogrzeb stał się miejscem wyładowania bólu. No, a w takich sytuacjach ludzie często szukają kogoś, kogo można obarczyć winą, i tutaj kłania się Albert Camus i jego niezwykłe eseje o koźle ofiarnym. No i ten konflikt między fanami a rzeczywistością, bo dla wielu, dla mnie też, Ryśek Riedel był symbolem wielkiej wolności i autentyczności. I tak jest do dziś, kiedy słucham jego nagrań, starych nagrań koncertowych, tych, których w latach 80. i na początku lat 90. podawaliśmy sobie, przegrywając zawartość muzyczną. No i trudno było zaakceptować to, że jego śmierć była przede wszystkim tragiczną konsekwencją wieloletniego uzależnienia. Łatwiej było wskazać winnych w otoczeniu artysty, a po latach sami członkowie grupy Dżem wielokrotnie mówili, że próbowali pomagać Ryśkowi, że organizowali leczenie, przesuwali daty koncertów, dawali kolejne szanse, ale uzależnienie było coraz silniejsze. No i sam Ryśek Riedel również wielokrotnie podejmował próby terapii, jednak nie przyniosły one trwałego efektu. Niestety. Wyzwiska podczas pogrzebu były wyrazem rozpaczy i szukania winnych niż odzwierciedleniem ustalonych faktów. Jedno jest pewne, w balladzie o dziwnym malarzu, dla mnie dziwnym malarzu metaforii bluesowych zaśpiewów z harmonijką, to był właśnie on, Richard Riddle. Ballada o dziwnym malarzu z debiutu Cegła.

Balladę o dziwnym malarzu, oczywiście z albumu Cegła. Teraz pamiętam, że całe to nagranie przepłakałem w czerwcu 1992 roku, bo to prawie finał tego koncertu. Wehikuł czasu na żywo w katowickim Spodku. Przepiękna i najlepsza wersja tej niezwykłej pieśni. List do M. Dżem i Ryszard Riedel, Tomasz Wybranowski, jego wspomnienie na antenie Radia Wnet. W oktawie 32. rocznicy jego śmierci.

0: Kochani, odpręćcie się trochę. Wsłuchajcie się w wspaniałe brzmienie gitar akustycznych, które ja osobiście kocham bardzo. Nie mógłbym się bez nich obejść w życiu na pewno, chociaż na niej nie gram. Jurek i Adaś zagrają swoje utwory. Spacer z Agnieszką i Śmiech się przypłaty.
1: Ponad 34 lata temu też byłem na tym koncercie i ci wszyscy, którzy tam byli, ja myślę, że spokojnie było około 12 tysięcy ludzi. Byliśmy jedną wielką rodziną, byliśmy szczęśliwi, że Ryszard w znakomitej formie, to był niezwykły koncert, do którego dostosowali się też i Adam Otręba, i Jerzy Styczyński, gitarzyści, i Beno Otręba, pan Benedykt z gitarą basową, Marek Kapłon. Niezwykły czas, niezwykłe wydarzenia. Wrześniową porą już anonsuję, jeśli dotrwamy, dożyjemy. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze, bo nic na tym świecie nie jest pewne, to będę opowiadał o Ryśku więcej, dłużej, bo wrześniową porą cykl programów specjalnych i na antenie Radia Nir FM i przede wszystkim w Radiu Wnet, bo to będzie 70. Ryśka Riedla wrześniową porą, a on pozostawił nam tę pieśń niezwykłą. Często, mówię to jako 54-latek, gdy ma się teraz 20, tak ciebie widzę, jak wychodzę ze spotka, rozentuzjazmowany po tym niezwykłym koncercie, z podkrążonymi od emocji oczami, myślałem, że świat jest mój. Teraz wiem, że mogę tylko anektować część tego świata wokół mnie, natomiast Ryszard nauczył mnie niezwykłej rzeczy. Kochania, celebrowania, pielęgnacji rzeczy prostych, rzeczy z pozoru małych, ale ważnych, bo te glorie, ochy i achy, chwały na wysokościach zdarzają się bardziej niż rzadko, a w życiu piękne są tylko chwile. I dzisiaj w finale. Naiwne pytania ku dobru, piękny, światu, miłości i szacunkowi do samych siebie. Mówił dla Państwa Tomasz Wybranowski, a wspierał mnie Igor Toporowski, któremu dziękuję za całą dzisiejszą zmianę od godziny 8. Dobranoc Państwu.

Naiwne pytania. Rysiek, Lidl i grupa Dżem przegrał walkę z nałogiem, ale też był wielkim głosem i mówił prosto i bez ogródek. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Młodzież ma być czysta i piękna, panie i panowie. Ale w finale jeszcze jedna pieśń z ukłonami dla Old Fashioned One Club. Legioniści, kibice Legii Warszawa zawsze pamiętają o powstańcach, zawsze pamiętają o tych ważnych naszych rocznicach i dla nich i ku chwale tych, którzy poszli w bój podczas godziny W, być może przeczuwając, że są zdradzeni przez panów Roosevelta i Churchilla i że tak naprawdę z tego wielkiego czynu nic nie będzie, a po tak zwanym wyzwoleniu będzie jeszcze gorzej, poszli walczyć, by umrzeć chociaż z honorem, chociaż tak naprawdę za dużo tego umierania z honorem, lepiej przekuć to w coś zwycięskiego. Opozycja Bogu Rodzica w finale dzisiejszego dnia.

0: dobranoc państwu.
1: Polish Chart. Lista od mainstreamu po underground.
2: Autopromocja.
3: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
4: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
5: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
2: To była autopromocja.

0: Dobrody, byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię. My Polacy mamy opinię romantyczną. My Polacy mamy opinię romantyczną.
2: Znam jedna szarża.

I to jest wielka prawda. Moje serce w Warszawie, moje serce w Warszawie.

0: nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
1: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
2: No i jesteśmy całym składem. To ostatnio się rzadko zdarza. Pan profesor Ludwik Pieńkowski, witam serdecznie.
3: Witam.
2: Wrócił pan profesor z krótkich wakacji.
3: Nieopalony.
2: Opalony, no, taki odmłodzony w ogóle.
3: No, wybiegany.
2: Wybiegany w ogóle ze zdjęciami wiatraków w kieszeni na pewno i różnych innych urządzeń do budowy elektrowni jądrowych. Jest też nasz korespondent, bo pan wiceprezes Zbigniew Zieliński był na wyjeździe, ale był dostępny i opowiadał o niesłychanych rzeczach. I
3: dzisiejszy
2: plan jest taki, że najpierw podejmiemy kwestię, którą musieliśmy zakończyć w sposób nagły i szybki, ponieważ wparował tutaj Patryk Jaki do studia i bardzo było miło. Oczywiście też
3: wypowiadał się sprawy,
2: na tematy kulturalne, ale o wiatrakach nic nie mówił. Natomiast pan wiceprezes podjął temat pewnych naszych zasobów naturalnych na Pomorzu.
3: Właśnie, bo to w tej przy okazji tamtej wizyty w ojcach kopalina Choczewa, to trafiły się też, przyszła informacja o tym, że KGHM ma budować kopalnię polihalitu w Mieroszowie, to jest niedaleko Władysławowa. I to jest taki nawóz, bardzo dobry nawóz sztuczny, który zawiera potas, siarkę, magnez i wapń, tak potrzebne naszym roślinom. I byłaby to druga kopalnia właśnie polihalitów po Wielkiej Brytanii, którą też po części KGHM buduje. W okolicach Mieroszowa znajdują się również Mechelinki w pobliżu Gdyni i tam goszczą jeszcze do tej pory redaktorki Radia Wnet Uchaniuk i Kleszcz, które
2: Magdalena Uchaniuk, Żyrafa Kleszcz z Małgosią.
3: Tak. I tam właśnie przeprowadziły wywiady, rozmowy na temat sytuacji Zatoki Puckiej, która jest zagrożona wylewaniem solanki przy produkcji, przy budowie kolejnych magazynów gazu, które się właśnie znajdują w okolicach Mechelinki.
2: No ale mamy tam niedosyt przecież soli w tej Małtyku, to solanka to by może to zrównoważyła.
3: No tak, ale właśnie co za dużo, to niezdrowo, więc te ryby przyzwyczaiły się już tam do, nie tylko ryby, ale również zwierzęta, że to jest tak słonowodne środowisko i jak je troszeczkę zasolimy, no to może
2: to będziemy mieli fajne, bo będziemy mieli rekiny.
4: Tak, ale wysłuchałem uważnie tych reportaży. Pewne ważne rzeczy się nauczyłem i chciałbym się podzielić. Jak mianowicie w Zatoce Puckiej jest to środowisko takie słodkowodne częściowo. Obsługuje, że tak powiem, i słodką wodę, i słoną wodę. I tam dodawanie soli oczywiście zmienia warunki ekologiczne, jakiejkolwiek soli. Natomiast no, tuż dalej wystarczy pójść w Bałtyk, no i Bałtyk cierpi na no niedosolenie, więc może problem da się rozwiązać pieniędzmi, czyli dłuższą rurą.
3: Tak, tam ten problem był rozważany.
2: Dłuższa rura czysta, ale pomaga.
4: Ale dłuższa rura, tak.
3: To byłyby już kilometry, a tam jest w tej chwili bodajże 200 czy 300 metrów. Ale dlaczego tam są te
2: magazyny? Jest taka 200-300 metrów rura, to jest nic.
3: Tak, dlatego ona tam jest, natomiast do Bałtyku to były kilometry już.
4: No
3: to
4: ile tych kilometrów?
3: Około 10.
2: No to co to jest?
4: Jak
2: to
4: mamy uratować 30. świat?
3: Ale wróćmy jeszcze do, dlaczego w ogóle te magazyny gazu...
2: Ale ja sam widziałem dłuższe rury, no.
3: No tak.
2: Słowo honoru, no.
3: To
2: długie rury przez Polskę, ciągnące się kilometrami, nie widać, aż po horyzont.
3: Tak. Ja też widziałem takie gazowanie jest w kraju duże, wtedy można spotkać takie czarne rury ciągnące się po polach, które są zasypywane, ale wróćmy do Mechelinek, do tych magazynów gazu, ponieważ one są zlokalizowane około kilometra pod ziemią. To są kawerny wypłukane w pokładach soli, która tam się znajduje. znajduje. I tej soli jest bardzo dużo.
2: Kawerny znaczy jaskinie.
3: Takie komory, które mają wysokość około 170 metrów, więc ta warstwa soli jest naprawdę duża. I to, co mogliśmy się dowiedzieć z tych reportaży, to jest to, że te pokłady soli ciągną się od Gdańska na tej głębokości około 1000 metrów do Szczecina. Po drodze są właśnie
2: i później Jaroszewa. Ale tylko Szczecin i Koniec.
3: Nie,
2: tylko do Niemiec nie idą.
3: Do Niemiec to nie wiemy, ale właśnie przechodzę też jest Mieroszewo. W Mieroszewie
2: oni nie lubią
3: są też sole, ale o innym troszeczkę składzie. To są te polihality cenne. Wydobycie tych polihalitów jest planowane, jeżeli za 12-14 lat dojdzie do wydobycia, 4 miliony ton, a nasze zużycie nawozów sztucznych to jest około 2 milionów, więc można by tym bardzo dobrym nawozem, który zmienia kulturę rolną. Ale wracając jeszcze na sekundkę do tych mechalinek, że to wszystko jest pokłosiem Morza Cechsztyńskiego, które wypełniało nasze niziny 250 milionów lat temu, aż po Wielką Brytanię. I stąd właśnie mamy rozmaite pokłady soli w Kłodawie, w Wieliczce, w Mogilnie, gdzie są też magazyny gazu, Solino, kopalnia, również pokłady miedzi w KGHM-ie też są związane z tym morzem. Także mamy bardzo dużo bogactwa. Jeszcze taka uwaga, że industria Śląska Grupa Przemysłowa, w której działał kiedyś pan Szczepan Ruman, również w tych Górach Świętokrzyskich wydobywała, poza kruszywem, również nawozy sztuczne, troszeczkę uboższe niż te polihality, ale dla rolnictwa i dla ogrodnictwa bardzo przydatne.
2: Ale sztuczne czy prawdziwe, bo jak one takie, są właśnie, prawdziwe właściwie, takie nie są takie sztuczne, produkowane w fabryce.
3: Naturalne to są takie, powiedzmy, no takie jakby tam krowy, tam tego pochodzenia, a te wszystkie pozostałe...
2: Krowy. Znaczy pan mówi o tym, o
3: one, które produkują te naturalne, sztuczne.
2: Krojówka wszystko, znaczy się, tak?
3: Wszystkie pozostałe są sztuczne, się przyjmuje. Albo domiesza.
2: Ale nikt tam nie produkuje ich w fabryce. Czyli w pewnym sensie są naturalne. One są tak na pół.
3: Tak.
2: To ujście tej wody, tak pół sola, pół solona, tak. Pół niesolona.
3: I właśnie ta solanka wydobywana przy tych magazynach gazu, to nie jest taka prosta sól kamienna, tylko jest również bogata w różne minerały i być może one są również przyczyną zaniku ryb w Zatoce
2: Zaniku Puszczej. Śledzia.
3: Ale tam jest jeszcze, można dołożyć problem tarlisk, że zostały polikwidowane tarliska, gdzie tam dorsze się produkowały, powstawały, no i jak nie ma tych tarlisk, to i rybek nie ma.
2: Niedługo dorsz będzie dorszem kopalnym tylko.
3: Albo importowanym z Chin. Tak. I to by właściwie, to by zamknęło nasze rozważania na temat polihalitów.
2: Bardzo proszę państwa, do różnych słowników polihality, proszę się, że tak powiem, dowiedzieć więcej, ale teraz, mili państwo, przechodzimy powoli do kolejnego punktu programu, bardzo ważnego. Ja rozpocznę od cytatu. Bo cytat jest: nigdy, przenigdy nie przestawaj marzyć, ale bacz uważnie, czego sobie życzysz. To jest oczywiście z Don Quixota. Cytat, a będziemy teraz rozmawiać o dokumencie najwyższej wagi państwowej. Znaczy, mamy nadzieję, że to będzie dokument najwyższej wagi państwowej. Stworzył ten dokument. Na razie jest taki treściwy. Pół strony. To nie jest 70 tysięcy stron, bo tam się, że tak powiem, często pojawiają w debacie publicznej takie dokumenty na 70 tysięcy stron, jakieś umowy, coś tam tego i nikt tego nie przeczytał, ale podpisują nasi ministrowie bardzo chętnie, ale nie, jak to 70 tysięcy stron, nie mogłem przeczytać. No i okazuje się, że tam jest małym druczkiem na 64 tysięcznej stronie na przykład to, że będziemy płacić kupę farsy wszyscy, ale no ale no nie mógł przeczytać. Minister przecież jest człowiekiem tylko, a nie tym. A dokument nazywa się Strategia taniej i bezpiecznej energii dla Polski do roku 2040. A kto jest autorem? Profesor Ludwik Pieńkowski. Hurra!
4: Brawo! Dziękuję bardzo. Dopiero zaczynamy pracę. Co prawda od koncepcji, żeby taki dokument stworzyć, to mniej więcej rok temu, w czasie jednej z naszych pierwszych audycji powiedziałem, no ale czas wakacji to jest dopiero ten czas, kiedy troszkę inne obowiązki są służbowe, trochę urlopu jest i można na takich koncepcjach pracować. Ja mam nadzieję, że te pół stroniczki ukaże się jako króciutki felieton po naszej audycji.
2: Tak, ja dopilnuję, obiecuję, zrobię tak. Wszystko. Będę nawet rejta narobił. Żeby...
4: Na razie udało się rozesłać do kilku znajomych. Jest trochę pozytywnego odzewu. Dostałem parę odpowiedzi. Mam nadzieję, że dokument ujrzy światło dzienne w już dojrzałej formie we wrześniu. O co chodzi? Punkt pierwszy. System energetyczny jest tyle wart, ile jakie są potrzeby wtedy, kiedy ani nie wieje wiatr, ani nie świeci słońce, a takie sytuacje musimy rozważać w naszej strefie klimatycznej. I to mniej więcej listopad, grudzień są takimi okresami, gdzie przez 2 tygodnie może ani nie wiać, ani nie świecić słońce i system wtedy bazuje tylko i wyłącznie na elektrowniach cieplnych. Trochę elektrowniach wodnych, ale to margines. I jeżeli mówimy o gospodarce w 2040 roku, to znaczy się, że w elektrowniach atomowych, węglowych i gazowych musimy mieć około 26 gigawatów mocy. I tu, choćbyśmy nie wiem, ile wybudowali elektrowni wiatrowych, to, to tego warunku one same z siebie nie spełnią.
2: Szczególnie jak nie będzie wiało.
4: Właśnie, bo nie będzie wiało przez te 2 tygodnie. System został skonstruowany kiedyś tylko i wyłącznie dla takich elektrowni, które są sterowalne z zewnątrz, sterowalne przez polskie sieci elektroenergetyczne. To nie w elektrowni zapada decyzja, z jaką mocą ona pracuje. Taka węglowa, gazowa, no i jądrowa również tak będzie temu reżimowi podlegać, tylko w Konstancinie...
2: A będzie? Tak będzie taka?
4: Jeżeli będzie, to będzie, tak, bo technicznie...
2: Mamy cały czas tutaj do tych nadziei, jakby...
4: Nadzieje, tak. I sterowalne przez centralnie w Konstancinie polskie sieci elektroenergetyczne sterują mocą takich elektrowni.
2: A nie lepiej, żeby miał premier taki guzik? Taki jak niektórzy mają premierzy, takie guziki czerwone, to nasz by miał taki energetyczny.
4: A jakby zapomniał
2: nacisnąć. Taki suwak, nie? I tak by tak, ile tej energii, kto może, tam parę suwaków. I by wtedy była, byśmy byli spokojni.
4: No ale to
3: możemy... Na zaufaniu do premiera.
4: Tak? Tak, ale możemy tak żartować, ale de facto to premier, to rząd, bo PSE podlega rządowi, więc jako taki bardzo duży skrót myślowy, to premier ma ten guzik w ręku. Tak. Oczywiście nie jego ręka dotyka tego guzika.
2: No tak, jak przecież nie może być zostać dowodów.
4: No tak jak w tym myśliwcu, co ścigał rakietę, też premier nie siedział, prawda?
2: No nie.
4: No właśnie, więc w Konstancinie też premier nie siedzi, tylko tam jest, pracują...
3: Sztab fachowców, można
4: fachowców,
3: tak,
4: ale to wszystko podlega rządowi, czyli premierowi. Ale w momencie, kiedy powstała koncepcja budowy wiatraków i paneli fotowoltaicznych, dopuszczono do rynku właśnie te źródła na tej zasadzie, że one mogą produkować wtedy, kiedy chcą. Mało tego, jeżeli sieci nie odbiorą tej energii, to jeszcze żądają rekompensat. No i to jest bardzo zły układ, ponieważ dwa systemy naraz funkcjonują. Mało tego, dzisiaj ci, którzy krzyczą planeta płonie, mówią, że tylko wiatraki i panele fotowoltaiczne nas mogą uratować. Co oczywiście nie jest prawdą, bo wtedy, kiedy nie wieje i nie świeci, tylko mogą być elektrownie cieplne. Wobec tego system musi sprowadzić się do tego, że...
2: Tylko wspomnę, bo takie przypomniało mi się przysłowie bardzo adekwatne. Czy się stoi, czy się leży, tyle tysięcy się należy.
4: O, tak, no. Tak oni postępują. Wobec tego system musi zbiegać do tego, żeby wszyscy wytwórcy podlegali kontroli mocy przez PSE. Oczywiście, jeżeli jakiś inwestor posiada w swoim portfelu jedynie elektrownie wiatrowe, to nie jest w stanie tego spełnić. No musi zakupić elektrownie węglowe i gazowe. I w tym momencie, czy kupi elektrownie węglowe, czy gazowe, to będzie jego inwestycyjna decyzja. Musi skalkulować te koszty dwutlenku węgla, koszty paliwa i tak dalej. I okaże się, że te elektrownie są bardzo potrzebne wszystkim, a nie są kulą u nogi. Czyli punkt pierwszy, wszyscy producenci energii podlegają PSE, kontroli. No, oczywiście musi być musi być wyjątek, no bo reguła bez wyjątku nie jest regułą. Otóż wszyscy bardzo mali wytwórcy no nie mogą podlegać takim rygorom, w szczególności prosumenci, którzy mają panele na dachu, no bo to by system był strasznie nieracjonalny. Mamy 1 600 000 prosumentów, no to obsługa ich kosztowała takie ciężkie pieniądze, że lepiej zostawić mniej więcej tak jak jest, z drobną różnicą. Wprowadzić regułę, że wszyscy mali wytwórcy energii, jak dostarczają prąd do sieci, to w momencie, kiedy sieć jest zapchana, to nie wolno wjechać. Jeżeli jest korek na autostradzie, staje policja, bo był jakiś wypadek i nie wpuszcza na autostradę samochodów. I to nie jest żadne pogwałcenie praw nabytych, że ja mam prawo jeździć po autostradzie. To jest po prostu troska o bezpieczeństwo ruchu na autostradzie. Więc jeżeli...
2: Ale wolność człowieka jest zagrożona, bo on chce, a nie może.
4: No niestety, tak to jest. Ale akceptujemy to, że policja nie wpuszcza na autostradę, jeżeli jest ona zapchana, jeżeli jest jakieś wydarzenie. Natomiast... tu w energetyce też musimy to zaakceptować, że jeżeli prosumenci to muszą zaakceptować, że jeżeli sieć jest zapchana, to nie wolno im wprowadzać do sieci energii elektrycznej. Nie tylko prosumenci, ale ci mali wytwórcy. Gdzie zrobić próg pomiędzy małym a dużym? No to wymaga dalszych analiz. Oczywiście na początku, wprowadzając w życie takie reguły, no trzeba by ten próg postawić na poziomie 5 MW mocy, może 10 MW i zejść mniej więcej do 1 MW, pamiętając, że nieprzekraczalnym progu kilkunastu kilowatów w piku mocy tych instalacji, co jest na dachu, czy tam 50 kW. Znaczy 1 MW wydaje się, że da się obronić. No i ten dwupunktowy scenariusz, czyli za zapychanie sieci płaci się karę, opłatę, natomiast docelowo wszyscy więksi wytwórcy energii elektrycznej muszą być kontrolowani przez PSE i to jest ich zmartwienie, żeby mieć w portfelu komplet technologii, który zapewnia taką sytuację. Co ten system nam da? Nam da po pierwsze ocenę, co jest ile warte. Bo oczywiście wszystkie technologie są dotowane i argumenty, że węgiel jest dotowany, wiatrak jest dotowany i tak dalej, to walki, dyskusje, co jest dotowane, a co nie, no nie warto toczyć. Natomiast w momencie, kiedy inwestorzy ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny, a nad tym czuwa PSE zgodnie z jedną regułą gry dla wszystkich dostawców energii, no taki system ma szansę być dużo bardziej racjonalny niż obecny i trwale obniżyć rachunki za prąd.
2: Ja to zrobimy za chwilę, bo mamy jeszcze sporo czasu, zrobimy przerwę na to, żebyśmy sobie uporządkowali. Ja tylko mam taką prośbę, jakby nas jakiś słuchał rzeźbiarz, kamieniarz. Jakbyśmy tak jak Mojżesz wykuł te punkty, tu byśmy na przykład pod Ministerstwem Energetyki wykuli taką tablicę z tymi punktami, żeby każdy widział.
4: No ale tylko dwa będą.
2: Ale to przynajmniej przeczytają, tak? Bo 10 to już...
4: A 10 to nie.
2: To już za długo, nie? Ale dwa, właśnie te dwa punkty takie wykute, to też mniejsza praca, nie? Wykuć, ale tak te dwa punkty byśmy... Ale tutaj w ogóle jest tych punktów w dokumencie 5.
4: No tak, bo zaczynamy od motta ładnego, zaczynamy od ogólnej sytuacji, także to...
2: No, ja uważam, że to powinno, to jakby ktoś, jakiś kamieniarz miał wolne moce przerobowe, to bardzo proszę.
3: Warto pamiętać, że te role PSE to sobie zarezerwowało już w grudniu ubiegłego roku, publikując strategię pod tytułem Strażnik i Architekt, że PSE ma właśnie być strażnikiem i architektem sieci i również przemian, które tutaj zachodzą. Czyli właśnie odłączać, wyłączać, sterowanie również popytem się tam pojawiło. Czyli jeżeli jest za mało lub za dużo prądu, to żeby odłączać odbiorców. To PSE już w tym strategicznym dokumencie
4: począć. Jest zasadnicza różnica.
3: Jako hasłowo.
4: Jest zasadnicza różnica, mianowicie kto płaci za to. Dzisiaj płacimy my wszyscy za te wszystkie wynalazki PSE. Dlaczego? To PSE w pewnym sensie jest tylko wykonawcą systemu prawnego. Rozważmy prostą sytuację. Jest inwestor, który chce podłączenia do sieci jakiegoś wiatraka, jakiejś farmy wiatrowej, jakiejś mocy, czy też dużej farmy fotowoltaicznej. Zgłasza się do PSE. PSE mówi, no dobrze, podłączymy, no ale nie mamy sieci energetyczne. PSE w zasadzie takie źródła musi podłączyć zgodnie z ogólną dyrektywą europejską, że musimy prowadzić dekarbonizację. No, ale PSE mówi, dobrze, no podłączymy, no ale nie mamy drutów, transformatorów, musimy to wybudować. No szacują, powiedzmy, że taka inwestycja będzie kosztować 1 miliard złotych. No i skąd wziąć pieniądze na ten 1 miliard złotych? W systemie, który tu przedstawiam na razie na pół strony, oczywiście taką inwestycję musi ponieść ten inwestor wiatraków, co oczywiście podniesie jego koszty. Oczywiście może oczekiwać dodatkowej dotacji państwa, żeby to wybudować, bo każda działalność w energetyce jest dotowana. To wszystko rozumiem. Natomiast dzisiejszy system jest skrajnie niewydajny i wręcz korupcjogenny. Bo jak to się odbywa? Otóż prezes PSE patrzy, aha, 1 miliard złotych. No to zróbmy porządny plan, robią porządny plan i do prezesa URE. URE, Urząd Regulacji Energetyki, ma dbać o bezpieczeństwo polskie energetyczne, o nasze kieszenie. I co robi prezes URE? Prezes URE patrzy...
2: Dzwoni do ministra finansów. Mówi, nie. Dawaj miliard. To mówię, dobra, pożyczymy, jeszcze, zrobimy nowy sejf.
4: Jeszcze gorzej jest. Mianowicie prezes URE, jeżeli postawi stempelek, że ta inwestycja jest zasadna, to co się dzieje? Natychmiast konsekwencją jest to, że prezes URE koszty tej inwestycji z dnia na dzień pakuje do naszych rachunków za prąd w taryfie, którą my wszyscy płacimy. Ten system dlaczego jest tak strasznie niewydajny? Bo nie ma żadnego mechanizmu ekonomicznego, który by ograniczał koszty rozbudowy sieci. Żadnego. Ten biznes jest prowadzony bez ryzyka ekonomicznego tych, którzy czerpią profity. Bo kto będzie zarabiał na tej sieci? No oczywiście ten inwestor tego wiatraka. Więc ten system korupcjogenny jest poza tym, no bo ludzie są ludźmi. Nie chcę tutaj mówić, że ktoś popełnia jakieś przestępstwo. Jestem jak najdalszy od tego, ale no zawsze będzie pokusa no przekonania prezesa URE, że inwestycja jest zasadna. I to oczywiście sam fakt, że system ma wbudowany taki mechanizm zły, no wymaga no, pilnej zmiany. Także te wszystkie bajkopisarstwo, które obecnie uprawia polskie sieci elektroenergetyczne, maskując prawdziwy mechanizm, który jest, czyli mechanizm przekazania kosztów od razu do taryf, no musimy zmienić. Gdzie ten system w sposób klarowny natomiast został opisany w publicznym dokumencie, to jest w uzasadnieniu ustawy, projektu ustawy prezydenckiej z listopada ubiegłego roku o obniżeniu kosztów energii elektrycznej. Tam w uzasadnieniu to, co ja państwu przedstawiłem, jest bardzo precyzyjnie opisane. No to, co jest wadą straszną tegoż propozycji prezydenta, no to jest to, że proponuje po prostu odgórnie narzucić maksymalny zysk, który operator sieci może czerpać z tego no, niewłaściwego mechanizmu. Tam ograniczyć go do jakichś 5-15%. Mechanizm jest dobrze opisany w tym dokumencie. Tutaj nie mamy czasu, żeby przedstawić go precyzyjnie, ale odsyłam do tego, do tej propozycji. I dlaczego? I to, czym się różni dyskutowana teraz propozycja od projektu prezydenckiego, to, żeby odejść od samej koncepcji tego, że po akceptacji kosztów natychmiast te koszty są wsadzane do naszych rachunków.
2: Panie wiceprezesie, no miała być muzyka, no ale się tutaj nie daje rady. No
5: można by ad vocem, bo warto tę propozycję profesora tak w takim kontekście zaczepić rzeczywistości i to rozbuchane OZE w Polsce u nas, czyli jak ja widziałem, jak szybko powstają i licznie te wiatraki.
2: A uciekał pan przed jakimiś ciężarówkami takimi wielotonowymi.
5: Wywoziły tam, wywoziły ziemię, przywoziły cement. Po prostu w ciągu roku 60 wiatraków powstało przy Słajszewie. I to jest wynikiem regulacji, które po prostu sprzyjają temu i one nie pojawiły się same z siebie i nie zostały wyprodukowane przez jakichś pomyleńców, tylko po prostu został uruchomiony mechanizm, taki wehikuł, który nakręca to OZE i w tej chwili nie da się tego tak łatwo odkręcić, dlatego że to tempo budowy jest niesamowite, natomiast będą zamykane kolejne bloki węglowe. Tu profesor wspomniał również tak trochę na temat transformacji energetycznej i to jest również w modcie, tutaj gdzie pan profesor się odnosi do tego, żeby Bóg tam pogodził, żeby mógł się pogodzić z tym, co nie może zmienić. I podstawą tego projektu jest nieuchronność transformacji energetycznej, która po prostu z niewiadomych powodów jest nieuchronna i to jest podstawowy problem, że ona jest uchronna. I jeżeli nie zaprzestaniemy wierzyć w to, że transformacja musi zajść w takiej formie i w takim tempie, że w ogóle musi zachodzić, to nie, będziemy się plątać, ponieważ w te prawne zabiegi, ta propozycja, zanim wejdzie w życie, to nie będzie dotyczyła tego, co jest w tej chwili i te regulacje, które są, po prostu doprowadzą do zaniku energetyki węglowej i tej stabilnej, na podstawie tych przepisów, które są. Zresztą na początku tego roku również w Niemczech ten problem zaistniał i tam właśnie skasować mają przywileje OZE, ponieważ rozwalają im koszty i całą strukturę sieci energetycznych. Więc powinniśmy zacząć od tego, że transformacja nie jest nieuchronna i to jest związane z kolejnym takim światłem, trochę zielonym światłem, mianowicie prezydent chce ogłosić kolejne referendum, gdzie właśnie będzie tego dotyczyło, że mamy odejść od tej...
2: No ale jeszcze musi to przejść ścieżkę legislacyjną.
5: Ale on proponuje rozwiązanie
2: tego. Ja to w momentach to tak mi się...
4: Ale rozróżnijmy...
5: Natomiast pudrowanie tego systemu tutaj i próbowanie go na naprawienie, kiedy naprawdę mądrzy ludzie go wymyślili, nie jest łatwe. I
4: tutaj nikt nic nie wymyślił, bo proszę Państwa... Samo się wydarzyło. Dlatego, że system, który w ten sposób finansował rozwój sieci, w momencie, kiedy wszystkie źródła podlegały pod dyspozycję PSE, czyli były jedynie źródła węglowe, gazowe, no, niektóre kraje miały jądrowe, my nie, to ten system był bardzo wydajny, ponieważ owszem, od razu to było pakowane do naszych taryf, ale PSE zarządzało mocą generowaną przez te źródła. Nie wiem, czy to intencjonalnie nie zauważono tego, czy przegapiono to.
5: Biznes się tak dobrze kręci, że musiało być przewidziane.
4: Trudno to rozstrzygać. Oczywiście.
2: Nie pojedynczy, panowie, tak, bo po prostu nie słychać, co mówicie. No.
4: Natomiast system do obecnej sytuacji, kiedy ci producenci nie odpowiadają w żaden sposób, są nieodpowiedzialnymi producentami. Nieodpowiedzialnymi w tym sensie, że ten, co zawiaduje siecią, nie ma wpływu na to, z jaką mocą one pracują. No ten system stał się karykaturą samego siebie i po prostu trzeba go zmienić. Dlaczego natomiast uważam, że transformacja jest nieuchronna? Dlatego, że panele fotowoltaiczne, duże osiągnięcie techniczne. Popatrzcie Państwo, jak się zmieniała w ciągu ostatnich 15 lat ich wydajność, cena. No te panele faktycznie istnieją. I oczywiście w takim sensie, w takiej ilości, w jakiej one są potrzebne i przydatne dla gospodarki, trzeba to wykorzystać. To samo się dzieje z bateriami, to samo się dzieje z wiatrakami, które są coraz większe, coraz bardziej wydajne. Także te siły przyrody, jak wszystkie zasoby przyrody, tak jak mamy, Pan Bóg nam dał ziemię, żebyśmy się dobrze nie opiekowali.
2: Ja się boję, że zmieni znaczenie ta piosenka Szumi dookoła lasa, to będzie Szumi dookoła las wiatraków.
4: Wiatraków.
2: Tego się boję.
4: Tak, pamiętajmy w końcu, że w Stanach Zjednoczonych rozwój niesamowity energetyki wiatrowej w połączeniu właśnie z energetyką gazową, parę razy o tym mówiłem, napędził gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Ten napęd oczywiście przerodził się w karykaturę. Dlaczego? Dlatego, że ci zwolennicy zarabiania pieniędzy na tym bardzo dobrym systemie gazowo-wiatrowym w Stanach Zjednoczonych. Niemcy z Rosją też chcieli wprowadzić taki system. Tu wojna przerwała ten system, a w Stanach Zjednoczonych planeta płonie hasło. To znaczy każdy zasób ma swoją ekonomiczną, uzasadnioną głębokość. I tu zasób gazowo-wiatrowy Stanów Zjednoczonych został przekroczony przez zawrót w głowie klimatyczny i przeinwestowanie w Stanach Zjednoczonych jest straszne.
2: Cytując klasyka, są granice, których przekroczyć nie wolno.
4: Dokładnie, albo też
5: sytuacja... Nie przekraczamy już.
4: Nie przekraczamy. Oczywiście system europejski i że ład należy zielony odrzucić. Oczywiście, że należy odrzucić, ale popatrzcie państwo, że Wielka Brytania nie jest już w Unii Europejskiej, a jej polityka klimatyczna jest jeszcze bardziej szalona niż polityka europejska. Oni w ogóle nie mają Ministerstwa Klimatu, chyba tylko Ministerstwo Zerowej Emisji. I to, co niepokoi...
5: Nie wzorować na nich?
4: Nie wzorować, tylko chodzi o to, że...
5: Może byśmy mierzyli w górę, a nie w dół, gdzie jest jeszcze gorzej.
2: Nie chodzi o to, że... topną się wiatraki na przykład.
4: Wiatraki. Nie chodzi o to, żebyśmy patrzyli na to, że okej, uda się nam jedynie ETCS-u się pozbyć i już będzie kraj mlekiem, miodem płynący. Nie, proszę państwa. To jest bardzo ważny cel, żebyśmy nie byli tu ograbiani jeszcze tym systemem, ale dużo groźniejsze jest ugruntowanie sytuacji prawnej w Polsce, gdzie PSE robi sobie z nas jaja. A jaja dlaczego mówię? Bo kończąc dłuższą wypowiedź, niedawno przeczytałem, okazuje się, że słowo ekologiczne jaja jest bez sensu, ponieważ każde jajko wyprodukowane ekologicznie zostawia za sobą znacznie dłuższy, większy ślad węglowy niż jajka produkowane klasycznie. Co jest ekologią, a co nie jest ekologią?
2: Ale może my też powinniśmy stać, bo tak mi przyszło do głowy, to troszkę jest na temat, ale tak przyszło mi w trakcie naszej rozmowy, żebyśmy właśnie z punktów, właśnie z flanki ich zaszli, tak? Bo zaszli, jeżeli chodzi o dekarbonizację, tak? Bo węgiel jest czarny, tak? A tutaj nie wolno przeciwko czarnemu w ogóle kolorowi tak. W związku z tym, jak my występujemy z dekarbonizacją, to jest ideologicznie B przecież, bo odczerniamy. Tak?
5: Jest
2: w związku z tym można by powiedzieć, że dekarbonizacja jest w ogóle niepoprawna politycznie.
4: No niepoprawna.
2: No to proszę państwa, proszę się zastanowić. Te gremia przecież tych mądrych głów to powinny teraz zastopować dekarbonizację, bo to jest rasizm, typowy rasizm.
5: Ale to jest właśnie tak, że wszystko zależy od kontekstu. Jeżeli na przykład mamy kopalnię...
2: Pan jednak jest za karbonizacją.
5: Tak, ja jestem za karbonizacją. Jeżeli weźmy na przykład kopalnię Olkusza, Olkusz Pomorzany, która została zalana i to po prostu wszystko w świetle przepisów się wydarzyła, katastrofa.
2: A przepisy
5: i
2: to super są.
5: Nie ma żadnego znaczenia, czy jest, natomiast jest to przywracanie środowiska do natury. No, tam droga została zalana, ludzie nie tracą domy. Tak samo w Pilchowicach. No wszystko zgodnie z przepisami.
2: No ale w Warszawie też wracamy do natury. Dziki latają po autostradach, tak? Łosie wyschają.
5: Ale to jeszcze
2: w centrum miasta i tak dalej. To jeszcze jak pójdziemy tak dalej, to mamuty zacznie, bo jeszcze będzie tak można, że tak odtworzyć i będziemy wracać do natury. Będzie mamut po prostu przechodził na światłach czerwonych.
5: I to jest właśnie tak jak w tych Pilchowicach. Jest zło, się zrealizowało i właściwie wszystko jest, można powiedzieć, w porządku. Nikt nie protestuje, nie ma aktywu, nie ma Unii, która by tam tej katastrofie ekologicznej. Zostały zniszczone turystyka na kilka lat. Także tutaj ja bym tak spojrzał właśnie tak, wszystko tak, jak my to rozumiemy. Jeżeli w danym momencie jest coś potrzebne lub niepotrzebne, no to tak stosujemy. I to jest tak, ja bym powiedział, że to raczej przypina wojnę hybrydową. Ta kopalnie, czy też ta zapora. Również zasolanie i niszczenie Zatoki Puckiej, która na przykład ma tam czystą wodę.
2: No ale my wiemy już, to jak rozwiązać problem. Dłuższa rura, tak? Bo Bałtyk cierpi na brak soli, tak? Ale tam w tej zatoce to jest potrzebne.
5: Słodkowodne.
2: Więc to po prostu wystarczy dłuższa rura.
5: No, ale ona musi
2: apelujemy do tych, którzy rządzą rurami, tak?
5: Ale tak właśnie te apele od samego początku istnieją, ale...
2: No ale to powtarzanie jest matką sukcesu,
5: Orlen nie chce tego wykonać, bo to jest droższe. po prostu.
2: No, o, ale on dba o nasze ceny na stacjach benzynowych.
4: No, bardzo dba o stacje.
5: No właśnie, a propos z tym braniem, Orlen na przykład teraz również KGHM, oni teraz przyjmują kolejne etapy przywracania środowiska, również dekarbonizację własną.
2: Ale to poprzez... już wiemy, że to już jest niepoprawne polityczne.
5: Ale tak, tylko że, ale na przykład oni chcą się dekarbonizować, ale również dostawców. Czyli jeżeli będzie dostawca czegoś tam, nie wiem, pieczywa czy jakichś tam gwoździ, to też musi się wykazywać odpowiednio niskim współczynnikiem śladu węglowego. A skądinąd wiemy, że ten ślad węglowy jest zupełnie bez znaczenia. W świetle badań również profesora Melechy, informacje o publikacji naukowców z Wrocławia, że wzrost dwutlenku węgla nie powoduje wzrostu efektu cieplarnianego, bo on już jest w tej chwili maksymalny.
2: Tak, no, cytowaliśmy bardzo poważne dokumenty, tak, a to jest właśnie wśród ludzi, którzy się troszkę znają na rzeczy, to jest wiedza powszechna. Tak. Natomiast do świadomości rządzących w różnych krajach, nie mówimy, że nie jesteśmy tutaj szowinistami, nie dociera.
5: Ale to jest też, o tyle jest ciekawe, że właśnie ta świadomość do KGHM-u czy Orlenu też nie dociera, bo oni piszą, że mają redukować emisje. No i w ten sposób mogą zarżnąć swój przemysł, jak również dostawców. I to warto zwrócić uwagę na wystąpienie naszego ministra energii Miłosza Motyki z lipca tego roku, gdzie...
2: To mój faworyt.
4: No mój faworyt, to jest nasz ukochany minister.
5: Tak, ale on już tam, on już mówi, że to nie jest kwestia klimatu. Transformacja jest po prostu nadrzędna i to nie jest kwestia klimatu, tylko bezpieczeństwa i odporności. No w związku z czym likwidujemy bloki węglowe, mamy węgiel, który nie musimy importować i opieramy się na gazie, tym rezerwowym, żeby wiatraki mogły sprawnie funkcjonować, to mamy rezerwowe elektrownie gazowe, które od czasu do czasu są włączane i to jest oparte na importowanym gazie. Także i ma być to bezpieczne. Tak, to wszystko troszkę tak zależy, ja bym powiedział, stopnia szkodliwości.
4: Ale zaraz,
5: wróćmy. To jest wojna hybrydowa.
4: To nie jest wojna hybrydowa, tylko to jest brak dobrej legislacji.
5: Ale ona powstała właśnie w tym celu, żeby stworzyć mechanizmy finansowe.
4: Nie wiem, czy ten mechanizm finansowania rozwoju sieci jest odziedziczony po innym systemie energetycznym. On wtedy był zasadny, a obecnie jest niezasadny. Trzeba go zmienić. Postuluję jego zmianę. Ten dwupunktowy program opisany w 5 punktach będzie na stronie Radia Wnet. Ja bardzo serdecznie zapraszam Państwa do współpracy, do przemyślenia i podzielenia się swoimi refleksjami. Tutaj Radio Wnet nas gości. Myślę, że będzie chętnie też dalej patronować rozwojowi tego projektu. Pamiętajmy, że wkraczamy w ostrą, okazuje się, bardzo ostrą kampanię wyborczą. I ja mam nadzieję, że w tej kampanii wyborczej takie postulaty istotnej przebudowy systemu, czyli ten, kto próbuje zapchać sieć prądem, kiedy ona jest już zapchana, no musi za to płacić. I drugi punkt, że wszyscy wytwórcy powyżej jakiejś mocy muszą być objęci regulacją zdalną przez polskie sieci elektroenergetyczne. Że warto ten projekt co najmniej rozważyć, bo on uświadomi nam, co jest chore w naszym systemie prawnym, który powoduje, że koszty rosną, eksplodują do nieskończoności, bo ci, którzy czerpią korzyści z inwestycji, w żaden sposób nie ponoszą odpowiedzialności biznesowej za to. To na pewno nie jest sprzeczne z prawem europejskim i to na pewno musimy zmienić.
5: Tylko, że to jest mechanizm, który został wytworzony w sposób świadomy.
4: Nie, on jest odziedziczony po systemie, kiedy nie było tych źródeł.
5: No tak, one się tak szybko rozwijają z takim szkodliwością dla przemysłu, dla energetyki węglowej. I wtedy ETS2 wchodzi, który może nas zupełnie dobić, ale warto w sumie zwrócić do
2: nic
5: NATO.
2: Nas nie dobije. Tyle było przecież. Było
5: właśnie,
2: tyle takich prób dramatycznych.
5: Ale jest źle.
2: Ogłaszam, że nie będzie muzyki w tej audycji.
5: Dobrze, chwilowo może jeszcze jedno, ponieważ warto zwrócić się do NATO. I NATO wydaje coś taki...
2: Będą strzelać do wiatraków.
5: Który się nazywa Cog War. I to jest poświęcone cognitive warfare, czyli
2: nie może pan wojnie po polsku mówić,
5: świadomościowe,
2: tak?
5: ze świadomością, czyli wpływanie na świadomość, jak się bronić przed tym, przed dezinformacją i robieniem wody z mózgu. I to jest
2: są najlepiej dwa wyłączyć telefon.
5: Wydawane. Tutaj mogę, to jest takie newslettery, oni wydają po prostu.
2: No jakie jak, ładne, jak to jest. To percepcja, no bo nic
5: roku,
2: nie ma słowa po polsku.
5: W tym roku zaczęli tutaj wydawać, na to wydaje, jak się bronić. I powiedzmy sobie szczerze, to coś takiego jak nieuchronność transformacji energetycznej, to jest właśnie, to jest wojna kognitywna.
4: Żebyśmy ja jeszcze raz podkreślam, że panele...
2: dokument przekazuje
4: tak,
2: panu.
4: Tak, tak, tak, tak, że panele fotowoltaiczne jest osiągnięciem technicznym, technologicznym, wiatraki, odkrycie złóż gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych. To są fakty, z którymi musimy się zgodzić.
5: Nie,
4: one są.
5: Osiągnięcia techniczne, natomiast... chodzi o finansowe.
4: No tak.
5: I społeczne, a nie techniczne. Wiadomo, że wiatrak jest doskonały technicznie, bo widziałem.
4: Natomiast jeszcze raz podkreślam, system finansowania tego trzeba zmienić. I to jest w gestii polskiego parlamentu, polskiego systemu prawnego i naprawdę musimy zrozumieć ten system. Jeszcze raz przypomnę, że ten system, chory system, jest opisany na stronach prezydent.pl w uzasadnieniu ustawy, propozycji ustawy o obniżeniu rachunków za prąd z listopada ubiegłego roku. Naprawdę warto, to jest bardzo króciutkie uzasadnienie, bardzo fajnie napisane i bardzo proszę, żeby to był punkt wyjścia do debaty. Tu inicjatywa prezydenta no, była po prostu w punkt. Oczywiście, no niestety dalsza część tej propozycji ustawy no, szła zbyt płytko, bo zamiast zmienić ten mechanizm w projekcie prezydenckim jest jedynie no, to, narzucenie jakiejś
2: sztucznej... Ale tak ta
4: sztucznej...
2: ustawa przecież
4: ale tak, ale...
2: funkcjonuje tylko w przestrzeni, że tak powiem...
4: No tak, a my też funkcjonujemy jedynie w przestrzeni nie, no, debaty.
2: Ale, no jeszcze tak, no ale no, dobra, ale prezydent... Ale... Tak. Znaczy, no my nie możemy tego złożyć dzisiaj do
4: ale no nie mamy gotowego dokumentu,
2: ja
4: tak?
2: Ja się, podpiszemy się, prosimy o...
5: Ja bym się tutaj trzymał tego referendum prezydenta, które ma za zadanie...
4: No referendum jest o polityce europejskiej, która ale jest no oczywiście właśnie, chora i to, co jest napisane w tej propozycji prezydenckiej ustawy. I to powielam tutaj pomysł, no skąd wziąć pieniądze na to, żeby wystartować z tą zmianą prawa. No to pieniądze z ETCS-u, pieniądze obniżyć VAT dla odbiorców prywatnych, to te mechanizmy są takie same. Natomiast, żeby ten mechanizm był dał trwałą obniżkę kosztów, to przede wszystkim musi być system, który racjonalnie wydaje pieniądze. Dalej, ten, kto proponuje jakąś inwestycję, bo chce czerpać zyski z tej inwestycji, musi biznesowo odpowiadać za tą inwestycję, a nie stempelek prezesa URE i już myk on ma biznes bez ryzyka, no bo my za to płacimy.
5: Gospodarka wysiada i właśnie ta likwidacja ETS-u i to, co prezydent proponuje, to jest, można powiedzieć, jedyna droga, a nie tam pudrowanie tego.
4: No ale to jest systemu. Narzędzie. Jeżeli nie zmienimy systemu prawnego, to te pieniądze utoną w tym systemie, co PSE, strażnik i tak dalej natomiast zapewni. Natomiast
2: ale poza... czy my mamy szansę, ja tu tak wejdę jeszcze tak do, w głąb, że tak powiem, do fundamentów. Czy przy tej ordynacji wyborczej, przy tym systemie wyborców mamy ślad szansy na to, żeby wybrać takich przedstawicieli, którzy by podejmowali.
4: Oczywiście, że tak, ponieważ ten system, który tutaj państwu przedstawiłem, jest kompletnie nieczytelny dla ludzi. I nie wiem, czy 0,5% populacji w Polsce wyborców rozumie ten system, dlaczego te rachunki są tak wielkie, dlaczego ci inwestorzy...
2: Bo PiS się... rządzi.
4: Nie, tam PiS rządził.
2: Ale to... ja mówię, jaka jest ta racja.
4: Ja wiem, to tak, tak. I silni razem wszystko to zmienią i trzeba wszystkich wsadzić do więzienia. No, naprawdę to nie tędy droga. Pierwsza rzecz to jest jednak no, edukacja i państwa bardzo serdecznie zapraszam do zrozumienia, dlaczego ten system jest zły. To, że Europa narzuciła nam takie rzeczy, no narzuciła, ale ten system jest chory wewnątrz naszego systemu prawnego. I to trzeba zmienić. I teraz jakie opcje polityczne mogłyby stanąć za tym? No absolutnie wszystkie opcje polityczne. No oczywiście projekt jest absolutnie w duchu projektu prezydenckiego, prezydenta Nawrockiego z listopada zeszłego roku, tylko idzie o dwa kroki dalej. Po pierwsze, nie ogranicza zyski operatorów sieci za wydumane inwestycje, które mogą być po prostu wydumanymi inwestycjami, które obciążają nas. I punkt drugi, w projekcie prezydenckim nie ma mechanizmu, który mówi, że wszyscy producenci energii elektrycznej muszą być centralnie sterowani przez PSE. Te dwa mechanizmy uzdrowią system. Pokażą, kto jest ile wart. Pokażą, ile warta jest energetyka węglowa i gazowa. I ci inwestorzy, którzy mówią, że planeta płonie i tylko wiatraki budujmy, będą musieli kupić elektrownie, udziały w elektrowniach gazowych, węglowych, jądrowych. Dlaczego? Bo inaczej zbankrutują, bo PSE ich nie dopuści.
5: Węglowych elektrowni.
4: Nie wiem, ale można kupić udziały w istniejących elektrowniach węglowych. To nie ma
5: praktycznie, bo mają być zamknięte.
4: Nie wiem, czy nie ma. No oczywiście można też je wybudować. Gazowe w szczególności na pewno można wybudować.
5: No więc to, gazie, no więc
2: to jest, przypominam jest o tym lubelskim, ale to,
4: tak,
2: jeszcze
4: to tak, jest tak. I to jest zmiana systemu. Pierwsza rzecz, system musi być racjonalny, logiczny i nakładać odpowiedzialność. Ten, kto szkodzi, ten płaci. Ten, kto zyskuje na jakiejś inwestycji, płaci za tą inwestycję i ponosi ryzyko, że inwestycja jest jakoś troszkę źle zrobiona.
2: Jeszcze trochę, ja mam taki jeden pomysł, taki jeszcze, praca u podstaw. Jedna godzina więcej matematyki i fizyki w szkole.
4: No i
5: języka polskiego.
4: A ja proponuję...
2: Zamiast tych figibasów.
4: Nie, to edukacja w Polsce jest dlatego słaba, bo nauczyciele są bardzo źle opłacani.
5: No to jest element
4: i ten element negatywnej selekcji do zawodu nauczyciela. Ja ucząc studentów pierwszego roku fizyki, naprawdę wolę studentów, którzy nigdy nie mieli fizyki w szkole, niż tych, którzy byli w złych jakichś liceach. To jest po prostu masakra, bo przychodzą na studia z wiedzą, powiedzmy, opartą na Discovery Channel, a nie potrafią nic zrobić. Ale są zdolni, silni i na naszych wykładach naprawdę osiągają niesamowite rezultaty.
5: Ale w sumie też
2: ostatnia minuta zaczęła się, to prosimy puentę, panie wiceprezesie. No.
5: Właśnie to szkolnictwo to jest też elementem wojny kognitywnej.
2: Ale znowu takie słowo.
5: No, ono jest takie trudne i ponieważ jutro mamy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, to ja zawsze wspominam Krystynę Krachelską, która spoczywa na cmentarzu przy świętej Katarzynie na Ursynowie. I ona zmarła 2 sierpnia i napisała taką piosenkę Hej chłopcy, bagnet na broń. I to mi się wydaje, że troszeczkę to pasuje tutaj do naszej sytuacji, że jeszcze się nie skończyła to powstanie, czy też wojna. I można by zacytować, hej chłopcy, bagnet na broń, droga długa, daleka, przed nami trud i znój. Po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój, granaty w dłoniach i bagnet na broń.
2: Dziękuję panom bardzo. W przyszłym tygodniu ja będę w pociągu do Kołobrzegu.
5: A to może się złapiemy.
2: Czyli panowie będą tutaj, że tak powiem, niepodzielnie tutaj rządzić. Być może Szymon Ruman
4: tak,
2: pojawi się, bo on się zapowiadał już 400 tak. razy już się zapowiadał, więc ja to tak zawsze mam taki margines, że może jednak coś się wydarzy.
4: Ale może przeczytał te pół strony.
2: No, ale te pół strony ważne będą. Ja nie mówię kiedy, ale jak najszybciej pojawią się te pół strony pod podcastem audycji. Obiecuję. Profesor Ludwik Bieńkowski, dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
2: Wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców im. Don Quixota. Dziękuję. Pa!
0: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
1: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Quixota zaprasza. Nocne powtórki w net.

Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. List pierwszy. 1 kwietnia 1942 rok. Och, kochanie, chwilami naprawdę mam już dosyć życia. Ten tatuś. Te pieniądze, słonina, praca w ogrodzie, pomoc w domu, kury, króliki, opał, lokatorzy. Mam tego pełne uszy codziennie. Pieniądz. Pieniądzem dla pieniędzy, z braku pieniędzy oszczędność. I nic innego. Czemu? Z jakąż niecierpliwością oczekuję zawsze widzenia się z Janeczką i Olesiem. Oboje bardzo kocham, ale Janeczka jest specjalnie do kochania i Pieszczotek. Dziewczyno, zastanów się, masz 14 lat, a Oleś do rozmowy. Naprawdę często odczuwam potrzebę porozmawiania szczerze z kimś, tak jak Anka rozmawia na przykład ze swoim ojcem lub wujkiem. Na różne tematy, lecz nie o ogrodzie i cenie słoniny, jak z tatusiem. Olesiowi zwierzyłam się nawet z Bohdana. To znaczy, jak wygląda ta sprawa w istocie, bo tak wie wiele osób. Jest on trzecią osobą, która wie prawdę. Nie licząc Janeczki, która wie o tym z listów. Wie Anka, gdyż razem to wymyśliłyśmy, i Ewa. Poza tym nikt. Janeczka i Oleś byli tu wczoraj. Gdy już odjeżdżali, były na stacji takie tłumy, że ledwo się dostali do pociągu. W sobotę była klasówka z matematyki. Nie najgorzej mi się udała, ale pomyliłam się. Uczy nas teraz angielskiego jakaś głupia mateczowa zamiast Klary. Taka idiotka. Ewa przeprosiła się już ze swoim Piotrkiem, ale mam wrażenie, że ona mi wszystko zbujała. To jednak jest niemożliwe. Muszę się przekonać. Przechodziłyśmy dziś podróż z przygodami. Zrobiłyśmy chyba z 10 kilometrów. Wpadłyśmy w jakieś bagna aż za Świątkami. Zabłądziłyśmy, wyszłyśmy na jakąś nieznaną wieś. Coś okropnego. Byłyśmy w domu dopiero o jakiejś 9:30. Po tej całej eskapadzie mam teraz porządną chrypę. Kłóciłam się wczoraj z Olesiem na temat Anki. Oleś mówi, że ona nie jest wcale taka cudna, jak mi się zdaje. Mówił nawet, że gdy obydwie dorośniemy, to... Ale z tym się nigdy nie zgodzę. Nigdy. Mnie się Anka szalenie podoba. Uważam ją za naprawdę śliczną. Coraz bardziej się teraz lubimy. Siedzimy razem. Maja. List drugi. 6 kwietnia 1942 rok. Kochana, byliśmy wczoraj wszyscy na Żoliborzu. Marynia sama została na gospodarstwie. Odwieźliśmy babcię do cioci Zosi. Zostanie tam aż 2 tygodnie. Jest to nader po świńsku, ale muszę przyznać, że się z tego cieszę. A sami pojechaliśmy do Janeczki i Olesia. Po obiedzie wpadłyśmy na chwilę z Janeczką i Ireną na Puławską. Ładne wpadnięcie. Z jednego końca Warszawy na drugi, co? Wieczorem wróciłam do domu tylko z tatusiem, gdyż Irkę zostawiliśmy na noc u Olesiów. Wiesz, wyobraź sobie, że wczoraj w pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy nie tylko, że nie byłam na rezurekcji, ale w ogóle nie poszłam do kościoła. Skandal. Mało miałam w życiu tak przyjemnych dni jak dzisiejszy. Wprawdzie była mała chmurka w postaci lekkiej awanturki za wylanie kieliszka z winem na czysty obrus, ale to głupstwo. Więc wstałam rano i poszłam do kościoła. Od rana w przykładnej zgodzie ze wszystkimi. Później włożyłam kubrak mamusi, długie tatusia buty z cholewami i pomagałam tatusiowi wycinać kukurydzę w ogrodzie. W tym nadobnym stroju zastał mnie Zbyszek, który przyjechał najwcześniej. Mówił, że wyglądam, jak gdybym się wybierała na szmugiel. Poszliśmy do domu i chwilę wysilaliśmy się, o czym rozmawiać, ale zaraz przyjechali Janeczka, Oleś, pan Paweł, mała Janeczka i Irka. Zostawili podobno Marysię topiącą się we łzach, gdyż też chciała jechać. Przy obiedzie grałam rolę gospodyni, ale było bardzo przyjemnie i może pierwszy raz poczułam, że jednak czymś jestem w tym domu i że tu jest mój dom. W ogóle zdaje mi się, że dzisiejszy dzień jest dla mnie takim jakby przełomowym. I chociaż się przeciw temu buntuję, dobrze czuję, że we mnie nie ma już za grosz dawnego pana porucznika
i że przestałam być takim dzieckiem. Janeczka ma rację, twierdząc, że już trochę spoważniałam. Może dopiero pierwszy raz to dziś zauważyłam. A zresztą, czy ja wiem? Może mi się tylko zdaje. W każdym razie dobrze czuję, że się coś zmieniło i że od dziś będę trochę inna. Pod wpływem tych myśli wycięłam ten urywek z kalendarza. To nic, że tatuś tak daleko odbiega od mego ideału. List trzeci. 6 kwietnia 1942 rok. Jak to przyjemnie jeść tak dużo ciasta i cukierków, żeby się wprost przejeść. Użyłam tego w całej pełni. Oleś ma rację, gdy mówi, że zawsze je po to, żeby żyć, a podczas świąt żyje po to, żeby jeść. Haha, Zbyszek opowiadał mi świetny kawał o żołnierzu niemieckim, który chce zakończyć życie. Woła: precz z Hitlerem, najpierw przed oficerem, a później przed całą kompanią, a w końcu w biurze gestapo. I co z tego wyniknęło? Świetny, ojej, już dochodzi 11:30, a ja jeszcze siedzę i piszę, a zmęczyłam się dziś setnie, cały dzień na nogach. Dobranoc, od rana zaczynam nowe życie. List czwarty, 7 kwietnia 1942 rok. Ach, mówię ci, jak dziś przecudna pogoda, takiego dnia jeszcze w tym roku nie było. Naprawdę się czuję, że to wiosna. Wszyscy od rana pracujemy w ogrodzie, uprzątamy wszystkie badyle, zakładamy inspekty. Nie masz wyobrażenia, jak przyjemnie, gdy się długo pracuje schylonym, wyprostować się i pozwolić, żeby ciepły wiosenny wietrzyk chłodził rozgrzane czoło. Aż się czuję, że jednak jest po co żyć. W takie dnie zdaje mi się, że cały świat kocham. Każdy przechodzień jest mi bliski. Nic mnie nie obchodzi wojna i wszystkie zmartwienia. Radość zdaje się rozpierać mi wprost duszę. Cieszę się, że słońce świeci, że niebo jest błękitne, że skowronek śpiewa mi nad głową, że jest wiosna, że jestem młoda i całe życie mam przed sobą, że mam swój kawałek ziemi, na którym mogę pracować. Swój dom, tatusia, siostrzyczkę, kochanych Janeczkę i Olesia. Że mam tylu krewnych, znajomych, tyle przyjaznych mi serc i czuję wtedy taką ogromną chęć życia. Czuję w sobie jakieś ogromne siły. Zdaje mi się, że nie ma rzeczy, której bym nie potrafiła dokonać. Że mam w sobie jakieś niespożyte zapasy energii. Dusza moja rwie się do jakichś wielkich czynów, do życia. I chcę już prędzej być dorosłą, żeby coś robić, jakieś wielkie rzeczy. Gdyż zdaje mi się, że zwykłą pracą nie potrafię się wyładować. Chcę koniecznie coś uczynić dla ojczyzny, dla świata, dla ludzi, dla siebie, dla wszystkich. I tak mi jest przyjemnie. Mam ochotę skakać, tańczyć, śpiewać. Każda praca zdaje mi się lekka, a zabawa 100-kroć przyjemniejsza niż zwykle. Ale zdaje mi się, że mój duch już za długo buja w przestworzach. Trzeba go będzie ściągnąć na ziemię, więc przystępujemy do rzeczy. Byłam przed obiadem u Ewy. Odniosłam jej fartuszek i pierwszy tom Ogniem i Mieczem, a wzięłam drugi tom i mój żurnal. Nareszcie. Później Anka i Ewa przyszły do mnie, ale się z nimi pokłóciłam, gdyż wyciągnęły mi wszystkie listy do ciebie i zaczęły czytać. Świnie. Wiesz, leciała mi dziś krew z nosa. Byłam z tego powodu zła jak cholera. Wcale jej nie mogłam zatamować. Sama nie wiem od czego. Była dziś ciocia Marysia Milewska, pewnie wynajmie od nas pokój. Później wpadła na chwilę Wejhertowa. Wiele o tym zapominam z Jurkiem. Wiesz, ona się już w maju spodziewa Bachora. Tatuś dał mi 3 metry materiału na sukienkę. Idę jutro do Krawcowej. Hip hip, hura. Już sobie wybrałam fason. Tatuś w ostatnich dniach bardzo wykochaniał. Ale wcale nie dlatego, że mi dał materiał, tylko w ogóle. Szkoda, że się już skończyły święta. W czwartek idę do szkoły. Rozpacz. Już teraz będę mogła wyglądać tylko końca roku, bo żadnych świąt już nie będzie. Zdaje mi się, że się już naprawdę zmieniłam. Miałam wczoraj rację. List piąty. 8 kwietnia 1942 rok. Dzisiejszy dzień upłynął dla mnie również pod dobrym znakiem. Wprawdzie pogoda z rana nie była ładna, gdyż był wiatr i słońce, co chwila chowało się za chmury, ale w południe tak się ociepliło, że było cieplej niż wczoraj.
Ponieważ tatuś pojechał już do banku, nie wiedziałam, co robić w ogrodzie. I całe przedobiedzie przebawiłam się. Rano włożyłam moją brązową, aksamitną sukienkę. Doszłam do wniosku, że w brązowym kolorze jest mi bardzo dobrze. Gdyż miałam iść do krawcowej z tym nowym materiałem. Świnia. Wyznaczyła mi pierwszą miarę dopiero za 2 tygodnie. Wyobrażam sobie, kiedy skończy całość. Do drugiego śniadania czytałam sobie książkę, a później włożyłam tylko żakiet od kostiumu i wyciągnęłam rower. Pierwszy raz w tym roku. Ach, jak to cudownie tak pędzić na rowerze, aż do utraty tchu, bez pamięci. Taka jazda upaja wprost. Wzięłam Irkę na bagażnik, wyciągnęłam Ewę, żeby też wzięła rower i jeździłyśmy po Komorowie. Nie wiem dlaczego, ale jakoś wyjątkowo się dziś wszystkim podobałam. Może to zresztą dlatego, że bardziej niż kiedykolwiek odbijałam od Ewy, która dziś wyjątkowo okropnie wyglądała. Nie wiem. Dość, że przyjeżdżam do Anki. Pani Bulsowa wychodzi mi otworzyć. A, Maja, jak się dziś ładnie uczesałaś, zupełnie inaczej wyglądasz. Bardzo ładnie. Później spotkałam Baśkę i też mówi mi, że wyglądam o wiele ładniej niż zwykle. Ale najlepiej po obiedzie. Siedzę akurat z Irką i Hanią. Jest to córeczka państwa, którzy mieszkają w byłym domu państwa Kuderewiczów. Irka już się zdążyła z nią zaprzyjaźnić, gdyż są prawie że w równym wieku. Na ławce, aż tu patrzę, jakaś pani stoi przy furtce. Podchodzę bliżej, przyglądam się, a to pani Kuderewiczowa. Ale wiesz, Maja, że cię zupełnie nie poznałam. Tak się zmieniłaś, wyładniałaś bardzo ci dobrze w tym żakieciku. Myślałam, że to jakaś dorosła panna, a jak się teraz świetnie czeszesz, bardzo ci z tym dobrze. Potem nastąpił długi szereg różnych wywodów, których tu nie będę pisać, a na końcu zaproszenie, żebym koniecznie przyjechała do nich do Leśnej Podkowy. Aha, właśnie, już się rozpędziłam. Ani mi się śni jechać. Oczywiście, że przyjemnie jest mi słuchać takich komplementów i mile łechcą one moją ambicję, ale znowu z drugiej strony jestem bardzo niezadowolona. Wstrętni. Po co mi to mówią? Teraz znowu zaczynam myśleć o sobie i przeglądać się w lustrze. A byłam już na takiej dobrej drodze. Czasem naprawdę myślę, że lepiej byłoby dla mnie, żebym wcale nie ładniała i była jak najbrzydsza. Zresztą to bredzenie w gorączce i nigdy bym się na to nie zgodziła. Och, jaka szkoda, że już jutro muszę iść do szkoły. Chętnie bym jeszcze pobyła ze 2 tygodnie w domu.

Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. 2 sierpnia 1942 rok. Stanowczo dzisiejszy dzień zaliczę również do najprzyjemniejszych. Wybrałam się z Ewą, Waldkiem i Wojtkiem do kościoła, ale mszy na dziewiątą wcale nie było, because był dziś w Pruszkowie bardzo uroczysty dzień, czyli pierwsza komunia dzieciaków. Poszliśmy na chór, ale nas stamtąd przepędzili. Wobec powyższego wróciliśmy w ogóle do domu. To ci pobożność dopiero. Poszłyśmy potem z tatusiem i panią Ewą na glinianki. Przyjechali później na rowerach Jurek i Marylka. Po obiedzie byliśmy drugi raz z całą ferajną, bo poszli z nami wszyscy goście. To jest pani Mareszowa, pani Hanka, pan Tolek itd., tudzież Stefan i Irka. Gdy się kąpaliśmy, to potworzyły się pary według umiejętności pływania. Więc pani Ewa z panem Tolkiem przepływali wzdłuż gliniankę. Ja z Jurkiem M. tylko wszerz. Ewa z Marylą chlapały się po pas w wodzie, a Stefan z Irką po kostki. O 7:00 wrócił nareszcie Waldek z Warszawy i Anka z Grodziska. Więc graliśmy bardzo morowo w siatkę do 9:00. Anka była na stawie, ale Olka nie było. Widziała atletę w kazimierówce z Alą Lemańską z naszej szkoły. To jego ukochana. Idziemy jutro na glinianki koniecznie. Wiesz, pani Mareszowa uczyniła mi propozycję, żebym dawała korepetycję Stefanowi. We środę się ostatecznie umówimy. Sama jeszcze nie wiem, jak to wreszcie będzie. Ewa jest niezmiernie głupia. Gada Waldkowi wszystko, co tylko przedtem mówiłyśmy i myślały o nim. On nie zwraca na to uwagi i zaczyna zaraz mówić o czym innym. Jest bardzo taktowny. Postanowiłyśmy już nigdy nie dzielić się z nią tego rodzaju spostrzeżeniami i myślami. Jest jeszcze widocznie dziecinna. Śpi smacznie. 12 sierpnia 1942 rok. Jestem zupełnie zrezygnowana. Straciłam nadzieję, żebym mogła kiedykolwiek wyładnieć, wyzgrabnieć, wysympatycznieć, czy coś tym podobnego. Nigdy stanowczo, nigdy nie będę ładną, bogatą, podobającą się. Życie jest chwilami wstrętne. Nie wiem, co się stało, ale teraz nie mam jak dawniej ochoty tak często jeździć na Żoliborz. Niby różnicy widocznej nie ma, ale duchowo odczuwam jak gdyby lekki odcień zapory, która utworzyła się w ostatnich czasach między mną a Olesiami. Chwilami się ona powiększa, chwilami maleje. Prawie zupełnie znika, ale jest. Ciągle jest. Sama sobie dokładnie nie zdaję sprawy, na czym ona polega i za czyją się stała przyczyną. Jest to coś nieuchwytnego, lecz myślę, że oni też to czują. Szczególnie Janeczka. Jesteśmy tak samo serdeczne jak dawniej, ale to coś jednak między nami jest i odgradza nas od siebie. Zdaje mi się, że ja im się coraz bardziej wymykam. Chociaż pragnęłabym temu zapobiec, dzieje się to samo przez się, bez udziału mej woli. Coraz bardziej się od nich odłączam. Już nie jestem tym dzieckiem co dawniej. Dziś po powrocie z Żoliborza zastanawiałam się nad tym długo. Czy to oni mnie przestali kochać? Czy zmienił się ich stosunek do mnie? Chyba nie. A więc to ja się zmieniłam? Moje postępowanie? Sama nie wiem. Może. W każdym razie staram się, żeby tego nie było. A zresztą, czy ja wiem? Może to wszystko jest tylko sugestią. Wytworem przewrażliwionych nerwów? Przecież ja ich kocham i kochać nie przestanę. Ach, jak to słowo brzmi banalnie w moich ustach. Czy ja jestem zdolna do miłości? Do kochania kogokolwiek? Ja? Taka wstrętna i niemiła? Myślę, że prawdziwa miłość jest uczuciem tak wzniosłym, że może być udziałem jedynie wysokich, szlachetnych dusz. Przychodzi mi na myśl aforyzm widziany w pamiętniku którejś z koleżanek. Wcale nie jest okolicznościowy i odpowiedni w tym wypadku, ale tak mi jakoś wpadł do głowy. Bez dobra nie ma piękna, bez piękna nie ma dobra. Jaka to jednak wielka prawda. Bez piękna, jeśli nie fizycznego, to duchowego, nie może być mowy o dobroci. A ja? Żadnego z tych przymiotów nie posiadam. Jestem bardzo pesymistycznie nastrojona.
Wracając dziś z Warszawy i wpatrując się w migające mi przed oczyma pola ze skoszonym już przeważnie zbożem i ciemniejącymi kartoflami, zaczęłam myśleć, jakie są właściwie wszystkie dodatnie cechy mnie samej. Byłam wprost przerażona ich minimalną ilością. Więc naprzód, uroda. No cóż, mam ostatecznie niebrzydkie oczy, dosyć ładne ręce i więcej nic. Literalnie nic. Skandal. A usposobienie? Tu chyba w ogóle nic nie znajdę, co by można nazwać dodatnią cechą. Ani nie jestem specjalnie miła, ani ujmująca, ani wyjątkowo zdolna w żadnym kierunku. Ech, w ogóle nie warto żyć. Dobranoc, ale nie przejmuj się zbytnio moimi poglądami. Jutro będę pewnie w lepszym nastroju. Wiem, że to przejściowe. 20 sierpnia 1942 rok. Przed chwilą dopiero położyłam się do łóżka, chociaż już pierwsza. Było straszne bombardowanie Warszawy. Cały dom na nogach. Siedzieliśmy cały czas na dachu, skąd wszystko doskonale widać. Łuny nad Warszawą, głównie w stronie Okęcia, okropne. Ciągle przelatywały samoloty i rzucały bomby. Od wybuchów aż się cały dom trząsł. Wyobrażam sobie, co się dzieje w Warszawie. Po raz pierwszy w życiu widziałam ten angielski wynalazek. Rakiety oświetlające miejsce bombardowane. Wygląda to jak wielka ognista kula zawieszona w powietrzu. Światło jest jej tak mocne, że nie tylko gasi sobą wszystkie łuny, ale nawet u nas można było zupełnie dobrze przy tym oświetleniu czytać książkę. A przecież Komorów jest oddalony od Warszawy o swoje 12 kilometrów. Ciekawam, co z tego wyniknie i czy duże zniszczenie. Sądząc z ilości bomb, tak. Z całego domu spała, zdaje się, tylko Irka, bo nawet Stefan się obudził. Ale pa, bo mi się oczy zamykają. 27 sierpnia 1942 rok. Już ostatnie dni wolności. Ale pogodę mamy chociaż wymarzoną, jak na zamówienie. Nie wiem, co się stało o bandzie. Jeszcze do niedawna wszyscy bez wyjątku podwalali się do Anki. Dziś raptownie Wojtek i Jurek przerzucili się na mnie. Dosłownie spokoju nie miałam. Ciągle mnie brali pod ręce. Koniecznie chcieli odprowadzać do domu. Oczywiście wszystko to jest takie wygłupianie, ale zawsze. Szczególnie Wojtek ciągle się do mnie przysuwał. Niósł mi z glinianki walizkę. W ogóle wszystko to samo, co było przedtem z Anką. Jaka szkoda, że Wojtek nie jest choć o 3 lata starszy, bo 13 lat u chłopaka to jest zero, nawet dwa. Choćbym nie wiem jak chciała, to nie potrafię ich traktować jako chłopców, najwyżej jako kolegów. No w ogóle bandę. Jeszcze Waldek, no tak, ale ci... Anka była wczoraj w Grodzisku, widziała Olka i Romana na stawie, ale nic specjalnego nie było. Był dziś na Gliniankach Jantas. Zawsze się musi skądś przyplątać i zepsuć mi humor. Ach, jak ja go serdecznie nie znoszę. Nie wiem, czemu Anka mi nie chce wierzyć, gdy jej to mówię. Oni wszyscy uważają, że mnie w istocie bardzo obchodzi. Tylko umyślnie tak bujam. Idioci. W Warszawie stan wrzenia. Wszyscy oczekują z dnia na dzień drugiego nalotu. Tamten zrobił bardzo wiele szkód. Jutro już ostatnia lekcja ze Stefankiem. Będę miała forsę. Muszę pomyśleć, co kupić ojcu na imieniny i Irce na urodziny. Nie mam pojęcia, co sama dostanę. 1 września 1942 rok. Już 3 lata trwa wojna. Okrągłe 3 lata. Ale jakoś nie mogę się dziś skupić, żeby pomyśleć o tym poważniej. Mamy tyle ważniejszych spraw na głowie. A więc skończyły się wakacje. Skończyło się beztroskie używanie. Cała banda się już rozjechała. Od nas też już wczoraj wyjechał Stefan. Na pożegnanie jeszcze zdążył stłuc szybę w naszym pokoju. A dziś pani Kaczmarkowa. Byłam wczoraj z Ewą w Warszawie. Jakimś cudem matka puściła ją samą. Poszłyśmy sobie na lody i do fotografii. Oczywiście, wyszłam jak zwykle przeraźliwie. Dziś byłam szara no na 9 u świętego Jakuba. Gadałyśmy w kościele niemożliwie. Kompletnie się nie modliłam. Ale przecież nie widziałam wszystkich koleżanek 2 miesiące.
Potem poszłam z Halą Witkowską i Anitą na lody, do manikirzystki i po prezent dla Marylki. Anka kupiła jej pierścionek, a ja figurkę. A wracałyśmy, no oczywiście, druga pięć. Jechałyśmy w trzecim wagonie na pomoście. Koło nas stali Roman i małpa pierwszy. Olka nie było. Gadali o Anki zegarku, że Olek widział go przez lornetkę. Gapili się na nasze ręce, przypatrywali Anki sygnetowi, potem coś mówili, że Komorów jest sławny, ale poza tym nic. Muszę jutro pojechać do cioci Stefy na imieniny. Jutro pierwszy dzień szkoły. Musimy sobie festne miejsca wybrać. Maja. Tego samego dnia, o godzinę później. Znów było bombardowanie. Tym razem jeszcze większe. Przed chwilą wróciłam z dachu. Ale jutro koniecznie pojadę do Warszawy. Rano.

są stolice większe, bogatsze. Jedna bliska jesteś mi, gdy Warszawo na ciebie patrzę, z ujęciem w sercu i we krwi. Dola, nie dola, razem z tobą, razem dzień i noc, zachwycony twój.

Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. 3 listopada 1942 rok. Atleta jest idiotą. Olek też. Waldek tak samo, ale największym idiotą jest ojciec. Chociaż mi dzisiaj dał jedwabne pończochy. Jestem wściekła. Ojciec uparł się, że mnie nie obudzi, a koniecznie chce jechać jutro o 7. Cholera, psia krew, psia noga, choina, kuchnia Holender, pierrońskie Donnerwetter, karamba. 7 listopada 1942 rok. Już wczoraj zauważyłam, że Anka coś przede mną ukrywa. Najpierw powiedziała tylko, że nie będzie dziś w szkole, ponieważ o tym samym wspomniały Iza i Żywia, więc mnie to trochę zastanowiło. Później Anka powiedziała, że musi jechać z ojcem do Warszawy. Na razie nie poruszałam więcej tego tematu, ale w szkole więcej rzeczy zastanowiło mnie. Najpierw przy sprawdzaniu listy zauważyłam, że strasznie dużo dziewczynek brakuje. Prawie połowa klasy. A potem, gdy Majewiczowa przeczytała Sosnowska, jak gdyby się zatrzymała i chociaż ja zupełnie głośno powiedziałam, nieobecna, wyraźnie widziałam, że wychowawczyni przy jej nazwisku napisała OB. I jeszcze później na historii weszła na chwilę panna Janina i pyta dyrektorki, czy jest jeszcze Siewierska. To też jedna z dzisiejszych nieobecnych. A dyrektorka mówi, że zdaje się, że ona jest jeszcze u Jadzi. Wtedy już zaczęło mi coś świtać w głowie. A gdy po lekcjach Marysia M. zaczęła coś mówić do Bożeny Krzywobłockiej, że dlatego dziś tam nie poszła, bo z powodu łapanek mamusia jej nie pozwoliła. I gdy jeszcze przypadkiem usłyszałam urywek rozmowy dwóch innych dziewczynek, domyśliłam się wszystkiego. Otóż one wszystkie należą do harcerstwa. Do tajnego harcerstwa. Dyrcia wybiera sobie, które chce. Składają jej przysięgę, a potem co jakiś czas gdzieś się zbierają. Ach, jakżebym strasznie chciała do tego należeć. Boże, Boże, robić coś, coś tajnego, z czym trzeba się ukrywać, a co przynosi pożytek ojczyźnie. Konspiracja. Jak cudownie brzmi to słowo. Jakiś przedsmak tajemniczości i niebezpieczeństwa. A jednocześnie ile piękności i wzniosłości. Należeć do czegoś, do jakiejś tajnej organizacji, to moje największe marzenie. Cóż, znaczy głupia ondulacja czy chłopcy wobec takich rzeczy. Zdaje mi się, że gdybym należała do tego, to od razu bym stała się inną, lepszą, głębszą. I ten żal, gryzący żal. Dlaczego? Dlaczego ja nie należę? Dlaczego należą wszystkie inne? I Anka. Anka. Czym Anka była lepsza ode mnie? Czym się lepiej zachowywała? Zresztą jestem pewna, że ja jestem lepszą patriotką i więcej myślę o tych sprawach. Ale niestety tylko myślę, niż ona. Nawet Anna wygłasza czasem takie dzikie teorie, jak na przykład, że odczuwa wiele sympatii dla Niemców, że niczego im tak bardzo za złe nie bierze, że sama chciałaby być Niemką itp. Czemu wybrali ją, a nie mnie? Czemu? Dlaczego ja zostałam ominięta? Cały czas dziś o tym myślałam. Co zrobić, żeby skłonić dyrektorkę do przyjęcia mnie? Postaram się być wzorowa teraz. Będzie to od dziś celem mego życia. Jakżebym szalenie chciała coś robić, oddać się temu całą duszą, coś robić, nie siedzieć bezczynnie, podczas gdy dzieją się takie wielkie rzeczy, gdy ważą się losy świata, żebym później po wojnie mogła z czystym sumieniem powiedzieć, że przyczyniłam się. Bodaj okruchem, ale przyczyniłam do tego, co jest. Pracować społecznie dla ojczyzny, konspirować, tak jak moja mamusia pracowała w POW podczas tamtej wojny. Być tą działaczką, a nie biernym klocem drewna niesionym przez prąd. Być też jedną z naszych. Ach, Boże, czy spełnią się moje marzenia? Czy dojdę kiedy do tego? Dyrektorka jest do mnie uprzedzona. Ma o mnie jak najgorszą, zresztą zupełnie słusznie nawet, opinię i nie wiem, czy da się coś zrobić. Czy
się, kiedy do mnie przekona? Poradź mi, kochanie, co mam zrobić? Tak strasznie bym tego chciała. Twoja smutna Maja. 14 listopada 1942 rok. Anki jeszcze dziś w szkole nie było, ale pojechała do Warszawy na manikir i razem wracałyśmy 6:05. Przyszedł pod szkołę Waldek. Byłam bardzo oschła i oziębła, ale trochę gadaliśmy. 6:05 jechał tylko sam atleta. Śmiał się do nas cały czas, ale oczywiście niczego więcej nie było. Jutro przyjeżdżają do nas goście. Będzie Janeczka i Oleś. Bardzo się z tego cieszę oczywiście, ale już nie tak jak się cieszyłam jeszcze zeszłego roku. Ale wróćmy do chłopców. Więc Anka zaczęła gadać z Waldkiem na temat zakochania się, w ogóle bujania w chłopakach. Mówiła, że jeszcze nigdy nie bujała się w żadnym chłopaku, co jest zresztą prawdą. Waldek, zdaje się, nie bardzo wierzył. Zapytał, co ja na to powiem. Ja wolę nic nie mówić, bo i tak Anka zaraz mi zaprzeczy. No, bo Maja buja się na amen w jednym chłopaku i nigdy nie chce się do tego przyznać. Anka jest pod tym względem skończoną idiotką. Po pierwsze, wmawia we mnie, że kochałam się i jeszcze kocham w Jantasie. Spotkałam tego chama wczoraj w kolejce i jakoś nie doznałam bicia serca. Nawet nie raczył się ukłonić. A po drugie, że teraz szalenie się bujam w Piotrku. Co za kretynizm, jakże ja mogłabym zakochać się w Piotrku. Chociaż gdy miałabym już z dwojga złego wybierać, to pewno już raczej wolałabym jego niż na przykład takiego atletę. Przyznaję, że lubię go, nawet bardzo lubię się z nim spotykać, gadać. Jest bardzo sympatyczny, ale czy to ma być zabujanie? Po prostu jeden porządny chłopak, jakiego znam. I poza tym jest to tematem naszych ciągłych kłótni. Doskonale widzę, że chociaż lubi nas obydwie, to jednak woli Ankę. Wracałam z nim wczoraj, pytał o zdrowie Anki, potem koniecznie chciał zobaczyć moją fotografię przy bilecie. Oczywiście nie pokazałam mu tej maszkary. Na próżno tłumaczyłam mu, że jestem szalenie niefotogeniczna. Pytałam, dlaczego wszyscy nazywają go zawsze Toptkiem lub Toptusiem. Mówił, że sam nie wie, zawsze tak go nazywali w domu i tak nazywają wszyscy koledzy, bo Piotr tak jakoś bardzo nieporęcznie zdrobnić. Ale ja się w nim na pewno nie bujam. Przecież się chyba znam, do cholery. 15 listopada 1942 rok. Ach, kochanie, jaka smutna niedziela. Boże, te nastroje. Jedynym tematem dzisiejszych rozmów było aresztowania, nowe, coraz dalej idące prześladowania Żydów, terroryzacja ludności. Przyjechały pani Maryszowa i pani Stacha, kompletnie przybite. Niedawno zabrano panią Hankę. Gdzie? Za co? Nie wiadomo oczywiście. Wczoraj w nocy aresztowano dwóch nauczycieli z naszej szkoły. Oleś opowiadał o zabraniu paru kolegów, adwokatów. Ach, kiedyż nareszcie będzie koniec? Wszyscy mówią i zresztą ja sama mam przeświadczenie, że już niedługo. Na pewno niedługo. Ale co się jeszcze może zdarzyć w tym krótkim czasie? Któż może wiedzieć, co go czeka? Dziś żyje. Jest szczęśliwy, jutro wyciągną go w nocy z łóżka. Nie wiadomo za co, a potem zamęczą w takim pawiaku. Czy gdzieś indziej. O Jezu, jeśli istniejesz, jeżeli naprawdę jesteś, to daj, żeby to wszystko wreszcie się skończyło. Zmiłuj się nad nami. Niby jestem zawsze beztroska i zajmująca się tymi sprawami może mniej niż powinnam. A jednak, gdy zastanowię się nad tym, to przeraża mnie wprost ogrom nieszczęść, które przeżywamy. A najgorsze to, że nie możemy nic zrobić, że na te wszystkie podłości niemieckie musimy patrzeć, siedząc z założonymi rękami, że nie możemy nic zdziałać, że nie możemy rzucić się na tych drani z bronią w ręku, za każdego zamęczonego Polaka, zmieść ich 10, zamordować, powystrzelać, potopić, posiekać, zmiażdżyć, zniweczyć. O cholera, przecież ponosi, a tu trzeba spokojnie na to patrzeć, zaciskać zęby i milczeć. Bo przecież wszyscy wiemy,
że jedno nieoględnie wypowiedziane słówko wystarczy naszym przyjacielom. Niewiele trzeba, aby rzucić na kogoś podejrzenie. Wszyscy zdenerwowani do ostatnich granic. Na dobitkę wyłoniła się jeszcze szalenie przykra sprawa w związku z przyjazdem babci tutaj. Jakby jeszcze nie dość było tamtych zmartwień. Życie nie jest takie proste, jak się wydaje. Maja. PS. Czytam teraz Annę Kareninę Tołstoja. 19 grudnia 1942 rok. Kochana boginko. Jestem dzisiaj lolą, lolą, lolą, tylko i jedynie lolą. Mówię ci, dostałam wprost szału. Calutki dzień siedzę przed lustrem, czeszę się. Byłam wczoraj u ondulacji i nareszcie mam ładny wałek. Przyszła Anka, nakręciłyśmy panią Ewę i zrobiła nas dla draki na bóstwa. Rzęsy tuszem, takie długie, wywinięte, potem usta, policzki. Byłam śliczna. Cholera, jaka ja jestem dziś pusta. Niedobrze się robi. Następnie uczesałyśmy się do góry i ubrałyśmy jedna w kimono. Kimono imitował mój szlafrok z szerokimi rękawami w wielkie kwiaty, a druga w mamy czarną suknię wieczorową. Klawo. Gdy przyszła Ewa, zaraz też wpadła w nasze obroty. Ale Anka dziś też była ciągle Reną. Wyglądała naprawdę uroczo, naprawdę okropności. Zrobiłam się niemożliwie próżna. Pan Świerczyński prawie umierający, żandarmi ciągle chodzą po Komorowie, w dwóch domach robili w tych dniach rewizję. W Warszawie znowu straszne łapanki. Panią Hankę niedawno wywieziono do Oświęcimia. A my malujemy się. Myślimy tylko o swoim wyglądzie, chłopakach. Psia krew. Ale dziś już całkiem nie mogłam opanować swojej swawolności. Raz się musiałam wreszcie wyszumieć. Wiesz, malowałam sobie dziś usta trzema szminkami. Najpierw pani Ewa malowała mię swoją, potem Marynia zostawiła w łazience i nareszcie Anka przyniosła nawaloną matce. Miałam jechać na Żoliborz, ale się w końcu rozmyśliłam. Pojadę jutro. Aż wstyd, jak ja teraz wszystko to zaniedbałam. Rozbijam się okropnie. Co dzień jestem w Warszawie. Cieszę się, że niedługo święta, że mam tyle czasu, że jestem młoda, że mam ondulacje, że mogę szaleć i nawet, że chwilami jestem lolą. W ogóle życie jest festne. Tylko żebym jeszcze znalazła jakiegoś festnego chłopaka do pokochania. To by było całkiem byczo. Pa. Złotooka Lola.

Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. 18 stycznia 1943 rok. Łapanki, łapanki i jeszcze raz łapanki. Wszędzie. W Warszawie na ulicach, w tramwajach, na wszystkich przystankach EKD. Nawet w Komorowie na stacji. Siedź w domu, człowieku, i kiśnij. Do Warszawy? Broń Boże. Do szkoły? Oczywiście też nie. Do Pruszkowa nie można. Nawet po Komorowie nie wskazane jest się kręcić. Psia krew. Ach, Boże, kiedy ich nareszcie najjaśniejsza cholera pochłonie? Anka była w piątek w teatrze, na Błękitnej Masce. Chcę, żebym i ja poszła, ale postanowiłam, że nie. Nawet pomijając już względy zasadnicze. Tylko dlatego, że właśnie nie. Nie i kropka. Dostałyśmy wczoraj tańcowego szaleństwa. I naprawdę, wiesz, już umiem tańczyć. Gdy mnie ktoś dobrze poprowadzi, zatańczę już wszystko bez omyłki. Bardzo się cieszę. Strasznie dawno nie widziałyśmy się z Toptkiem. Strasznie, to znaczy od 4 dni. W niedzielę nie byłyśmy w kościele, z powodów podanych powyżej. 6:05. Teraz nie jeździmy. No i tak jakoś. We środę byłyśmy na wagarach. Zresztą, nic ciekawego. Pa, Maja. 27 stycznia 1943 rok. Mam zamiar zachorować na jutro. Tak przyjemnie poleżeć sobie cały dzień w łóżeczku. Anka nie idzie, gdyż jedzie na jakieś imieniny. A poza tym, klasówka z angielskiego. Zresztą, nie chce mi się. Od poniedziałku chodzimy już do szkoły. Cieszę się z tego, bo już mi się naprawdę znudziło to wieczne nudzenie się w domu i myślenie. Ale to nie przeszkadza, że jutro zachoruję sobie. Bo to zupełnie co innego siedzieć w domu i wiedzieć, że choćbym nie wiem jak chciała, nie mogę jechać. Wtedy czuję się jak uwięziona. Niż siedzieć, ale z tym przeświadczeniem, że tak właśnie chcę. I tylko z własnej woli to robię. Z bandą nie widziałyśmy się wcale, a Waldysza spotkałyśmy co prawda wczoraj na filtrowej, ale w Ance już się nie buja zupełnie. Toptek często jeździ z nami w pierwszą stronę, to jest 2:33 i 6:05. Już teraz nie wraca. Atlety, Fornala ani Bimbusia też nie widziałyśmy jeszcze. Mamy nowy obiekt. Palacz. Chadza w brązowej skórze, pali jednego papierosa za drugim, chociaż to trzeci wagon i ma ładne, skośne oczy. Ale zdaje mi się, że nic z tego nie będzie. Poprzestał na usilnym przypatrywaniu się pierwszego dnia i paru uśmiechach następnie. Więcej nic. Pogniewałam się w niedzielę z Ewą o takie głupstwo. Włożyłam na nogi jej pantofle. Ona powiedziała, żebym zdjęła, bo je rozepchnęłam. Bo ja w ogóle tak jakoś dziwnie wykoślawiam swoje pantofle i tak dalej. Najbardziej uraziło mnie to tak jakoś. Rzuciłam pantofle na ziemię i zaczęłam jej wymyślać, że jest sknera, skąpiradło, sobek, że będzie taka sama jak jej matka. Ani grosza nikomu i tak dalej. Ewa oczywiście obraziła się, zabrała swoje wszystkie płyty. Dzięki temu nudziłyśmy się przez resztę wieczoru i poszła do domu. Ale gdy zostałam sama, doszłam do wniosku, że postąpiłam bardzo głupio, że nie miałam najmniejszej racji i moim obowiązkiem jest uczynić pierwszy krok. Napisałam jej więc: przyznaję, że nie miałam racji i nagadałam ci bez powodu wielu głupstw. Jeśli chcesz, to przyjdź. Jak gdyby nic nie zaszło. I włożyłam do naszej skrzynki. A Ewa odpisała: przyznaję, że miałaś rację, lecz że nagadałaś głupstw, to fakt. Chętnie zgadzam się, żebyśmy postępowały tak, jakby nic nie zaszło. Tym przyznaniem mi racji, podczas gdy sama dobrze wiedziałam, że jej nie miałam, skruszyłam ją do reszty. Teraz już jest zgoda. Stwierdzam, że to szalenie przyjemnie godzić się z kimś, nawet czasem opłaci się pokłócić, żeby potem móc się pogodzić.
Wczoraj były w szkole przezrocze. Tak przyjemnie siedziałyśmy sobie z Anną po ciemku na stole i wyobrażałyśmy sobie, że jesteśmy w kinie. Teraz z każdym prawie dniem bardziej lubię Ankę i jednocześnie coraz lepiej widzę, jak jest śliczną. Ale nie zazdroszczę jej wcale. Za bardzo ją lubię, żeby jej zazdrościć. Bo uważam, że jeśli ktoś zaczyna drugiemu zazdrościć, to tym samym przestaje go lubić. Mierzyłam wczoraj kostium kąpielowy. Jaką ja mam jednak okropną figurę. Boże, czy ja się będę kiedy tak naprawdę komuś podobała? A zresztą, cholera i tyle. Gadałam ostatnio bardzo dużo z Anką o Baśce. Przypomnij mi, żebym ci kiedy napisała, bo dziś już nie mam zdrowia. Dobranoc, Maja. PS. Wiesz, Toptek myślał, że ja się nazywam Krasuska. Idiota. Maja. 7 marca 1943 rok. Wiosna na dworze i wiosna w mej duszy. Radość. Była dziś rozkoszna niedziela. Rano byliśmy w kościele. Jantas podwala się do mnie. Strasznie go lubię. Potem poszliśmy wszyscy do lasu. Toptek przystawiał się do Anki. Ale nie psuło mi to bynajmniej humoru, bo wolałam łazić z Jantasem i zresztą specjalnie mi na nim nie zależy. Potem Anka, Marylka i Ewa poszły do domu, a ja spacerowałam po obalonym słońcem lasku pod rękę z Toptkiem i Jantasem.

Toptek przecież buja się w Ance. Ona jest stanowczo najładniejszą dziewczyną w Komorowie. I w ogóle najładniejszą ze wszystkich, które tylko znam. Leży przede mną w tej chwili jej fotografia. Nie z fotomato, tylko taka porządna. Wyszła prześlicznie, ale naprawdę nie wiem, czy ładniej niż w rzeczywistości. Chciałabym być taka jak ona, ale nie zazdroszczę jej wcale. Naprawdę, możesz mi wierzyć. Po obiedzie poszliśmy do Ewy, miał być też Toptek i Jantas, ale ten ostatni nie wiem czemu nie przyjechał. Przyszła też Baśka. Było trochę nudnawo, bo choć był patefon od państwa Dwornickich, krępowałyśmy się same tańczyć, bo Toptek frajer nie umie. Ale potem rozruszałyśmy się trochę i tańczyłyśmy. Nawet on zaczął nieudolnie próbować z każdą po kolei. Nie powiem, żeby sprawiło zbyt wiele przyjemności tańczyć z kimś, kto nie ma zielonego pojęcia. Ale summa summarum, wziąć wszystkie nudne i wesołe chwile, dzień dzisiejszy był bardzo, bardzo przyjemny. W powietrzu już taka wiosna. Mam ochotę kogoś tak mocno, mocno kochać, śmiać się i wdychać pełną piersią ciepłe, przesycone zapachami budzącej się do życia przyrody powietrze. Maja. 19 marca 1943 rok. Imieniny marszałka Piłsudskiego. Boże, jakżeż inaczej wyglądało to wszystko przed wojną. Był w szkole obchód, deklamowałam wiersz, ale jakoś nie zrobiło to wszystko na mnie wielkiego wrażenia. W niedzielę jedziemy do Zosi, tam będzie, przypuszczam, daleko uroczyściej to wszystko urządzone. Toptek jest ostatni kretyn. Nie raczył się ani razu zjawić od wtorku. Być może, że nie ma czasu, ale przecież gdyby naprawdę chciał, to by na pewno mógł. Choć w jeden z tych dni. We środę, jak zresztą wiesz, byłam z tego powodu smutna i zawiedziona. W czwartek zła, a dzisiaj stwierdziłam, że jest idiota i przestałam o tym w ogóle myśleć. Normalna kolej rzeczy. Jeżeli się jeszcze jutro nie zjawi, to co właściwie? No niby nic, tylko że mnie już zupełnie przestanie obchodzić i naprawdę się obrażę. Ale czy mi się to uda, to wielki znak zapytania. Cholera. Czasem jestem aż zła na siebie, że naprawdę nigdy, ani nawet wtedy, kiedy naprawdę chcę, nie potrafię wytrwać w prawdziwym obrażeniu. Tak samo było przecież z Jantasem. No niby w tym wypadku nie żałuję tego, ale wszystko jedno. Wracałam dziś sama, tylko z Jantasem. Marka ani Toptka nie było. Anka została w domu w strachu przed klasówką. Zresztą w ogóle lipa. Jechał atleta i bimbuś, ale wszak oni nas teraz nic nie obchodzą. Na razie. Pa. Maja. 20 marca 1943 rok. Tak jakoś smutno. Czemu zawsze tak jest, że im bardziej szaleję i śmieję się w dzień, tym smutniej i puściej mi wieczorami? Nie wiem, co mi się dziś stało, bo przecież przez cały dzień nie było wszak żadnego, ale to literalnie żadnego powodu do zmartwienia. Wprost przeciwnie, dzień upłynął pod bardzo dobrą datą. Było wyjątkowo wesoło, więc skąd to wszystko? Sama nie wiem. Mam ochotę zamknąć się w pokoju i porządnie wypłakać. Idiotyzm, prawda? Głupie chwile słabości. Niepotrzebnie tak im się daje. Ach, naprawdę tak mam dość tego wszystkiego, tego życia. Boże, czemu nie mam nikogo, kto by mnie zrozumiał? O kogo mogłabym się oprzeć w chwilach słabości? Z kim mogłabym zawsze poważnie, rozsądnie porozmawiać? Ach, czemuż Janeczka i Oleś są tak daleko? I czemu nie mogę ich zawsze mieć przy sobie? I czemu mamusia nie żyje? Ach, jakżeż wszystko byłoby inaczej. I o ile ja byłabym inną i w ogóle, bo ojciec niestety był, jest i będzie tylko i jedynie ojcem. Nawet nie tatusiem. On chce jeszcze, żebym go szanowała. Gdy sam postępuje w ten sposób, nie może zrozumieć, że ja też mam swoje tajemnice, że mam prawo je mieć. Robi awantury, gdy otwieram jego biurko, a sam co robi? Gdy jestem w szkole, przychodzi i czyta

wszystkie moje pamiętniki, najskrytsze myśli. Chcę, żebym miała do niego zaufanie. O Boże, dlaczego Anka może wszystkie swoje szuflady zostawić otwarte i być pewną, że choćby nie wiem co, nikt się do niczego nie dotknie? Nie masz pojęcia, jak to przykro. Mieć w domu samych wrogów, nikogo życzliwego. Ech, myślę, że Baśka naprawdę ma rację, tak często chcąc się pozbyć życia. Raz się przynajmniej skończy z tym wszystkim i już. To naprawdę najlepsze wyjście z sytuacji. Bo liczyć, że kiedyś będzie inaczej, nie opłaca się. Przecież i tak inaczej nie będzie. To tylko mrzonki, których naprawdę już czas byłoby się pozbyć. Bo i do czegóż one prowadzą? Zawsze wcześniej czy później do zawodu i gorzkiego rozczarowania. Zostawiając po sobie pustkę i jeszcze większe rozgoryczenie. Być może głupio brzmią takie pogardy w moich ustach. Ustach niedoświadczonej 14-letniej dziewczyny, której nigdy jeszcze wszak los nie dotknął poważniej. Głupio, że mówię jak doświadczona, stara kobieta, która niejedno przeżyła, z niejednego pieca chleb jadła, przeszła wszystko na własnej skórze i zna życie ze wszystkich stron. Lecz płynie to stąd, że tak często, mimo pozorów, czuję się tak nieszczęśliwą. Nie dlatego bynajmniej, że dokuczają mi warunki życiowe. To głupstwo. Przecież nie jest powodem do najmniejszego zmartwienia to, że dajmy na to, nie mam tylu sukienek czy pończoch, ile bym chciała. To detal. Strasznie mi źle jest często dlatego, że czuję się tak szalenie opuszczoną. Tak niezrozumianą przez nikogo. Ach, no pewno, że towarzystwa mi nie brak. W szkole jestem bardzo lubiana, mam dwie bliskie koleżanki, które z powodzeniem mogę nazwać przyjaciółkami. Chłopcy mnie lubią, ale jednak to jedno małe słówko, jedno maleńkie ale, będzie tym wszystkim tkwiło. Jak niepotrzebny, wiecznie uwierający gwóźdź w całym wygodnym bucie. Porównanie niezbyt wprawdzie romantyczne, ale za to bardzo trafne. Ale tak strasznie, tak okropnie mi brak tej jednej, jedynej osoby, której mogłabym ze wszystkiego, wszystkiego się zwierzyć, wszystko opowiedzieć, przed którą nie miałabym żadnej najmniejszej tajemnicy. Za tę osobę oddałabym z radością wszystko. I koleżanki, i chłopców, i całe moje dotychczasowe życie. Ze wszystkimi jego przyjemnościami. Och, czemuż los musi zawsze tak niefortunnie wybrać? Przecież gdyby to Ance umarła matka, ona wcale by z tego powodu tak nie rozpaczała. Nawet często mówi, że prawie by czasami chciała, żeby matki nie było. Czemu nie straciła jej Baśka, która wszak jej nic a nic nie kocha? One obydwie mają kochanych przez siebie ojców, którzy je rozumieją. Dlaczego ja? Akurat ja, dlaczego ja, która miałam taką kochaną, najdroższą mamę? Och, mamusia na pewno by mnie zrozumiała. Ach, jakżeż byłoby inaczej. Boże, czy są na świecie szczęśliwi ludzie? Szczęśliwi, bez zastrzeżeń. Szary, szary życie. Dlaczego? Maja.

Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. 23 maja 1943 rok. Carmen, ach Carmen, czy kochasz mnie? Ciągle mam w głowie tę melodię, taka jakaś czepliwa. Marek to bez przerwy śpiewa, tylko że zamiast Carmen, Majciu. Nie, stanowczo takiej meliny jak dzisiaj nigdy jeszcze nie było. Poczekaj, spróbuję policzyć, ile było osób. W pierwszym rzędzie naturalnie my wszystkie, to znaczy Anka, Ewa, Anuszka, Marylka, Grażyna i ja. I potem nasza stała gwardia w osobie Marka, Toptka, Janusza, Leszka, Jantasa i Jurka. To już 12 osób. Feldmarszałek z dwiema siostrami to 15, jakieś dwie panienki ze Żbikowa i wysoki pan Jurek. Goście Ewy. Czy wszyscy kuzyni, Jurkowie, muszą być tak strasznie wysocy? 18. Zbyszek nareszcie przyjechał i znowu trzy panienki, tym razem goście Marylki. 22. To już chyba koniec. Ach, prawda, przecież był jeszcze Wiesio Adamski. Wiesz, ten, co był wtedy z nami w Podkowie. Podwala się do Anuszki jak diabli. W ogóle było bardzo przyjemnie. Graliśmy w siatkówkę, wzięliśmy do lasu patefon Anuszki, a płyty Ewy. Czytaliśmy Wiecha. Było strasznie wesoło. Miałam ładny dzień. Byłam w świetnym humorze. Marek jest we mnie zabujany. Jantas mnie szalenie lubi. Temu panu Jurkowi Ewy najbardziej się podobałam. Powiedział Ewie, że Anka wcale mu się nie podoba. Że ma twarz zaledwie ślicznej lalki, zupełnie bez charakteru i że ja jestem właśnie najfajniejsza i gdybym miał z nas wszystkich wybierać, to tylko mnie. Słowo daję. Mogłabym się wzbić w dumę. Kretynka, kretynka, co ci chodzi po głowie? Toptek zakochany w Ance, Zbyszek cokolwiek, Janusz i Leszek wyjątkowo neutralni. Wyobraź sobie, zgubiliśmy piłkę. Łaziliśmy ciągle z miejsca na miejsce, każdy liczył, że ktoś tam ją przecież musiał wziąć. W końcu okazało się, że nie wziął nikt, że została na placu, ale naturalnie. Gdyśmy tam wrócili, już jej nie było. Chcą mi ją koniecznie odkupywać, ale ja nie chcę przyjąć. Ostatecznie stara piłka. A zresztą przecież wiesz, że ja nigdy nie potrafię niczego żałować. Jak nie ma, no to już trudno. Skończyło się i nie ma o czym gadać. Chciałabym, żeby wszystkie niedziele były takie. Ciekawam, do czego zamierza doprowadzić Marek ze swoją miłością do mnie. To znaczy, nie myślę naturalnie o niczym zdrożnym, tylko po prostu, co będzie robił, gdy ciągle nie będę odpłacała mu wzajemnością. Ale muszę już kończyć, bo dochodzi 12. Odebrałam dziś od Krawcowej tę spódnicę od kostiumu. Bardzo zgrabnie ją zrobiła. Robiliśmy dziś trochę zdjęć. Maja. PS. Stwierdziłam, że gdyby nie to, co się dzieje dookoła, te ciągłe aresztowania, rozstrzeliwania i te wszystkie straszne rzeczy, czułabym się najzupełniej szczęśliwą. Warto żyć. 25 czerwca 1943 rok. Już równo tydzień nie pisałam. Mam mało czasu, mało ochoty, a dużo ciekawych książek. Dostałam list od Toptka. Taki sobie. Byłam na imieninach u Janeczki, nie byłam dziś w szkole. Mam dwóje z matematyki, ale mam nadzieję, że się jeszcze poprawię. Były u nas ostatnio bardzo przykre sprawy. Marynia miała odchodzić, ale jakoś się wszystko uspokoiło i zdaje się, że zostanie po dawnemu. Coś okropnego, co się teraz dzieje. Ciągle zabijają gdzieś Niemców, więc wciąż jest niespokojnie. Na EKD bez przerwy jakieś rewizje osobiste, nieosobiste i wczoraj jak wracałam i dziś znowu, wszyscy musieliśmy wysiąść z kolejki, sprawdzali wszystkim papiery. Taka lipa w ogóle. We środę koniec szkoły. W niedzielę Ewa urządza huczne urodziny. Wszystkich zaprasza. Na razie dobranoc, bo chce mi się spać. Maja. 4 lipca 1943 rok. A czas mknie, mknie, mknie. Naprawdę nie można się obejrzeć. Szybko, coraz szybciej mijają w zawrotnym pędzie dnie, tygodnie, miesiące.
Tak niedawno wszak był jeszcze wrzesień, początek szkoły, wygłupiania się z bandą, potem poznanie Toptka, Gwiazdka, wspólne wyprawy do Podkowy na sanki. Wszystkie te zdarzenia przesuwają się kolejno przed mymi oczyma, jak taśma filmowa, tak jasno i wyraźnie, jakby to było zaledwie wczoraj. Zatapiam się całkowicie we wspomnieniach, nieomalże przeżywam to wszystko po raz drugi. Oto znowu wychodzimy ze szkoły, jak zwykle 17:40. Do 18:05 mnóstwo czasu, idziemy naturalnie na filtrową. Śnieg skrzy się srebrzyście i skrzypi pod narciarskimi butami. Na rogu ciemna postać, schowana za węgłem, bo przecież dyra. Krótki błysk latarki. Servus, Waldyszku. Stoimy na ciemnym przystanku, zza rogu wynurza się najpierw snop światła reflektorów, oświecając kamienicę naprzeciwko. Potem pierwszy wagon z napisem Grodzisk. Wreszcie trzeci, łuna na kamienicy gaśnie. Róg ulicy zapada znowu w poprzednią drzemkę. Wsiadamy. Na pomoście wysoka sylwetka, odwieczne palto w czarno-białe jodełki. Atleta. Przesyłamy sobie uśmiechy i pchamy się dalej. Zza pleców jakiejś zażywnej jejmości wygląda granatowa narciarka i ciemne okulary. Toptek. Jak zawsze miły, byczy przedmiot małej, maleńkiej zazdrości. Nasza wspólna z Anką sympatia. Obok brązowy kapelusz Marek. No oczywiście, żeby go... A głupi, komiczny a la Juzio. Lemoniada, ciepłe kluski i w ogóle. Och, jak bardzo zmieniłam zdanie. Potem nadchodzi mroźny luty. Zerwanie z bandą i Zosia. Pierwsze podmuchy budzącej się wiosny, niedzielne spacery, robienie pierwszych zdjęć, kwiecień, stwierdzenie ze zdumieniem, że Marek się buja, poznanie Leszka i Janusza, pierwsze czerwcowe upały, szalone niedziele, nadejście lata, wreszcie upragniony koniec szkoły. Jak to wszystko piorunem przeszło, minęło bezpowrotnie i zostanie już tylko w formie wspomnienia. Wszystko przechodzi powoli do wspomnień. I wczorajszy dzień, i nawet dzisiejsza niedziela, które ci chcę teraz opisać, są już tylko wspomnieniem. Jakie to dziwne. Przecież te chwile już nie wrócą. Żadne, ani te przyjemne, ani te przykre. Czasem mi szkoda tego, co przeszło. Często chciałabym wprost przemocą zatrzymać czas. Gdzie tak lecisz na złamanie karku, wariacie? Nie śpiesz się, poczekaj. Nie mogę, nie mogę, słyszę w odpowiedzi. 6 lipca 1943 rok. Generał Sikorski nie żyje. O Boże, co teraz będzie? Kto zdoła godnie zastąpić jego miejsce? Kto weźmie w ręce ster całego państwa i pokieruje pomyślnie losami Polski? Która tak tego potrzebuje w tej chwili? Och, żebyż wszystko było dobrze. Czy wiesz, że Toptek już zdrów? Był dziś w Komorowie na rowerze. Wygląda okropnie. Blady, chudy, jak prawdziwy Piotrowin. Jeszcze się ciągle źle czuje, ale już wszystko dobrze. 29 sierpnia 1943 rok.

się. Wyliśmy to dzisiaj chodząc po Komorowie. Pogadałam dziś wreszcie po ludzku z Markiem. Przełożyłam mu jasno i dobitnie, że bujanie nie ma najmniejszego sensu. Ani, że ja się w nim nigdy nie zabujam. Ani nie chcę, żeby on się bujał dalej we mnie, że bądźmy kolegami. A będzie dużo lepiej i żeby taki był między nami stosunek. Przyrzekł mi, że się zastosuje do mej rady. Bardzo lubię ostatnio Jantasa. Jest byczy. Podoba mi się jego rozumowanie. Takie proste i bezpośrednie. Nie uznaje bezcelowych rzeczy. Był dziś u Anki Oskar i graliśmy w siatkę, ale potem się nas łaziło za dużo osób i zrobiła się lipa. Zamiast siatkówki. Urządzam imieniny. W przyszłą niedzielę. To znaczy 5, bo 8 jest wszak środa. Wcale się nie palę, ale wypada, bo przecież byłam u wszystkich na imieninach. Z mego ojca jest bardzo byczy chłop. Właśnie zaczynam się martwić, co by tu spylić, żeby mieć forsę na kupno prezentów. Gdy ojciec dzisiaj ni z tego, ni z owego daje mi 100 zł. Bardzo mi przyjemnie. Ogromnie się cieszę z jutrzejszego wieczoru. Z tego, że będziemy razem spały, że będzie tak cudnie. Byłyśmy dzisiaj znowu u Baśki. W Luniu zakochana. Zbrzydła niesamowicie i kuje się piekielnie, bo też ma zdawać jutro egzamin. Do 4. Toptek przysłał mi już z Męciny 2 karty i obiecuje napisać list. Do Marylki, w dowód szczególnego wyróżnienia, przysłał też 2 karty, a do Anki i Ewy po 1. Nie wiem, kiedy wraca. Do niedzieli pewno go jeszcze nie będzie. Dobranoc, Maja. 13 września 1943 rok. Nie mam na nic chwili czasu. We środę idę pierwszy raz na zbiórkę moich. Ciągle mam jakieś sprawy do załatwienia w związku z tym wszystkim. No a poza tym naturalnie lekcje. Życie jest wspaniałe. Być może, że niedługo będę mogła składać przyrzeczenie. O Boże, Boże, i być może, że będę miała 2 stopień. Chyba jeszcze nigdy w życiu nie miałam tylu tematów do myślenia, co teraz. Myślę i trochę się boję i cieszę się i sama już nic nie wiem. Och, jak ja w ogóle mogłam żyć nie będąc harcerką. Nie ma na świecie nic cudniejszego. 7 listopada 1943 rok. Najcudowniejsza chwila w mym życiu. O Boże, życie jest cudne, cudne. Czy myślałam kiedy, że będę aż tak szczęśliwa? Pal 6 konspiracje. Czuję, że będę musiała tę kartkę wydrzeć, ale trudno. Będę pisała wszystko otwarcie. Nie wytrzymam już dłużej. Och, jakaż jestem nadludzko szczęśliwa, Boże. Nie ma na całym przeogromnym świecie większego szczęścia niż być harcerką. Czuć się nią tak do największej głębi duszy. Być harcerką każdym włóknem, każdą kroplą krwi. Ciągle myślę o tej chwili, o tej jednej krótkiej chwili. W pokoju panował półmrok, cisza jak makiem zasiał. Przed sobą widziałam stolik przykryty sztandarem. Portrecik Piłsudskiego, a u jego stóp kubka ziemi. Ziemi, którą wczoraj wieczorem przywiozłyśmy sobie z grobów, z cmentarza wojskowego. Patrzyłam na to trochę nieprzytomnym z wrażenia wzrokiem. Serce biło mi jak oszalałe w piersiach. Własny głos słyszałam z jakiejś ogromnej dali, taki dziwny i obcy. Słowa, które wymawiałam, proste, jasne słowa, dochodziły do mej świadomości z taką dziwną jasnością, że aż mnie oślepiała i musiałam skupiać cały wysiłek woli, żeby zrozumieć, co mówię. To takie dziwne wszystko razem, prawda? Takie dziwne, że aż chwilami zdaje mi się, że to był sen. Urywek marzenia, a nie rzeczywistość. Wracając do domu, co chwila przyciskałam palto na piersiach, żeby poczuć ukłucie kantem krzyża i przekonać się, że to prawda, że składałam przyrzeczenie i prawda to wszystko, co tylko dziś było. A było cudownie. I wczoraj, i dziś. Prosto ze szkoły poszłyśmy, Hanka, Danka i ja, do Inki. Ugotowałyśmy sobie same obiad, nikogo oprócz nas nie było.
Potem śpiewałyśmy, gawędziłyśmy, a o 6 byłyśmy na cmentarzu. Potem zrobiłyśmy kolację, pogadałyśmy jeszcze trochę, poczytałyśmy, a wreszcie przygotowałyśmy sobie spania. Zmówiłyśmy wspólną modlitwę i położyłyśmy się. Naturalnie i wszystkie posiłki i cisza nocna najściślej po obozowemu. Spałam na podłodze, na gumowym materacu. Rano po śniadaniu myśmy poszły na kurs śpiewu, który prowadziła jakaś druhna Jadzia, a Inka musiała jechać po coś na Mokotów. Po powrocie na gwałt zabrałyśmy się do obiadu, ale i tak nie zdążyłyśmy go zjeść, gdyż już się zaczęły schodzić dziewczęta. To wszystko razem jest takie wspaniałe, tak przemawiające do największej głębi duszy, że chwilami doznaję jakiegoś olśnienia. Trwam w jakimś zachwyceniu. Jeśli radości chcesz zaznać życia, w braterskim kole stań z nami wraz. Czuwaj. Kasztan. 30 stycznia 1944 rok. Wiesz, myślę, że nie będę już pisała pamiętnika więcej. Przede wszystkim naprawdę nie mam na to zupełnie czasu, bo zwykle wieczorami jestem bardzo zajęta. Robię lekcje i w ogóle mnóstwo innych rzeczy. A poza tym naprawdę, gdybym chciała pisać wszystko to, jak myślę i to, co myślę, to nie wiem, co bym musiała z tym brulionem zrobić. A teraz naprawdę z każdym dniem więcej, namiętniej myślę o tym, myślę o chwili, kiedy już wreszcie przygotowuję się do tej chwili całą duszą. Dużo rzeczy teraz czytam. Tak często chciałabym przepisać czy wkleić jakiś urywek, ale to przecież zupełnie niemożliwe. I tak za dużo jest napisane w tych moich zeszytach. Zakochałam się w tym zdjęciu. Boże, ubóstwiam moją mamę za to. Chwilami zdaje mi się, że to ona z nieba kieruje mymi krokami, że czuwa nade mną. O wielki, święty Boże, pozwól mi iść wiernie jej śladami. Pozwól mi całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie. Nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną. Z wiarą, z miłością, w życie.

Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. Majka, czy ty byś chciała być teraz jakimś 6-letnim dzieciakiem? Nigdy w życiu. Potem po wojnie czytać tylko opisy i żałować, że się nie brało w niczym udziału. Za żadne skarby. Nie bierzesz jednego pod uwagę. Nie szarpałabyś się teraz. Szczęśliwą byś była. Nie rozumiałabyś niczego. Dlaczego? Bardzo dobrze by przecież było. Nie czułabyś pewnie tego, co czuć musisz teraz. Tak, ale pomijając to wszystko, żyjemy w szalenie ciekawych czasach, które na pewno więcej się już nie powtórzą. A o tych wszystkich innych rzeczach wolę już nie myśleć, żeby nie wpaść w poprzedni ton. Już się trochę otrząsnęłam i wolę do tych myśli nie wracać. To wreszcie dobrze i wszystko w porządku. O Majce. Wspomnienia koleżanek. Ewa Kowalska z domu Łozińska. Pół roku temu poproszono mnie, bym napisała wspomnienie o swojej przyjaciółce. Dzień za dniem mijał, a ja nie potrafiłam chwycić za pióro. Chyba po raz pierwszy boleśnie uzmysłowiłam sobie, czym jest przemijanie pamięci. I jeszcze to, jak dawno i jak krótko w moim życiu gościła Majka. Nie jestem pewna, czy wcześniej, 80, 70 lat temu, uświadamiałam sobie, jak ważną i bliską osobą ona była w moim życiu. Dla mnie starsza o rok Majka była jak siostra, której nigdy nie miałam, a za którą bardzo tęskniłam. Ale nasze relacje przebiegały tak zwyczajnie. Oto po sąsiedzku, po drugiej stronie ulicy mieszkała przyjaciółka, którą niezależnie od pory dnia, pory roku i pogody miałam na wyciągnięcie ręki. To dużo, ale o czym opowiadać? Tymczasem udział Majki w Powstaniu Warszawskim i to, że zginęła nim ono się zaczęło, niepostrzeżenie ją stygmatyzował. Jej postać obrosła legendą. Natomiast w zakamarkach mojej pamięci zostały wspomnienia typowej dziewczyńskiej przyjaźni, utkanej głupotkami, niekiedy kłótniami, wspólną zabawą, uniesieniami dwóch nieopieszonych podlotków. Pożyczałyśmy od siebie książki, wymieniałyśmy się ciuchami, tyle było na wierzchu. Owszem, w ukryciu było jeszcze gadanie, takie oczy w oczy, ale to akurat musi zostać niewypowiedziane. Gdybym, nie daj Boże, porwała się na ocenę paplaniny o ojcu, o domowych zakrętach, o jej i moich dylematach związanych z wiarą, gdybym to zrobiła z tak wielkiej czasowej perspektywy, gdybym oceniała coś, co oglądałam oczyma niedojrzałego dziecka, zachowałabym się mocno nie fair wobec Majki. Do świeżo wybudowanego komorowskiego domu wprowadziliśmy się w 1935 roku. Ja miałam wtedy 6 lat, Majka 7, ale znałyśmy się wcześniej, bo nasze mamy od zawsze były z sobą w bliskich kontaktach. Odkąd Majkę miałam pod ręką, nasze sporadyczne obcowanie przerodziło się w jedno wielkie spotkanie. Najpierw były zabawy lalkami, gra w serco, którą Majka bardzo lubiła i uprawiała po mistrzowsku. Zabawa polegała na rzucaniu i chwytaniu wiklinowego kółka na kijek. Uwielbiałyśmy grę w piłkę, w siatkówkę i spacery z psami po polach i do lasu. Mimo iż Komorów wille dopiero wykluwał się, działo się w nim naprawdę wiele. Posmutniał, gdy nagle zmarła mama Majki, do której zawsze zwracałam się per ciociu. Wtedy w Komorowie wszystko jakby stanęło. Wcześniej ciocia Tusia organizowała różne konkursy, przedstawienia, korsa rowerowe. Po jej śmierci zmieniło się nasze życie i wszystko dookoła. W pewnej chwili Maja usiłowała naśladować swoją mamę i wraz z innymi dziewczynkami organizować zawody sportowe. Biegi, skok wzwyż przez sznurek, gonitwy w workach.
Łączyła nas także codzienna podróż EKD do szkoły w Warszawie. W ogóle dla dzieciarni i młodzieży z całej trasy pół godziny, a niekiedy więcej, jazdy kolejką było ogromnie ważne. Ona po prostu spełniała rolę salonu, była miejscem spotkań towarzyskich. Mimo osierocenia Majki, myślę, że lata do wojny dla nas obu były beztroskie. Ale niebawem gwałtownie się skończyły. Wybuch wojny dla 11 i 12-letnich dziewczynek był trudnym do opisania, niezrozumiałym wstrząsem. Pamiętam naszą akcję obronną, związaną z jej początkiem. Postawiłyśmy w ogrodzie namiot, do którego miałyśmy się schować, ale na wypadek czego? Nie pamiętam. Pamiętam też dzień, jak z okna naszego strychu patrzyłyśmy na oddział niemieckich żołnierzy wkraczających do Komorowa. Widzę ich, jak idą ulicą wiejską, w mundurach z karabinami, wielu jedzie na motocyklach z przyczepami. Później w namiocie snujemy marzenia, jakby to było świetnie, gdybyśmy na strychu dysponowały karabinem maszynowym. Puściłybyśmy serię na kolumnę i byłoby po wojnie. Dziś, z perspektywy lat, nadal zupełnie nie rozumiem logiki rozumowania dwójki dzieciaków i tak zdumiewającej mentalnej gotowości do obrony kraju. Skąd się ona brała? Tak zaczęła się okupacja, w czasie której błyskawicznie dorastałyśmy. Nadal spotykałyśmy się codziennie, ale już całkiem co innego było ważne. W Komorowie była czytelnia. Obie do niej należałyśmy, książki były naszą pasją. Pamiętam, że w roku 1939 Majka zaproponowała, byśmy do niektórych powieści dopisywały inne zakończenia. Potem wymyśliła wspólne pisanie własnej powieści. Jeden rozdział ona, jeden ja. I tak na zmianę. Jakoś po paru rozdziałach zabrakło nam inwencji i pomysł upadł. Wtedy Majka wyskoczyła z czymś innym, bo ona tryskała pomysłami, zupełnie jak ciocia Tusia. Tym razem zaproponowała pisanie listów. O czym? O wszystkim. Pocztą była puszka schowana w żywopłocie przy moim domu. Listy były oczywiście szyfrowane, podpisane pseudonimami, wiele faktów było nieprawdziwych. Myślę, że Majka nie tylko ze mną korespondowała, bo ona bardzo lubiła pisać, chyba jeszcze bardziej niż rozmawiać. Gdy stuknęło nam po 14 lat, zaczęli się koło nas kręcić chłopcy. Przyciągała ich osobowość Majki, którą cechowała ogromna niezależność zarówno zachowania, jak i poglądów. W ogóle Majka była